Ośrodek Badań nad Świadomą Relaksacją Strefa Dread przy Trójce zaprasza na swój dwugodzinny, wspomagany barwnymi dźwiękami, referat upichcony przez Mirosława Makena-Dzięciołowskiego. Wśród poruszanych dzisiaj zagadnień m.in. nowe albumy Jamajczyka Samory I, Revelation oraz Markusa Gada z Nowej Kaledonii, For All. Spodziewaj się również garści refleksji na temat kondycji czeskiej sceny reggae po mojej wizycie na głównym tamtejszym festiwalu Culture Reggae Vibes, który odbył się w ubiegły weekend w Chorzicach. Jak zwykle otworzy się też kolejny kufer z nowymi singlami z całego świata i tradycyjnie będę miał dla Was prezenty. Kontakt ze mną strefadread@polskieradio.pl. Ten mistyczny początek to Markus Gad z albumu For All, z którym spotkamy się za kilkanaście minut. Rally Round to utwór rozpoczynający ten album, znany już z koncertów i chyba również idealny utwór na początek także audycji. A teraz już chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Czech. Głównym powodem mojego wyjazdu było zaproszenie do zagrania seta na soundsystemowej scenie, przygotowywanej tam od wielu lat przez miejscowy Raga Ultras Sound System. Pozdrawiam. Jako że okazja była specjalna, postanowiłem przygotować również kilka specjalnych

pięknych utworów. I to piękny owoc współpracy pomiędzy Polską a Czechami, kompletnie nieznany, bo nigdy nie wydany. Na początku tego wieku aktywator Mariusz Dziurawiec, Studio As One, Joint Venture Sound System, postanowił zrobić jeden ze swoich pierwszych remiksów dla zespołu, który był główną pochodnią reggae w Czechach, grupy Hypnotics. I to jest właśnie ten remiks, bardzo ciepło przyjęty na festiwalu w Chorzicach. Offside, Jah Heat Mix by Aktywator. Hypnotics przed Wami.

Czeskie wibracje na początek strefy Dread. Festiwal Culture Reggae Vibes odbywa się już od 23 lat. To wstyd, że nie byłem na nim wcześniej. Natomiast od lat przyjeżdża tam sporo Polaków, występuje wielu polskich artystów i generalnie impreza cieszy się opinią bardzo fajnego, ciepłego, skromnego, ale sympatycznego święta reggae. I tak też było. Na miejscu okazało się, że festiwal mieści się w bardzo urokliwym, leśnym wąwozie. Nie w mieście. Wąwóz zakończony jest po obu stronach dwoma naturalnymi placykami otoczonymi wysokimi skałami. Na jednym z tych placyków mieści się scena Sound System, a na drugim, po drugiej stronie wąwozu wypełnionego na czas festiwalu stoiskami, mieści się główna scena festiwalu. Ludzie mogą się rozbijać z namiotami wszędzie dookoła, więc atmosfera jest taka trochę woodstockowa, free festiwalowa. Wydaje się, że na ten festiwal przyjeżdżają ci, którzy poważnie traktują reggae z całych Czech i z okolicznych krajów. Spotkałem również wielu ludzi z Polski. Line-up wypełniony jest zarówno sound systemami, jak i występami na żywo. Na przestrzeni lat festiwal miał na swoim koncie wiele dużych gwiazd, jak Albarozzi na przykład. W ubiegłym roku występowało też tam sporo artystów z Polski. Lokalną gwiazdą stała się grupa Szaszamani, która w tym roku powróciła na festiwal. No i na sound systemie Pow Pow Movement, czy wielu czeskich artystów, o których nigdy wcześniej nic nie słyszałem. Bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Atmosfera na festiwalu podobna jest do atmosfery na polskich festiwalach. Są pewne wspólne cechy, które łączą publiczność reggae na całym świecie. Wszyscy się do siebie uśmiechają i w sposób zupełnie pokojowy, relaksacyjny bawią się i komunikują. Oczywiście, jak to bywa na festiwalach, nie miałem możliwości zobaczenia wszystkich występujących tam artystów, więc skupię się tylko na tym, co przykuło moje oko i ucho. I pierwszego dnia po koncercie austriackiej grupy Moby Stick okazało się, że ten sam zespół jest backing bandem dla wspólnego występu dwóch wokalistek. Italii z Jamajki i Sista Carmen, doskonale znanej z grupy United Flava. I tak jak Italii nie przekonała mnie swoim pompowanym, takim wykrzyczanym, zbyt dynamicznym, nawet w wolnych fragmentach show, tak Sista Carmen potwierdziła, że mimo swojego hiszpańskiego pochodzenia jest królową czeskiego reggae, doskonale rządzi sceną, świetnie śpiewa, jej numery mają prawdziwy power i generalnie ten koncert należał do niej. Dlatego posłuchajmy Sista Carmen i jej Mundo Perfecto. Jak cudownie by było, gdyby świat był perfekcyjny. Majestic Rhythm, Batelier Records 2013.

W ubiegły piątek naprawdę dopisała pogoda, co pozwoliło mi dłużej zostać na festiwalu i po koncercie pań przyjrzeć się temu, co oferuje słynny już czeski DJ i producent muzyczny Mikim we wspólnym występie ze swoim kompanem MC Spi. Jako że Spi jest również moim kompanem z tego powodu, że przez lata śpiewał w zespole Dreadzone i regularnie pojawiał się w naszym kraju, tym bardziej chciałem zobaczyć wspólny występ obu panów. I nie zawiodłem się. Ich show był bardzo spójny. Mikim jest świetnym DJ-em. Nie było ani sekundy przerwy i wszystko w jakiś sposób zapinało się bardzo dobrze. Wszystkie dźwięki, zresztą jego własnej produkcji, płynęły przez scenę, a Spi, jak zwykle oparty o stołek barowy, wypełniał show swoim świetnym flow. I widać było, że ci ludzie są ze sobą bardzo zintegrowani, zżyci i obyci na scenie. To nie był ich pierwszy występ i każdy wiedział, co do niego należy. Świetna sprawa. I znów tu mam ilustrację muzyczną z ostatniej płyty Mikima, projektu naprawdę dużego, międzynarodowego, zatytułowanego Champion Sound, pomiędzy techno, raga, dubem, które upichcił w swoim studiu Mikim. Są tu goście z Włoch, z Kuby, z Wielkiej Brytanii, z Jamajki, z Nigerii, z Chorwacji i między innymi w dwóch utworach jest Spi. Oto jeden z nich. Proper baseline, więc ustawcie tam sobie odpowiednio swoje odbiorniki.

Czeskie wibracje dzisiaj w strefie Dread za sprawą inspiracji płynących do mnie z festiwalu Culture Reggae Vibes w Chorzicach, który odbył się w ubiegły weekend i jest największym świętem reggae u naszych południowych sąsiadów. Teraz sobota. Sobota zaczęła się słonecznie. Udałem się na scenę stosunkowo wcześnie. Chciałem zobaczyć zespół Urban Bushman. Urban Bushman to jest kapela, o której słyszałem przez wiele lat, a nigdy właściwie nie kojarzyłem ich muzyki, ani nie widziałem ich na żywo, więc chciałem to sprawdzić, tym bardziej, że na wokalu w tym zespole pojawia się Lucas Kolibal, człowiek, który odpowiada za najpiękniejsze koncerty reggae w ostatnich latach w Pradze, w związku z tym często się tam spotykamy. Na miejscu okazało się, że zespół nie istnieje od 2015 roku i tylko reaktywował się na chwilę na jeden koncert 2 lata temu i powrócił teraz na specjalny występ na festiwalu. A swoją pierwszą płytę nagrali w 2003 roku, później kolejną w 2006, zbudowali sobie markę, zniknęli, więc wyobraźcie sobie, że teraz wielu ludzi na nich zapewne czekało. Zespół obraca się ku mojemu zaskoczeniu w obszarach bardzo tradycyjnego jamańskiego reggae. Takie dźwięki, które kojarzą się ze Spearem, czy ze Studio One, czy z Johnem Holtem. Lucas ładnie śpiewa, ludzie świetnie grają. Koncert był bardzo fajny, a mi do gustu najbardziej przypadł kawałek Adonai. Urban Bushman z Pragi przed wami.

0: się mori. Ondzia.
1: Słuchaliśmy grupy Urban Bushman. Po nich spadł deszcz, niestety na sam początek Szaszamani, i woda zalała teren festiwalowy, także przed sceną zrobiła się ogromna kałuża, a na scenie soundsystemowej dancefloor wyglądał jak słynne błoto na przystanku Woodstock. Nie zatrzymało to jednak artystów, Szaszamani rozwiali jakoś w trakcie koncertu te chmury, później wystąpili Cimarrons, znani z ubiegłorocznej Ostrudy, pierwszy zespół reggae w Europie. Na scenie soundsystemowej jeszcze zwróciłem uwagę na projekt Shack Attack, który był takim live actem z żywym basem i producentem, który wypuszczał steamy. Atmosfera wybitna, świetne miejsce. Jeżeli będziecie mieli kiedyś możliwość, sprawdźcie. Culture Reggae Vibes w Chorzicach. A teraz już powrót do mistyki Markusa Gada. Piszą o nim jeden z czołowych francuskich artystów reggae, ale pochodzi z Nowej Kaledonii na Pacyfiku, terytorium zależnego od Francji, które ostatnio po raz kolejny stara się wybić na większą niezależność. Jego kolejna płyta zatytułowana jest For All, czyli dla wszystkich. I stworzona została we współpracy z jego wieloletnim współpracownikiem z Paryża, Tamalem. Posłuchajmy. Honor Them to kawałek o bohaterach reggae honorujący sound systemy.

Marcus Gadd jest naszym gościem z albumem For All, wydanym kilka dni temu przez Big Scoop Records. Marcus Gadd zapewnił nam piękną, mistyczną ceremonię na festiwalu w Ostródzie. W ubiegłym roku miał powrócić, ale niestety nie doszło do tego z powodu wyjątkowych problemów transportowych i opóźnień lotów. W tym roku jest, a przynajmniej odpukać w niemalowane będzie. 26 lipca na Red Stage Marcus Gadd ze swoim nowym albumem. A ja tradycyjnie, jak co tydzień, mam dla Was dwa podwójne karnety na Ostróda Reggae Festival. 23 i 26 lipca pod patronatem Trójki. Co trzeba zrobić, żeby taki karnet zdobyć? Napisać maila na strefadred, pisane razem, @polskieradio.pl i jak stało się to już tradycyjne, podać wyraźny powód, dlaczego Tobie powinienem taki karnet przyznać. Czekam do końca audycji na Wasze maile, a my szykujemy się do przyjazdu Marcusa do Ostródy kawałkiem The Code. Ciekawostką jest fakt, że w tym utworze pojawia się jedyny na tej płycie gość, słynna Desiree, wokalistka z Wysp Dziewiczych.

czwarty pełny album Markusa Gada z Nowej Kaledonii. Enter a Space, Brave New World i Ready for the Battle. Czy ta płyta jest lepsza? Czy ta płyta jest inna? Nie, jest tak samo dobra i tak samo w stylu Markusa Gada, który pokochałem właściwie od pierwszego wejrzenia. Tej muzyce nie brakuje mistyki, finezji, pięknego brzmienia i ducha. Chyba nigdy nie wiedzą, kiedy świeci słońce, bo przecież świeci dla wszystkich. Chyba nigdy nie wiedzą, kiedy pada deszcz, bo przecież pada na wszystkich. Gardy Stein z Reggaeville napisała w swojej recenzji: każdy, kto dorasta w systemie kapitalistycznym, powinien koniecznie uświadomić sobie, że własność prywatna nie jest naturalna. Przez dziesiątki tysięcy lat społeczności plemienne dzieliły się dostępnymi zasobami między swoimi członkami, aby wszyscy mogli z nich korzystać. Co się stało z tymi prostymi zasadami życia, kiedy hasło dalej, szybciej, więcej stało się tak wszechogarniające? Dobrze wiedzieć, że artyści tacy jak Markus Gad są mocno osadzeni w tu i teraz i odpowiedzieli na swoje powołanie, by szerzyć pozytywne przesłanie i mądrość. Markus Gad, Shine a Light. Ostatnia moja propozycja z albumu For All –

trwa, lato jest bardzo gorąco i postanowiłem zająć się tematem Summer Hits. Widziałem ostatnio taki nagłówek, że jeden z głównych portali streamingowych ogłosił listę hitów tegorocznego lata. I pomyślałem sobie, skąd oni wiedzą, co będzie hitem lata, jeżeli lato dopiero się zaczyna. A może chcą nam takie hity w ten sposób wcisnąć? A może jest to jakaś sztuczna inteligencja? Więc ja proponuję żywy hit z mojej kolekcji, kawałek, o którym pomyślałem od razu, że mógłby być hitem lata. Ze Stanów Sun Dub powraca do strefy Dread z kawałkiem wydanym przez Easy Star Records, a na saksofonie gra tutaj Dean Fraser, instytucja muzyczna z Jamajki. Utwór został zarejestrowany w legendarnym studiu Tough Gong w Kingston i wyprodukowany przez Sydneya Millsa z grupy Steel Pulse. Posłuchajmy, przebój lata według McKenna, Sun Dub i Roadblock.

Tu nadaje Strefa Dread i polecimy sobie jeszcze trochę takim tanecznym, letnim, wyluzowanym klimatem. Mimo faktu, że nadajemy w środku nocy, ale jest to noc soboty na niedzielę, więc zakładam, że są po drugiej stronie ludzie, którzy teraz jeszcze chętnie potupią sobie nóżką. Lenterloop pojawili się jak do tej pory na jedynym polskim występie w 2019 roku w Ostródzie. Bardzo zagadkowy wizerunkowo kolektyw, gdzie młodzi ludzie udają starszych dżentelmenów. Bardzo to lubię. A oprócz tego muzyka jest naprawdę do przodu. Mieszanka reggae i hip-hopu w bardzo charakterystycznej dla Lenterloop rytmice. Teraz mamy nowy singiel, na którym śpiewa urokliwa Flavia Coelho, która gościła kiedyś w Warszawie na skrzyżowaniu kultur i jest taką bardzo ciepłą dziewczyną, która łączy w sobie piękno world music i reggae oraz dancehall. Tutaj Vena Selecta, Lenterloop i Flavia Coelho razem.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança, em eterna primavera.
1: Dużo dzisiaj w audycji nowych francuskich singli. Oto kolejny, tym razem pochodzący od dubowego projektu Brain Damage, który narodził się w Saint-Étienne już w 1999 roku i szybko stał się jedną z najciekawszych sił na francuskiej dubowej scenie. Od tego czasu Brain Damage wydał mnóstwo albumów, od takich reggowo-dubowych poprzez różnego rodzaju eksperymenty, jak chociażby ostatnia płyta z Emi Ota, teraz po tradycyjnej trasie przez Francję i powrocie do Meksyku zamknięty został nowy album Martina, wspólna płyta z Sir Jeanem, czarnym wokalistą, który z Brain Damage miał już do czynienia wiele lat temu. Teraz ich wspólny album zatytułowany Light Pon Dark i z niego pochodzi pierwszy singiel. Prawda, bo prawda jest najważniejsza.

Tu nadaje Ośrodek Badań nad Świadomą Relaksacją Strefa Dread przy Trójce. Przypominam, że dziś tradycyjnie do zdobycia są dwa karnety na Ostruda Reggae Festival, podwójne karnety. Trzeba tylko skrobnąć do mnie maila do końca audycji, czyli do godziny 4:00 i podać tam swoją motywację, dlaczego tobie taki karnet trzeba przyznać. A ja sobie jutro siądę, poczytam i wybiorę dwóch szczęśliwców. I tak powtarzamy właściwie co tydzień. Teraz przed nami pochodzący ze Stanów Ru Bradford. Nigdy o nim wcześniej nie słyszałem. Podesłał mi swój numer do recenzji i muszę powiedzieć, że jest to numer godny zagrania w tym programie. Dancehall, Dancehall, wyprodukowany przez nominowanych do Grammy Loud City i rozprowadzany przez Candline Music. Kawałek, który został stworzony po to, żeby oddać hołd tradycji reggae, ale nie unika również nowoczesnych dźwiękowych inspiracji. Miłego tańca! Przed nami Ru Bradford.

To zawsze dla mnie bardzo inspirujące, gdy we wspólnych projektach spotykają się uczestnicy jakichś zespołów, którzy wcześniej nie mieli ze sobą wiele do czynienia. I tutaj mamy spotkanie dwóch bardzo poważnych sił na nowej brytyjskiej scenie dub. Omega Nebula, duet, a właściwie małżeństwo, które w ubiegłym roku podbiło scenę green na Ostruda Reggae Festival. Wyjątkowa muzyka, bardzo dobry, solidny live dub. A An Dansa Dub to z kolei ekipa ze Szkocji, która we wspaniały sposób miesza celtyckie tradycyjne dźwięki ze współczesnymi tanecznymi, basowymi wpływami i współpracuje na przykład z Paolo Baldini. Zachwycałem się ich wspólną płytą niedawno. Teraz te dwie siły, Omega Nebula i An Dansa Dub, połączyły się na wspólnym singlu. Mocny numer. Born to be free. Urodziłem się wolnym.

0: Dzisiejsza playlista przewiduje kolejny powrót do Francji za sprawą duetu Neck Marrons. Przyznam się szczerze, nigdy wcześniej o nich nie słyszałem. Dopiero teraz dowiedziałem się, że powstali w 1995 roku. Mają w składzie ludzi z Martyniki, Republiki Zielonego Przylądka i Republiki Konga i zaoferowali francuskiemu społeczeństwu mieszankę reggae, hip-hopu i raga, która zrobiła z nich gwiazdy. Weterani teraz powracają z nowym albumem, którego premiera planowana jest na lipiec i oto przed nami singiel Diaspora, który bezpośrednio odwołuje się do klasycznego utworu Alpha Blondiego, jego pierwszego chyba wielkiego przeboju, Brigadier Sabari. Jackie i Ben Jay, bo tak nazywają się członkowie duetu Neck Marrons, jak podają materiały promocyjne, celebrują podwójną tożsamość i narodziny nowej Afryki.
1: Black itself is really life. Life is empty without black. The struggle the same and dreams, aspirations all the same.

Tematy prawdy, odporności, duchowości, miłości i świadomości społecznej są zgrabnie ujęte w piosenkach, które prowokują do myślenia, a jednocześnie oferują inspirację i szczere spojrzenie na życie. Ten album symbolizuje rozwój, refleksję i cel, powiedział Samory Ai. Revelation to płyta otwierająca oczy, umysł i ducha na głębsze prawdy przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności muzyki reggae.

Słuchaliśmy Zion, Syjon. Płyniemy przez nowy album jamajskiego wokalisty młodego pokolenia Samory Eye. To jego trzecia już płyta, pierwsza Black Gold, stworzona przez Rorego Stone Love Gilliana, była niesamowita. Druga, wyprodukowana przez Winta James Strength, również podtrzymała ten impet. Teraz, kilka dni temu, ukazała się nowa zatytułowana Revelation, Objawienie. Samory Eye na tej płycie podąża swoją znaną już nam wszystkim ścieżką gdzieś pomiędzy soul, dub, reggae, starą Jamajką, a współczesnymi brzmieniami. Ta płyta jako pierwsza produkowana jest przez jamajskiego producenta, prawdziwą legendę, Clive'a Hunta, który maczał również, jak pamiętam, swoje palce w naszej płycie Rasta Size.

Przed nami kolejny numer Siren i kolejny gość. Tych gości na płycie jest sporo. Jest Kez Namdi, który zdobył nagrodę Grammy za najlepszy album reggae ostatnio. Jest i Giovanna.

Jak sami słyszycie, nie ma właściwie tygodnia, kiedy nie przyniósłbym do Strefy Dread jakichś nowych albumów. Ja ciągle pochwalam ten format, uważam, że album jest jakimś zamknięciem, jakąś całością, potrafi wypompować artystę na kolejny level i generalnie płytę teraz nagrać jest trudniej. Dlatego podziwiam, wspieram i promuję albumy. Samory Eye, jeszcze jeden numer Cruise, gdzie gościem tego jamajskiego wokalisty jest Agent Sasko, znany również jako As.

Prince Allah, jeden z tych klasycznych jamajskich głosów, który do dziś pozostaje aktywny mimo upływających lat i coraz większych braków w uzębieniu. Prince Allah w 1976 roku wypuścił swój najpiękniejszy, najbardziej znany hit Stone, wielokrotnie coverowany, remiksowany. Teraz jego nowa wersja, zatytułowana Mash Down Rom, stworzona przez Irie Heights Records, przypomina oryginał

Sporo dzisiaj w strefie Dread o sound systemach. Piosenki o sound systemach, sound systemowe wspomnienia i oto kolejna pozycja w tym nurcie. Summer i Echo Slim proponują kawałek Tune Up The Sound. Hołd dla kultury sound system. Oparty o legendarny rytm nieżyjącego już Banego Strikera Lee i jego zespołu The Aggravators. Tune Up The Sound. Podkręć głośność i pozwól muzyce grać.

Teraz będzie nowy rytm pochodzący od jednych z moich brytyjskich ulubieńców The Co-operators. Mo Colors i Bare Feet. Dedykuję to wszystkim tym, którzy w lecie lubią chodzić sobie boso.

0: Po raz pierwszy w strefie Dread pojawi się David Israel. Wbrew swojemu nazwisku to Jamajczyk, który w 2003 roku wyprowadził się na stałe do Kanady. Zaproponuje nam kawałek Jealous. Wpadł mi w ucho. Bardzo klimatyczny numer, który mimo swojej takiej nowoczesnej formuły zachowuje bardzo emocjonalną wibrację. Jak pisze autor, zgłębia realia zazdrości, ambicji i odporności we współczesnym świecie. David Israel. Posłuchajmy.
1: Hey girl, you know what I like.

Whoops, wrong planet. Uwaga, nie ta planeta. Cloud Management to jest dosyć anonimowy niemiecki projekt obracający się pomiędzy eksperymentalnym dubem, ambientem, a elektroniczną muzyką klubową. Zaprosili niedawno do współpracy prawdziwą legendę nie tylko brytyjskiej muzyki, ale również dziennikarstwa. Vivienne Goldman, która w latach 70., 80., 90. była słynną dziennikarką piszącą o takich artystach jak Bob Marley, wydającą książki. Generalnie bardzo ważna postać dla kultury alternatywnej. Jeden kawałek z ich wspólnego wydawnictwa Whoops, Wrong Planet już grałem. Teraz utwór tytułowy. Całość zawiera 6 kompozycji, ale 3 oryginalne i 3 remiksy. Ciekawa sprawa. Sprawdźcie sami.

Radiowy zegar pozostaje nieubłagany, dobijamy do 4:00. Ja w takiej sytuacji muszę się już powoli pakować i z wami żegnać. Słyszymy się za tydzień. Nadawał Ośrodek Badań nad Świadomą Relaksacją Strefa Dread. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Niech temperatura spadnie, ale wasze serca wciąż pozostają gorące. I na koniec Szata Kuś z kolejną mądrą, nastrojową piosenką. Wszystko wydarza się dla nas.

0: autopromocja. Zabiorę cię na bal,
1: mimo wszystko. A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
2: Z tej strony Basia Derlak
1: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
2: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
1: Opowiemy Wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
2: Słyszymy się w audycji Rezydencja. Dziś od 14 do 16. No cześć!
1: No cześć!
0: Autopromocja.

Muzyki sprzed ćwierćwiecza, bowiem wybrałem dla Państwa utwory, a właściwie przeboje roku 2001. Zagraniczne i polskie. Pierwszy już za nami. Angielski duet Bassman Jack z jednym ze swoich większych przebojów Where's Your Headed z płyty Rooty. A teraz już pierwsza trójka w dzisiejszym programie. Roixo, Sophie Ellis-Bextor i New Order.

0: New Order i Crystal, piosenka, która w roku 2001 dotarła na szczyt listy przebojów tanecznych w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej Sophie Ellis Bextor w swoim największym przeboju Murder on the Dance Floor i wreszcie na początku duet Royksop i Apple. To utwór z pierwszej debiutanckiej płyty tego zespołu. Kolejna trójka przed nami, Missy Elliott, Brun Van 3000 i Roger Sanchez.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

Another Chance. Jeden z największych tanecznych przebojów roku 2001. Przy okazji największy przebój Rogera Sancheza, który wykorzystał fragmenty utworu grupy Toto I Won't Hold You Back. I stąd między innymi oczywiście ten sukces. Wcześniej Brand Van 3000 i Astounded, a na początku Missy Elliott w jednym ze swoich większych przebojów Get Your Freak On. A teraz już Kylie Minogue.

0: Super Style. To była grupa Groove Armada z płyty Vertigo. Wcześniej Curtis Jones, znany jako Green Velvet, jego największy przebój La La Land, a na początku tego zestawu ogromny przebój Kylie Minogue, wcale nie jedyny, dlatego że piosenka Can't Get You Out of My Head była już 6. utworem z repertuaru tej artystki, który dotarł na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Teraz 3 polskie utwory zaczyna Fiolka.
1: Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce.

Za nami trzy polskie przeboje roku 2001, po kolei Fiolka i Głośny Śmiech, Smolik i Nowika Tea Time, oczywiście piosenka z debiutanckiego solowego albumu Andrzeja Smolika i wreszcie Electric, Rude Boys i Nie ma lekko. Trzy kolejne polskie przeboje przed nami w rolach głównych Kazik, Kaliber 44 i Paktofonika.

były z nami w tej chwili. O czym żeśmy gadali i w co żeśmy wierzyli. Wszystko mi się miesza, obraz przykrywa.

poczuć w swoją stronę drogami, które bardziej od siebie oddalone. Opowiadaj szybko, niewiele czasu mam, mój kolego. Naprawdę.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Autopromocja.
2: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
3: Do śmiechu wcale nie jest nam.
2: Zespół Blauka na żywo w Trójce już dziś, kilka minut po 19:00.
3: Ona kocha po zawzięciach, jedynie za rękę.
2: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: To była Paktofonika w utworze Jestem Bogiem. Wcześniej Kaliber 44 i Konfrontacja, a na początku tego zestawu Kazik z piosenką, która dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Oczywiście w roku 2001. Gdybym wiedział to, co wiem. Kolejny singiel z bardzo udanej płyty Melasa. A teraz Mary J. Blige, Gorillaz i Fun Lovin' Criminals.

Fun Lovin' Criminals i Loco. Jeden z ostatnich przebojów tej amerykańskiej grupy przed Fun Lovin' Criminals. Gorillaz z pierwszego singla i pierwszego albumu Clint Eastwood. Ta piosenka dotarła na szczyt listy przebojów we Włoszech. To taka ciekawostka. A przed Gorillaz Mary J. Blige, też wielki przebój, przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych w roku 2001, Family Affair. To była Mary J. Blige, przypominam, czyli królowa amerykańskiego R&B. Kolejna trójka przed nami. Dave Matthews Band, The Strokes i The White Stripes.

but it bears repeating now. Fell in love with a girl. Fragment trzeciego albumu amerykańskiej grupy The White Stripes, White Blood Cells. Wcześniej ze swojego debiutu grupa The Strokes, Last Night. Świetna piosenka ze świetnej płyty, a na początku tego zestawu Dave Matthews Band i I Did It. Teraz trzy piosenki polskie w rolach głównych. Edyta Bartosiewicz, zespół Pijama Porno i Hej.

Cisza, ja i czas. Grupa Hej i piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Jedna z wielu w dorobku tego zespołu. Wcześniej fragment płyty Marchew w butonierce grupy Pijama Porno Twoja Generacja, a na początku tego zestawu Edyta Bartosiewicz i Opowieść. A teraz już Ścianka.

Miasto wciąga, śpiewał Tomek Lipiński, grała grupa Till. To był fragment płyty Emocjonalny Terror. Wcześniej T-Love i Nie, nie, nie, a na początku Ścianka w standardzie Już nigdy w podtytule Tango. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 2001. Za chwilę jeszcze kolejne, ale ja już z Państwem się będę żegnał, życząc spokojnej, udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
0: Bo radio to taki dobry towarzysz.
3: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
0: Latem, latem.
3: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
0: I muzyka.
3: Dlatego proponujemy
4: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
0: Od 9 do 12.
3: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
0: Co u Państwa?
3: I zapytamy o plany.
4: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
0: A Państwo?
3: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
0: Justyna.
3: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Padł rekord temperatury w czerwcu, a dziś może paść kolejny. 70 lat temu robotnicy poznańskich zakładów wyszli na ulicę, upominając się o godną pracę i płacę. Ustawa o śledzeniu zarobków lekarzy przez numer PESEL nie rozwiąże problemów w ochronie zdrowia, uważają medycy. Fala upałów przechodzi nad Europą, kolejne kraje biją rekordy temperatury. W Danii było najgoręcej od 1874 roku. W Niemczech odnotowano najwyższą temperaturę w historii. Przy granicy z Francją było ponad 41 stopni. W Polsce padł czerwcowy rekord temperatury. W Słubicach było prawie 39 stopni. Takie temperatury to już bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, nawet życia, ostrzega ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
6: Udar cieplny to może doprowadzić.

0: prowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Z odwodnienia mogą być zaburzenia równowagi, mogą być zasłabnięcia, mogą być utraty przytomności, mogą być oparzenia.
1: To co my możemy zadziałać, to co?
0: W pierwszej kolejności na pewno chronić się przed słońcem, schładzać się, ale nie nagle, żeby nie doszło do takiego właśnie wstrząsu termicznego, co może doprowadzić właśnie do utraty przytomności, zatrzymania krążenia i oddechu nawet.
2: 35 stopni pokazał wczoraj termometr w bazie ratowników w Międzyzdrojach. Na plaży zamiast parawanów królowały parasole przeciwsłoneczne. Z plażowiczami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
3: Temperatura powietrza 35 stopni, temperatura wody 24 stopnie. Życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku.
4: Jak się pani taka pogoda podoba?
5: Bardzo fajnie, ale troszeczkę za gorąco.
4: Jak się pan odnajduje w tej temperaturze?
6: Dobrze.
4: Nie jest za ciepło trochę?
6: Nie, no ale jestem nad morzem, a nie w śniegu.
4: Ma pan jakieś sposoby na ten upał? Bo jest, no, jak w tropikach trochę.
6: Trochę w cieniu siedzieć i wystarczy.
4: I parasolkę od żony.
6: No i nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, no to gorąco.
2: Apogeum upałów ma być dziś. Temperatura na zachodzie ma sięgnąć 42 stopni. Tłumy ludzi wyszły wtedy na ulicę, choć można było zapłacić za to najwyższą cenę. Dziś po południu odbędą się oficjalne obchody czerwca 56. To wtedy robotnicy poznańskich zakładów jako pierwsi sprzeciwili się komunistycznej władzy, mówi dr Piotr Grzelczak, historyk IPN-u.
7: To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie, zdaje się, popychał te kostki domina. No to te kostki domina właściwie, one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem.
2: W rewolcie, w której wzięło udział nawet 100 tysięcy osób, co najmniej 58 zginęło, a kilkaset zostało rannych. Represje po buncie dotknęły wielu innych uczestników. Możliwość śledzenia zarobków lekarzy przez numer PESEL nie rozwiąże problemu w ochronie zdrowia, uważa dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Chodzi o ustawę, nad którą parlament przyjął w mijającym tygodniu.
8: Nam do lepszego zorganizowania systemu jest potrzebna wiedza o tym, jak w wielu etatach pracują lekarze, a to ma NFZ. Jakie są rozpiętości wynagrodzeń, a o to można doprosić w ankietach w ramach badań, które prowadzi Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
2: Senat przyjął ustawę bez poprawek, teraz czeka ona na podpis prezydenta. Odśwież się w 5 minut, czyli bierz prysznic nie dłużej niż trwa twoja ulubiona piosenka. Tak holenderski rząd zachęca do oszczędzania wody pod prysznicem. Spoty reklamowe są rozpowszechniane w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
9: Holendrzy stoją pod prysznicem średnio 8 minut. Wystarczy czas ten skrócić o 3 minuty, aby zaoszczędzić setki litrów wody pitnej dziennie. Twórcy kampanii radzą, jak zabrać się do działania. Nastaw budzik lub włącz swoją ulubioną piosenkę, która trwa nie dłużej niż 5 minut. W wyborze przeboju pod prysznic pomaga specjalna lista piosenek dla każdego. Od Abby, Michaela Jacksona i Boba Marleya po Bruno Marsa i Lady Gaga. Twórcy kampanii liczą na to, że uda im się dotrzeć zwłaszcza do nastolatków, którzy w tym wieku nadmiernie dbają o higienę i wygląd. Prysznic biorę 30 minut dziennie, to jest po prostu przyjemne. Dużo czasu zajmuje mi umycie włosów, mówiła mi 12-latka. Władze chcą, aby mieszkańcy Holandii za 10 lat zużywali maksymalnie 100 litrów wody pitnej na osobę dziennie. Czysta woda w kranach, jak przekonują, nie jest bowiem oczywistością. Znalezienie i uruchomienie jej nowych źródeł jest czasochłonne i kosztowne. Dlatego ta humorystyczna kampania potrwa kilka lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
10: Klimat.
2: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w większości kraju, tylko w Czerniawie-Zdroju na Dolnym Śląsku, Kaliszu i Tychach umiarkowana. 10% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Niedziela niemal wszędzie bezchmurna, nigdzie nie będzie padać i trzeci najwyższy alert przed upałami obowiązuje niemal w całym kraju, bo na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39 stopni, ale na zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 42.
12: Autopromocja.
13: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.

0: Autopromocja.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Muzyczne rozmowy.
3: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Czerwcowe muzyczne rozmowy kończymy hasłem Dzień Ojca i rozmowami z muzykami ojcami, z kolejnymi pokoleniami muzyków opowiadającymi o swoich ojcach, a może o tym, jak sami już są ojcami. Kiedy zapoczątkowano w ogóle obchody Dnia Ojca, a obchody zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiły się głosy, aby Dzień Ojca stał się takim naturalnym dopełnieniem Dnia Matki. Pierwsze obchody odbyły się 19 czerwca 1910 roku za sprawą Sonory Smart, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Widziała szczególne zasługi ojców i jej ojca, który po śmierci mamy samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. W Polsce obchody rozpoczęto 23 czerwca 1965 roku. Wtedy to na łamach Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego pojawiła się dyskusja na temat obchodów Dnia Ojca, a zapytany o to poeta Jan Staudinger odpowiedział: popieram z całego serca, a dzień proponuję 23 czerwca. Jest to najkrótsza noc roku. Ojciec ma labę, więc największe święto. A Eric Clapton również dorzucił swoje 3 grosze.

0: Eric Clapton, Patrząc w oczy mojego ojca, i pierwsza muzyczna para ojcowska, z którą łączymy się telefonicznie. Marcin i Mikołaj Pospieszalscy, witam panów pięknie.
1: Witam serdecznie.
0: Marcin, kompozytor, aranżer, kierownik muzyczny wielu wydarzeń artystycznych i koncertowych, skrzypek, basista. Mikołaj, kontrabasista, skrzypek, kompozytor, członek zespołu Dagadana, to między innymi. Panowie, zbieżność instrumentów, na których gracie, jest przypadkowa czy zupełnie nieprzypadkowa?
1: Tak, jeśli o mnie chodzi, no to wybierałem te instrumenty, bo mi się po prostu podobały, a pewnie gdzieś tam organicznie, oglądając to, jak tata gra, zawsze mnie to najbardziej fascynowało i nie wiem, gitara basowa też była dla mnie takim instrumentem, który gdzieś tam muzycznie mi bardzo odpowiadał. Szczególnie też w szkole muzycznej, będąc, ucząc się muzyki klasycznej, bardzo też tęskniłem za muzyką jazzową i wydaje mi się, że to jakoś pokierowało mnie. Tata sam swoją drogę prowadził, więc tata też może powiedzieć
0: tata
1: o sobie.
2: Dlaczego gitara basowa? Dla mnie skrzypce oczywiście były takim głównym instrumentem przez wiele lat szkoły muzycznej, ale z drugiej strony jakoś nie wyobrażałem sobie siebie siedzącego, nie wiem, w drugim pulpicie, drugi skrzypiec, bo na tyle by nie było stać, ponieważ no, byłem dosyć leniwym, Mikołaj nie słuchaj, człowiekiem, a na skrzypcach, żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba włożyć gigantyczną ilość pracy. Gigantyczną. To jest instrument, który odpłaca się dopiero po kilku godzinach dziennie ćwiczenia. Była taka historia, że organizował się Big Band szkolny w liceum muzycznym. Potrzeba było basisty. Basista, który tam się zgodził grać, nie mógł, bo miał jakieś inne zajęcia. A ja miałem dwóch starszych braci, którzy grali na basach, na gitarach basowych. No i wziąłem gitarę basową od Pawła, mojego starszego brata. Się zaczęło od najpierw bardzo prostych dźwięków, później coraz bardziej skomplikowane i już było tak, że jak kończyłem liceum muzyczne, wiedziałem już, że tym moim głównym instrumentem będzie bas. Gitara basowa, później kontrabas. Ale gitara basowa została tym głównym instrumentem być.
0: I jazz.
2: I jazz, tak.
0: Na początku.
2: Jazz też dlatego, że zostaliśmy już w dzieciństwie zarażeni tym bakcelem przez Janka, który puszczał nam na cały głos, jak zasypialiśmy, trzy gwarancje jazzu też na Wróblewskiego. początek lat 70. No i trójka, tak, kochana trójka, oczywiście. Pamiętam dźwięki Coltrane'a, pamiętam jako małe dziecko i dla mnie już to było coś tak niesamowitego. Potem zawsze marzyłem, żeby tego uniwersum, które nazywa się jazz, jakoś muzycznie dotknąć. No i to się udało przez to, że zmieniłem skrzypce na gitarę basową.
0: Czym skorupka za młodu nasiąknie, tak sobie myślę, patrząc na całą waszą rodzinę, bo podobnie chyba jest z Mateuszem i synem jego Markiem, dwaj saksofoniści i w ogóle cała muzykująca rodzina. Mikołaju, czy ty pamiętasz te pierwsze momenty, kiedy tata pomagał ci grać albo doradzał?

0: O, dużo tych momentów było. Z takich domowych momentów, no to pamiętam, że gdzieś tam na skrzypcach zawsze jakieś sugestie dawał. Gdzieś tam pierwsze chwycenie instrumentu, no to za jego sprawą było. A później pamiętam jeszcze, jak uczył nas pierwszą formę bluesa na fortepianie. Byliśmy wtedy u babci w Parkowie i pamiętam, że chciał nam też trochę zaszczepić te pierwsze takie kroki w muzyce jazzowej, a scena pojawiała się cały czas, właściwie przez całe życie, nie tylko właśnie przez te takie domowe sprawy, ale głównie te występy właściwie były dla nas taką naturalną koleją rzeczy. Nie musieliśmy się super przygotowywać do tego, więc te koncerty były bardzo, bardzo często, że pamiętaliśmy kolędy, pamiętaliśmy melodię, no to wynikało z tego, że cały czas w domu czy przy rodzinnych spotkaniach te wszystkie utwory śpiewaliśmy.
1: Ja tego nie pamiętam, ale to fantastycznie, że tak było. My bardzo potrzebowaliśmy w ogóle składu na scenie jakiegoś większego, dlatego że nasza czwórka, która nagrała kolędy, czyli Janek, ja, Mateusz i Karol, no nie wystarczało nas do obsłużenia najpierw wszystkich instrumentów, potem wszystkich wokali. Więc najpierw korzystaliśmy też z zapożyczeń. I później, jak dzieciaki zaczęły dorastać, to nagle się okazało, że już nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz, to mamy całą wielką orkiestrę rodzinną. O tym samym nazwisku wychodzi 16 osób i mamy tak. Smyczkowy zespół kameralny, w tej chwili mamy cztery flety, saksofony, trąbki,
0: Cztery
1: tuby i
0: kontrabasy,
1: tak
0: jak
1: dalej.
0: się uprzemy.
1: Cztery kontrabasy są. Tak. Nawet scena bywa trochę za mała i tak się zastanawiamy, jak już następna osoba pojawia się w rodzinie, to na przykład dobrze śpiewa, przy okazji Marysi Mikołaja okazało, żony Mikołaja, no to nagle, no to dobrze, dobrze, ale jeszcze ten jeden mikrofon trzeba wcisnąć na scenę.
2: Czy z Litką obserwowaliście, co z chłopaków wyrośnie? Czy będą sięgać, chwytać za instrumenty, czy nie? Czy pchnąć ich w tym kierunku, czy dać im wolność?
1: To znaczy od razu widzieliśmy, na przykład w przypadku Nikodema to było coś niesamowitego, on miał 18 miesięcy, nie umiał jeszcze mówić. Teraz mamy nagrania, jak śpiewa piosenkę Idzie niebo ciemną nocą, onomatopeicznie, czyli i to my się kiedyś zaprezentujemy to w audycji, jak znajdę to na kasecie. Cały czas porywali za instrumenty, grali na czymkolwiek, co im wpadło w ręce, no i bardzo dużo śpiewali. Jest też takie nagranie na pierwszej płycie kolędowej Arki Noego. Śpiewa takie małe dziecko, Jezus malusieńki. No i to jest właśnie Mikołaj,
2: Proszę
1: czteroletni.
2: bardzo.
0: Ja miałem 3,5 roku chyba, tak?
2: A kiedy rodzą się synowie? Kiedy rodzi się pierwsze dziecko? Mogę zapytać obu panów o to.
0: No takie poczucie skoku na głęboką wodę, bo wiele ludzi właśnie ma obawy i każdy chyba ma te obawy, czy podoła przede wszystkim czasowo, finansowo, czy będzie miał siłę. Człowiek się zastanawia, jak sobie zorganizować życie teraz. Ale okazuje się, że ojcostwo jest bardzo, w ogóle bycie rodzicem jest naturalne i ten strach wydaje mi się, że jest zaszczepiony przez taki ogólnoświatowy trend, a człowiek jest stworzony do tego, żeby mieć odpowiedzialność za, można powiedzieć, za dziecko i jeśli człowiek tego nie doświadcza, no to trochę traci, tak, w życiu. Wiadomo, że każdy ma różne historie życiowe i nie każdy może mieć dzieci, natomiast to podejście do życia i ten konsumpcjonizm i pogoń właśnie tylko za pieniądzem, jakby nie zwracanie uwagi na to, co jest rzeczywiście istotne, powoduje to, że wielu ludzi się boi, a jest to najważniejszy cel w życiu, można powiedzieć. Przynajmniej w moim przypadku się przekonałem, że każdy ten wysiłek nigdy by nie zamienił tego na nic innego.
2: A twoje życie przewróciło się trochę do góry nogami?
0: Kurczę, ciężko jest powiedzieć. Wydaje mi się, że płynnie jechało tym samym torem, ale może troszeczkę bardziej wymagające się stało, ale dzięki temu, że było bardziej wymagające, to człowiek bardziej się zaczął dojrzewać i myśleć o takich ważnych sprawach w życiu, a nie tylko o zaspokojeniu swoich własnych potrzeb.
1: Niesamowite,
2: Marcin?
1: Mikołaj. To fakt, jest takie uczucie, kiedy kiedyś nie mogliśmy być przy porodach naszych dzieci. Ja nie byłem przy porodzie, kiedy Litka rodziła Nikodema, później Mikołaja, ale kiedy wychodziła z Nikodemem i ja po raz pierwszy zobaczyłem tę małą istotę no to się wtedy okazuje, że to rzeczywiście świat się przewraca do góry nogami. Już wiesz, że nie ma powrotu do tego samosterowalnego życia. No Mikołaj to w ogóle idzie na grubo, bo u nich trzecie dziecko w dosyć krótkim czasie i to ten wysiłek rzeczywiście podejmują olbrzymi z Marysią, ale to
0: No
1: jest coś
0: z waszą pomocą.
1: fantastycznego. Słuchaj, ja przeżywam drugi okres ojcostwa, taki, który jest związany z dziadostwem, który jest niesamowity.
2: Bo?
1: Niesamowite, bo mamy podobne doświadczenia takiej radości obserwowania, jak człowiek wzrasta, jak się kształtuje, jak

0: co się dzieje w jego umyśle, co się dzieje w jego ciele, w jego świadomości. I to jest coś niesamowitego. A teraz możemy to obserwować, nie będąc 24 godziny zaangażowanym w ciężką chorobę, a my mamy tylko zabawę z wnukami.
1: Dziadkowie kochają bez zobowiązań i na maksa.
2: Człowiek sobie uświadamia, że ten mały człowieczek już jest z nim na zawsze. To jest taka świadomość, która nie jest taka oczywista. To wzrastanie dziecka, jak się widzi własne odbicie w dziecku i różne zachowania, różne odruchy, które ono obserwuje. Na przykład mój syn albo moja córka obserwują u mnie i później widzę, jak oni powtarzają. To pokazuje, że my jesteśmy dla nich całym światem w sumie. To jest takie poczucie, takie zobowiązanie z jednej strony, jak się rozwijamy w życiu, a z drugiej strony właśnie widzimy, jak to oddziałuje na nasze dzieci.

0: podejmowanie tematu Dnia Ojca stało się wyrazistsze, że kiedyś nie pokazywało się za bardzo tej roli ojca.
1: To zawsze było tak, że ojciec to był ten, który gdzieś tak z zewnątrz trochę był, znaczy też w polskiej tradycji matka była tą, która czasami musiała samodzielnie w ogóle walczyć o przetrwanie domu, o przetrwanie rodziny. Wiem, jak za komuny, jakie były jeszcze potworne trudności w ogóle zaopatrzeniem. Widziałem, jakie gigantycznego wysiłku moja mama dokonywała, jakie miała umiejętności w tym, żeby tą całą wielodzietną naszą rodzinę nie czuł niedostatku, pomimo tego, że to było naprawdę niesłychanie trudne. I być może coś takiego jest, że teraz ojcowie sobie uświadamiają też własną rolę, która nie może być tylko człowieka takiego trochę pana i władcy, ale też człowieka, który wnosi do rodziny ten taki duch ojcowski.

0: Śledztwo, które polega na opiekuńczości i które polega na takim naprawdę pokazaniu tym, czym jest z jednej strony ojcostwo, a z czym jest z drugiej strony w ogóle człowieczeństwo. Rola ojca staje się, w ogóle zawsze była niezbędna, a w tej chwili, kiedy są różne próby jakby zakwestionowania tego, czym jest rodzina, to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Znaczy też widzę, jakby tak na przełomie lat ojcostwo się zmienia ze względu na warunki, w jakich i dzieci dorastają i z czym się mierzą rodzice w danym czasie. No i rzeczywiście w momencie, kiedy to przetrwanie było bardzo trudne, to wiadomo, że to uczestnictwo, można powiedzieć, obojga rodziców w takim emocjonalnym wychowaniu dzieci było mniejsze. Natomiast w tych czasach mogę powiedzieć, że szczęśliwie mogę żyć w takich czasach, że dużo więcej mogę poświęcić czas moim dzieciom. No i widzę, że jest to bardzo ważne. Często widzę cechy i mojej żony, i moje, które no, są niezastępowalne jedno przez drugie. I to jest niesamowitego, że jesteśmy tak stworzeni, że rzeczywiście ten czas poświęcony dzieciom no, jest bezcenny i z każdym dniem można sobie to uświadamiać i też widząc, jak nasze dzieci się rozwijają i co od nas przejmują. I no i ja wiem, że każda godzina, każda czynność czy nauczenie się nowej rzeczy z dzieckiem jest po prostu bardzo rozwijające i pokazuje, jak ważne to jest.
2: A ty miałeś takie, czy masz takie sytuacje, że dzieci proszą, że jeszcze chwilka, żebyś z nimi został, pobawił się, a ty wiesz, że musisz do studia poćwiczyć, coś zaaranżować, skończyć?
1: No to tak jest cały czas. Właśnie ta emocjonalna walka z tym, ile można dzieciom poświęcić, na ile dzieci proszą, a na ile no jednak trzeba postawić tą granicę. No i nie jest to łatwe. To jest chyba najtrudniejszy element teraz w tym świecie, żeby to sobie jakoś też móc poukładać.
2: Marcinie, a jak ty sobie to układałeś w czasach, kiedy ty byłeś młodym ojcem i no trzeba było grać koncerty i zarabiać na życie?
0: Oj, nie układałem i teraz właśnie nadrabiam ten czas, będąc wnukami. Ten czas, który trochę straciłem w tamtych czasach, będąc poza domem. Oczywiście było też tak, że ponieważ nie było tak gigantycznego nacisku w dzieciństwie Nikodema Mikołaja, można było żyć skromniej. To, co było skromniejsze, jakoś wystarczało. Więc bywały okresy, że byłem w domu, nawet dosyć długo. Później gdzieś była jakaś trasa, były jakieś wyjazdy, były jakieś koncerty, były jakieś produkcje, bo to mnie też bardzo pochłaniało, oczywiście to działanie w takich zewnętrznych projektach muzycznych. Natomiast teraz bardzo, bardzo, bardzo cenię też ten czas z wnukami, powiem jak bezcenny jest to czas, kiedy mały człowiek wzrasta i kiedy możemy mu objaśniać świat.
2: Czy grę na instrumentach już objaśniacie najmłodszemu pokoleniu? Mikołaju, twoje dzieci już pomału chwytają za instrumenty?
1: Bardzo, bardzo chcą grać, natomiast mają bardzo, bardzo mało cierpliwości na razie, więc to są wszystko takie doskoki. Są takie momenty, rzeczywiście bardzo dużo uczymy ich śpiewać, dużo piosenek potrafią, umieją bardzo dużo wierszy ostatnio na pamięć mówić, bo z nimi powtarzamy, szczególnie wiersze Tuwima, więc ten kontakt z muzyką na razie jest śpiewany, natomiast widzę bardzo dużą potrzebę na przykład u Jadzi nauczenia się grania na skrzypcach i fortepianie, bo ona ma 4,5 roku i widać, że bardzo, bardzo już to jest ten moment, w którym warto właśnie jej dać instrument i też już pierwsze kroki, żeby stawiała, a Henio, który ma 6 lat, no to bardziej w perkusję chce iść i to jest jego największa fascynacja w tym momencie.
2: Zapatrzył się w stryja.
1: Tak, ale chciałby być na przykład muzykorolnikiem.
2: To już bardziej takie chyba potrzeby z dziadkiem może realizować, z dziadkami.
1: To jest to, co dziadkowie naszym dzieciom pokazali, że na nich bardzo duży wpływ ma.
2: Jakie wartości, które w was zaszczepiono, chcielibyście zaszczepić w tym kolejnym pokoleniu? Czyli Mikołaj w twoich dzieciach, Marcin we wnukach?
1: No ja bym chciał przede wszystkim wiarę moim dzieciom, bo wiem, że to jest to, co utrzymuje nas w rodzinie. Wiara jakby spaja naszą rodzinę w jedno. Bez Boga pewne sytuacje nas przerastają, bo ten kodeks wielkiego świata z internetu mówi dokładnie co innego i buduje wszystko na piasku, więc nie możemy po prostu, rodzina nie może istnieć bez tego największego, można powiedzieć, spoiwa. i choćby nie wiem, jak człowiek szamotał się, zapierał, to i tak trzeba budować na jakimś

0: ważnym fundamencie. I wydaje mi się, że ten fundament, jeśli moje dzieci przejmą, to też będą wiedziały, w którą stronę iść. Będą miały ten kompas, który jest taki bardzo istotny w życiu.
1: Mikołaj powiedział to, co dla nas było też najważniejsze. I muszę powiedzieć, że Mikołaj, teraz z Marysią mieli taki dosyć trudny moment wraz z narodzeniem trzeciego dziecka, no bo trzeba było pewnych interwencji.

0: a takich przecież nie brakuje w życiu ludzi dorosłych, no to ta wiara pomaga przejść przez te historie i utrzymać pion.
1: Piękne. Marcin Pospieszalski, Mikołaj Pospieszalski, ojciec i syn, tata i dziadek już. Pięknie panom dziękuję za tę opowieść o byciu ojcem.
2: My również dziękujemy bardzo.
1: A na zamknięcie tej rozmowy coś z waszego wspólnego repertuaru, z płyty rodzinnej?
2: Może Dom.
1: O, no to właśnie, to może Dom w wykonaniu Basi z kolei Pospieszalskiej.
2: Tak.
1: Do tekstu Jana Pawła II. No i życzymy wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego i zdrowia, zdrowia, zdrowia i siły.
0: Dziękujemy bardzo.

0: A ze mną kolejny goście. Dzisiaj w pierwszej godzinie łączymy się telefonicznie z różnymi stronami Polski i regionami. A mi udało się już dodzwonić do Adama Szewczyka, gitarzysty, kompozytora, aranżera, felietonisty i szczęśliwego tatę. Witamy cię pięknie.
1: No właśnie. Cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Mówi się o tobie człowiek o wielkiej ciekawości świata, patrzący na rzeczy racjonalnie i przez pryzmat wiary. Kim jest dla ciebie ojciec?

0: Jak sobie wyobrażałeś rolę ojca?
1: To jest wbrew pozorom trudne pytanie, dlatego że pierwsza sprawa jest taka, od tego zacznę, że rola ojca w życiu człowieka, zwłaszcza syna, jest większa niż sobie do pewnego momentu uświadamiałem. I to jest rola tego ojca ziemskiego, prawda? Ja się uczyłem, kiedy pierwsze kroki jako ojciec ja stawiałem, to ja się tego musiałem uczyć z każdym dniem. Ja w zasadzie do dzisiaj się uczę, bo już mam synów i dzieci, które są dorosłe, ale ja mam wrażenie, że ten ojciec dla nich, on zawsze musi być kimś. On zawsze musi tą funkcję pełnić, bo to, że ktoś przekracza próg osiemnastki i staje się formalnie osobą pełnoletnią, to jest pewna formalność, pewien przepis tutaj cywilizacyjny i tak dalej. Ale ojciec nie może zwolnić z funkcji ojca nigdy, dopóki jego dzieci żyją. No i rola ojca, kiedyś natrafiłem na takie fajne twierdzenie, że to jest tak, że jak dzieciak jest młody, to ojciec jest dla niego największym bohaterem. Potem to maleje i w końcu staje się kimś takim, takim tatą. Kiedy dziecko staje się w pełni dorosłym mężczyzną, a ojciec staje się już takim staruszkiem, to wtedy znowu, jak gdyby na nowo, dziecko zaczyna odkrywać ojca. Zaczyna obdarzać go szacunkiem, wdzięcznością za to, co wszystko mu dało. To są takie właśnie etapy. No jakoś tak to widzę.
0: A na Śląsku? Kim był ojciec na Śląsku? Bo podobno wychodzenie z wózkiem na spacer na Śląsku było wstydem, bo to na spacer z wózkiem to wychodziła kobieta, a ojciec to nie daj Boże.
1: No to już jest dawno nieaktualne. No, były oczywiście takie, jak wszędzie, schematy społeczne, kulturowe. To się oczywiście zmieniło z wielu powodów. No, zmienia się świat w wymiarze globalnym. Mówi się o tym kryzysie ojcostwa, ale z drugiej strony ja obserwuję właśnie coś takiego, że ojcowie dzisiaj, młodzi ojcowie na Śląsku, no bo żyję głównie na Śląsku, bardzo angażują swoje serce i swoje siły do tego, żeby być ojcem, żeby chodzić na spacery. To też mówię w kontekście mojej najbliższej rodziny, bo mam młodych ojców w swojej rodzinie i widzę to, że to zaangażowanie jest naprawdę takie wyważone pomiędzy matką a ojcem. To nie jest tak, że ojciec tylko pracuje, je obiad, ogląda mecz. To się zmieniło i jeżeli już ktoś jest ojcem, to raczej na całego. Ja nie mówię o sytuacjach ojców nieobecnych na przykład, bo praca, bo coś tam. Ale ten obraz ojca, który chodzi z wózkiem na spacer, który bawi się z dzieckiem, który niańczy czasami dziecko, usypia do snu, jest bardzo poprzedni tutaj u nas na Śląsku.
0: Porozmawiajmy trochę o trudach ojcostwa. Czy czasami ta rola spędzała ci sen z powiek? Myślenie o odpowiedzialności, o tym, jak je utrzymam?
1: Tak, w takim wymiarze egzystencjalnym to jest dla faceta, który boryka się z jakimiś takimi egzystencjalnymi zarobkowymi trudami. No muzyk w moim przypadku to jest freelancer, który musi polować cały czas, żeby coś upolować. Nie doświadczyłem w swoim życiu nigdy takiej sytuacji, że miałem coś gwarantowanego co miesiąc, co pozwoliłoby mi ten miesiąc przeżyć. Także jest w ojcu, który ma pod sobą rodzinę do utrzymania, jest to napięcie. Ja nie mówię, że one w moim przypadku było paraliżujące, bo to bym przesadził. Ale jest to napięcie wynikające z tej funkcji ojca, którym jest tym pierwszym w kolejce do tego, żeby zarobić na chleb, na dom, na rodzinę. Oczywiście kobiety dzisiaj zarabiają tak samo, albo i czasami lepiej niż faceci, to też jest kwestia czasów. I okej, natomiast facet cały czas, mimo wszystko, ojciec mimo wszystko cały czas jest tym stereotypowo pierwszym żywicielem rodziny. Więc to jest sprawa tej takiej odpowiedzialności za egzystencję. A jeśli chodzi o budowanie relacji, o kształtowanie serca, emocji, to powiem tak, to nie to, że się jakoś chce przechwalać, ale ja od samego początku mojej ojcowskiej kariery miałem jedną naczelną zasadę. Dziecko musi wiedzieć, musi czuć, musi mieć pewność, że je kochasz. To się okazuje nie tylko poprzez słowa, ale też poprzez czas, poprzez zaangażowanie i

I to poczucie, że zapewniam dziecku ten komfort, to poczucie, że ja je kocham, uspokajało mnie. Jeżeli gdzieś nie dawałem rady, bo miałem za mało czasu, albo za mało cierpliwości, albo nie wiem, byłem zbyt nerwowy, to nad tym wszystkim zawsze górowało to, że ja to dziecko kocham i robię wszystko, żeby mu to zakomunikować. Także to jest tak, te dwie sprawy, że ojciec musi zapewnić byt, ale też musi zapewnić to poczucie, że jest

0: takie marzenia, żeby dzieci pociągnęły tę pałeczkę w sztafecie pokoleń muzyczną?
1: Nie, takich marzeń nie było nigdy. No pewne zawody mają coś takiego, że nie wiem, jeżeli ojciec jest prawnikiem albo lekarzem, to się wydaje naturalnym czymś, że on dyktuje ścieżkę swoim dzieciom. U nas tego nie było, nie było żadnych marzeń ani ciśnień. Może to wynika z tego, że nam jest trochę jako artystom, muzykom nie najłatwiej i może chcieliśmy, żeby dzieci wchodziły w te same buty, żeby nie miały doświadczeń tych samych kruchości takich, jeśli chodzi o przetrwanie i tak dalej. Ale druga sprawa jest taka, że ta muzyka była obecna w naszym domu cały czas, no bo rodzice byli muzykami i nie dało się tym dzieci naszych zarazić. I to jest super, bo tak naprawdę to naszych dzieci chyba większość ma kontakt z muzyką. Jedna córka pięknie śpiewa i akompaniuje sobie na fortepianie. Syn Mateusz jest wybitnym muzykiem profesjonalnym. Syn Tomasz jest muzykiem wykształconym. Co prawda teraz wszedł w inną branżę, ale muzykiem jest, bo skończył akademię. Grał przez jakiś czas w orkiestrach różnych. No jest jeszcze syn najmłodszy, który fajnie śpiewa, no ale on zdecydowanie wybrał póki co piłkę nożną.
0: Proszę bardzo. No jedno drugiemu nie przeszkadza.
1: Powiem i Państwu, że z tego świata piłki nożnej, bo też mamy znajomy, którzy tam pracują, no to różne takie niepokojące sygnały dochodzą, że to jednak też jest trochę szaleństwo i ryzyko pewne, bo tylu jest chętnych na to, żeby robić te kariery zawodowe. Te ciśnienia, o których, bo tam jest no, tyle tych napięć, tyle tego szarpania się i tej bezwzględnej walki. Także nie wiem, czy piłka będzie lepsza i czy ja marzę, żeby on został piłkarzem.
0: To się jeszcze okaże. Adamie, a czego możemy ci życzyć jako ojcu? Na Dzień Ojca jeszcze, wracając do Dnia Ojca.
1: Żebym balansował dobrze swój czas pomiędzy moim zawodem, moją pasją, bo to jest jedno i drugie w jednym, I byciem z dziećmi, bo tak jak powiedziałem na początku, to nie jest tak, że rola ojca w momencie wybicia osiemnastki się kończy. Ona trwa całe życie. Jeżeli moje dzieci nas odwiedzają, albo my ich odwiedzamy, to ja cały czas powinienem im dawać to poczucie, że oni są dla mnie ważni, że chcę z nimi rozmawiać, spędzać czas, a nie uciekać cały czas do swoich spraw zawodowych. Także ja bym prosił o życzenie mi tego balansu, żeby być tym ojcem, żeby nie stracić tej czynności ojcowskiej, bo dzieci cały czas potrzebują ojca.
0: No to niech się spełni, a na zamknięcie godziny tego spotkania jako utwór od ciebie poprosiłeś o piosenkę Syn Okiennika.
1: Zapytasz dlaczego?
0: Tak, jest ci szczególnie bliska. No tam są mocne słowa o relacji między synem a ojcem.
1: Piosenka jest świetna i pięknie autorzy tej piosenki w tym tekście pięknie oddają szacunek swojemu ojcu w taki swój właściwy sposób, ze swoją właściwą poetyką. Bardzo w ogóle lubię ten zespół, bardzo piosenkowy ala rap. I ta piosenka była bardzo często słuchana w obecności moich dzieci i wiem, że tak fajnie nam się robiło, jak ona leciała, bo ona, jak młodzi słuchają tej piosenki, ona bardzo podbija autorytet ojca, bardzo. Także jestem wdzięczny chłopakom z Kasperczykom za tą piosenkę i właśnie ją sobie zaszczyciłem na koniec tego spotkania.
0: Bracia Kasperczyk, syn Okiennika i Adam Szewczyk, bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za tą przesympatyczną rozmowę.
0: No i oczywiście życzymy balansu. A w drugiej godzinie naszego spotkania udało się zaprosić gości na żywo, ojca i syna. Ale to po godzinie 7:00.

teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki ma.

WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Odpoczynek i przerwa od pracy to nie fanaberia, lecz jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Czasem jednak z wypoczynku wracamy zmęczeni, pisze w przewodniku katolickim Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka. W świecie fast szybkie stało się nie tylko jedzenie. Tendencja do przyspieszania objęła także sposób, w jaki podróżujemy. Niejedno biuro podróży posiada w ofercie wyjazdy typu 5 stolic w 5 dni. Podczas tego typu wakacji harmonogram potrafi być napięty bardziej niż podczas intensywnych dni pracy. Wakacje, których core stanowi nieustanna pogoń za odhaczaniem kolejnych atrakcji, potrafią być wykańczające psychicznie i fizycznie. Czasami przyczyną wakacyjnego zmęczenia bywa także to, że tak naprawdę czas spędzamy nie na napawaniu się pięknem przyrody lub poznawaniu okolicznej architektury, ale na robieniu idealnych zdjęć i tworzeniu dokumentacji z wyjazdu w mediach społecznościowych. Czytamy dalej. Konieczność spędzania czasu z osobami, za którymi nie przepadamy, z którymi mamy niewyjaśnione konflikty lub które zabieramy w podróż niejako z przymusu, bo na przykład współmałżonkowi zależy na tym, by w podróż udała się także jego mama lub samotna siostra, wiąże się z trwaniem w stanie pobudzenia, a niekiedy wręcz alarmu dla naszego układu nerwowego. Po tygodniu lub dwóch spędzonych w takich warunkach możemy więc być o wiele bardziej wyzuci z energii niż przed wyjazdem. Udane wakacje to przede wszystkim takie, które są dostosowane raczej do naszych potrzeb niż aktualnych trendów lub cudzych oczekiwań. Udany urlop może być zarówno połączony z wysiłkiem, jak i spokojnym spędzeniem wakacji pod gruszą. Wszystko zależy od tego, czego na co dzień najbardziej nam brakuje, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w przewodniku katolickim. 12. edycja badań prowadzonych od lat 90. na młodzieży około 19 roku życia potwierdza, że szkoła pozostaje ważnym miejscem obserwacji.

0: obserwowania zachowań ryzykownych, pisze Monika Odrobińska w tygodniku Idziemy. Niemal 1/3 uczniów przyznaje, że w ich placówce są papierosy, alkohol i narkotyki. Liczba szkół od nich wolnych jest rekordowo niska. Coraz większym problemem staje się uczestnictwo w grach hazardowych, które deklaruje ponad połowa badanych. Młodzi kupują losy lotto, angażują się w zakłady bukmacherskie i grają na automatach. Ale wszystkie te aktywności na głowę biją gry na pieniądze w internecie. Od 2021 roku liczba ich niepełnoletnich użytkowników wzrosła o 12 punktów procentowych. Czytamy dalej. Jednak substancje psychoaktywne i hazard to nie jedyny problem młodych. W ostatniej edycji badania odnotowano najwyższy w historii pomiarów odsetek uczniów odczuwających stres i zdenerwowanie związane ze szkołą. Zmalał odsetek osób niedotkniętych przemocą pod żadną postacią. Najczęściej uczniowie padają ofiarą 3 i więcej jej form. To także najwyższy wynik w historii badań. Jednocześnie nie najlepiej sytuacja się ma z relacjami koleżeńskimi. Żadnego przyjaciela w szkole nie ma co 10 uczeń. Średnio młodzi mają tam 4 bliskie znajomości. Ważnym sygnałem jest, że wskaźnik samopoczucia jest wyższy u osób wierzących i to niezależnie od udziału w praktykach religijnych. Wśród uwarunkowań kondycji psychicznej znajdują się także sposób korzystania z internetu, relacje społeczne, warunki materialne. To była Monika Odrobińska i tygodnik Idziemy.
1: Autopromocja.
2: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
3: Do śmiechu wcale nie jest nam.
2: Zespół Blauka na żywo w Trójce już dziś, kilka minut po 19:00. Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 7:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Stan zdrowia dziewczynki pogryzionej przez psy w Sosnowcu jest stabilny. Nawet 42 stopnie w cieniu, tak gorąco w Polsce jeszcze nie było. Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii, prezydent ustępuje ze stanowiska. Stan 8-letniej dziewczynki z Sosnowca pogryzionej przez 2 psy jest stabilny. Do zdarzenia doszło na terenie firmy, w której pracuje jej ojciec. On także został pogryziony, kiedy próbował swoim ciałem osłonić dziecko. Dziewczynka potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej.
7: Dziewczynka została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.
6: Mówił Wojciech Gomułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Psy, które zaatakowały, zostały umieszczone na obserwacji w schronisku. Przed nami ekstremalnie gorąca niedziela. Synoptycy ostrzegają, na zachodzie termometry mogą wskazać nawet 42 stopnie, ale alerty przed niebezpieczną falą gorąca wydano dla całego kraju.
8: Temperatury będą dochodzić na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, na północy do 36, ale już na północnym zachodzie pojawi się zatoka niżowa wraz z frontem atmosferycznym, no, który przyniesie gwałtowne zjawiska, burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
6: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Mimo upałów sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna, bo system jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur. Obecnie w ciągu dnia większość prądu generujemy z fotowoltaiki, mówi Bartosz Derski z portalu wysokienapięcie.pl.
9: To zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w

0: dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
1: Eksperci spodziewają się, że jutro może paść letni rekord poboru mocy. 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, usłyszał zarzut znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gróźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej. Ponadto prokurator prokuratury rejonowej w Zielonej Górze skierował dziś do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Mówiła Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Mężczyźnie grozi za to grzywna lub kara ograniczenia wolności do 2 lat. Ulicami stolicy Węgier przeszedł pierwszy po upadku rządu Orbana Budapest Pride. I choć uczestnicy nie musieli już protestować przeciwko władzy, to organizowanie takich wydarzeń wciąż do łatwych nie należy.
3: Obowiązują nadal przepisy dotyczące zgromadzeń, które wprowadzono za poprzedniej władzy i które, według organizatorów, miały utrudniać organizację Parady Równości. Nowy rząd deklarował, że należy umożliwić legalne przeprowadzenie wydarzenia, ale do czasu samego marszu nie doszło jeszcze do pełnej zmiany prawa. Atmosfera w kraju jest o wiele spokojniejsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku był to właściwie protest, ale w tym roku jest jak święto wolności, mówi jeden z uczestników. Organizatorzy Budapest Pride podkreślali, że tegoroczny marsz ma być pokazem równości, wolności zgromadzeń i powrotu do normalności. Przypominali też, że poprzednia edycja organizowana w atmosferze sporu z władzami stała się jednym z największych tego typu wydarzeń w historii Budapesztu. Zgromadziło się wtedy ponad 300 tysięcy osób. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii. Prezydent Aleksandar Vučić zapowiedział na wiecu w Belgradzie, że w ciągu kilku tygodni ustąpi ze stanowiska i zapowiedział przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne. Deklaracja Vučića nastąpiła po trwających 1,5 roku protestach antykorupcyjnych, którym przewodzili studenci. Fala protestów przetoczyła się przez kraj po zawaleniu się dachu na dworcu kolejowym w mieście Nowy Sad. Zginęło wtedy 16 osób. Vučić rządzi krajem od 14 lat. Pierwszy pociąg Pendolino dotarł do Ustki. Wyczekiwany start nie należał do najbardziej udanych. Jadący z Bielska-Białej skład dotarł na miejsce z ponad półgodzinnym opóźnieniem, a poślizg był spowodowany wysoką temperaturą.
4: Dlatego też Pendolino, bo jest klimatyzacja. Nigdy nie wiadomo, czy w Intercity regionalnych coś nie wysiądzie, więc tak jest na 90% bezpieczniej.
1: Podróż z Warszawy do Ustki trwa ponad 5 godzin. Pendolino będzie jeździć na tej trasie przez całe wakacje. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
6: Dzień dobry. Godzinę temu zakończyła się faza grupowa tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnia grała grupa J, z której w turnieju pozostały Argentyna po wygranej 3-1 z Jordanią, a także Algieria wspólnie z Austrią po bezpośrednim remisie 3-3. Trzy drużyny awansowały również z grupy K. Po bezbramkowym remisie to ekipy Kolumbii i Portugalii, a także Demokratycznej Republiki Konga, która dalszą grę zapewniła sobie wygraną 3-1 z Uzbekistanem. Kolejną trójkową grupą została grupa L. Z niej dalej grają reprezentacje Anglii, która 2-0 ograła Panamę, oraz Chorwacji i Gany w bezpośrednim pojedynku 2-1 górą Chorwacji. Dzisiaj czeka nas już dużo mniejsza dawka mundialowego grania, ale za to z coraz poważniejszą stawką. O 21:00 już w fazie pucharowej RPA zagra z Kanadą. Z piłkarskich nowości wspomnę jeszcze o ciekawym transferze w naszej rodzimej ekstraklasie. Kacper Urbański zamienia Legię Warszawa na Górnika Zabrze. 11-krotny reprezentant Polski podpisał w Zabrzu 2-letnią umowę. Drugi rok z rzędu w siatkarskiej Lidze Narodów chcieliby rządzić Polacy. Szans nie tracą. Wczoraj w Gliwicach dosyć pewnie ograli Niemców 3-1. Choć rozgrywający Marcin Komenda zwraca uwagę na specyficzną niemoc naszej drużyny.
7: Pierwszy set, no kolejny raz niestety kompletnie nieudany w naszym wykonaniu. Nie byliśmy w stanie zatrzymać przeciwnika, nawet jeżeli oni byli odrzuceni od siatki. Szkoda, bo trener nawet w szatni prosił nas, żebyśmy zrobili wszystko, żeby tego pierwszego seta wygrać. Oczywiście staraliśmy się, chcieliśmy dać siebie maksa, natomiast kolejny raz to nie wyszło.
6: Najważniejsze jednak, że to tabeli udało dopisać się zwycięstwo za 3 punkty. W niej Polska zajmuje aktualnie 5. miejsce. Turniej w Gliwicach zamkniemy dzisiaj o 20:00 meczem z Argentyną. Sporo ciekawego dzieje się w ten weekend w motorsporcie. W Austrii ostatnia prosta przed Grand Prix Formuły 1. O 15:00 do wyścigu z pole position ruszy kierowca Mercedesa George Russell. W Grecji trwa za to rajd Akropolu, 8. runda rajdowych mistrzostw świata. Po 13 odcinkach specjalnych

0: specjalnych. Liderem Thierry Neuville nas cieszyć może postawa młodego Tymoteusza Abramowskiego, który jest drugi w klasyfikacji WRC3.
1: Każdy dzień jest bardzo długi i wyczerpujący. Pierwsza pętla składa się u nas z czterech odcinków, które były naprawdę wymagające i bardzo, można powiedzieć, rozwalone. Taka nawierzchnia generuje duże ryzyko uszkodzenia auta.
0: O czym nasz kierowca przekonał się w praktyce, przebijając oponę i tracąc w generalce 3,5 minuty do lidera. Dzisiaj jednak jest szansa na poprawę na czterech ostatnich odcinkach specjalnych.
2: A nad Polską już bezchmurne niebo, pełnia słońca i ostrzegamy ekstremalnie wysokie temperatury. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39 stopni, a na zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 42.
3: Autopromocja. Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
4: A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
5: Z tej strony Basia Derlak
4: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
5: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
4: Opowiemy Wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
5: Słyszymy się w audycji Rezydencja. Dziś od 14 do 16. No cześć!
4: No cześć!
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Muzyczne rozmowy.
8: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie, raz jeszcze kłaniam się nisko. Czerwcowe muzyczne rozmowy kończymy hasłem Dzień Ojca i rozmowami z muzykami, ojcami, synami, muzykami, a nawet kolejnymi pokoleniami muzyków. Rozpoczynamy drugą godzinę spotkania.

0: Kiedy będę duży, małe TGD, dzień taty, no bo jak, żeby inaczej rozpocząć drugą godzinę, kiedy moimi gośćmi są Piotr Nazarok, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista już chyba, trzeba tak powiedzieć, szef chóru TGD, pedagog, witam cię pięknie.
1: Dzień dobry.
0: I Jonatan Nazarok, czyli syn Piotra, absolwent Szkoły Muzycznej drugiego stopnia, tak zwanej Nowej Miodowej w Warszawie, młody aranżer, kompozytor i pianista. Witam cię pięknie.
2: Tam też.
0: To tę godzinę spędzimy razem, oprócz tego, że tradycyjnie, tak jak w pierwszej, będziemy łączyć się również z kolejnymi gośćmi. Panowie, obchodzicie w domu Dzień Ojca?
2: Obchodzimy. Zazwyczaj coś fajnego zjemy razem.
0: A kombinujecie wcześniej z siostrą, jak to obejść, żeby się tata nie zorientował do ostatniej chwili?
3: No, jak Nadia mieszkała z nami.
2: Tak, to zazwyczaj nawet się udawało. Była niespodzianka zawsze.
0: Okej.
3: Okay. No. Ja to dzwonię do mojego taty w takim momencie. To jest zawsze dobry moment, żeby powiedzieć parę ważnych słów, takich, które człowiek nie tak często słyszy.
0: Piotrze, to bardziej do ciebie jest pytanie. Czy ty widzisz, że mówi się odważniej o Dniu Ojca w tej chwili, że pozycja ojca w rodzinie się zmieniła może?
3: Trudno mi o taką analizę, natomiast...
0: W stosunku do tego, jak kiedyś się mówiło.
3: Wiesz co, pozmieniało się niestety przez to, że rodziny są coraz bardziej kruche. Więc to bardzo tutaj komplikuje te sytuacje i utrudnia. Być może z tego powodu to się staje ważniejsze, tak, że kontaktujesz się z kimś, z kim kontaktu nie masz na co dzień. Tak, niektórzy mają takie... No, takie życie. Czy to jest ważniejsze?
0: Częściej się mówi o Dniu Ojca, podkreśla ten Dzień Ojca niż no, jeszcze
3: mam wrażenie, że tak.
0: 20 lat temu.
3: Mam wrażenie, że tak się dzieje. Tak.
0: Częściej się mówi o prawach ojca. Przypomina mi się taki pierwszy film, to ty to na pewno widziałeś, Tato z Bogusławem Lindą, prawda? Wstrząsający.
3: Bolesny bardzo.
0: Tak, ale tak. To był taki, mówiło się, że to są takie pierwsze impulsy mówienia o prawach ojca, o jego znaczeniu w życiu dziecka i tak dalej.
3: Tak, pamiętam film, pamiętam, że oglądałem go jeszcze ojcem nie będąc, ale przeżywałem z głównym bohaterem bardzo.
0: A kiedy się rodzi syn, to już ma się na niego plany?
3: Ja nie miałem. U nas najpierw urodziła się Nadia, rok później urodził się Jonatan. To, co pamiętam przy narodzinach Nadii, to że tak jak wcześniej obawiałem się trochę ojcostwa i myślę, że każdy facet, który nawiązuje relacje, chce, myśli o założeniu rodziny, ale trochę boi się tego ojcostwa, więc też tak było ze mną, jak to sobie myślałem, jak ja sobie poradzę, ale tak to nazywam, tak to odczytałem, że jak się rodzi nowy człowiek, to i ty się stajesz nowym człowiekiem. Tak jakbym dostał nowe oprogramowanie. Pierwsza rzecz, którą zobaczyłem od razu, że moja prawa noga stała się lżejsza. Co mam na myśli? Jak wracaliśmy z Emilką i z Naduśką ze szpitala, to nagle potrafiłem jechać nawet 30 na godzinę. Nie było żadnego problemu. Kierowcy wiedzą, o czym mówię. I ta jakaś czujność właśnie, to, że odpowiadam za życie młodej, bezbronnej istoty, to zmienia w ogóle człowieka. Także też inna rzecz, którą zauważyłem, że jakieś pokłady wrażliwości, takie nieodkryte we mnie, one od razu się pojawiły. I może właśnie bardziej to pamiętam przy Nadii, bo ona była pierwsza.
0: Córka.
3: I córka, że kiedy na przykład był czas już na spanie, kładłem się na sofie, kładłem pieluszkę sobie na piersi, na Duśkę kładłem tak, żeby przypadkiem mi nie fiknęła przeze mnie i zasypialiśmy razem. Najwspanialsze momenty i pamiętam też widok, piranki wiszą na takim bambusie u nas. Także już sobie wyobrażałem tego bambusa w moim ręku, jak się pojawią jacyś absztyfikanci zainteresowani moją córką. I też, ale też się zastanawiałem, jak to będzie z Jonatanem, kiedy już wiedzieliśmy, że to będzie chłopiec. I tu moje odkrycie, tak myślałem sobie, czy ja będę miał też tyle czułości do niego, tak jak miałem do Nadii, okazało się, że nawet jeszcze więcej. Że już jakby moje serce się po prostu uruchomiło bardziej z Jonatanem, z kolei zasypianie, no bo on potrzebował, że tak powiem, być ukołysany, ale tak mocno ukołysany. On potrzebował i mocnego dotyku, i takiego, wiesz, jakiegoś ruchu, więc żeby go uśpić, to biegałem po salonie.

0: salonie, brałem go na ręce. Musiałem wtedy na przykład odstawić instrument, żeby nie wiadomo, jakieś instrumenty znajdują się w domu muzyków, więc z nim ganiałem po salonie w kółko, tak podskakując, trzęsąc go, aż on już taki wytrzęsiony był, naprawdę uśpiony. Można go było kłaść, ale też taką...
1: Nie było tego wózeczka, który łomotał?
0: Wózeczka nie używaliśmy, używaliśmy huśtaweczki domowej ku przerażeniu babci, która wpadała na przykład i widziała, na jaką wysokość dzieciaki chcą być huśtane. No takie rzeczy, ale też mówię o takim okazywaniu miłości swoim dzieciom. Też ktoś mi to mądry wcześniej podpowiedział właśnie, żeby nie szczędzić dobrych słów. Że w ten sposób też się buduje młodego człowieka i to samo było w stosunku do Jonatana i do Nadii, że ja w nich zawsze starałem się motywować w pozytywny sposób i nawet jak były jakieś, wiadomo, że były fatalne czasami zachowania, ja wtedy mówiłem, Jonuś, to do ciebie tak nie pasuje. Jesteś tak mądrym, tak dobrym chłopcem. Mówię, to było to zupełnie jak nie ty, czy do Nadii. Też w ten sposób komunikowałem. Sam kiedyś potrzebowałem komplementów, to wiesz, tylko wiesz, o czym mówię. Poprzednie pokolenia raczej były oszczędne w tych dobrych słowach, więc to była moja i pewnego rodzaju deficyt może, który przeżyłem, chociaż mój tata też mogę powiedzieć tak, ja był w związku z tym, że on nie miał ojca. Mój dziadek zginął, jak tata miał 8 miesięcy. Więc to jest dopiero poważny deficyt. Więc na te jakby jego doświadczenia i możliwości był najlepszym ojcem na świecie, ale też ja w którymś momencie zacząłem rozumieć te kwestie tych deficytów i na ile potrafiłem, chciałem swoim dzieciom właśnie dać ten pozytywny komunikat, to co było im bardzo potrzebne, a swoją drogą też, jeżeli słuchają mnie jacyś ojcowie, też to potwierdzicie, że chcesz zrobić coś inaczej, a w niektórych kwestiach dokładnie jesteś taki jak twój ojciec.
1: Jonek, czy ty słyszysz po raz pierwszy? Piotr mówi, twój tata?
2: Po raz pierwszy nie, ale dawno tego nie słyszałem, to tak teraz na świeżo.
1: A chodź bliżej mikrofonu, przybliż się.
0: To jest jego pierwszy raz w radio.
1: To jest twój pierwszy raz w radio?
2: Pierwszy raz w radio.
1: Wow, no to mamy fantastyczną premierę. Muzyczną również, do tego zaraz nawiążemy. A pierwsze twoje wspomnienia z tatą?
2: Poza przebłyskiem to zawsze pamiętam tatę przy muzyce, to na pewno. To jak mam takie przebłyski, to zazwyczaj przy jakimś instrumencie, przy jakichś dźwiękach.
1: Nie? Podpatrywałeś tatę jak gra, jak coś robi?
2: Tak, lubiłem. Czy to do studia do niego przychodziłem... Zawsze lubię mi posłuchać, właśnie popatrzeć, taki ciekawski.
1: A miałeś takie myśli, marzenia, że kiedy będę duży?
2: Wtedy to było bardziej na zasadzie, że bardzo, bardzo lubiłem patrzeć na tatę i bardzo mi się to podobało, ale jeszcze wtedy jakoś nie miałem myślenia, że sam tego chcę. No się potem zmieniło.
1: I rodzice nie marzą o tym, żeby dzieci kontynuowały ich drogę?
0: Wiesz co, są przeróżne drogi. My zrobiliśmy taką rzecz, którą też bardzo wszystkim polecam. Rodzicom młodym, świeżo upieczonym. Taki kompas kariery, żeby sobie zrobić. Sprawdzić możliwości i zafundowaliśmy to i Nadii, i Jonatanowi. I Nadia tych ścieżek, którymi mogłaby pójść, tam było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. U Jonatana były dwie. Albo informatyka, albo muzyka. I na każdą myśleliśmy sobie, że to jest w porządku i też dawaliśmy mu wolność w tym. Że co,
1: tak, czułeś taką wolność?
0: Co wybierze, to będzie okej. Okay. Natomiast coraz bardziej we mnie i w Emilce rosła świadomość ta, że przy jego artystycznej duszy, gdyby miał się zająć informatyką, ten rodzaj, jakiś rodzaj ekspresji, tej wrażliwości też nie miałby ujścia. Więc to, że mógłby czuć, tak myśleliśmy, że mógłby wtedy czuć stratę, ale on sam podjął decyzję.
2: A propos tej takiej wolności, to właśnie u mnie to nawet nie było to, że czułem jakąś presję ze strony rodziców, że mam coś robić, że mam jakiś być, tylko właśnie to było bardziej ze mnie, że patrząc na tatę, właśnie patrząc na to, jak mu się w tej muzyce udaje, jaki jest w tym dobry, to bardziej nie chciałem sam trochę siebie zawieść, że jakby będę gorszy. I to właśnie bardziej takie było, że chciałem swoje jakieś oczekiwania spełnić.
1: Podbijał ambicje tata?
2: Tak, tak, że po prostu patrząc na tatę trochę, to jakby we mnie taka presja sam do siebie.
0: No jak młody zaczął robić, to w pewnym momencie zaczęło być niemiło. Wychodziłem, wiesz, z jego pokoju, bo też zaopatrzyłem go w instrument.

0: instrumenty, głośniki komputer i tak dalej. I jak już pojawiły się jakieś poważniejsze kompozycje i aranżacje, to wychodziłem z jego pokoju ze słowami: młody skopał mi tyłek. No i wiesz, to jest takie, to było dziwne na samym początku, a potem przerodziło się i do tej pory to jest dla mnie największa radość. Widzieć, jak on mnie prześciga w rzeczach. To jest dla rodzica no, niesamowita radość.
1: Tak powinno być.
0: Kolejne, tak powinno być. A jeszcze co jest super, wiesz, że my teraz współpracujemy. Ta piosenka, wiesz, co, której słuchaliśmy na początku, to jest moja kompozycja. Szkic aranżacyjny też mój. Tam nagrałem gitarę, a całą resztę zrobił Jonatan. I to się tak fajnie dopełnia. A jeszcze jest taka anegdota. Wyobraź sobie, Agnieszko, że kiedy utwór został już zmiksowany, okazało się, że i Marcin Schweitzer, który znakomicie miksuje te utwory, i ja też, nie zauważyliśmy pewnego niuansu tej aranżacji. Nie będę tych technicznych rzeczy tutaj jakoś omawiał, ale Jonek to usłyszał, że to nie pompuje, tak jak on sobie to wyobraził na początku i mówi, no jest okej, ale to powinno być inaczej. Mój tata, tak naprawdę, gdybym mógł, to ja bym zapłacił za ten aranż, żeby tam jak tak pompowało, jak chciałem na początku. Ja wtedy mówię, dzwonię do wydawcy, dzwonię do realizatora. Czy jest jeszcze szansa na jeden dzień przed wydaniem płyty, żebyśmy poprawili ten miks? Okej, jeden dzień możemy zaczekać. Mówię, Marcin, błagam cię, zrób coś takiego. I to on poprawił ten miks właśnie. Wow, to jest to, o co mi chodziło. Także to są takie, wiesz...
1: Ale to jest piękne.
0: To jest piękne.
1: Teraz zagramy utwór Arkanoego. Czy to też jest twoja aranżacja, czy twoja kompozycja, Jonek?
2: Tak.
0: Kompozycja Piotr Nazaruk, Monika Wydrzyńska. Też Mimi pomogła mi w dokomponowaniu tej piosenki. Znowu szkic aranżacyjny mój i całą robotę zrobił Jonek.
2: Trochę był taki stres, ale bardzo było w tym pomocne to, że jednak w całym procesie robiłem to z tatą i że cokolwiek nie doaranżowałem, to mogłem też od razu taty pytać o zdanie, więc to też nie było coś takiego, że tam się napracuję i dopiero jakoś to wypuszczam, żeby jakąś opinię otrzymać, tylko jednak w takim bezpiecznym jeszcze miejscu mogłem nad tym pracować.
1: To piękne. No. Arkanoego, tekst Piotr Nazaru. I przypomnę Państwu, że jak na Prima Aprilis 1 kwietnia, 2 lata temu, gościłeś u nas w studio, to były urodziny trójki, to witałeś się fragmentami piosenki Arkanoego i powiedziałeś, już za chwilę, ona będzie, chwilę, ale u nas była nawet premiera taka przedpremierowa. Arkanoego.

0: Arkanoego, małe TGD i Piotr Nazaruk, Jonatan Nazaruk to ich dzieło w całości. Rozmawiamy dzisiaj o muzycznych pokoleniach, o ojcach, synach, o tym, jak się wspólnie pracuje. No i mamy pierwsze połączenie telefoniczne z tatą Krzysztofem Herdzinem. Witamy pana pięknie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pianista jazzowy, kompozytor, aranżer, pedagog, czasem nawet wokalista, tak przy okazji Dnia
1: Zdarza się.
0: Ojca.
2: Cześć, Krzysieńku.
3: Cześć.
1: Witaj, Piotrusiu. Cześć, Jonathan. Hej, miło.
0: Czy kiedy zostaje się tatą, panie Krzysztofie, to świat się zmienia?
1: Każdy ojciec powie, że tak, po stokroć tak. Wszystko się zmienia, wszystko staje na głowie i wszystkie nasze wyobrażenia o tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, mija się w zupełności. Ja należę właśnie do takiego typu ojca i męża również, bo bardzo późno założyłem rodzinę. Pierwsza córka urodziła mi się, jak miałem 52 lata i tak sobie myślałem, no, to już jest taki moment, w którym jestem przygotowany, wyszumiałem się, jestem cierpliwy, wyrozumiały. A gdzież tam? To po prostu prawda o życiu i prawda o codziennych obowiązkach, trudnościach, no, przerosła moje oczekiwania i tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, wszystko stanęło na głowie, dokładnie tak.
0: Był pan zawsze niezwykle zapracowaną osobą. To tempo aranżowania, komponowania, koncertów, orkiestr, również z orkiestrami radiowymi. Tego było mnóstwo. Czy te priorytety, kiedy zostaje się tatą, zmieniają się?
1: No jest to bardzo trudne. Powiem uczciwie, że moja starsza córka ma 4 lata. Teraz już jakby nie wymaga tyle opieki, młodsza ma 2 lata, ale już razem z żoną, ponieważ sami wychowujemy dzieci, nie mamy dziadków do pomocy, ani niani. Więc już mamy pewne wyuczone schematy, mechanizmy, już działamy niejako na zasadzie pewnych wypracowanych odruchów. Ale było mi bardzo ciężko połączyć pracę z wychowywaniem dzieci i bycie mężem również. To tak jak wracam do tego, co pani powiedziała w pierwszych słowach. Wszystko stanęło na głowie. I zwłaszcza w mojej pracy, kiedy ja bardzo dużo z jednej strony pracowałem w domu, przy komputerze, potrzebując skupienia, spokoju, pisząc, komponując, aranżując. To się na długi czas skończyło. Z drugiej strony wyjazdy na koncerty, wyjazdy nie tylko na 1-2 dni, ale czasem, kiedy trzeba przygotować z orkiestrą jako dyrygent jakiś duży koncert, to jest wyjazd na 3-4, czasem 5 dni. I zostawianie domu i mojej wspaniałej małżonki, cudownej matki, która z wszystkim tym na głowie musi zostać, no to nie są łatwe chwile, wie pani. Więc musiałem stawać na głowie, żeby jakoś z jednej strony utrzymać mój charakter pracy. Przez kilka lat pracowałem dużo mniej, stawiając ten priorytet na szali rodziny i dzieci. Teraz, tak jak powiedziałem, kiedy już jest troszeczkę łatwiej, już tak jak mówię, wypracowaliśmy pewne mechanizmy, trochę łatwiej to wszystko ze sobą pogodzić. No niemniej bywają dni i tygodnie, kiedy dopiero kiedy dzieci idą spać, ja siadam do komputera i z oczami na zapałki tworzy się jakieś piękne dzieła, więc jest to bardzo trudne.
0: Piotr Nazaruk uśmiecha się i kiwa głową. Przeżywałeś to samo.
2: Tak, u nas było trochę łatwiej. Poradziliśmy sobie z tymi rzeczami. Ja miałem studio na strychu, więc mieszkamy na poddaszu i mamy stryszek, który był moim studiem i jej też jakoś musieliśmy sobie z Emilką radzić w różnych kwestiach. Tam, jak już wchodziłem na górę, zamykałem klapę.

no to to było spokojnie. Natomiast to, co było dla mnie, i mam takie wspomnienie bolesne, bo czasami właśnie były takie momenty, że Jonuś chciał jeszcze

0: chętnie bym jeszcze z młodym te klocki poukładał, wiesz, i ten moment odcięcia się, ta spadająca klapa, to jest, no, to bardzo przykre. I sobie myślę teraz z perspektywy czasu, że mogłem ileś razy tę klapę zamknąć trochę później. Tego pół godziny i tu i ówdzie żałuję.
1: A czy panowie obaj jako kompozytorzy mieliście takie potrzeby czy chęci, żeby dla swoich dzieci skomponować kołysankę, piosenkę?
2: No ja skomponowałem, napisałem piosenkę, nawet wisi na YouTubie. Wyraz mojej miłości do dziewczynek, bo są wspaniałe i kocham je nad życie. Ale myślę, że oprócz tej jednej piosenki, no w życiu każdego twórcy, czy to jest pisarz, czy to jest muzyk, czy malarz, tego typu emocje, miłość do dzieci, miłość do świata, miłość do żony, bardzo pobudza do działania, inspiruje i no, skądś te nasze dzieła się biorą. To nie musi być tylko kontestacja i wyrażanie, nie wiem, cierpienia, bólu i refleksji o kondycji świata, ale również no, czysta miłość i radość. Więc jestem pewny, że w moich dziełach, które piszę, to się gdzieś tam wyłania co jakiś czas.
0: Mi z kolei się wyimprowizowałem. Jedną pamiętam, to była pierwsza rzecz, jak usypiałem Nadię, to coś mi się tam zaczęło śpiewać i potem to już z kolejną nocą było: śpi moja maleńko, śpi moja córeńko, moja nadeńko śpi. I tak dalej, tam jest jeszcze druga część, ale to była nasza taka, to się skomponowało same.
1: Jak pięknie.

0: kompozycja Krzysztofa Herdzina. Dzisiaj mówimy o tym również, co panowie jako muzycy wzięli od swoich ojców, czym skorupka za młodu nasiąknie. Henryk Herdzin, wybitny śpiewak operowy i operetkowy, musicalowy, przez lata związany z operą bydgoską. Czy można powiedzieć, że przeprowadził w pewien sposób pana przez jakieś początki tej miłości do muzyki?
1: Tak, tak. Rodzicom wszystko zawdzięczam. To należy dobitnie stwierdzić i myślę, że to jest nic zaskakującego w bardzo wielu muzycznych rodzinach. Ta indoktrynacja od najwcześniejszych lat bardzo mocno ukierunkowuje nas i determinuje nasz rozwój. Więc obaj moi rodzice pracowali w operze, więc od dziecka razem z bratem wyrastaliśmy w domu pełnym muzyki, no i genetycznie zostaliśmy obciążeni. To się bardzo szybko ujawniło. Ja zawsze to powtarzam, nigdy nie narzekałem. I tak jak często w opowieściach kolegów, koleżanek, muzyków pojawiają się takie traumatyczne wątki, że rodzice wywierali presję, gonili nas do ćwiczenia, nie mieliśmy dzieciństwa, nie mieliśmy czasu na zabawę, na rower, na piłkę. Gdzież tam? Ja od kiedy pamiętam, garnąłem się do muzyki, muzykowałem, grałem ze słuchu, wsiadałem do pianina, brałem taty, wyciągi operowe i odkrywałem różne światy dla siebie, więc muzyka bardzo szybko stała się dla mnie takim naturalnym środowiskiem, który pokochałem bardzo. No i jemu to zawdzięczam i mamie również.
0: A tata w jakiś sposób kierował tą ścieżką?

0: ścieżką wokalną, czy namawiał do śpiewania, czy sprawdzał?
1: A to jest temat rzeka. Tata bardzo chciał, żebym ja i mój brat starszy, żebyśmy byli wokalistami też i co jakiś czas próbował nas uczyć misji. W przypadku mojego brata skończyło się to obrazą, takim bardzo mocnym odcięciem w ogóle od tematów związanych z muzyką. Już miał dość po prostu. A ja jakoś tak połowicznie z tego korzystałem. Tak na dobę zainteresowałem się tym dopiero w dorosłym życiu, co pozwoliło mi od czasu do czasu podśpiewywać i pracować z wokalistami, bo to jest też fantastyczne, kiedy pamiętam mnóstwo trywania ojca, właśnie tych podstaw emisji. Nasiąkałem estetyką opery, operetki i dzisiaj, kiedy pracuję z wokalistami często w teatrach, w operach, to myślę, że jest bardzo dobry background do tego, żeby zrozumieć, wyczuć wszystko to, co w śpiewie jest ważne. Kwestia frazowania, oddechu, prowadzenia takiej, a nie innej kantyleny, tak, to ojcu na pewno zawdzięczam bardzo. Już mając 3-4 latka, to czasami tam rodzice nas zostawiali. A z drugiej strony w garderobach pamiętaliśmy się po magazynach kostiumów, że estetyka opery, zwłaszcza opery, do dzisiaj jest mi bardzo bliska, co również pozwala mi w taki, a nie inny sposób pisać
0: swoją własną muzykę.
1: Tak, rzeczywiście, dokładnie, tak.
0: Czy łatwo jest pracować z własnym tatą? Bo zachowało się takie nagranie, kiedy pan na koncercie akompaniuje własnemu tacie na solowych występach.
1: No, dobre mi pani pytanie zadaje. To przyznam, dzisiaj bolesne, bo w lutym pochowaliśmy tatę i bardzo to był trudny czas. To było trudne. Mój tata był Ślązakiem, takim archetypem ojca patriarchy Ślązaka, który wprowadzał bardzo poważną dyscyplinę w domu i nie zawsze okazywał miłość, mimo tego, że bardzo nas kochał. No i w momencie, kiedy pojawiły się jakieś pierwsze zaczątki współpracy, ja już byłem w takim wieku, byłem na studiach, kiedy widział, że się rozwijam, że nieźle akompaniuję, no to nawet nie tyle zaprosił mnie do współpracy, tylko nakazał mi współpracę i bardzo się czułem jak na egzaminie zawsze. Ale dużo mi to dało, też nauczyło mnie elastyczności, uważności, dyscypliny oczywiście też, koncentracji, skupienia, ale nie była to łatwa współpraca.
0: Czego potrzebuje tata dwóch małych córeczek?
1: No, myślę, że nie powiem niczego oryginalnego. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Żeby móc te dzieci wychować i doprowadzić do dorosłości. Tego się najbardziej obawiam. Mam teraz 57, młodsza córka ma 2 latka. Więc przede mną kilkanaście lat, które chciałbym spędzić w zdrowiu, żeby utrzymać witalność, żeby dzieci miały we mnie oparcie. Tak, to muszę o to bardzo zadbać i tego typu życzenia przyjmę z wielką radością.
2: Krzysieńku, bądź zdrowy.
1: Bardzo ci dziękuję, Piotrze.
2: Ja wrzucę tylko jedną taką rzecz, bo Krzyś opowiadał o operze i teraz jesteśmy w tej jednej audycji. Pytałaś też o tworzenie. To chciałem tylko wspomnieć, tak pewnie no jeszcze niewiele osób o tym wie, ale razem z Krzysiem napisaliśmy muzykę do drugiej części Dziadów w Operze Podlaskiej.
1: No tak, o tym trzeba mówić.
2: Na jesieni będzie już, myślę, dużo więcej tych spektakli.
0: Panowie, a będzie rejestracja tego nagrania, żebyśmy mogli zaprezentować?
2: Marzylibyśmy, prawda, Krzysztofie?
1: Pojawiły się takie plany, natomiast na razie to nie ma nic stuprocentowo potwierdzonego. Ale zapraszamy Państwa serdecznie do Opery Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, bo jest to dzieło naprawdę spektakularne.
0: Panie Krzysztofie, bardzo pięknie Panu dziękujemy.
1: No to i ja dziękuję za ten telefon.
0: Dużo zdrowia.
2: Uściskaj dziewczynki od dwójka Pedra.
0: O właśnie.
1: Zaraz to uściskam. Zaraz uściskam.
0: Dziękujemy
1: bardzo pięknie.
0: Bardzo
1: pięknie dziękuję. Pozdrawiam Was ciepło.
0: Wracamy do panów w studiu, czyli Piotr Nazaruk, Jonatan Nazaruk. Co oznacza imię Jonatan?
2: To jest imię z kultury hebrajskiej, tak jak polski Bożydar, czyli prezent z nieba.
0: Krzysztof Herdzin opowiadał o swoim tacie. Pamiętam, jak kiedyś wspomniałeś mi, że utwór, którym rozpoczęliśmy audycję, czyli Dzień Taty, to trochę też pisałeś z myślą o własnym tacie.
2: Właśnie nie pisałem. Nie pisałem z myślą o moim tacie, ale jak już napisałem pierwszą zwrotkę, to zorientowałem się, że z tych, wydawało mi się, takich ogólnych wrzutek, Właśnie o nim napisałem.

0: że mój tata grał na gitarze, znał 3 języki i świetnie jeździł samochodem. I to jakby zupełnie, zupełnie niechcący o nim wspomniałem w tej piosence.
1: Na pewno tak miałem, że chciałem właśnie być jak tata. Chociaż to jest takie, to nie jest zawsze takie świadome. To jest tak ogólnie jako osoby bym powiedział, że tata mi jakoś imponował. Teraz widzę, że po prostu jakieś takie wzorce pewne przejąłem po prostu. No bo patrzyłem na tatę, jakoś mi imponował, był dla mnie autorytetem zawsze, więc to się tak samoistnie jakoś tak przejmuje.
0: Agnieszko, zapraszaj nas częściej. To będę słyszał takie ważne, wzruszające zdania. O, ja cię. Dzięki, Januś.
2: To jest marzenie ojca?
0: No, chyba tak. Ale ja też jakby na to się nie nastawiam. Przecież tak? Czy ojcowie nie nastawiają się? Także usłyszeć coś takiego to jest no, chyba najpiękniejsza rzecz, co się na Dzień Ojca może przydarzyć.
2: Janek, ty nie miałeś buntu nastolatka? Buntu dziecka małego, które mówi, nie, właśnie, będzie odwrotnie.
1: Pamiętasz, czy żebym miał coś
0: nie,
1: takiego?
0: Nie, właśnie tutaj mieliśmy luz pod tym względem.
1: Jeśli bym miał się buntować, żeby zrobić coś tak na opak, to raczej w stosunku do mamy. Ale to raczej nie. To i tak w takiej mikroskali.
2: W taki lajtowy sposób.
1: Mm-hmm.
0: Jesteśmy szczęściarzami.
2: Jakie to piękne. Kołysanka Józefa. Pomyślałam sobie, że to kolejny utwór, który byśmy zagrali. Jonek się uśmiecha. Piotr, dla ciebie to też jest taki utwór mocno pokazujący rolę ojca?
0: Tak. Kołysanka Józefa. Dla niewtajemniczonych jeden z utworów z naszego projektu Kolędy Świata, amerykańska piosenka. Kiedy usłyszałem ją i dotarła do mnie jej treść, bardzo chciałem włączyć ją do repertuaru TGD. Trudnością oczywiście największą było przetłumaczenie tego utworu. Dużo czasu spędziłem nad tym tekstem. Chyba gdybym nie znał tego tematu, gdybym nie był ojcem, wydaje mi się, że nie potrafiłbym tak się jakby wcielić w te role i nie znalazłbym tych odpowiedników i tych słów. Śpi, syneczku mój, wstające pełnej snów. Więc jakiś rodzaj wrażliwości, który we mnie się narodził dzięki narodzinom Jonatana, on tutaj też przełożył się na umiejętność polskiej wersji tego tekstu i oczywiście Piotr Cugowski, z którym też rozmawiałem. Piotruś, też będziesz w stanie to zaśpiewać, bo jako ojciec.
2: Tym kluczem poszedłeś, szukając wokalisty.
0: Znaczy ja uwielbiam śpiewanie Piotra. Ta wartość dodatkowa albo wręcz ta zasadnicza. Dla niego samego było to wzruszające wykonanie i pamiętam, chyba najbardziej wspominam pierwsze wykonanie tego utworu, kiedy po próbie przed koncertem w katowickim Spodku chór już zszedł na widownię. Zostaliśmy tylko w kameralnym gronie, czyli kwartet smyczkowy, fortepian, saksofon, więc my z chórzystami usiedliśmy w pierwszym rzędzie i kiedy on to wyśpiewał, to tam było mokro po prostu od łez. Tak przeżyliśmy z nim to wykonanie, on sam był bardzo, bardzo poruszony. Także no, coś w tym jest.
2: Kołysanka Józefa.

0: Kołysanka Józefa, czyli utwór zespołu chóru TGD. Ze mną w studiu, przypominam Państwu, Piotr Nazaruk z synem Jonatanem Nazarukiem. Rozmawiamy o byciu tatą, byciu synem i o wspólnej pracy. No i postanowiłam teraz zmienić trochę perspektywę. Dodzwoniliśmy się do muzyka, ale też takiego inspiratora wielu muzycznych wydarzeń. Ojciec Mariusz Wójtowicz, autor Mistyki Codzienności, Karmelita. Witamy pięknie.
1: Kłaniam się nisko, szczęść Boże.
0: Czy ojcostwo to rzecz zarezerwowana dla świeckich?
1: No nie tylko. Ojcostwo jest przestrzenią rozwoju każdego mężczyzny, który chce ten niesamowity pierwiastek w postaci bycia dla kogoś jako mężczyzna przekazać w postaci bliskości, dobrego słowa, obecności, a przede wszystkim pewnego rodzaju autorytetu na drodze. Dodam, że ojcostwo w sposób szczególny to duchowe jest wpisane w przestrzeń bycia karmelitą, ponieważ my jako zakonnicy, synowie świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża, mamy za zadanie właśnie towarzyszyć ludziom w kierownictwie duchowym, czyli być takim trochę duchowym ojcem na drogach do Boga, do Stwórcy. A kiedy ja poczułem, to znaczy tak, bardzo mocno mnie uderzyły te słowa, kiedy w roku 2002, zaraz po święceniach, zaczęto do mnie się w ten sposób zwracać. Troszeczkę dla mnie było to trudne, kiedy osoby w wieku moich rodziców szczególnie do mnie się tak zwracali. Natomiast z czasem zacząłem dojrzewać do tego określenia i odkrywać wielkość powołania właśnie do ojcostwa duchowego. Natomiast później, kiedy dokonałem już takiej refleksji dotyczącej tego ojcostwa, to śmiem twierdzić, że takie ojcostwo ja już bardzo szybko zacząłem realizować, ponieważ jak przyszedłem do zakonu, to moi przełożeni zapraszali mnie często do prowadzenia rekolekcji, a tam ludziom już towarzyszyłem właśnie jako ktoś bliski, jako pewnego rodzaju taki przewodnik na drodze. No, dla nas górali ojcostwo dosyć szybko też to fizyczne się pojawiało. Ja góralem jestem. Moi kuzyni nawet w tych czasach, właściwie synowie moich kuzynów, kuzynek, no, stają się ojcami w wieku 19, 20, 21 lat. I ja mogę powiedzieć, że gdzieś w tym samym czasie, trzymając się tradycji góralskiej, ojcem, fakże duchowym zostałem.
0: Czy to podejście do ojcostwa w górach jest inne? Czy to
1: ojciec
0: się zmienia?
1: To jest kto? Na pewno ktoś, kto stawia wyzwania. Ktoś, kto może nie jest cały czas obecny, ponieważ no jednak bycie ojcem w górach wiązało się z wieloma wyrzeczeniami, w związku z tym, że góral bądź wychodził na parę dni gdzieś w przestrzeni lasu, gór, wypasu, no i jednak tam spędzał ten czas, a później, kiedy no to życie w górach było jeszcze trudniejsze, wyjeżdżał za granicę, wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki. Także może on nie był tak obecny fizycznie jak jednak kobiety, góralki, niewiasty gór, natomiast rzeczywiście to był człowiek, który pokazywał hart ducha, pewną odwagę, zdecydowanie. Tak trzeba by to ojcostwo utożsamiać, jako też wysyłanie swojego syna, swojej córki, ale szczególnie syna na głęboką wodę. Ja przynajmniej tak moje dzieciństwo wspominam i mojemu tacie jestem wybitnie wdzięczny za to, że był odważny w stawianiu mi wyzwań i wolności, którą mi dawał.
0: Ojciec tego nie widzi, ale naprzeciwko mnie siedzi Jonatan, czyli syn Piotrka, i cały czas kiwa głową. Czy ty to odczułeś w takiej nowoczesnej wersji?
2: Tak, to jest coś, co bardzo doceniam. No właśnie i wyzwania, i taka wolność, że to miałem. No bo tak samą wolność mieć to też niedobrze. Wyzwania też potrzebne.
0: Czy ojciec to słyszy?
1: No słyszę, się bardzo cieszę. Połączymy Warszawę z przestrzeniami gór.
3: Jeżeli można, to ja tylko zacytuję Nowy Testament. I to myślę, że to będzie fajna taka klamra, że jest taki werset, niech będzie błogosławiony Bóg Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego wszelkie ojcostwo

0: na niebie i ziemi bierze swoje imię. Że to gdzieś stamtąd jest ten rdzeń, ten początek. To ojcostwo właśnie dlatego można rozumieć na sposoby, a źródło ma to samo.
1: No, ojciec Mariusz dokładnie się z tym zgodzi, ponieważ to jest chyba najbardziej ambitne zadanie dla każdego mężczyzny. Męstwo w postaci wydobywania z siebie przestrzeni ojcostwa, bycia ojcem. To jest, myślę, chyba najważniejsze, najambitniejsze, najbardziej wymagające zadanie. Ja stawiam sobie w moim kapłańskim życiu bardzo takie proste zasady. Zresztą góralem jestem. Górale prosto myślą, prosto działają. Przez to może w niektórych przestrzeniach jesteśmy skuteczniejsi. Natomiast przede wszystkim staram się wydobywać dobro, pokłady dobroci, piękna, umiejętności przeróżnych, talentów z ludzi, których Pan Bóg stawia mi na drogach życia. I to nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale w ogóle o wszelkiego rodzaju talenty. I nie tylko talenty, bo talentem też jest umiejętność ugotowania dobrej zupy. Także to sobie stawiam jako zadanie i to ojcostwo w ten sposób postrzegam, ale też postrzegam to ojcostwo w postaci rzucania mostów pomiędzy ludźmi, ponieważ razem zawsze możemy uczynić o wiele więcej. Stąd też staram się właśnie jako taki przewodnik na drogach duchowych łączyć ludzi, pokazywać im właśnie tę możliwość bycia razem. Teraz akurat jestem na etapie tworzenia potężnego projektu 300 góralek, Ukryte Serce Gór, Magnifica. Trzeba połączyć ponad 30 różnych zespołów, składów i no i udaje się. Widać, że te kobiety, które przyjechały, widzą gdzieś to moje ojcostwo prowadzenia i powiem, że ono działa.
2: Skoro udało się przy zaangażowaniu chórów góralskich i męskim głosem zaśpiewać Tedeum, no to myślę, że Magnifikat też się uda.
1: Uda się, uda. To znaczy już się udało. Teraz to już tylko kwestia techniczna, miksów i montaży.
2: To może dzisiaj zaprezentujemy naszym gościom, którzy nie znają tej wersji również. Ciebie Boga wysławiamy w wersji ojca Mariusza Wójtowicza, pomyślę, przy aranżacji, przypomnijmy,
1: Piotrka Kotasa, który napisał genialną orkiestrację na orkiestrę symfoniczną.
2: Czego możemy życzyć tatom, ojcom dzisiaj? Patrzę się na Piotra, tak na zamknięcie, na finał naszego spotkania. Patrzę się na ojca Mariusza Wójtowicza.
1: Ja myślę, że takim cieszeniem się bliskością drugiego człowieka w postaci dla ojców, którzy no, realizują swoje ojcostwo w sposób fizyczny, to abyście się cieszyli tą bliskością na sposób fizyczny. Poprzez każdy uśmiech, poprzez każde dobre słowo, poprzez każde stwierdzenie dziękuję tato, że jesteś, że cię mam. A dla nas może, którzy to ojcostwo w sposób duchowy realizują, bo tu nie chodzi tylko o duchownych, kapłanów, zakonników, ale myślę, że też o mężczyzn, którzy żyją w samotności, ale realizują swoje ojcostwo w postaci choćby jakiegoś wolontariatu, pomocy drugiemu człowiekowi. Żebyśmy zobaczyli, że to ojcostwo również w ten sposób działa i zmienia ten świat na lepszy. Być może dzięki nam też ten drugi człowiek będzie bardziej zrealizowany, dotknięty pięknem i ukierunkowany na wieczność.
0: Ja chyba powiem tylko jedną rzecz. Przypomniało mi się jedno zdanie, które słyszałem wtedy jeszcze jako chyba nastolatek na jednym kazaniu. I to zdanie brzmiało do mężów i do ojców. Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swoich dzieci, kochaj z całego serca ich matkę.
1: O.
2: Piękne. Bardzo pięknie wszystkim panom dziękuję. Dziękuję Mariuszowi Wójtowiczowi, którego udało się wyciągnąć pomiędzy nagraniami owego Magnificat z góralkami. I dziękuję i Krzysztofowi Herdzinowi, którego złapaliśmy w trakcie pilnowania swoich dwóch malutkich pociech. No i oczywiście naszym gościom w studio, czyli Jonatanowi Nazarukowi i Piotrowi Nazarukowi.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
2: No to jaki powinien być idealny tata?
3: Idealny tata? No dla mnie idealny tata to jest tata w niebie. To jest mój idealny
0: wow.
3: tata. To na pewno.
0: No to mamy niebiańską puentę.
2: Wow.
4: Autopromocja.
5: Halo, słyszymy się?
6: No, chyba tak.
5: Bo radio to taki dobry towarzysz.
7: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
5: Zwłaszcza zimę.

0: No. Teraz to latem.
1: Latem.
2: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
3: I listy.
0: I muzyka.
4: I słońce.
1: I muzyka.
2: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
3: Nową audycję w Trójce.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od 9 do 12.
2: Powspominamy, jak
0: kiedyś to było.
3: Sprawdzimy, jak jest teraz.
1: Co u Państwa?
2: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
3: My będziemy na Myśliwieckiej.
0: Choć nie tylko.
1: A Państwo?
2: Zapraszamy.
3: Agnieszka.
1: Justyna.
2: Mateusz.
0: I Michał.
6: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
14: Halo, halo, czy nas słyszycie?
13: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
15: Abemus Papa!
13: Plebiscyt polskieradio.pl.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rekordowy początek lata. Wczoraj padł rekord temperatury w czerwcu, dziś ma zostać pobity. Cud ocalenia w Wenezueli. Spod gruzu wydobyto niemowlę. Iran i Stany Zjednoczone wzajemnie skalują napięcie. Ekstremalnie gorąco było już wczoraj. Padł rekord temperatury w czerwcu. 38,9 było w Słubicach. Dziś na zachodzie kraju temperatura może skoczyć do 42 stopni. Byłby to polski rekord ciepła w historii. Do tej pory najwyższą temperaturę odnotowano w 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. Było wtedy 40,2 stopnia. Jednak Arkadiusz Wójtowicz z portalu Fani Pogody do pomiarów sprzed ponad 100 lat podchodzi z rezerwą.
17: Pomiar temperatury powietrza jest trudny ze względu na to, że trzeba zapewnić optymalne warunki, jeśli chodzi o przepływ powietrza. Trzeba zapewnić miejsce z dala mniej więcej od zabudowań i dodatkowo odpowiednio chronić czujniki przed promieniami słonecznymi, które potrafią mocno zafałszować pomiar. No i tutaj te rekordy sprzed ponad 100 lat. Generalnie nie wiemy do końca, czy te wyniki, które zostały wtedy uzyskane, są na 100% prawidłowe.
6: Dla szukających wytchnienia w górach ostrzeżenie. W Tatrach nie wolno kąpać się w górskich stawach i potokach. Ochłody można szukać na szlakach, w lasach i tylko tam, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: Pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach. Natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje. To wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej.
6: Cała Polska objęta jest alertami MGW przed upałem. W większości kraju jest to alert najwyższego, trzeciego stopnia. Prawie 1,5 tysiąca ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 50 tysięcy ludzi jest zaginionych. O nowym bilansie poinformował szef Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez.
4: Zginęło
19: już 1430 naszych braci i sióstr.

0: Przekazujemy kondolencje rodzinom i ich bliskim. Rannych jest 3238 osób, 3142 rodziny straciły dach nad głową. W ogromie tego dramatu zdarzają się historie takie jak ta. W mieście La Guaira ratownicy wydobyli spod gruzu budynku żywego noworodka owiniętego w kocyk. Dziecko miało przetrwać w zgliszczach ponad 32 godziny. To mógł być zamach terrorystyczny. W dzielnicy Tel Awiwu Jafie doszło do eksplozji samochodu. Kierowca pojazdu zginął, a jedna z osób znajdujących się w pobliżu została ranna. Trwają poszukiwania osób, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Iran i Stany Zjednoczone wzajemnie eskalują napięcie. Donald Trump grzmi, że Iran przestanie istnieć, jeśli nie zmieni swoich działań. A w odpowiedzi irańska gwardia ogłosiła, że jej siły morskie i powietrzne rozpoczęły uderzenia rakietowe i dronowe na bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie.
1: Centralne dowództwo sił USA CENTCOM podało, że amerykańskie samoloty zaatakowały infrastrukturę zwiadowczą, systemy łączności, stanowiska obrony przeciwlotniczej, magazyny dronów, a także urządzenia dostawiania min morskich. Powodem uderzenia był atak irańskiego drona na tankowiec Kiku płynący przez cieśninę Ormus z ponad 2 milionami baryłek ropy na pokładzie. To drugi atak dronowy Iranu i drugie bombardowania ze strony USA. Donald Trump napisał na Truth Social, że amerykańskie wojska być może nie będą już musiały zachowywać rozwagi i zostaną zmuszone do militarnego dokończenia zadania, które wcześniej skutecznie rozpoczęły. Trump ostrzegł, że w takim przypadku Islamska Republika Iranu przestanie istnieć. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Podczas wakacyjnych wyjazdów do krajów europejskich warto zabrać ze sobą kartę EKUS, potwierdzającą prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych w większości krajów europejskich. Jeżeli na wakacjach zgubimy taką kartę albo zostaniemy okradzeni, będziemy mogli okazać certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
2: Wniosek o taki certyfikat możemy również złożyć za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP i wtedy też tą samą drogą otrzymujemy taki elektroniczny certyfikat poświadczający to, że jesteśmy ubezpieczeni i możemy w danej placówce z takiego leczenia skorzystać.
0: Karta EKUS obok krajów Unii Europejskiej obowiązuje także w Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
4: Trochę to trwało, ale w końcu nadchodzi pucharowe granie w piłkarskich mistrzostwach świata. Fazę grupową zamykały zespoły z grupy J. Algieria 3-3 zremisowała z Austrią, a Argentyna 3-1 pokonała Jordanię, która jako jedyna z tego zestawu już pożegnała się z turniejem. Podobna sytuacja dotyczy grup K oraz L. W pierwszej z nich odpadł tylko Uzbekistan, który tym razem 1-3 przegrał z Demokratyczną Republiką Konga. Dalej grają Kolumbia z Portugalią, które w bezpośrednim meczu zremisowały 0-0. W drugiej ze wspomnianych grup z mistrzostwami porażką 0-2 z Anglią pożegnała się Panama. Logistykę fazy pucharowej planuje Chorwacja i Gana. W bezpośrednim meczu 2-1 lepsi Chorwaci. Wieczorem czeka nas tylko jedno spotkanie. O 21:00 o awans do 1/8 finału RPA zagra z Kanadą. O awans do fazy finałowej Ligi Narodów grają też nasi siatkarze. Obrońcy tytułu są na dobrej drodze, co potwierdza wczorajsza wygrana w Gliwicach 3-1 z Niemcami. Jak to spotkanie ocenia nasz przyjmujący Wilfredo Leon?
5: Bardzo dobrze, oprócz pierwszy set, który straciliśmy, ale no jedna się właśnie cieszy. Mamy 3 punkty, wracaliśmy do naszego gry. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeszcze kolejne 3 seta mieliśmy dominację.
4: To 5. wygrana naszych siatkarzy w aktualnej edycji turnieju. 5. miejsce zajmują również w tabeli fazy grupowej. Szansa na kolejną wygraną i punkty jeszcze dzisiaj o 20:00 z Argentyną. Jeszcze towarzysko grają nasi koszykarze, ale cel na horyzoncie mają konkretny, bo eliminacje Mistrzostw Świata. Już za 5 dni mecz z Austrią. Forma wygląda obiecująco, co pokazał sparing ze Słowacją, wygrany przez Polaków 115-80. Świetną formę w istotnym momencie zaprezentowała Dominika Włodarczyk. W nagrodę została mistrzynią Polski w kolarstwie. Na mecie o blisko 3 minuty wyprzedziła Martę Lach i Agnieszkę Skalniak-Sujkę, które uzupełniły podium. Tak zawody rozegrane wokół Lubawy opisuje prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski.
6: Wyścig jednej aktorki, która wyścig rozegrała, zdecydowała, w którym momencie odjeżdża i wygrała. Bardzo ładny wyścig. Armia Mazury, niektórzy mówili, że płasko, 1500 metrów przewyższenia, to zrobiło tą różnicę właśnie. I no i upał, i troszkę wiaterek lekki. Także warunki typowo kolarskie.
4: Dzisiaj na trasę ruszają panowie. Do przejechania mają 179 km, a start, czego szczerze współczujemy, w samo południe.

0: A niedziela niemal wszędzie bezchmurna, nigdzie nie będzie padać, ale tylko do godziny 15, bo potem MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla Polski zachodniej, centralnej i dla Pomorza. Na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, ale na zachodzie, pamiętajmy, tam temperatura może wzrosnąć do 42 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Od 50 lat Bieg Piastów łączy ludzi, tych z gór i z nizin, z Polski i z całego świata. Łączy w pasji, przyjaźni i miłości do natury. To wspólnota rodzin z dziećmi, seniorów, amatorów i zawodowców. Każdego roku przygotowujemy w Szklarskiej Porębie Jakuszycach dziesiątki kilometrów tras narciarstwa biegowego. Dla wszystkich, bezpłatnie. By każdy mógł cieszyć się sportem i przyrodą. W 2026 roku świętujemy 50-lecie Biegu Piastów. Dołącz do nas, bo razem tworzymy historię, która trwa. Stowarzyszenie Biegu Piastów. Od 50 lat z ludźmi i dla ludzi.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry. Tu ornitologiczny głos w Państwa domach, przy mikrofonie Stanisław Ubieński. Wiele z nas obserwuje ptaki po prostu dlatego, że są. Niektórych zachwyca zdolność lotu, gracja, z jaką unoszą się w powietrzu. Wczoraj obserwowałem rybitwy rzeczne polujące nad warszawską Wisłą. Oprócz nieprzewidywalnych trajektorii lotu, nagłych zwrotów, rzuciła mi się w oczy ta lekkość i wrażenie, jakby powietrze samo wypychało je do góry. Jakby rybitwy musiały siłą powstrzymywać się, by nie ulecieć do nieba. Warszawska Wisła w pogodny, niezbyt gorący wieczór to jest też okazja do podziwiania lotu innych rybitw i trzech gatunków jaskółek, z których no, każda lata jakby trochę po swojemu. W ptakach zachwycać może oczywiście uroda, dlatego największą uwagę przykuwają ptaki kolorowe. Marzeniem wszystkich, szczególnie początkujących ptasiarek i ptasiarzy, jest zobaczenie rudoturkusowego zimorodka. To sprawia, że być może przegapiamy ptaki mniej kolorowe, trochę skromniej ubarwione. Ja jednak z doświadczenia wiem, że każdy oglądany z bliska przez lornetkę czy lunetę ptak okazuje się piękny. O ptasich kolorach porozmawiamy dzisiaj z dr Katarzyną Janas z Pracowni Badań Ornitologicznych w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy.

0: Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To może od początku. Skąd się biorą te różne kolory w ptakach?
1: No, to jest dosyć szerokie pytanie, natomiast ptaki mają dwie główne grupy mechanizmów, które odpowiadają za produkcję koloru. Pierwsza polega na deponowaniu w piórach albo w nieopierzonych częściach ptaka, takich jak dzioby, nogi albo obrączki wokół oczu, pigmentów, które pochłaniają jakąś część promieniowania, część ze spektrum światłowidzialnego. I wtedy pozostałe fale, które nie są pochłonięte przez pigment, dają w siatkówce odbiorcy wrażenie barwy. Natomiast druga grupa mechanizmów to są barwy strukturalne. I tutaj już za powstawanie koloru odpowiada przepiękna fizyka. No i mamy bardzo różnego rodzaju mikrostruktury, które odpowiadają za produkowanie tych barw strukturalnych. Więc jeśli mogę, zaczęłabym od pigmentów. Myślę, że to jest dosyć...
0: Proszę bardzo, rządzisz, ty tu rządzisz.
1: Dziękuję. Myślę, że to jest ciekawy i też w sumie dosyć szeroki temat. Najbardziej popularnymi pigmentami są melaniny. One odpowiadają za takie barwy od czarnych przez ciemnobrązowe aż do rdzawych. I mamy dwa typy melaniny. Eumelanina, która jest ciemniejsza, i feomelanina, która odpowiada za takie bardziej rdzawe i płowe barwy, czasami wręcz pomarańczowe. I to są pigmenty, które ptaki są w stanie same wyprodukować, o ile tylko mają odpowiednią dietę. Jeśli nie mają żadnych deficytów pokarmowych, to tu barwienie melaninowe jest przeważnie dobrej jakości.
0: Czyli czarne.
1: Czarne albo takie, intensywnie brązowe, tak jak powinno być. Natomiast ptaki, którym zdarzają się jakieś niedobory pokarmowe, mogą mieć to barwienie troszkę gorsze. Drugą grupą pigmentów, która jest ogromnie ciekawa dla biologów, są karotenoidy. Karotenoidy to jest grupa pigmentów pochodzących od roślin. To są właściwie barwniki pomocnicze w fotosyntezie. I ptaki nie są w stanie produkować samodzielnie karotenoidów, w związku z czym muszą je pobierać razem z pożywieniem. I to tworzy takie bardzo ciekawe połączenie, bo po pierwsze intensywność tego ubarwienia karotenoidowego będzie świadczyła o tym, czy dany osobnik jest zaradny, czy radzi sobie z zdobywaniem pokarmu i tym samym, czy jest dobrym kandydatem na przyszłego partnera, czy będzie dobrze karmił dzieci. A z drugiej strony tworzy się też taki związek pomiędzy jakością środowiska, no właśnie, a intensywnością ubarwienia. To znaczy, jeśli środowisko jest z jakiegoś powodu zdegradowane, na przykład jest zbyt mało zieleni, albo teren jest bardzo zanieczyszczony, to może się okazać, że tych karotenoidów i w roślinach, i w bezkręgowcach, którymi żywią się niektóre ptaki, będzie po prostu mniej. Jeśli chodzi o karotenoidy, one też mają kilka rodzajów. I takie dwie główne grupy, które są ogromnie ciekawe, to są karotenoidy, które są bezpośrednio z diety po prostu deponowane bez żadnych modyfikacji do piór i one odpowiadają za żółte barwy, na przykład tak jak mamy u sikor, u bogatki albo u modraszki na brzuchu. Natomiast jest też bardzo ciekawa grupa karotenoidów, które przechodzą metaboliczną modyfikację w organizmie ptaka. Czyli ptak najpierw zjada normalne pożywienie, w którym znajdują się podstawowe karotenoidy z roślin, i one później przechodzą metaboliczną modyfikację do tak zwanych ketokarotenoidów, które mają dużo bardziej intensywne barwy. I tu już mam jakby dwa poziomy uczciwości takiego sygnału, bo z jednej strony ptak musi zdobyć sobie najpierw te karotenoidy w diecie, a z drugiej strony musi włożyć jakiś wysiłek w metaboliczne przekształcenie tego, w związku z czym mamy jakby taką podwójną uczciwość tego sygnału.
0: Czyli podwójny dowód na to, że ptak dobrze funkcjonuje po prostu.
1: Dokładnie. I właśnie jest tak, że wykazano, że te czerwone barwy są nawet pod silniejszym doborem płciowym niż te żółte i one są też jakby w większym stopniu związane z kondycją ptaka, z jego stanem zdrowotnym, także to są lepsze sygnały. No i też ewolucyjnie to idzie w tym kierunku, że najpierw ptak zdobywa umiejętność odkładania tego żółtego pigmentu i dopiero potem u niektórych grup, to jest dużo rzadsze, pojawia się zdolność metabolicznego przekształcania tych podstawowych karotenoidów do ketokarotenoidów. Generalnie tych ptaków z ketokarotenoidami, na przykład wśród wszystkich wróblaków, jest tylko 4%, które mają tylko czerwone, i tam chyba 7%, które mają czerwone i żółte, więc jakby to jest dużo rzadsze i zawsze pierwszym krokiem jest podstawowa barwa żółta i dopiero potem pojawia się czerwona.
0: A to wyróżnijmy jakieś ptaki. Które ptaki są takie zaradne?
1: Na przykład czerwoną barwę możemy obserwować u samców gila, u dzięcioła.

0: udziwoni. Dziwoni są cudowne pod tym względem. One wręcz mają taką bardzo fajną malinową barwę. Kto tam jeszcze?
1: No to już daje nam pojęcie, że to rzeczywiście ta czerwień. A mówiłaś też o barwach strukturalnych, że to ma związek nie z pigmentami, tylko z budową i fizyką pióra. To jak to się tam układa?
0: Tutaj generalnie...
1: Jakie to kolory?
0: Generalnie sam kolor powstaje tutaj dzięki zjawisku fizycznemu rozpraszania kolorów i tutaj też mamy kilka takich głównych typów tego ubarwienia. Najbardziej znane i w sumie najbardziej spektakularne wizualnie są barwy opalizujące. Na przykład takie, które znamy z kolibrów, ale możemy też obserwować w miastach, na przykład na gołębiach, na tej połyskliwej szyi albo na metalicznym lusterku po prostu kaczek krzyżówek, więc nie musimy daleko szukać. I w tego typu kolorach barwa jest produkowana w ten sposób, że w promykach, nie w promieniach, bo to też jest ważne, jakby pióro dzieli się na promienie, czyli jakby te większe włoski, które odchodzą od stosiny i promyki, czyli takie malutkie, które odchodzą jeszcze
1: czyli
0: od
1: promieni. Czyli to takie ząbki, które
0: ząbki,
1: się łączą.
0: Tak, dokładnie. To właśnie w przypadku ubarwienia opalizującego, w tych ząbkach są mikroskopijnej wielkości naprzemienne warstwy keratyny i granul tego ciemnego pigmentu, melaniny, o którym wcześniej wspominałam, tylko że tym razem on nie bierze udziału w produkcji samej barwy, tylko w odbijaniu światła. I to światło jest odbijane w ten sposób, to się nazywa rozpraszanie spójne, tam też mamy do czynienia z interferencją konstruktywną i w ten sposób, że w zależności od kąta patrzenia mamy do czynienia z inną barwą. Tak, to jest niesamowite.
1: A to poczekaj, to ja spróbuję zadać jakieś pytanie, które wydaje mi się może coś tłumaczące, że ten granul melaniny, który tam jest, on odpowiada za to, że światło, które wpada do struktury, ono jest odbijane i wychodzi w drugą stronę, więc jakby buduje złożoność tego sygnału, który my otrzymujemy.
0: Dokładnie tak jest. I jakby te mechanizmy się pojawiły wielokrotnie w trakcie ewolucji, więc to może być pojedyncza warstwa granul pigmentu. Na przykład tak jest u naszych szpaków, jest tylko tak, że po prostu jest jedna regularna warstwa, pod spodem jest jakaś warstwa zupełnie chaotycznie ułożonych melanosomów. A u wielu egzotycznych ptaków z Ameryki Północnej, czy z Południowej, czy z Afryki jest tak, że tych warstw jest bardzo dużo i czasami melanosomy mają takie specjalne dostosowania, że mają na przykład w środku granule powietrza, albo są jakieś spłaszczone, albo jest ich specjalnie dużo, albo są rzadziej rozłożone, więc jakby tych morfologicznych przystosowań jest ogromna paleta i jakby stąd też bierze się ta ogromna paleta kolorów.
1: Poczekaj, bo były granule, a teraz są melanosomy.
0: Tak, właśnie w biologii te granule pigmentu nazywamy melanosomami.
1: Okay.
0: Jeśli są wypełnione eumelaniną, czyli tym czarnym barwnikiem, to są eumelanosomy. One zwykle wyglądają jak parówki albo na przykład bakterie, więc można się pomylić. Mikroparówki. Albo feomelanosomy, jeśli mamy do czynienia z feomelaniną, czyli tym rdzawym pigmentem i one bardziej przypominają cytrynki albo groszki. Tak w uproszczeniu.
1: Dobrze, to większość z nas nie będzie miała nigdy okazji ich zobaczyć, ale miejmy świadomość, że tam są parówki, cytryny i groszki. A skąd się biorą na przykład zielenie?
0: O, to jest świetne pytanie. Z zieleniami jest dosyć skomplikowana historia, bo jeśli chodzi o pigmentowe zielenie, to jest ich dosyć niedużo. Jest kilka w ogóle mechanizmów, w jaki sposób może powstać zieleń. Może powstać z nałożenia karotenoidów i eumelaniny i tak jest na przykład w zielonych plecach u sikor. Te plece nie są bardzo zielone, ale są takie powiedzmy oliwkowo-zielone.
1: Tak.
0: I to są po prostu zwykłe karotenoidy z diety, luteina, zeaksantyna plus melanina. I to daje takie wrażenie oliwkowej barwy. Mamy na przykład u turaków właśnie tą niesamowitą zieleń pigmentową. To jest jeden
1: to takie ptaki afrykańskie, prawda? Bardzo tak. Kolorowe, niesamowite zupełnie.
0: I to jest jedyna rodzina, która posiada taki specjalny pigment turakowa rdyna. Mają też turacynę bardzo specjalną i to jest dosyć ciekawa historia z tym pigmentem, bo on został opisany już w XIX wieku jako sam pigment, natomiast jego chemiczna struktura do tej pory nie jest dobrze zbadana i ma dosyć ciekawe właściwości. Podobno bardzo łatwo się wymywa z tych piór, jeśli ktoś próbuje go ekstrahować, natomiast nie bardzo wiadomo, jak jest związany z kondycją tych ptaków. Nikt takich badań nie prowadził. No i to jest ta jedna grupa, gdzie ta zieleń jest produkowana właśnie przez ten specyficzny pigment. Jest grupa ptaków, która mnie ogromnie intryguje, która ma zielone pigmenty, które jeszcze nie zostały oznaczone. To są edredony i moim wielkim marzeniem jest kiedyś dowiedzieć się, co to jest za pigment, ale na razie to

0: zostawmy.
1: Mm-hmm. Ten zielony ciekawy. Właśnie, na taki pistacjowy.
0: Pistacjowa zielenia.
1: Tak, ja też o nim myślę czasami. To prawda, jest w nim coś intrygującego.
0: Jest ogromnie ciekawy. I to jest jakby jeden sposób, to jest właśnie poprzez te pigmenty. Natomiast zielony może powstawać też przez połączenie barw strukturalnych z barwami pigmentowymi żółtymi, czyli albo możemy zmieszać taką klasyczną barwę opartą na dietetycznych karotenoidach, znaczy typu luteina i zaksantyna, po prostu z barwą strukturalną, tak zwaną nieopalizującą, o której jeszcze nie powiedziałam, może zaraz powiem. Mm-hmm. Albo na przykład z psittacofulwinami, które są pigmentami charakterystycznymi dla papug. I bardzo często jest tak właśnie, że taka intensywna zieleń u papug to jest po prostu nałożenie mechanizmów odpowiedzialnych za taki czysty błękit, plus właśnie żółta psittacofulwina.
1: Czyli trochę coś, co znamy z mieszania farbek. Pomieszamy żółtą farbkę z niebieską i wychodzi jakaś taka zielona.
0: Dokładnie.
1: W zależności od proporcji tych bazowych kolorów, to będzie bardziej intensywna zieleń albo mniej. No właśnie, a jak ty oglądasz te pióra? Właśnie jak odbywa się ten proces twój badawczy?
0: Żeby precyzyjnie zmierzyć kolor pióra, bo to jest w ogóle kolor, barwa, to są bardzo subiektywne terminy, więc jeśli potrzebuję zmierzyć tak, żebym potem mogła użyć tych pomiarów do analiz statystycznych, do modeli, to używam spektrofotometru, który pozwala mi zmierzyć, w których falach, jakby które kolory są mocniej odbijane, a które są pochłaniane przez pióro. I na podstawie tak zwanej krzywej reflektancji, czyli takiej krzywej, która pozwala mi ocenić, gdzie jest światło pochłaniane, mogę się zorientować mniej więcej, z jakim mechanizmem ubarwienia mam do czynienia, czy to są karotenoidy, czy feomelanina. Także to już mi dużo mówi. I potem na podstawie takiej krzywej mogę sobie obliczyć jasność, wysycenie koloru i innego typu zmienne, które potem mogę używać w analizach i mogę je korelować ze zdrowiem, z sukcesem rozrodczym danego ptaka i w ten sposób mogę się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy o jego biologii, o jego życiu. Mm-hmm.
1: A co wpływa na intensywność tych kolorów? Mówiłaś, że jakość osobnika, w tym sensie, że czy jest zaradny, czy nie, jego dieta, ale jakie jeszcze to mogą być czynniki? To jest szeroki temat, wiem.
0: Szeroki.
1: Jeszcze będziemy do niego wracać pewnie.
0: No przede wszystkim płeć i wiek. Generalnie u większości ptaków jest tak, że samce są bardziej intensywnie ubarwione, natomiast są też ptaki, u których nie występuje tak zwany dymorfizm płciowy, czyli jakby różnice między płciami. Albo też występuje dymorfizm kryptyczny, czyli dymorfizm, który jest widoczny tylko w ultrafiolecie, a dla ludzkiego oka jakby te ptaki są takie same.
1: Właśnie.
0: Jest też coś takiego, że ptaki starsze mają bardziej intensywne ubarwienie, bo młodsze ptaki często jakby nie inwestują bardzo w kolor, żeby nie narażać się na przykład na agresję dorosłych osobników, na konkurencję wewnątrz płci.
1: O, świetne, czyli trochę udają, że nie są samcami.
0: W niektórych gatunkach się to zdarza, żeby uniknąć jakby agresji ze strony starszych i dopiero w kolejnych latach mają takie pełne wybarwienia. Mhm. Na intensywność wpływają oczywiście też stan hormonalny ptaka. Między innymi to, czy ma podwyższony poziom kortyzolu, to też może negatywnie korelować z wysyceniem koloru. I oczywiście genetyka, więc generalnie niektóre barwy są dosyć...
1: Jak zwykle rodzice.
0: Tak, dokładnie. Jakby ma to duże znaczenie. I cała jakby gama czynników środowiskowych i tutaj bardzo dużo tych czynników pochodzenia antropogenicznego, czyli właśnie zanieczyszczenia różnego typu.
1: O tym sobie zaraz jeszcze pogadamy, ale powiedziałaś o dziwoni, bo to jest dla mnie taki uderzający przypadek, że rzeczywiście te starsze samce wyglądają, no takie są karminowe, taki niezwykły zupełnie odcień, nieporównywalny w naszej przyrodzie, a ja w tym roku trafiałem na samce wyłącznie takie brązowe, takie buraski bardziej, a już śpiewały jakby pełnym głosem, ale mało ujawniały swoją płeć rzeczywiście.
0: To mogły być młodsze samce albo samce, które trafiły w trakcie pierzenia rok wcześniej na środowisko, które było ubogie w karotenoidy. Albo też były na przykład gorszego zdrowia i nie były w stanie dobrze przemetabolizować sobie tych, które pobrały z dietą. Mhm.
1: I tu znowu duży temat, jaką rolę, nie wiem, czy zdążymy przed przerwą to wyczerpać, ale jaką rolę pełnią te kolory?
0: Kolory pełnią bardzo wiele funkcji u ptaków. Między innymi to może być zapewnienie kamuflażu, czyli tak funkcja kryptyczna. Może być to wzmacnianie piór, bo melanina powoduje, że pióra są sztywniejsze. Termoregulacja, dlatego że również melanina powoduje, że pióra lepiej absorbują ciepło. Bądź też jakby w drugą stronę białe pióra będą odbijały światło, więc będą

chroniły ptaka przed przegrzewaniem się. Natomiast dla biologów najbardziej interesująca jest rola koloru w doborze płciowym. Jakby on spowodował ewolucję tej całej ogromnej różnorodności barw u ptaków. Jakby badanie koloru pozwala nam no właśnie dowiedzieć się, jakby skąd on się brał, jak szły te ścieżki ewolucyjne, dlaczego

0: Wracamy po muzyce i rozmawiamy o kolorach u ptaków, między innymi o nadzwyczajnej czerwieni dziwoni, niezrównanym odcieniu karminowym. Jaka jest twoja legenda założycielska? Kiedy poczułaś, że to świetnie, że chcesz się tym zająć, że to świetny temat w ogóle?
1: Właściwie zainteresowanie ptakami przyszło u mnie późno. To było tak, że od gimnazjum mniej więcej jakby cieszyło mnie wszystko związane jakby z ekologią, z ochroną przyrody, więc jakby to się rozwijało bardzo powoli. Natomiast po studiach magisterskich zastanawiałam się nad różnymi ścieżkami i w którymś momencie zdecydowałam się na doktorat z ekologii ewolucyjnej w Krakowie. I tam jednym z tematów, który zaproponował mi promotor, było barwienie modraszki. Może ten temat wykluczył się nawet właściwie po roku już wdrażania się jakby w całą tą pracę. No i jakby najpierw po prostu byłam skupiona na tej naukowej stronie tego wszystkiego. Próbowałam jakby pochłonąć tą literaturę, zrozumieć, jak to wszystko działa. No i potem stanęłam przed zadaniem, żeby zrobić preparaty do mikroskopu skaningowego, żeby zobaczyć, jak wygląda pióro w środku, jak wygląda mikrostruktura, zwłaszcza tych niebieskich piór o ubarwieniu strukturalnym. I to było strasznie trudne, to była droga przez mękę, cięcie tych piór żyletkami. No i pamiętam właśnie ten moment, kiedy pierwszy raz udało mi się zrobić dobry preparat i kiedy oglądałam go pod mikroskopem skaningowym z osobą, która pomagała mi ten mikroskop obsługiwać i jak ten ekran się wyostrzył i zobaczyłam pierwszy raz ostre zdjęcie z tą mikrostrukturą, z tymi melanosomami w kształcie parówek. Szczerze mówiąc, to było ogromnie piękne. Jakby zobaczenie, że to pióro jest... No właśnie, jest piękne nie tylko na takim poziomie, jak widzimy je na ptaku, ale ono jest też piękne w środku i też piękna jest fizyka, która odpowiada za powstawanie tej barwy.
0: To wiele poziomów piękne tak. I parówki też mogą być piękne.
1: O dziwo.
0: Szczególnie mikroskopijne. Ale są różne te niebieścienie. Przed naszą rozmową pokazywałaś mi zdjęcie niebieścieniu zięby, w sensie struktury pióra na głowie zięby i w porównaniu modraszki. To czym one się właśnie różnią, tak żeby opowiedzieć z grubsza?
1: Właściwie takie właściwe, prawdziwe ubarwienie strukturalne występuje tylko u modraszki. Tam mamy bardzo silną komponentę ultrafioletową w tym błękicie i mamy bardzo ładnie bardzo bogatą tą mikroskopijną siateczkę, która odpowiada za rozpraszanie tych najkrótszych fal światła, czyli właśnie ultrafioletu i niebieskiego. Natomiast u zięby tej siateczki prawie nie ma. Ona jest szczątkowa, tam są dosłownie takie maleńkie fragmenty, takie włoski, powiedzmy, keratyny. Natomiast ona nie jest w stanie jeszcze rozpraszać tego światła w sposób, jak to mówią fizycy, spójny. I no właściwie to odbicie w ultrafiolecie u zięby jest nikłe, to jest dosłownie na wysokości 1-2%. Natomiast jest taka teoria, która mówi, że to łupkowo-szare ubarwienie, które jest u zięby, jest takim jakby stadium pośrednim na drodze do takiego prawdziwego ubarwienia strukturalnego, błękitnego.

0: Więc być może zięba ewolucyjnie kiedyś osiągnie taki piękny błękit jak modraszka.
1: A ciekawe, czy oglądałaś jakieś historyczne zięby, na przykład okazy kiedyś tam upolowane i miałaś okazję porównywać?
0: Nie miałam okazji, ale myślę, że to jakby też nie jest ta skala ewolucyjna.
1: Okej,
0: myślę, że nie bylibyśmy w stanie
1: znacznie
0: tego...
1: dłużej.
0: W przypadku ubarwienia strukturalnego myślę, że te procesy zachodziłyby bardzo powoli. Natomiast są pewne procesy, które faktycznie możemy zaobserwować w krótszej skali czasowej i to są takie, które są związane właśnie z wpływem człowieka, bo my wprowadzamy bardzo szybko zmiany do środowiska. Teraz trochę przeskoczę na inny temat, ale jeśli już rozmawiamy o tempie zmian, to przypomniała mi się ciekawa praca dotycząca urbanizacji. Chodziło o ubarwienie bogatek w Paryżu i tam właśnie okazało się, że na przestrzeni ostatnich 10 lat bogatki przerzuciły się z doboru partnera bazującego na intensywności żółtego ubarwienia piersi. I jakby stwierdziły, że ta pierś chyba nie gra w mieście, bo ona faktycznie przestała dobrze sygnalizować jakość środowiska i zaczęły dobierać się na podstawie bladości piersi i tworzą pary jakby blade z bladymi i mają o dziwo wyższy sukces rozrodczy niż te, które mają...
1: Wydawałoby się, że tak. Są w lepszej kondycji. No właśnie, bo to jest prowadzi nas do wielkiego tematu, jak te kolory się zmieniają w zależności od adresu. Wiem, że napisałaś nie jeden tekst na ten temat, między innymi w piśmie Scientific Reports, która należy do rodziny Nature. Czy możesz troszeczkę nam opowiedzieć o tym artykule, który właśnie dotyczył badań na sikorach?
0: To są badania, które prowadziliśmy z profesorem Martą Szulkin z UW. Materiał do tych badań był zbierany w 8 polskich miastach już chwilkę temu i badaliśmy sikory bogatki i sikory modraszki pod kątem różnego typu ubarwienia i właśnie super, że mieliśmy dwa gatunki, bo mogliśmy zbadać nie tylko żółte ubarwienie karotenoidowe, ale właśnie też to błękitne strukturalne i ciemne ubarwienie melaninowe. Tu konkretnie badaliśmy krawat u bogatki i postanowiliśmy dodać też skrzydło i ogon bogatkowy dla porównania. No i chcieliśmy sprawdzić, jak miasto, jakby jak stopień urbanizacji danego siedliska będzie wpływał na ekspresję tego koloru. Z tym, że nie traktowaliśmy jakby miasta, nie robiliśmy tych badań wzdłuż takiego liniowego gradientu, ale potraktowaliśmy miasto jakby taką mozaikę siedlisk o różnym nasileniu urbanizacji, bo właściwie tak wyglądają nasze miasta, tak? Mamy tak. Parki, cmentarze, mamy rzekę, która zawsze jest gdzieś tam bardziej zielona na brzegach.
1: I osiedla.
0: Osiedla. W związku z czym jakby pobieraliśmy próbki. Łapaliśmy ptaki, pobieraliśmy próbki piór od nich w różnego typu siedliskach. To były centra, właśnie osiedla, parki miejskie, brzegi rzek i lasy poza miastem, jako taka kontrola. I taki najbardziej wyraźny wynik, który dostaliśmy, to było jakby dużo mniej intensywne ubarwienie bogatek, ale one też im bliżej centrum miasta, tym były bardziej zróżnicowane w tym swoim ubarwieniu. I to jest ogromnie ciekawe, dlatego że jakby zróżnicowanie cechy jest jakby jednym z warunków ewolucji. I może być tak, że jeśli te bogatki w centrum miast będą miały większe zróżnicowanie cechy, być może będą ewoluowały trochę szybciej w obrębie tej cechy, więc jakby to już jest dosyć ciekawe. Po drugie jest to rozerwanie jakości sygnału, jakby informacji, która jest w tym sygnale, która jest w mieście, a nie ma go poza miastem. I to powoduje, że być może te miejskie bogatki będą szły trochę w innym kierunku, jeśli chodzi o kolor w mieście i to niekoniecznie w kierunku piękniejszego ubarwienia. Natomiast wspomniałam, że badaliśmy też inne kolory i nie zaobserwowaliśmy żadnych efektów w ubarwieniu melaninowym, co nie jest jakoś strasznie zaskakujące, bo no jeśli ptaki są w stanie jakby znaleźć dobrej jakości, może jakości to nie, ale wystarczającą dietę w mieście, wystarczająco bogatą w białka, to będą w stanie sobie to ubarwienie wyprodukować i faktycznie nie było żadnego efektu w obrębie naszych sikor. Natomiast był bardzo ciekawy efekt związany z niebieskim ubarwieniem ogonów u modraszki i ono miało tendencję do tego, że im bliżej centrum miasta, tym było jaśniejsze. I to niekoniecznie znaczy, że było ładniejsze w związku z tym, że było jaśniejsze, dlatego że generalnie modraszki mają takie dosyć ciemno-indigowe te ogony. Tam też jest dużo domieszka UV. i ptaki z lasów i samce mają raczej ciemniejsze pióra, właśnie bardziej z większym wysyceniem UV, ale jednak z mniejszym poziomem jasności. W związku z czym to jednak pokazuje, że to miasto jednak nie do końca dobrze

0: że wpływało na ubarwienie strukturalne.
1: Mhm. Czyli ten jaśniejszy kolor niekoniecznie powinien, nie wiem, czy cieszyć, to w ogóle nie te kategorie pewnie.
0: Ale w przypadku tego konkretnego ornamentu nie będzie nas cieszył.
1: Tak mnie korci cały czas, żeby zapytać, skąd się te, z czego się biorą te karotenoidy, bo to pewnie powinienem spytać na początku, bo mówisz o diecie, ale może mogłabyś tutaj dwoma zdaniami powiedzieć, w czym one siedzą, że ptaki potem są w stanie ten barwnik wyciągnąć.
0: Dla sikor głównym źródłem karotenoidów są gąsienice, a dla gąsienic głównym źródłem karotenoidów są liście, po prostu liście drzew, na których one żerują. Tak jak powiedziałam, generalnie karotenoidy są dosyć powszechne w świecie roślin. To nie jest tak, że to jest jakby barwnik, którego brakuje, jakby jego dostępność nie jest jakoś limitowana w dobrej jakości środowisku. Natomiast właśnie w środowiskach miejskich po pierwsze tej zieleni jest mniej, a po drugie pod wpływem metali ciężkich, różnego typu zanieczyszczeń, ta ilość karotenoidów, która jakby dostaje się do gąsienic, może być dużo mniejsza niż w dobrej jakości środowiskach i wtedy ptaki, nawet jeśli one włożą ten wysiłek, żeby tych gąsienic nazbierać dużo, to może się okazać, że to nie będzie aż tak skuteczne, jeśli chodzi o zdobycie odpowiedniej ilości pigmentu, jak byłoby, gdyby były poza miastem.
1: W innym twoim artykule czytałem właśnie, że badany jest często ten wpływ metali ciężkich, ale że niektóre tematy są takie niedowartościowane, na przykład no, jakieś inne zanieczyszczenia, nie wiem, może środki ochrony roślin, które mogą wpływać też na właśnie kolorystykę ptaków. Czy coś jeszcze tutaj warto by dodać? Nie wiem, czy mikroplastik na przykład, czy jakieś takie zupełnie drobne rzeczy?
0: Myślę, że środki ochrony roślin, jest właśnie niewiele badań i one pokazują dosyć intensywny wpływ i też dosyć ciekawe momentami, bo na przykład w przypadku ptaków, które mają obydwie formy melaniny, czasem jest tak, że feomelanina jest hamowana przez środki ochrony roślin, a eumelanina jest podkręcana i taki ptak może mieć trochę jakby inne ubarwienie niż taki, który nie ma wystawienia na tego typu zanieczyszczenia. Natomiast faktycznie jest kilka grup zanieczyszczeń, które nie były badane w kontekście koloru. I tutaj najbardziej przychodzą mi do głowy farmaceutyki i środki hormonalne, które gdzieś tam dostają się poprzez kanalizację do środowiska. Wydaje mi się, że potencjalnie one mogłyby wpływać na ekspresję koloru, natomiast takich badań jeszcze nie ma.
1: Rozumiem. Mam tutaj taką jakąś chęć zapytać cię o kolory u samiczek, które często są jakby omijanym tematem. I nie mało się mówi w ogóle, bo zawsze samce skupiają uwagę. Czy to się rzeczywiście bada i co można powiedzieć właśnie ciekawego o kolorach u samic?
0: To jest świetne pytanie, bo właściwie w ostatnich latach nastąpił taki ogromny zwrot i wielkie zainteresowanie rolą ubarwienia samic. Przeważnie u większości gatunków ptaków samice są tą płcią, która jest mniej intensywnie ubarwiona. W związku z czym przez długi czas zakładano, że te barwy u samic wynikają tylko z korelacji na poziomie genetycznym z ubarwieniem samca i że jakby jako takie same nie mają żadnej funkcji sygnałowej. Natomiast zaczęły się pojawiać pojedyncze na początku badania, które pokazywały, że one faktycznie mogą sygnalizować kondycję. Mogą brać rolę w doborze płciowym, ale również w konkurencji pomiędzy samicami o partnera, czego wcześniej nie zakładano, że też to ma miejsce u ptaków. Kilka lat temu nastąpił już taki ogromny zwrot, kiedy pokazały się w krótkim czasie trzy duże prace na ten temat. Pierwsza to była praca przeglądowa, która zebrała wszystkie dotychczasowe prace i tam było tyle dowodów na różnego typu związki z kondycją, z ubarwieniem, z tym jak na przykład żółte kolory sikor sygnalizują u samic to, czy ona ma potencjał bycia dobrą matką. Korelacje z wielkością lęgu, z ilością ptaków, które wylecą. I potem pokazały się metaanalizy, czyli takie wielkie statystyczne zbiorcze podsumowania, które pokazały, że faktycznie no, statystycznie nie da się tego podważyć, nawet jak badamy kilkadziesiąt gatunków na raz.
1: Aż mnie korci, żeby zapytać, jak takie rzeczy się bada, ale to jest, czuję, otwieram kolejny wielki pokój, wielką salę, więc nie zapytam. Będę się domyślał. A w takim razie takie też... No nie wiem, ciekawi mnie to, zapytam, a niech mnie. Jakie są twoje ulubione te kolorowe ptaki? Jakie ptaki budzą bicie twojego serca żywsze i które chciałabyś badać? Które doceniasz tak najbardziej za kolory?
0: Jest ich bardzo wiele, więc to jest trudne pytanie. Bardzo lubię modraszki, bo one mają dużo tego ubarwienia strukturalnego, tak zwanego nieubarwienia.

0: paralizującego, który uważam jakby osobiście za najciekawsze. W związku z tym, z tego samego powodu lubię też zimorodki. U nich jakby ta siateczka w ubarwieniu strukturalnym to jest coś pięknego pod mikroskopem i też sam zimorodek jakby jest przepięknym ptakiem. Natomiast bardzo lubię gile, bardzo lubię myśli króliki. Natomiast to są takie gatunki, których chyba nie miałabym śmiałości badać, bo jednak wydają mi się takie delikatne bardzo. Natomiast no, myśli króliki są zupełnie zachwycające z tym swoim maleńkim irokezikiem, który jest właśnie tak napakowany intensywnie karotenoidami i ma takie melaninowe paseczki po bokach, które jeszcze dodają takiego zadziornego kontrastu. I przy tym to błagalne spojrzenie to jest strasznie, strasznie fajne połączenie tego tak. Myśli królika, także to mi się bardzo podoba.
1: Myśli królik ma przecież też bliskiego kuzyna zniczka, który wygląda bardzo podobnie, tylko bardziej właśnie zadziornie jeszcze, bo ma ten oczy podkreślone takim
0: kreseczką.
1: No to chyba doszliśmy do końca naszej rozmowy i tutaj właśnie zaproponowałeś, żebyśmy sobie posłuchali na koniec myśli królika. To może najpierw chwilę o nim powiedzmy, dlaczego akurat chcesz posłuchać myśli królika.
0: No właśnie, strasznie lubię ten gatunek, a mam takie poczucie, że nigdy prawdopodobnie nie będę go badać, bo wydaje mi się, że dosyć, no po pierwsze jest maleńki, jest nieuchwytny, a jest ogromnie ciekawy, bo są takie badania na północnoamerykańskim myśli króliku złotogłowym, które pokazują bardzo fajne różnice w zawartości karotenoidów między samcami i samicami. U samców jest dużo karotenoidów z tej grupy ketokarotenoidów. Także miałam takie myśli kiedyś w przeszłości, że może to byłby świetny obiekt badań, ale myślę, że jednak nie. Natomiast strasznie lubię ten gatunek.
1: Ja dodam jeszcze, że można znaleźć jego starą nazwę Królik Ogniczek. Pisze o niej Jan Sokołowski. Także posłuchajmy śpiewu.

0: Dziękuję ci w takim razie za rozmowę. Posłuchaliśmy sobie na koniec Myśli Królika.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję państwu za uwagę. Program wydawał Michał Margański, realizowała Sandra Suska. Żegna się z państwem Stanisław Ubieński. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
2: Do śmiechu wcale nie jest nam.
1: Zespół Blauka na żywo w Trójce już dziś, kilka minut po 19:00. Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 9:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Gorąco było, dziś będzie piekielny upał, ponad 40 stopni, niczym w Afryce. Mija 70 lat od krwawego zrywu robotników w Poznaniu. Płonie rafineria w kraju krasnodarskim, to efekt dronowego ataku Ukrainy. To może być rekordowo gorąca niedziela. Synoptycy raczej nie mają wątpliwości, że rekord sprzed ponad 100 lat, kiedy było prawie 41 stopni, zostanie dziś pobity i to nawet w kilku miejscach Polski zachodniej. Tam termometry mogą wskazać 42 stopnie. Fala upałów nad Polską to efekt postępujących zmian klimatu, mówi profesor Bogdan Chojnicki, ekspert z Instytutu Geofizyki PAN. Według niego takie sytuacje będą się w przyszłości powtarzać.
9: Zgodnie z tym, co mówią prognozy klimatyczne, częstość właśnie występowania takich zjawisk będzie się w przyszłości nasilać. Także z jednej strony można powiedzieć nowa rzeczywistość, ale z drugiej strony poważne wyzwanie, bo pamiętajmy, my tak naprawdę 40-stopniowych upałów nie za bardzo znamy.
8: A taki upał to już śmiertelne niebezpieczeństwo. Tylko w maju w Hiszpanii odnotowano ponad 100 przypadków nagłej śmierci w związku z wysoką temperaturą. To najwięcej w jednym miesiącu od początku prowadzenia statystyk. Za nami pierwsze dni wakacji i pierwsze policyjne statystyki. Tylko wczoraj doszło do 82 wypadków, w których zginęły 4 osoby, ponad 100 zostało rannych. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierowców. W piątek, gdy wakacje się rozpoczynały, na drogach zginęły 3 osoby, z czego 2 ofiary śmiertelne to motocykliści. To był pierwszy obywatelski bunt przeciw komunistycznej władzy. W Poznaniu odbywają się uroczystości związane z 70. rocznicą buntu robotniczego z czerwca 56. roku. Hołd uczestnikom tamtych wydarzeń pod historyczną bramą zakładów Cegielskiego oddali mieszkańcy Poznania i politycy. A tak czerwcowe wydarzenia wspominają bohaterowie tamtych dni: Marcel Piotrowski, Andrzej Sporny i Antoni Gwdziewski.
10: I to się zaczęło od tego, że zaczęli nam obcinać stawki. I to nie był polityczny protest, to myśmy wyszli dlatego, że nam obcinali stawki.
11: W pewnym momencie czołgi z Kłanowskiego na ulicę Dąbrowskiego zaczęły ostrzeliwać w kierunku Rumku Jerzyckiego po lewej, po prawej stronie. No i każdy wtedy patrzył się gdzieś chować na ulicy Dąbrowskiego. Było takie hasło, jedziemy po broń, bo nie było broni. No też skoczyłem na samochód ciężarowy.
12: Ja brałem w tym udział. I dla mnie to była euforia, że wreszcie wstaliśmy z kolan, że komuniści zaczynają się nas bać. Nasza odwaga.

0: nie poszło na marne.
1: W antyrządowym proteście na ulicach Poznania udział wzięło około 100 tysięcy osób. Zginęło co najmniej 58. Najmłodszą ofiarą był Romek Strzałkowski, miał tylko 13 lat. Płonie rosyjska rafineria ropy naftowej w Sławiańsku w kraju krasnodarskim. Do pożaru doszło wskutek ataku ukraińskich dronów. Rafineria Sławiańsk Eko jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych celów podróży. Taki trend utrzymuje się od kilku lat, a liczba Czechów wybierających się na urlop do Polski nie tylko nad morze, a z roku na rok rośnie.
2: Dyrektor Praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan powiedział, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad 480 tysięcy Czechów. Zaznaczył, że statystyki obejmują jedynie gości nocujących w większych hotelach, dlatego rzeczywista liczba czeskich turystów była wyższa. W tym roku działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju.
3: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. No jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin i Lubelskie.
2: Zdaniem Pawła Trojana zainteresowanie wyjazdami mogą zwiększyć nowe połączenia lotnicze między Słowacką, Bratysławą, a Gdańskim i Warszawą, z których korzystają także Czesi. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Dobra, miejscami bardzo dobra jakość powietrza w większości kraju, tylko w Gorzowie Wielkopolskim, Czerniewie, Zdroju, na Dolnym Śląsku i Kaliszu stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 42% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A u nas sport i Mateusz Foremniak.
6: Dawniej pomału kończylibyśmy mistrzostwa, teraz dopiero wchodzimy w fazę pucharową. Mowa oczywiście o piłkarskim mundialu, gdzie rozegrano ostatnie mecze fazy grupowej. Z grup J, K oraz L wyszły po 3 drużyny. W pierwszej z nich to Algieria i Austria, które zremisowały ze sobą 3-3, a także Argentyna 3-1 lepsza od Jordanii. Grupa K to awans Kolumbii i Portugalii. Między nimi stanęło na bezbramkowym remisie oraz Demokratycznej Republiki Konga, która odprawiła do domu Uzbekistan wygrany 3-1. W grupie L powody do zadowolenia mają Chorwacja i Gana, mimo tego, że w bezpośrednim meczu 2-1 wygrali Chorwaci, a także Anglia, która wręczyła bilety powrotne Panamie wygraną 2-0. Tak długi mundialowy raport w tym roku już się nie trafi. W następnym na przykład będziemy mogli Państwu przekazać tylko jeden wynik, rozpoczynającego się o 21:00 spotkania RPA z Kanadą. Sporo grania nadal będzie w Lidze Narodów Siatkarzy. Tam trwa gra o awans do turnieju finałowego. W niezłej sytuacji po wygranej w Gliwicach 3-1 z Niemcami jest reprezentacja Polski, mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda.
7: Całe szczęście, że znowu nie było tiebreaka, że udało nam się przechylić szale zwycięstwa w 4 setach i mamy te 3 punkty do tabeli, które są niezwykle ważne. Od drugiego seta graliśmy już bardzo dobrą siatkówkę i w pełni kontrolowaliśmy przebieg tego meczu.
6: Na powtórkę liczymy dzisiaj na zakończenie turnieju w Gliwicach. O 20:00 Polacy zagrają z Argentyną. Już zakończyło się turniejowe granie przed Wimbledonem. W Eastbourne najlepsza okazała się Madison Keys, a w Bad Homburg Karolina Muchowa. Teraz czas na trawiaste korty w Londynie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jutro w pierwszej rundzie powinniśmy zobaczyć Magdalinet, Magdalenę Fręch i wracającą do gry Maję Chwalińską. Liczymy na jej świetną formę, co najmniej tak dobrą jak na Mistrzostwach Polski w kolarstwie zaprezentowała Dominika Włodarczyk. Wczoraj zdobyła drugi złoty medal. Po jeździe indywidualnej na czas okazała się najlepsza w wyścigu elity. Satysfakcji z tego powodu nie ukrywał jej trener Sylwester Schmidt.
8: Poszło to po naszej myśli. Nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj, żeby walczyć o 2 złota i tak poszło.
6: Drugie miejsce zajęła Marta Lach, a trzecie Aleksandra Skalniak-Sujka. Dzisiaj w rekordowych upałach na blisko 180-kilometrowej trasie ścigać będą się panowie. Ich start zaplanowano w samo południe, a o wynikach chwilę po 17:00 opowiemy w trzeciej stronie medalu.
1: Niedziela jak na razie wszędzie bezchmurna, nigdzie nie będzie padać, ale tylko do 15:00, bo potem zagrzmi. Wydano ostrzeżenia przed burzami dla Polski centralnej i zachodniej, a także Pomorza. Na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, ale na zachodzie ekstremalnie gorąco, nawet 42 stopnie.
9: Autopromocja.

0: A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
1: Z tej strony Basia Derlak
0: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
1: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
0: Opowiemy Wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
1: Słyszymy się w audycji Rezydencja. Dziś od 14 do 16. No cześć!
0: No cześć!
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Zagadkowa niedziela.
14: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Basia, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Lea, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Dziewczyny mają uśmiech na twarzy. Jak się czujecie w ten niedzielny poranek?
17: Dobrze, ale za bardzo niewyspanie.
14: Lea, podzielasz niewyspanie Basi?
16: Nie, ja jestem wyspana. Mimo że nie chciało mi się wstać rano, to może właśnie dzięki temu jestem wyspana.
14: Te pobudki mogą być naprawdę ciężkie, szczególnie w niedzielny poranek i szczególnie w taką pogodę, bo upały nie sprzyjają dobremu snu, prawda?
16: Tak.
14: Dziewczyny, a co się wydarzyło u was w tym tygodniu? Bo wiem, że obydwie skończyłyście... Basia pierwszą klasę, Lea piątą i macie wakacje. Jak się z tym czujecie?
17: Ja wolę chodzić do szkoły, ale nie wiem, co wolę, czy wakacje, czy szkołę.
14: Trudny wybór?
17: Trudny.
14: Jak to jest u ciebie, Lea?
16: To prawda, to jest trudny wybór. Bardzo się cieszyłam na wakacje, ale no... Szkoła jest ok, ale nie jakoś, że kocham, wielbię. No, ale z drugiej strony to teraz nie ma tych codziennych spotkań z przyjaciółmi i to jest minus, uważam. Tak.
17: Dla mnie również.
14: No tak, bo codzienne rozmowy, śmiechy i po prostu spędzanie czasu z przyjaciółmi, przyjaciółkami to chyba rzecz najfajniejsza w szkole, prawda?
17: Tak. To prawda.
14: Teraz dziewczyny kiwają głowami. Naszą zagadkową tradycją jest rozpoczynanie audycji od polecajek i teraz nie robimy żadnych wyjątków. Dziewczyny przyniosły ze sobą książki. Ja zresztą także. To co? Która zaczyna? Lea?
16: Mogę zacząć. Ja chciałam polecić serię Percy'ego Jacksona. Jeżeli przeczyta się 5 książek z Percy'ego Jacksona, to następną serią są Olimpijscy Herosi i wszystkie

0: autorem wszystkich tych serii jest Rick Riordan, który napisał bardzo dużo książek. Właśnie i dużo, bardzo dużo z nich jest o bogach greckich, o herosach, i którzy mają różne przygody, walczą z potworami. Tak, ja jestem właśnie na pierwszej części z olimpijskich herosów, czyli z tej drugiej serii. I to jest bardzo skomplikowane, które serie są po której serii. I właściwie to nie wiedziałabym tego, gdyby nie moja najlepsza przyjaciółka.
1: Która podpowiedziała.
0: Tak.
1: A co najbardziej podobało ci się zarówno w serii, jak i teraz pierwszej części nowej serii?
0: Nie wiem, sama wszystkie są bardzo wciągające. Taka książka, która chyba najfajniejsza była, to... Też sama nie wiem.
1: Po prostu są bardzo wciągające, są też całkiem grube, ale to chyba nie jest dla ciebie przeszkodą. Basiu, a ty co do nas dzisiaj przyniosłaś? Jakie książki?
2: Trzy książki, bo dwie na razie przeczytałam, a jedna jeszcze nie do końca przeczytana, ale zaczęłam już nią czytać z rodzicami. Te książki, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, Lasse i Maja, jakby są takimi małymi detektywami, no i rozwiązują różne sprawy. Na przykład przeczytałam Tajemnica Detektywa, Tajemnica Tortu i Tajemnica Diamentów.
1: I kto jest twoim ulubionym bohaterem?
2: Sama nie wiem, chyba Barbara.
1: A co takiego robi Barbara, twoja imienniczka?
2: Barbara jest żoną... pana, który prowadzi sklep z diamentami różnymi, kryształami. W Tajemnicy Diamentów jest fajna, no bo są diamenty. No i ja bardzo lubię takie błyskotki, jakby, ale wystarczy tylko, żeby narysować jakiś kryształ, no i dodać do tego taki blask. To mi się już podoba. No i lubię takie gwiazdeczki jakby.
1: Ilustracje są także mocną stroną serii o Lassym i o Mai. Basiu, a wiesz, że bohaterka mojej polecajki ma również na imię Maja, jest moją imienniczką? We wtorek obchodziliśmy wyjątkowe święto, Dzień Taty, a tydzień temu w zagadkowej niedzieli rozmawialiśmy także o kampanii Tata też czyta, Fundacji Powszechnego Czytania, i o tym, jak wiele dobrego może przynieść kilka wspólnie przeczytanych stron. Dlatego dziś mam książkę, która wręcz prosi się o to, żeby czytać ją razem z tatą. Tata i ja. Autorstwa Ulfa Nilssona z ilustracjami Listen Ad Boge w tłumaczeniu Agnieszki Stróżyk-Dębińskiej. To słuchajcie zbiór bardzo ciepłych opowiadań o czteroletniej Mai i jej tacie. Razem odkrywają świat i przekonują się, że nawet wyprawa do piwnicy może zamienić się w prawdziwą przygodę. Boicie się ciemności?
2: Troszkę.
1: Lea?
2: Tadek bardziej.
0: Niespecjalnie.
1: No to całe szczęście, ale jeśli chodzi o strach przed ciemnością, bardzo przydatne mogą okazać się latarki i żarty, bo nic nie działa na strach tak dobrze jak zrozumienie i wprowadzenie dobrego humoru. Maja wyrabia swoją pierwszą kartę biblioteczną, odwiedza sklep metalowy, żeby kupić wszystko, co potrzebne do majsterkowania, szuka skarbów i to wszystko robi z tatą. Bardzo podoba mi się, że autor nie mówi o wielkich wydarzeniach, pokazuje, że bliskość, rozmowy, wspólnie spędzony czas, z tego wszystkiego rodzą się najpiękniejsze wspomnienia. I również pięknie przedstawia świat widziany oczami czteroletniej Mai, jej zachwyt.

0: niestety rozterki, lęki i emocje. Nie ukrywam, że uśmiechnęłam się, kiedy okazało się, że główna bohaterka ma na imię Maja. A ponieważ sama mam wspaniałego tatę, ta historia jest mi tak naprawdę jeszcze bliższa. Tata i ja, wydawnictwa Zakamarki, to moja dzisiejsza polecajka. A my nasze zagadkowe wakacje rozpoczniemy na dwóch kółkach. A naszą przewodniczką będzie Alicja Cieloch. Ale zanim pani Alicja do nas dołączy, czas na zagadkę numer 1. Gotowe na zagadkę?
1: Tak, tak.
0: W takim razie zaczynamy. Ma dwa koła i kierownicę. Lubi ścieżki, trasy i ulice. Gdy na siodełku ktoś usiądzie, z wiatrem szybko mknie po lądzie. 22,7 trójek.

0: utwór Bicycle Race zespołu Queen. Pozwólcie, że nie będę tłumaczyć tytułu na język polski. Dzwonki i inne dźwięki pojawiające się w piosence chyba stanowiły wystarczającą podpowiedź dla Wiktora i Weroniki, którzy się do nas dodzwonili. Halo, halo, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonicie?
1: Z Mazur, na wakacje.
0: A co wy robicie na tych Mazurach?
1: Na razie jedziemy autem.
0: Czyli to dopiero początek waszej przygody?
1: Aha.
0: I tam spędzicie, może zgadnę, tydzień?
1: Tak.
0: No, zgadłam, świetnie. A teraz wy musicie odgadnąć, słuchajcie, rozwiązanie naszej zagadki. Dacie radę?
1: Jest to rower.
0: Fanfary. Tu, tu, tu, ru. Nie mogę robić fanfarów sama. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu. Czy zdarza wam się jeździć na rowerze?
1: Często.
0: I lubicie to robić?
1: Tak.
0: A wolicie wycieczki na przykład rodzinne, czy może we dwójkę?
1: Chyba we dwójkę.
2: Rodzinne.
0: O, tutaj mamy zdania podzielone. A gdzie dojechaliście na rowerach ostatni raz, kiedy na nie wsiedliście?
1: Do sklepu.
0: I to jest też bardzo dobra odpowiedź. Myślę, że było dużo szybciej, niż gdybyście musieli iść na nogach, prawda?
1: Tak.
0: Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za rozwiązanie zagadki i w takim razie życzymy wam wspaniałego tygodnia spędzonego na Mazurach. Dziękujemy. I pozdrawiamy was oczywiście z naszego zagadkowego studia, do którego właśnie wkroczyła Alicja Cieloch. I teraz uwaga,

0: Uwaga, jest to naprawdę kobieta orkiestra, słuchajcie. Tłumaczka, muzykolożka, podróżniczka rowerowa, biegaczka, autorka przewodnika Polska Rowerem i twórczyni projektu She Travels. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Najczęściej, gdy myślimy o podróżowaniu, do głowy przychodzą nam większe środki transportu. Samochód, kamper, pociąg, samolot i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wspaniałe wrażenia może zapewnić nam wycieczka rowerowa. Ale kiedy ostatnio byłaś na rowerze?
2: Nie pamiętam.
0: Było to dawno temu?
2: Nie, ale ja jeżdżę tak po prostu blisko domu raczej.
0: Mhm.
2: Czasami też dalej, ale...
0: Raczej blisko.
2: Tak.
0: Basiu, kiedy byłaś na rowerze ostatnio?
3: No, gdzieś dwa... Nie wiem, dosyć dawno, ale najbardziej lubię jeździć w Holandii, no bo tam jest dużo rowerów. No i fajnie, że mam ogródek. Nie chciałabym się stamtąd przeprowadzać, no bo mogę tam jeździć tak jakby bez kasku.
0: Oj, a to chyba nie jest dobra informacja.
3: Ale jest dosyć dużo trawy.
1: To chyba tylko po ogródku.
0: Chyba tak, ale apelujemy, że kask zawsze warto nosić, bo po prostu chroni naszą głowę. Mm-hmm. Nawet nie chcę myśleć, co by się mogło wydarzyć, gdyby ktoś uderzył głową bez kasku. Pani Alicjo, pani zawsze jeździ w kasku, to wiem, widziałam nawet dzisiaj, ale jest pani mistrzynią roweru. 3 lata temu przejechała pani aż 3300 kilometrów przez Europę, z Polski do Portugalii, a wszystkie ścieżki rowerowe w naszym kraju ma pani chyba w małym paluszku. Dlaczego rower?
1: Bo rower jest chyba najfajniejszym sposobem, w jaki możemy odkrywać nie tylko właśnie zagranicę, ale nasze okolice. I tak jak Lea powiedziała, że jeździ tylko koło siebie, tak? Blisko swojego domu?
2: Tak.
1: No i to też jest fajne, bo właśnie nie trzeba jechać wcale bardzo, bardzo daleko, żeby odkryć coś fajnego. I to jest też super, że wybierasz się rowerem koło siebie, bo w Warszawie można nawet na rowerze odkryć dużo takich zakątków, które pewnie przegapiłabyś idąc pieszo albo samochodem. Czasami mijamy je trochę za szybko i właśnie dlatego rower jest przynajmniej dla mnie super, że możemy zobaczyć troszkę więcej niż idąc spacerem, a na przykład więcej, mniej intensywnie niż jadąc samochodem, bo te widoki są troszkę bliżej nas, możemy się w każdym momencie zatrzymać, zobaczyć, co jest ciekawego za rogiem, albo stanąć na lody, to też jest zawsze super, że rower, można się nim wybrać blisko i taką pogodę jak dzisiaj po prostu zjeść coś pysznego na przykład.
0: I wycieczki rowerowe mogą nas prowadzić na lody, na obiad.
1: Dokładnie tak.
0: Lub po prostu na przykład do domu przyjaciółki, którą akurat będziemy odwiedzać. Zanim przejdziemy do rozmowy o przygodach w Polsce, chciałabym podpytać panią o te europejskie przeżycia. W 35 dni przejechała pani przez 6 państw. Czy to jest dużo, dziewczyny?
2: Tak.
0: Jak myślicie? 35 dni i 6 państw.
2: Bardzo dużo, uważam.
0: Całkiem sporo. Zaczynając od Polski, przez Niemcy, Szwajcarię, Francję, Hiszpanię, a metą była Portugalia. Skąd miała pani tyle siły, by pedałować każdego dnia?
1: Szczerze to nie wiem. Chyba z dużej ilości ciastek i zdrowego jedzenia, które gdzieś tam na trasie jadłam. A tak naprawdę to chyba po prostu... taka chęć odkrywania świata, tak jak wy odkrywacie trochę przez książki, o których rozmawiałyście, to dzięki rowerowi ja sobie mogłam zobaczyć niektóre miejsca na żywo i codziennie każdy widok się zmieniał i to, że właśnie ten rower jest taki wyjątkowy, bo widzimy na nim więcej i można zobaczyć coś nowego za każdym kilometrem, to jest chyba coś, co mnie tak pchało do przodu. I ta podróż to była taka pierwsza podróż, ale teraz chyba nawet przejechałam więcej krajów, bo jechałam przez Bałkany i to też było kolejne doświadczenie w innym miejscu, znowu dużo kilometrów, ale właśnie trochę się czułam, wiecie, jak taka odkrywczyni, bo oczywiście świat jest odkryty, ale nie dla nas i zawsze można zobaczyć coś nowego, nie wiem, jakieś nowe góry. Myślę, że tutaj nasi słuchacze, którzy są na Mazurach, też pewnie odkryją może jakieś nowe jezioro, może trafią gdzieś w jakieś miejsce, którego jeszcze nie znają.

0: A Bałkany, co to za tajemnicza nazwa? Gdzie są Bałkany, pani Alicjo?
1: Bałkany to są takie kraje na południu Europy, troszeczkę niżej od Polski, jak się jedzie do dołu. I ja zaczęłam właśnie w kraju, który się nazywa Albania. I sobie tak rowerkiem powoli wracałam do domu, jechałam przez góry bardzo wysokie, takie, które są mniej znane tutaj u nas, bo wy pewnie jakie góry znacie? Byłyście kiedyś w Tatrach?
2: Ja byłam.
3: Ja też byłam.
1: A jakie jeszcze mamy góry w Polsce?
2: Ja byłam w Bieszczadach.
1: O, w Bieszczadach, super. No i mamy jeszcze na przykład Karkonosze. To też są piękne góry na rower. Więc to są takie właśnie piękne góry u nas, a ja byłam u naszych troszeczkę dalszych sąsiadów na południu, właśnie na Bałkanach i podróżowałam przez góry, jeziora, przełęcze i na rowerze mogłam to wszystko zobaczyć na własne oczy, bo czasami, wiecie, jak się jedzie w samochodzie czy w pociągu, to nie wszystko widać, prawda? Bo czasami drzewa zasłaniają, co nie?
2: No tak.
1: No właśnie.
0: A na rowerze jest to łatwiejsze i też chyba przyjemniejsze, chociaż nie wiem, czy to takie przyjemne, kiedy pot nam kapie z czoła i nasze mięśnie już odmawiają posłuszeństwa. Myślę, że jest to mimo wszystko warte widoków i przeżyć. A pani ulubione przeżycie? Takie wyjątkowe, które zapadło pani gdzieś głęboko w pamięci?
1: To chyba są takie momenty, kiedy właśnie doceniam to, że tym rowerem jadę sama i mam na to siłę i po prostu zdarzy się taki moment, kiedy mogę z tego roweru w końcu na przykład zsiąść i docenić jakiś widok i zatrzymać się na szczycie jakiejś góry na przykład, bo mogłam na nią wjechać rowerem. Albo w taki dzień, jak dzisiaj jest bardzo gorąco, wspaniałe momenty są takie, kiedy możemy się zatrzymać i wskoczyć do zimnej wody w jeziorze. I na przykład są takie jeziora, gdzie jest dużo ludzi, bo na przykład możecie tam pojechać z rodzicami i będzie się kąpać dużo dzieci wokół, ale są też takie, gdzie nie spotkacie nikogo. I ja właśnie bywałam nad takimi jeziorami, gdzie mogłam po prostu doceniać ten widok, który był taki dosłownie tylko dla mnie, jak w bajce. I to jest chyba super na rowerze, że można dotrzeć do takich miejsc. I właśnie dużo mam takich wspomnień z takich wyjątkowych miejsc, które, ja to często mówię, nie znajdą się na żadnej okładce ani w żadnej książce, bo są wyjątkowe, bo zobaczymy je tylko my i zatrzymamy w swojej pamięci.
0: I w takich momentach to pani patrzy na ten kawałek świata tylko i wyłącznie dla pani i świat patrzy na panią tak naprawdę. Mhm. A jeśli miałybyśmy odgadnąć, co najbardziej szalonego może przytrafić się na przykład pani Alicji podczas takiej przygody rowerowej? Jak myślicie?
2: Zapomnieć kostiumu?
1: O, dobry pomysł. Raz mi się zdarzyło.
0: Lea, masz jakiś pomysł? Co najbardziej szalonego mogło się przytrafić pani Alicji?
3: Nie mam pomysłu.
0: Ja myślę, że być może pani Alicja kogoś poznała przez przypadek, albo trafiła w miejsce, do którego nigdy nie trafiłaby, gdyby na przykład nie zabłądziła. Pani Alicjo, jaka była pani największa szalona przygoda, która panią spotkała?
1: No to chyba troszeczkę nasza prowadząca była najbliżej, bo rzeczywiście coś, co mi się przytrafiło, to jechałam w Afryce, w Maroku, rowerem i zatrzymał się samochód, z którego wysiadł taki starszy pan. Zaczął się do mnie uśmiechać i machać serdecznie. I okazało się, że minął mnie już kilka razy poprzedniego dnia i gdzieś tam mnie z samochodu swojego widział i chciał się po prostu przywitać, bo zobaczył rowerzystkę, a też był rowerzystą i zaczęliśmy rozmawiać. I okazało się, że on zmierza w tym samym kierunku co ja i zdecydowaliśmy się, że wpakujemy mój rower do jego dużego bagażnika i będziemy kontynuować tę podróż dalej razem. I razem dojechaliśmy na pustynię, gdzie jeździliśmy po takich wysokich, wielkich piaskach dużym samochodem i w ogóle zdarzyło nam się dużo przygód, o których mogłabym opowiadać no, godzinami, bo to były, wiecie, w podróżach taki czas jest zawsze bardzo intensywny. Dużo się dzieje, prawda? Jak wyjedziecie na wakacje, to chyba dużo się dzieje w ciągu jednego dnia, co?
2: Dosyć dużo.
1: Dosyć dużo, dokładnie tak. I tak samo było w mojej podróży i szczególnie jeśli się kogoś pozna, to wiecie, wszystko jest od razu ciekawsze, bo można się tym widokiem z kimś podzielić, porozmawiać o tym, co dana osoba myśli o tym, co widzimy. No i tak było właśnie w tym przypadku.
0: To jest naprawdę wspaniałe wspomnienie, które na długo zostanie na pewno w głowie pani, ale też pani towarzysza. Ma pani też jeszcze jednego towarzysza, który teraz siedzi na naszym trójkowym stole i patrzy na nas. Lea, co to za towarzysz? Przed panią Alicją.

0: Drzewo coś tam.
1: Drzewomir.
2: I kim jest Drzewomir?
1: Drzewomir to taki pluszak, który od, no już chyba

0: Żywomira i jak mi jest smutno, to właśnie wyciągam go z rowerowej sakwy i jedziemy we dwójkę.
1: I on przyjechał nawet do trójkowego studia razem z Alicją Cieloch, która jest naszą dzisiejszą gościnią. Za moment porozmawiamy o przygodach w Polsce, o tym, co spotkało panią na rowerowych trasach w naszym kraju, ale najpierw zagadka numer dwa. Dziewczyny, gotowe na drugą zagadkę?
2: Tak, no jasne.
1: Pierwsza była dla was bułką z masłem, dla Wiktora i Weroniki, tak? Że okaże się zaraz, jak to będzie z drugą zagadką. Fale mają wielką moc. Szumią głośno dzień i noc. Mewy tańczą nad wodami, a statki płyną za falami. 22 i 7 trójek.

0: Led Zeppelin, legendarny zespół rockowy i ich utwór The Ocean, czyli Ocean. Mogłoby się wydawać, że właśnie zdradziłam rozwiązanie naszej zagadki, ale nie, spokojnie, ono zaczyna się na literę M. A jakie są następne litery? Myślę, że wszystko wyjaśni nam Janek, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Janku, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Spod Warszawy.
0: A skąd Skad. Dokładnie?
1: Skad.
0: Czyli masz do nas całkiem niedaleko?
1: No.
0: Janku, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Uciekło?
1: Myślałem, że to może być morze.
0: Fanfary? To morze. Janku, czy ty lubisz morze?
1: Tak.
0: A kiedy ostatnio byłeś nad morzem?
1: W zeszłym roku.
0: I co najbardziej ci się podobało?
1: To, że mogłem się kąpać.
0: A skakałeś na falach?
1: Tak.
0: To jest naprawdę świetne uczucie. Jeśli oczywiście nie odchodzimy zbyt daleko od brzegu i widzą nas nasi rodzice. A czy masz, Janku, jakieś plany wakacyjne?
1: Będę jechał do dziadków.
0: A gdzie mieszkają dziadkowie? Daleko?
1: W Bydgoszczy.
0: Kawałeczek. I masz jakieś plany konkretne z dziadkami? Co będziecie robić?
1: Będziemy chodzić na basen i do...

0: muzeum.
1: Oj, to szykuje się naprawdę wspaniały wyjazd. Janku, dziękujemy Ci bardzo za telefon i pozdrawiamy Cię z naszego zagadkowego studia. Dziękujemy.
0: Ja też dziękuję.
1: Do usłyszenia. Zgodnie z obietnicą ruszamy w rowerową podróż przez Polskę. Wakacje dopiero się zaczęły, więc wiele osób pewnie zastanawia się, dokąd pojechać. I często myślimy o dalekich wyjazdach, a przecież niezwykłe miejsca są całkiem blisko. I jako, że rozwiązaniem zagadki było morze, zacznijmy od tej okolicy. Dobra? Tak się możemy umówić, dziewczyny? Czy wy lubicie morze?
2: Tak. Bardzo lubię morze.
1: A kąpać się?
2: Bardzo.
1: Ja też całkiem lubię się kąpać. Najpierw jednak, zanim wyruszymy w naszą podróż, przecież musimy się spakować. Co musimy wziąć do plecaka? Spakować do plecaka. Jeśli chcemy przejechać przez Polskę, jak myślicie?
2: Zapasowe majtki.
1: To na pewno. Lea?
3: Krem na słońce.
1: Mhm. Co jeszcze?
2: Kostium.
1: Kąpielowy?
2: Kąpielowy.
1: No bo przecież będziemy chciały wskoczyć do wody.
3: Z takie ubrania, krótki rękaw, krótkie nogawki.
2: Sukienka.
3: Takie zwiewne, nie jakieś puchate.
1: Zatem to wszystko już mamy w plecaku. Pani Alicjo, czego nam jeszcze brakuje?
4: No, jeśli chcemy wyruszyć taką podróż rowerem, to na pewno przydałoby się coś dla roweru, nie tylko dla nas, bo dziewczyny, super powiedziałyście o przygotowaniu naszym, czyli musimy wziąć zapasowe ubrania. Lea super powiedziała, żeby były przewiewne, tak, wygodne. No, ale jeśli chcemy się wybrać taką drogę rowerem, no to musimy je mieć gdzie spakować. I na rower możemy zamontować takie sakwy, w które wsadzimy wszystkie swoje rzeczy, a dla roweru najlepiej wziąć pompkę, żeby móc dopompować powietrze z kół, gdy nam trochę zejdzie. No i zapasową dętkę, bo niestety zdarza się, że najedzie się na jakiś kolec albo jakiś kamień ostry i powietrze z kół schodzi. I to mi też się zdarzyło wiele, wiele razy. Ale zmiana dętki to jest tak naprawdę bardzo prosta sprawa. Można się tego bardzo łatwo nauczyć, chociaż kiedyś, jak powiem wam, ruszałam w moją pierwszą wyprawę, to wydawało mi się to takie trudne i myślałam, że nie dam rady. Ale wszystkiego można się nauczyć, co nie?
2: Tak.
4: No właśnie, i taką dętkę właśnie już teraz wymieniam w 15 minut, więc to jest bardzo prosta sprawa. Więc to dla naszego roweru, super, Lea, powiedziałaś o kremie przeciwsłonecznym. No i co? No i przede wszystkim trzeba zabrać uśmiech i dobrą energię, bo bez tego nic się nie będzie podobać i nic nie będzie fajne, co?
2: Brakuje mi tutaj jednej rzeczy.
4: No?
2: Nikt nie powiedział o rowerze.
4: No, oczywiście. Chyba przegapiłyśmy tę informację, bo docelowo ja już jakby, jak mówię o podróżach, to zawsze ten rower gdzieś tam mam z tyłu głowy, co nie? Bo zawsze podróżuję tym rowerem. Chociaż powiem wam, że jak zdarzyło mi się pojechać gdzieś indziej pociągiem i mówiłam o tym mojej mamie, to ona nie potrafiła pojąć, a gdzie jest rower właśnie, gdzie w tej podróży jest rower? Czy ja z nim wracam? Czy on jedzie ze mną w wagonie? Czy on do mnie jakoś dotrze? Czy ja go wypożyczę? Więc bardzo dobrze, że wspomniałaś, tak? Rzeczywiście musimy jeszcze wspomnieć o rowerze, jeśli się nim wybieramy.
1: A razem z rowerem musimy zabrać kask, o którym już mówiliśmy.
4: Oczywiście.
1: Mówiłyśmy, to bardzo ważne. No dobrze, w takim razie chyba jesteśmy przygotowane. I zaczynamy naszą podróż po Polsce. To najpierw, zgodnie z obietnicą, po morze. Morze kojarzy nam się z plażą, z parawanami, z goframi, ale z perspektywy roweru można zobaczyć je zupełnie inaczej. Co najbardziej zachwyca rowerzystów na Pomorzu?
4: No właśnie, ja chciałam najpierw zapytać dziewczyny jeszcze, wy lubicie tak leżeć plackiem na plaży cały dzień?
2: Tak, ja mam do tego okazję, ponieważ moja babcia mieszka blisko właśnie morza.
4: Okej, okay, a Basia?
5: Ja wolę się zanurzyć w wodzie, a potem się poniurkować. Ułożyć na piasku suchym, no i się owinąć w tym piasku. A potem znowu do wody i tak wiele razy.
4: I paniera, rozumiem. No ja też tak lubię i przyznam wam, że bardzo lubię pływać w polskim morzu, bo ono jest takie zimne i rześkie i jedyne w swoim rodzaju, a poza tym mamy piękne plaże. Ale tak szczerze powiem wam, że cały dzień to jest dla mnie trochę nudne, dlatego właśnie wsiadam

0: tam na rower i z tego roweru to może zobaczyć, można zobaczyć je zupełnie innej perspektywy. I nie tylko zobaczyć plażę i wodę, ale właśnie takie piękne wydmy, które prowadzą wzdłuż Bałtyku. I dzięki temu możemy trochę szybciej przeskoczyć z jednych lodów do drugich, z jednej miejscowości do innej. A w Polsce mamy bardzo ładne ścieżki rowerowe wzdłuż morza i one się nadają dla rodziców z dziećmi, więc nawet jeśli wybieracie się gdzieś rodzinnie, całą zgrają z młodszym nawet rodzeństwem, to jest dużo dróg dla rowerów, po których można bezpiecznie się wybrać na wycieczkę i troszeczkę aktywniej spędzić te wakacje.
1: A prosto z Pomorza, jeśli na przykład stwierdzimy, że już nam wystarczy tej okolicy, możemy przenieść się na Mazury. Co wy na to?
2: Dobry pomysł.
3: Dobry.
1: To teraz wyruszamy na Mazury. Dostaliśmy telefon dzisiaj z Mazur od Wiktora i Weroniki i być może zachęcimy ich i nie tylko ich do podróży rowerowych. Mazury są nazywane krainą tysiąca jezior i czy to właśnie tam najlepiej przekonać się, że rower i natura i jeziora tworzą naprawdę zgrany duet?
0: Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, bo Mazury są takim spokojnym miejscem, gdzie właśnie oprócz tych jezior mamy trochę lasów, trochę takich pięknych pól z kwiatami, z łąkami i rowerem możemy jednego dnia być i nad jeziorem i przejechać przez ładny las i znaleźć się właśnie pośród takich pięknych pól. Rozmawiałyście o książek, mi się zawsze Mazury nasze polskie kojarzą z Anią z Zielonego Wzgórza. Kojarzycie taką książkę?
2: Tak, jest bardzo fajna. Ja czytałam właśnie Anię z Zielonego Wzgórza, tylko że taką serię nowszą, można powiedzieć, bo jest Ann, a nie Ania. Jest Matthew, a nie Mateusz. I dużo imion jest takich, są takie oryginalne.
0: Tak, to jest takie bardziej wierne tłumaczenie, które przeczytałaś. Ja też robiłam sobie porównanie po latach, bo bardzo lubię tę książkę i czytałam ją w twoim wieku. A niedawno właśnie jadąc na rowerze w tej podróży 3 lata temu, słuchałam sobie audiobooka nagranej tej książki, jak ktoś czytał. I słuchałam jej właśnie w tej wersji nowej. To jest taka wersja, która jest po prostu troszkę bardziej wierna oryginałowi. I właśnie te widoki, które są opisane w tej książce, bardzo mi się kojarzą z tymi Mazurami, bo one są takie, wiecie, malownicze. Możemy zobaczyć takie widoczki, romantyczne chmurki na horyzoncie, takie ładne kolory i takie romantyczne domki. No wszystko jest tam tak piękne, że ja naprawdę teraz, jak mówię o tym, to się rozmarzyłam. I chętnie bym dzisiaj z waszego studia pojechała prosto tam. Więc Wiktor i Weronika, jeśli jesteście i nadal nas słuchacie, to na pewno polecam wam schwycić rodziców za rękaw i tam może zasugerować, żeby wziąć rowery i wybrać się gdzieś. Mamy na Mazurach taką trasę rowerową, która się nazywa Mazurska Pętla Rowerowa i ona przejeżdża dookoła Mazur przez różne jeziora. Natomiast można pojechać tylko fragmentem tej trasy, zobaczyć kawałeczek jakichś fajnych rzeczy. Może was to zachęci na dłuższą podróż, kto wie.
1: A potem z Mazur, czyli miejsca, które tak naprawdę teraz będzie mi się kojarzyło tylko i wyłącznie z Anią z Zielonego Wzgórza i gdy tam pojadę, będę chyba wypatrywała dziewczynki o rudych włosach. Z Mazur możemy przenieść się na Podlasie, może Dolny Śląsk, a może góry, ale to po piosence.

0: zespół Kwiat Jabłoni i ich piosenka Wody mi daj. Muzycy śpiewali o rzece, o wodzie, która przynosi ratunek i doskonale wie każdy rowerzysta, który po długiej wycieczce w gorący dzień marzy tylko o jednym. Wie o tym, że woda jest bardzo ważna i marzy o łyku zimnej wody z bidonu albo o wskoczeniu do chłodnego jeziora na mecie podróży. My już do jeziora wskoczyliśmy na Mazurach. A teraz co wy na to, aby odwiedzić szybciutko Podlasie? Możemy tak zrobić? Pani Alicjo, możemy tak zrobić?
1: Oczywiście, Podlasie to jest też jedna z moich ulubionych w ogóle krain na rower.
0: Mówi się, że ta okolica, że tam czas płynie wolniej. I czy to rzeczywiście miejsce, które uczy powolnego, uważnego podróżowania?
1: No dla mnie tak i zachęcam, żebyście się tam wybrali, bo rzeczywiście Podlasie to jest taka kraina, gdzie zobaczymy taki miks kultur, bo tam było kilka religii różnych, mieszały się różne nacje przez wieki wieków. I coś, co mi się bardzo podoba, to na Podlasiu można zobaczyć coś, co wygląda jak kolorowe pałace, ale tak naprawdę to są kolorowe cerkwie, które zostały właśnie po prawosławnych wyznawcach w tamtych stronach. I to są, wiecie, takie wielkie, no wyglądające jak pałace, właśnie cerkwie niebieskie, zielone, no takie w bardzo intensywnych kolorach. No i to wygląda niesamowicie i naprawdę to jest coś takiego, co pozwala no troszkę inaczej spojrzeć na historię, na to miejsce, w którym jesteśmy, więc zdecydowanie Podlasie to jest moja jedna z ulubionych krain w Polsce na rower.
0: Sporo kolorów, pięknych pałaców, zamków można zobaczyć także na Dolnym Śląsku, zresztą odwiedzonym przez panią jeszcze w tym tygodniu. Czy rower pomaga odkrywać takie miejsca, do których nigdy nie trafilibyśmy na przykład samochodem? I czy pomaga dostrzegać kolory? Albo na przykład, czy pomaga potem wejść do zamku i zobaczyć, co znajduje się w środku?
1: Oczywiście, że tak, bo na rowerze możemy właśnie w każdej chwili się zatrzymać, a nawet zboczyć trochę z drogi, no bo nie wiem, dziewczyny, zawsze jak zwiedzacie gdzieś, to jedziecie prostą drogą, czy zaglądacie, co jest za zakrętem?
2: Nie wiem, różnie. Różnie.
1: No właśnie, i na rowerze jest super to, że można w każdej chwili zboczyć, zobaczyć coś nowego, jakiś nowy widok. No i na Dolnym Śląsku rzeczywiście jest to bardzo dużo do odkrycia, różnych pałaców, zamków i tak dalej. A jeszcze jest, mówiłyśmy o jeziorach, jest jeszcze jedna kraina, która paradoksalnie, w której jest więcej jezior niż na Mazurach, bo powiedziałyśmy, że Mazury są krainą tysiąca jezior, a to wcale nie tam mamy najwięcej jezior w Polsce. Wiecie, gdzie mamy najwięcej jezior?
2: Nie.
1: Na Pomorzu Zachodnim i na Kaszubach, w tych okolicach, troszeczkę tutaj na lewo od Mazur, mamy bardzo dużo jezior, tylko one są troszeczkę mniejsze. I przez to, że są troszeczkę mniejsze, to też są spokojniejsze. Mamy tam piękne lasy i właśnie tam możemy też się wybrać na rower, żeby zaznać tego spokoju, tego, o którym wspominałyśmy trochę, jak z Ani z Zielonego Wzgórza również.
0: Jakieś małe jeziorko na pewno udałoby się nam znaleźć także w górach, o których już pani wcześniej wspomniała.

0: wspomniała. Kiedy słyszymy rower w górach, myślimy o bardzo trudnej wyprawie. I czy to są rzeczywiście takie trudne wyprawy?
1: No właśnie nie. I każdy może się w góry wybrać, bo w Polsce mamy piękne trasy, które wcale nie są aż takie trudne. Jedna właśnie prowadzi dookoła Jeziora Czorsztyńskiego i liczy tam około 30 kilometrów, więc naprawdę można się wybrać całą rodziną. A co więcej, po drodze czeka przeprawa promowa, czyli wsadzacie rower na taki mały prom i z jednego brzegu na drugi płyniecie na takiej barce. Fajnie, co?
2: Tak.
1: No właśnie. A jeszcze na przykład jest piękna kraina, która się nazywa Roztocze i tam możecie zobaczyć stajnie koni, takich pięknych koników polskich. Lubicie konie?
2: Tak.
1: No to można na rowerze właśnie zatrzymać się, dojechać do takiej stajni i podziwiać piękne, piękne konie, które sobie gdzieś tam galopują na łąkach.
0: Dziewczyny, czujecie się teraz zachęcone, aby wsiąść na rower i wybrać się w jakąś podróż?
3: Zdecydowanie.
0: Basia?
2: Tak.
0: Myślę, że nasi słuchacze mają podobnie i mam nadzieję, że udało nam się zachęcić ich do rowerowych wypraw. Coś czuję, że pani Alicji udało się to całkiem świetnie, całkiem sprawnie i mam nadzieję, że nasi słuchacze potem, na przykład telefonicznie, będą nam mogli zdawać relacje ze swoich rowerowych przygód. Gościnią dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli była Alicja Cieloch, podróżniczka rowerowa, autorka przewodnika Polska Rowerem. Zachęcamy, aby do niego sięgnąć przed wyruszeniem w wyprawę po Polsce. I twórczyni projektu She Travels. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo i przypominamy, że na ścieżki rowerowe można się wybrać blisko i wcale nie trzeba jechać bardzo daleko, żeby odkryć coś pięknego.
0: Lea, dziękuję.
3: Dziękuję
0: Basiu,
3: bardzo.
0: Basiu, dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
0: My żegnamy się francuską piosenką Je vais partout avec mon vélo. Umiecie francuski?
2: Nie.
0: W takim razie przetłumaczę, czyli jeżdżę wszędzie na moim rowerze. To piosenka, która promuje jazdę na rowerze jako sposób na wolność, ale także jako sposób na ochronę środowiska, bo nie ukrywamy, że to jest najbardziej ekologiczny środek transportu. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
1: Bo radio to taki dobry towarzysz.
3: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
1: Latem.
3: A latem są wakacje i

0: Pocztówki z wakacji
1: i listy
2: i muzyka
3: i słońce
4: i muzyka.
0: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w Trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9 do 12.
0: Wspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
4: Co u Państwa?
0: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
4: A Państwo?
0: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
4: Justyna.
0: Mateusz.
2: I Michał.
6: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
13: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
14: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
13: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
14: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
13: Poleca JJ.
14: Krzysiek Skiba.
13: Poleca
14: Polskie Radio.
7: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosja może planować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, także w Polsce, informują źródła wywiadowcze. Wyszli na ulicę, upominając się o godną pracę i płacę. 70 lat temu na ulicach Poznania polała się krew. Zamiast negocjacji pokojowych, eskalacja napięcia, znowu gorąco na linii Waszyngton-Teheran. Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, alarmują źródła wywiadowcze z Polski i krajów bałtyckich, cytowane przez dziennik The Guardian. Według doniesień Kreml może próbować sprawdzić spójność sojuszu, a także gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony swoich mniejszych sojuszników. Możliwe scenariusze obejmują działania hybrydowe, takie jak ataki rakietowe, użycie dronów czy prowokacje z udziałem tzw. zielonych ludzików. Polska i kraje bałtyckie są świadome zagrożenia i przygotowują się na potencjalną eskalację. Tak gorąco w Polsce jeszcze nie było. Dziś spodziewany jest rekord. Na zachodzie temperatura może sięgnąć 42 stopni, ale alerty przed żarem lejącym się z nieba wydano dla całego kraju. Od 10 do 17 najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu, a wypoczywać najlepiej nad wodą. O rozsądne korzystanie z uroków lata apelują ratownicy WOPR. Wśród najczęstszych przyczyn utonięć służby wskazują alkohol i brawurę, a także gwałtowne wskakiwanie do wody.
15: Czyli 3-4 godziny opalamy się i potem nagle wchodzimy do wody. Trzecia sprawa tak naprawdę, no to co każdy z nas uczy się od dziecka, czyli po obfitym posiłku. Dajemy sobie te pół godziny do godziny, żeby na spokojnie to się ułożyło i dopiero wtedy wchodzimy do wody. Nie korzystanie przede wszystkim z kąpieli strzeżonych. To jest podstawa. Tam gdzie pilnują ratownicy, tam wiadomo, że jest bezpiecznie.
6: Ostrzegał ratownik Marcin Sanak. Minionej doby utonęły 4 osoby, od początku czerwca już 38. Cała Europa mierzy się z falą afrykańskiego żaru, choć akurat Francuzi najgorsze mają już chyba za sobą po tygodniu historycznych upałów. W końcu zaczynają oddychać nieco lepszym powietrzem. Ponad 40 stopni będzie już tylko na wschodzie Francji.
16: Miniony tydzień upłynął we Francji pod znakiem szumu wentylatorów i zasłoniętych okien. Francja przeżyła najgorętszy tydzień w historii pomiarów. Od minionego wtorku przez 3 kolejne dni odnotowywano najwyższą średnią temperaturę od niemal 80 lat, około 30 stopni Celsjusza. Fala upałów była nie tylko rekordowo intensywna, ale też rozległa, obejmując niemal cały kraj. Tysiące zamkniętych szkół, utrudnienia na kolei, awarie sieci energetycznej i kryzysowa sytuacja w szpitalach. To tylko niektóre z konsekwencji fali gorącej. W jej trakcie odnotowano wzrost liczby zgonów wśród osób starszych oraz kilkadziesiąt przypadków utonięć. Sytuacja wywołała we Francji debatę na temat potrzeby szerszego dostępu do klimatyzacji. Tym bardziej, że wkrótce możliwe są kolejne fale upałów. Może będziemy musieli żyć inaczej, bardziej jak kraje południa. Nasze godziny pracy nie są dostosowane, podobnie jak nasze mieszkania. My również nie jesteśmy na to gotowi. Mówili mi Francuzi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Wyszli na ulicę, bo chcieli godnie żyć. Mija 70 lat od buntu robotników w Poznaniu. Od rana w stolicy Wielkopolski trwają uroczystości. Historyk IPN-u Rafał Reczek przypomina.

0: Przypomina, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski upomnieli się o podstawowe wartości. Jako pierwsi z bram fabryki wyszli pracownicy zakładów cegielskiego.
1: To wołanie o chleb, hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne, a wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo.
0: Ze względu na niebezpiecznie wysokie temperatury popołudniowe uroczystości zostały przeniesione sprzed pomnika ofiar buntu do klimatyzowanej auli uniwersyteckiej. Weźmie w nich udział prezydent Karol Nawrocki oraz minister obrony, mówi Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta.
2: Poznań to miejsce, w którym doszło do pierwszych masowych protestów przeciwko władzy komunistycznej w 1956 roku. Prezydent Karol Nawrocki wspólnie z kilkoma prezydentami z regionu odda hołd protestującym, ale odda także i hołd i cześć wszystkim poznaniakom.
0: Z powodu ekstremalnych temperatur organizatorzy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i śledzili obchody w mediach. Irański MSZ oświadczył, że amerykańskie ataki to pogwałcenie tymczasowego porozumienia. Łamanie obietnic leży w ich naturze, napisał MSZ w komunikacie i zagroził wstrzymaniem negocjacji pokojowych z Waszyngtonem. Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło uderzenia w odwecie za nowy atak dronowy. Chodzi o uderzenie na tankowiec Kiku płynący przez cieśninę Ormus z ponad 2 milionami baryłek ropy. 8 godzin z Bielska-Białej, niespełna 5 z Warszawy. Od wczoraj do Ustki można dojechać pociągiem Pendolino. Pasażerowie inauguracyjnego składu byli zachwyceni.
3: Gdyby ten pociąg nie jechał od A do Z, to ja bym tu nie przyjechał. W swoim wieku nie będę gonił po peronach, a na peronach nie ma pochylni. I to jest trudne. A że puścili prosto z Bielska do Ustki, no to pojechałem. A my przyjechali na zbierać jodu.
4: My akurat wsiedliśmy w Warszawie na centralnej stacji i wszystko bardzo ładnie. No. Cieszy nas, że mogliśmy się przejechać tym pierwszym Pendolino do Ustki.
0: A w Ustce pierwsze Pendolino witali mieszkańcy miasta, samorządowcy, orkiestra dęta. Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski powiedział, że nowe połączenie sprawi, że miasto będzie jeszcze bardziej popularne.
5: To zainteresowanie jest bardzo duże. Już w tej chwili sporo tych miejsc jest sprzedanych. No myślimy, że może to tak być, że też zapowiadana jest dobra pogoda. Wiemy też o tym, że dużo turystów jednak za granicę nie wyjedzie i wybiorą polski Bałtyk. No a to, że taka jest informacja teraz o Pendolino, o tym, że Ustka w tym roku uzyskała statut najlepszej plaży 2026 roku, to też myślę, że będą chcieli przyjechać i sami naocznie to sprawdzić.
0: Pendolino będzie kursować do Ustki przez całe wakacje. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela z gorącem, na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, na zachodzie nawet 42, ale od godziny 15 przewidywane są burze, zagrzmi m.in. na Pomorzu, w regionach zachodnich oraz w Polsce centralnej.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjalne.

0: teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Historia pewnej płyty.
13: Dwadzieścia 5 lat temu ukazała się przełomowa w karierze grupy Farbenlere płyta Atomowe Zabawki. Dziś o jej powstawaniu opowie lider grupy Wojciech Wojda, a także Kamil Wicik, współautor biografii zespołu, dziennikarz muzyczny Radia Gdańsk i Radiowej Jedynki. Zapraszamy Aleksandra Żakowska, Ewa Lipowicz i Tomasz Żonda.
14: Zatrzymujemy się na środku drogi.

0: Najbardziej mnie smuci ta moja rocznica, że jednak już trochę minęło. To jest faktycznie w tym roku 6 dekad, 4 dekady Farbenlere i 1 dekada od ślubu, czyli to jest wyjątkowy rok dla nas.
1: Wspomina Wojciech Wojda.
0: Też niektóre płyty mają jakieś swoje rocznice, to też kolejna sytuacja, więc rzeczywiście jubileuszowy rok trzeba przyznać. Ja tylko mogę dodać, że 40-lecie rzetelne, bo są zespoły, które mówią, że grają 40 lat, a grali z 15 z tego wszystkiego. My gramy 40 rzetelnie, bez dnia przerwy.
1: Powiedz o tych pierwszych chwilach z Farbenlere, to jeszcze były czasy...
0: Komunistyczne.
1: Mówię licealne.
0: A właśnie nie. Tak? Ja byłem po liceum. Marek Knap, który zakładał ze mną zespół, perkusista, pozdrawiam, on wtedy jeszcze chodził do liceum. A ja już byłem rok po maturze. Byłem studentem wtedy Uniwersytetu Warszawskiego, a natomiast koledzy licealnie. Dwóch technikum, Marek Knap, liceum. Początki garażowe stricte, to znaczy zaczynaliśmy w mojej szkole liceum imienia Giełły, które w tym roku ma 120-lecie, też kolejna rocznica. I tam zaczynaliśmy próby, no niestety po wykonaniu dwóch piosenek Idź pod prąd KSU i Wychowanie Tilawu. Niestety nie spodobało się to nauczycielom, to był wtedy Dzień Nauczyciela, pierwszy koncert Farbenlere historyczny. No i niestety po tym koncercie żeśmy zostali relegowani z grania prób w Jagiellonce i zeszliśmy do garażu. I stąd też my zawsze wspominamy, że początki Farbenlere są garażowe, no ale gwoli ścisłości encyklopedii trzeba powiedzieć, że rzeczywiście na początku graliśmy w szkole przez chwilę. No i później z garażu, można powiedzieć, dostaliśmy się do Jarocina 1987 roku. Tam był taki debiut. Najlepsze to jest to, że debiut Farbenlere poza Płockiem był właśnie w Jarocinie, czyli dość szybko skoczyliśmy na wyższą wodę.
1: A to jeszcze nie był wielki sukces.
0: Nie, zdecydowanie nie był to wielki sukces, to nawet w ogóle nie był sukces. Graliśmy, pamiętam, na małej scenie w amfiteatrze jako czwarty zespół. Dla nas to był sukces, że tam gramy. Natomiast spotykam czasami osoby, które były na tym koncercie, no ale ja sam przyznaję, że to nie był wybitny koncert. Rok później zagraliśmy rzeczywiście już bardzo dobry, w 1988. Wtedy mieliśmy z kolei pecha. Ten pech nam trochę potem towarzyszył niestety. Pecha polegającego na tym, że akurat jak grało Farbenlere, organizatory wpadli na genialny pomysł zrobić konferencję prasową. Z automatu całe jury, które wtedy decydowało o tym, kto przechodzi dalej, poszło też na tą konferencję, więc byliśmy bez jury, byliśmy zupełnie nieocenianym. A koncert był wtedy już rzeczywiście dobry. Pamiętam, zagraliśmy 7 utworów, zaczęliśmy od Helikopterów. Na kolorowo byliśmy ubrani, bo Farbenlere wtedy, ja traktowałem bardzo dosłownie nazwę, a Farbenlere to jest nauka o barwach. My się poprzebieraliśmy wtedy dość mocno. Ja byłem jedyny na czarno ubrany, z czerwonymi butami, pamiętam, szarymi szelkami. Ale koledzy byli kolorowo, tak trochę po hawajsku ubrani, można powiedzieć. Natomiast to wszystko, co pamiętam z tego koncertu pierwszego. 88 dużo lepszy, 89 też pamiętam. Też pechowo, ale innego rodzaju pech.
1: No, to wtedy wygrał Proletariat i Kloster Keller, także...
0: Ale wtedy my mieliśmy też pecha, bo już wtedy myślę, że byliśmy w dobrej formie, tylko że burza i deszcz spowodowało, że no, na naszym koncercie była garstka ludzi pod sceną, bo wtedy strasznie zmoczyło ten amfiteatr, więc tam też możemy w 100% mówić o pechu. A w 90 roku już pech nas opuścił i chociaż też był pech, wszyscy wiedzą zainteresowani, że w 90 roku naraz robiliśmy mocno, chcieli nas wyrzucić z Jarocina. Ja to winię za to Piotra Majewskiego, oczywiście pół żartem, pół serio, bo on był wtedy szefem jury i powiedział nam, że wygraliśmy przesłuchania. Użył takiego kolokwializmu, że słuchajcie, no wygraliście te przesłuchania, jak zagracie tak na dużej scenie, no to macie to. No tak, żeśmy się podniecili, podjarali tą sytuacją, że żeśmy trochę sfolgowali sobie na tym noclegu w szkole. No i przyszła inspekcja, bo wtedy tak było, pierwszej w nocy, jak zobaczyli nas w stanie nieużytecznym i powiedziałbym nieczynnym, no to powiedzieli, że o 8 rano mam się stawić w Joku, prawdopodobnie w celu dowiedzenia się, że wylatujemy z Jarocina za to, co zrobiliśmy. Mhm. Przyszliśmy, powiedzieli, że przemyśleli karę i mamy wysprzątać cały Jok po przesłuchaniach. Była tam duże pobojowisko, a my na, chyba mogę użyć słowa, na dużym kacu. W związku z powyższym było to dla nas ciężkie zadanie i gdyby nie panie sprzątaczki, które się zlitowały nad biednymi muzykami, powiedziały, słuchajcie, wy tego nie dacie rady zrobić, my to zrobimy i będzie dobrze. Poszliśmy, kupiliśmy kwiaty, jakąś czekoladę, panią daliśmy i uratowaliśmy się. I rzeczywiście nawet w Jarocinie, jak dzisiaj ktoś przyjedzie do Joku, polecam, to tam jest tak wpis na ten temat, że Farbenlere w 90 roku tak zabalowali, że mało nie wylecieli z festiwalu, a później uratowały ich sprzątaczki i na końcu wygrali w Jarocinie.

0: Pierwsze nagrania płytowe?
1: Pierwsze nagrania płytowe, sesja u Piotra Kokosińskiego.
0: Wojciech Wojda.
1: To on był wtedy w zespole Rec i on miał swoje studio nagraniowe. Pamiętam, automat perkusyjny, to wszystko tamte czasy. I to były pierwsze nagrania, Oto Emigranci, piosenka się wtedy znalazła i Czekanie na znak, takie dwa utwory zagraliśmy. A chwilę później, zwyciężając Jarocin, bo to było przed Jarocinem ta sesja, zwyciężając Jarocin, nagrodą było nagranie płyty. Płyta miała być wydana w Izabelin Studio. No, dzisiaj już mogę o tym powiedzieć, bo myślę, że nikt się nie obrazi z tamtych lat. Okazało się, że ta sesja jest taką nagrodą, że później, jak chcieliśmy wydać płytę w innej firmie, musieliśmy wykupić te nagrania. Także to była taka nagroda, powiedziałbym, symboliczna, bo praw do tych nagrań nie mieliśmy. Co prawda wygraliśmy tą sesję. No, ja do dzisiaj mam o to, nie to, że uraz, ale uważam, że tak trochę źle to wygląda, że zespół wygrywa sesję, a potem ta sesja nie jest jego. No i żeśmy tą sesję Puczyńskiego zrobili w Izabelin Studio. Dobrze nagraliśmy. W efekcie się nie dogadaliśmy i wydaliśmy pierwszą płytę w Arstonie.
2: Zespół zrozumiał przed laty już, bo to nie jest jakaś nowa filozofia.
0: Wspomina Kamil Wicik.
2: Że warto grać nie tylko w dużych miastach, nie tylko w dużych klubach czy salach, ale także trzeba dbać o fanów i pamiętać o fanach z tych mniejszych miast i ośrodków. I myślę, że na tym grupa po prostu wygrała, bo nagle się okazało, że ten marketing bezpośredni, czyli prezentacja muzyki na żywo w danym mieście czy miasteczku, zdaje egzamin. To szczególnie się uwydatniło, kiedy jeszcze internet nie był tak popularny, chociaż już istniał. I pokazanie swojej muzyki na żywo było fundamentalne, tak jak sprzedaż płyt czy kaset jeszcze kiedyś. Tym bardziej, że Farbeni nigdy nie mogli narzekać na jakieś wielkie zainteresowanie mediów. W mediach bywali, ale raczej sporadycznie. Ich muzyka rzadko pojawiała się i pojawia się na playlistach rozgłośni radiowych. Jeżeli się pojawia, to raczej w audycjach autorskich. Raczej są to rozmowy przy okazji jakichś konkretnych wydarzeń, przede wszystkim płyt. Więc tym bardziej Wojtek musiał szukać tych sposobów na dotarcie do słuchaczy. Dzisiaj to się rzeczywiście zmieniło, bo tym kanałem świetnym dla nich jest internet. I tutaj na tym polu na pewno też Wojtek ma wiele sukcesów, no bo w takim formacie się świetnie odnajduje i w taki sposób kontaktuje się ze swoimi fanami, którzy słuchają piosenek, czy to studyjnych, czy koncertowych na rozmaitych portalach, czy streamingowych, czy po prostu zajmujących się dystrybucją muzyki. To duża rzecz też moim zdaniem, ponieważ niełatwo jest promować swoją twórczość, kiedy media są ci albo niechętne, albo są umiarkowanie zainteresowane twoimi piosenkami.

0: W sukcesie Tarocini w roku 90 grupa nagrała swoją upragnioną płytę noszącą tytuł Bez pokory. Potem były kolejne albumy, były koncerty, ale to nie były jakieś wielkie trasy koncertowe. Farbeni pukali do tej ekstraklasy, do tej pierwszej ligi, ale nigdy im się nie udało jakoś wtedy tam dostać. Zostali w swojej niszy. Z perspektywy pięknego Płocka, spoglądając na scenę polską, i myślę, że to też rodziło frustrację. W drugiej połowie lat 90., kiedy zespół wydał krążek Zdrada, to był 1996, potem ukazała się taka kompilacja Garażówka, Wojtek został sam na placu boju, podziękował za współpracę swoim dotychczasowym muzykom, no i chyba zwątpił wtedy w ideę zespołu, chociaż go nie rozwiązał, jakby czując, że to jeszcze nie koniec, że kolejny rozdział będzie, ale nie wiadomo kiedy. I tak naprawdę dołączenie do zespołu, czy zaproszenie do dołączenia do zespołu młodszego brata o dekadę, Konrada Wojdy, zmieniło reguły gry, to znaczy Wojtek dzięki bratu i nowym kolegom w zespole, czyli Jackowi Trafnemu i Filipowi Grodzickiemu. Te zmiany pomogły Wojtkowi uwierzyć w kapelę, ale to też się nie stało od razu. To trwało. Kolejne próby pokazywały, że po pierwsze atmosfera na próbach jest dobra, że dobrze się ze sobą czują i że chcą tworzyć nowy repertuar. W tym starym składzie Wojtek już nie czuł się dobrze, nie czuł, że może coś zdziałać, że ta kapela może jeszcze nagrać jakąś udaną płytę. A nawet jeżeli jakąś nagra, to być może nic już za tym nie pójdzie.
1: W 98 roku pozwoliłem sobie wymienić cały skład Farbenlera, bo żeby nie wchodzić w szczegóły, powiem tylko, że uznałem, że koledzy się zmęczyli graniem, a ja się nie zmęczyłem, no więc musieliśmy się rozstać. I wziąłem tych, co się nie zmęczyli graniem, czyli po pierwsze ze strajku mojego brata, który już wtedy był w miarę dorosły, bo jak zakładałem zespół Farbenlera, to miał lat 11, no to trochę trudno było go wziąć. Potem jak zaczął już dobrze grać na gitarę, śmigać w strajku, grał na basie, u nas przyszedł na gitarę. Jak doszedł do zespołu, miał 23 lata. Filip Grodzicki, zespół Podwórkowych Chuligani i Jacek Trafny ze strajku, także to nie byli nowicjusze. I w tym składzie nagraliśmy Atomowe Zabawki i faktycznie, po pierwsze, brzmieniowo ta płyta jest przełomowa, bo nauczyliśmy się już wtedy nagrywać płyty. Ja to zawsze tak powtarzam, że wcześniej nie umieliśmy. Po drugie, nowy skład, nowa energia, nowa siła, nowe emocje i też trzeba przyznać nowe podejście do muzyki. Wcześniej Farbenlery to był zespołem, który raczej skłaniał do pesymizmu i do smutku. Mieliśmy takie teksty, może zbuntowane, ale z drugiej strony depresyjne mocno. A Atomowe Zabawki to przełom polegający na tym, że tam już zaczęło się bardziej robić też na luzie i z przymrużeniem oka, czyli jakieś tam Matura na przykład, kompozycja czy Duże Dzieci. To takie utwory bardziej już luźniejsze w naszej historii. No i dlatego ta płyta jest przełomowa. Oczywiście zdania są podzielone. Są tacy, co mówią tak. Metallica skończyła się na czarnej płycie, a są tacy, co mówią, że się zaczęła na czarnej płycie. Są tacy, co mówią, że Sepultura skończyła się na Arise, ale są tacy, co mówią, że od Chaos AD się w ogóle zaczęła Sepultura, więc Farbener jest dokładnie to samo. Są tacy, którzy twierdzą, że na płycie Zdrada z 96 roku Farbener się skończyło, bo to już jakaś komercja i zdrada. A są też tacy, którzy mówią tak, że rzeczywiście to była płyta przełomowa i właśnie od niej się tak naprawdę wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o Farbenlera. I ja się skłaniam do tej drugiej wersji.

0: To dołączenie Konrada, Filipa i Jacka,
1: wspomina Kamil Wicik,
0: pokazało, że zespół może budować swoją nową historię, ale także może tworzyć swój zupełnie nowy repertuar. Jakże odmienny od tego znanego z lat 90. czy z lat 80. I tutaj przechodzimy do płyty Atomowe Zabawki, do krążka, który był przełomem w historii Farbendlera. Ten album ukazał się w roku 2001, no ale już na etapie pracy nad tymi piosenkami było wiadomo, że coś ciekawego się dzieje i że te kompozycje, które powstają na próbach, rzeczywiście są rodzajem zapisywania nowej historii, historii, której zespół wcześniej nie doświadczył. Bo wtedy właśnie na próbach zaczęły powstawać takie kompozycje jak Matura, która stała się, to piosenka, jednym ze sztandarowych hitów Farbendlera i jest do dzisiaj taką, myślę, że udaną alternatywą dla słynnej Matury czerwonych gitar. Szczególnie to słychać nie tylko na koncertach Farbendlera, ale także w maju, kiedy zbliża się egzamin dojrzałości, czy kiedy trwają egzaminy dojrzałości, to rozgłośnie radiowe chętnie też sięgają po tę farbenową maturę. Historia napisania tej piosenki wiąże się z właściwie osobistymi doświadczeniami Wojtka, a właściwie jego ówczesnej partnerki, która gdy zbliżał się egzamin dojrzałości, była bardzo stremowana tym faktem, co Wojtka trochę drażniło, więc on postanowił dać upust swoim emocjom, pisząc te słowa, zresztą prawdziwe, bo Wojtek śpiewa: moja dziewczyna ma dzisiaj maturę, nie ma czasu dla mnie w ogóle. Piosenka już na etapie powstawania zrobiła dużo dobrego w łonie zespołu, to morale grupy zaczęło wzrastać, ale Atomowe Zabawki to także takie kompozycje jak Duże Dzieci, swoisty hymn Farbendlera, gdzie Wojtek śpiewa: my jesteśmy Farbendlere, niby nic, a znaczy wiele. I to hasło potem jeszcze długo grupie przyświecało. Atomowe Zabawki to takie ważne piosenki jak Tony Ameryka czy Wiecznie Młodzi. To Zapasy z Wielorybem, gdzie gościnnie na saksofonie pojawił się Krzysztof Kralka, kolega nieco starszy z lat 80. jeszcze, bo gdy Farbeni zaczynali, to Krzysztof Kralka, świetnie wykształcony muzyk po Akademii Muzycznej, był instruktorem w Domu Kultury i trochę naigrywał się z braku umiejętności Farbendlera, ale kibicował im życzliwie. Gdy Farbeni otwierali ten swój nowy rozdział w twórczości, nagrywając Atomowe Zabawki,

0: Tytuł płyty, skąd się wziął?
1: Kamil Wicik.
0: Otóż być może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale Wojtek Wojda oprócz tego, że zawsze czuł się wokalistą, autorem tekstów, czuł się muzykiem, to także parał się dziennikarstwem. Pracował przez lata w płockim radiu Puls. Co prawda w biurze reklamy, ale miał także swoje audycje. Współpracował również z lokalną telewizją, więc przeprowadzał wywiady. I kiedyś podczas wywiadu spotkał się z ówczesnym gitarzystą Golden Life, Jackiem Brandolem Brandowskim, którego pytał o początki przygody muzycznej. Jacek opowiadał mu o swoim pierwszym albo jednym z pierwszych zespołów, o grupie, która nazywała się Atomic Toys. Gdy Wojtek pracował z kolegami i bratem nad nową płytą, to ta nazwa cały czas jakoś w nim rezonowała. Podobała mu się, ale w brzmieniu polskim. Nie Atomic Toys, tylko Atomowe Zabawki. Wojtek także twierdził, że ten tytuł Atomowe Zabawki świetnie oddaje charakter Farbendlera, bo zwykł mawiać, że to my jesteśmy jak te atomowe zabawki, czyli mini sympatyczni, ale jak ktoś nam na odcisk nadepnie, to potrafimy odpłacić się pięknym za nadobne.
2: Kiedyś cichy z zespołu Ford BS powiedział takie zdanie o Farbendlerze. Ono brzmi groźnie, ale nie bójmy się Farbendlera.
1: Wspomina Wojciech Wojda.
2: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, ale raczej stwierdzam, że no trochę w tym jest prawdy. On powiedział, że Farbendlera życzę każdemu takich przyjaciół, nikomu nie życzę takich wrogów. Więc coś w tym jest. I te atomowe zabawki, ten tytuł był tego wyznacznikiem takiej drogi życiowej. Natomiast na tej płycie Wiecznie Młodzi i Duże Dzieci, tak, definiują zdecydowanie. Matura też, młodzieżowa piosenka.
1: To też. Taki utwór Zabij by żyć. To jest taki kolejny, który ja sobie podkreśliłem jako no, niezwykle istotny.
2: Bardzo istotny był zdecydowanie na tej płycie. Inspirowany, od razu mówię, kawałkiem Last for Life Iggy Popa. Cały rytm jest zaczerpnięty z Iggy Popa. Nie ściągnięty, ale zaczerpnięty. Moim zdaniem też dość ciekawy tekst, dość ciekawa kompozycja. Ona potem zniknęła z naszego planu koncertowego, no ale być może dlatego, że się pojawiły lepsze piosenki, a być może dlatego, że z jakichś powodów uznałem, że ta piosenka nie przetrwała próby czasu. Ale na tej płycie ten utwór i Mały Dyktator, bo ja zawsze parami takie kawałki łączę, to te dwa numery stanowiły też jakieś nowej jakości Farbendlera, to prawda. I Zabij by żyć dlatego jest ważny i tak samo Dyktator Mały.
1: Ważny jest też jeszcze cytat z Bowiego, który tam się pojawia.
2: To nie Ameryka, tak się nazywa utwór, a This is not America miał, jak się potem dowiedziałem, to oczywiście nie była piosenka Bowiego, tylko to był jakiś tam cover. No ale Bowie to śpiewał i rzeczywiście na końcu piosenki To nie Ameryka pozwoliliśmy sobie zaczerpnąć trochę z tego Bowiego, ale my uczciwie napisaliśmy na płycie, że inspiracja i tam, że fragment jest użyty z Davida Bowie i tam też jest fragment samych swoich, że do Ameryki, chyba na własnej furmance. Ten utwór jest o tyle ważny, że on ukierunkował nas trochę, że punk rockowe numery, te takie ostre, to trzeba robić bez kompromisów, bo ten utwór jest bezkompromisowy muzycznie. No i ta piosenka z tego powodu też jest ważna, dlatego to wszystko to udowadnia, że ta płyta była przełomowa.

0: Co powiedział?
1: Jadę do Ameryki.
0: Chyba na swojej furmance.
1: Na zaproszenie.
2: Dla mnie ta płyta jest o tyle ważna, że te teksty mógłbyś napisać dzisiaj i zaśpiewać, i one byłyby ciągle aktualne.
3: Ja się cieszę, że większość tekstów, które Farbenlere napisało, to jest aktualne, bo na przykład piosenka o to emigranci, o której wspomniałem, bo ona zaczęła naszą drogę fonograficzną, no to pozwolę sobie zauważyć, że piosenka emigranci tekstowo powstała w 1988 roku. Mój ojciec był wtedy na tak zwanym kontrakcie w NRD i poznałem paru Polaków, którzy mieszkali w Niemczech na stałe i byli emigrantami. I oni do Polski nie chcieli wrócić i tam opowiadali różne swoje przygody, że tam wcześniej byli w Paryżu, mieszkali na stacjach metra i tak dalej. I ja ten tekst napisałem na podstawie Polaków mieszkających za granicą. I to nawet w tekście tam wszystko jest ujęte, że tam śpią parami pod kocami na brudnej stacji metra na przykład. Tam jest taki zwrot. Minęło no prawie 40 lat od powstania tego tekstu, a dzisiaj, biorąc pod uwagę sytuację z imigrantami, tymi, co przyjeżdżają do Polski z kolei, no to ja widzę bardzo duże odzwierciedlenie w tym tekście. Więc ta piosenka jest ponadczasowa, akcja segregacja o podziałach między ludźmi i tak dalej, która powstała też w latach 90. No dzisiaj jak ulał pasuje do rzeczywistości, nawet myślę, że bardziej niż wtedy. To też mnie cieszy. Z drugiej strony zawsze na koncertach mówię, że to mnie smuci, bo wolałbym, żeby te teksty były nieaktualne. Za to moimi zabawkami jest dokładnie to samo.

0: wybitny kompozytor Henryk Wars znalazł się też na tej płycie.
1: Znajdzie się jeszcze za chwilę na jednej płycie, o której zaraz powiem. I to będzie go znacznie więcej. Tutaj to jest tak. Ja nie chcę teorii spiskowych snuć, ale pamiętam kiedyś, dawno temu, w starych czasach akademika Nakickiego, w latach 90. z moim ówczesnym przyjacielem. No, do dzisiaj też uważam, że się przyjaźnimy, tylko mniej mamy ze sobą kontaktu.
0: Z Zygmuntem?
1: Tak jest. Mieszkaliśmy razem w Akademiku Nakickiego. 85, 6, 7, 3 lata mieszkaliśmy w jednym akademiku. No więc trochę się tam zintegrowaliśmy, tak to powiedzmy.
0: A tam jest jakaś tabliczka przy wejściu, to tu mieszkał Zygmunt Staszczyk
1: jeszcze i Wojtek Wojna? Jeszcze nie ma. Niestety w Polsce takie rzeczy się dzieją po śmierci, więc to pewnie kiedyś będzie taka tabliczka. Natomiast wtedy dużo integracji było. I pamiętam kiedyś przy jednej imprezie, oczywiście z wodą mineralną, żeśmy rozmawiali o muzyce i ja mówiłem mu, że ja mam w planie zrobić płytę z piosenkami Dymszy, bo taki płocki poeta, Marek Grala, świętej pamięci już, on mnie zawsze namawiał na to. Mówi, zróbcie piosenki Dymszy, człowieku. To jest taka kopalnia fajnej muzyki i fajnych tekstów, że naprawdę powinniście to zrobić. Ale ja wtedy byłem młody, powiedzmy sobie szczerze, młody i głupi, więc mówię, tam kiedyś może zrobimy. I rzeczywiście w 2001 roku, po 15 latach od tych pierwszych rozmów i ze Staszczykiem też o tym gadałem, to najpierw Staszczyk mnie ubiegł, bo zanim my to zrobiliśmy, to on już zrobił szwagierkolaskę. I stąd też są porównania do szwagierkolaski. No, bo gdybyśmy zrobili to wcześniej, to z kolei

0: I można powiedzieć, że a to szwagier Kolaska zrobiła to, co Farbenere. No niestety oddaje pierwszeństwo, oni byli wcześniej, to prawda. Więc my zrobiliśmy ten kawałek, poniekąd spełniając testament tego Marka, żeby to zrobić. Ja nie jestem zadowolony z tej wersji. Ona ma jakiś klimat szwagier Kolaski, ale za szybko grany utwór. Ja tam się ledwo wyrabiam z tekstem. No nieprzemyślane to było. Jeszcze wtedy nie byliśmy ready. Natomiast teraz, po 40 latach, jesteśmy ready i robimy płytę nie piosenek Dymszy, ale Dymszy też. A u mnie Siup też się znajdzie, a u mnie Cyk, bo o tym utworze mówimy. Z repertuaru Dymszy. Robimy, no w tej chwili chyba wychodzi na to, że 20 piosenek przedwojennych z lat 30. z filmów. Płyta się będzie nazywać Retro. Znajdzie się tam utwora u mnie Siup. Ona wychodzi w grudniu tego roku, także to świeża sprawa. No ale teraz uważam, że jesteśmy gotowi na te piosenki i dlatego je robimy. Ada to nie wypada, Ach śpi kochanie, ach jak przyjemnie, czyli nie szukamy jakiegoś undergroundu przedwojennego, tylko to są hity przedwojenne. Umówiłem się z nią na 9, no to nie sądzę, że ktokolwiek z słuchaczy Trójki nie zna tych utworów, bo nie ma takiej możliwości, żeby nie znał. Więc my gramy większość tych piosenek, tych hitów przedwojennych filmów z lat 30. Ale co ciekawe, posiłkujemy się mocno i to bardzo mocno i bardzo powiedziałbym zwartą ekipą. Otóż zaprosiliśmy do udziału aktorów. Miałem ochotę oczywiście, żeby Tola Mankiewiczówna zaśpiewała, żeby zaśpiewał Dymsza, Bodo. Ale
1: musiałbyś mocno zatrudnić sztuczną inteligencję.
0: Nie, nie odbierałem telefonów, bo próbowałem się zadzwonić, ale nie, no jakoś głuchy telefon. Mhm. Więc sięgnęliśmy po aktorów współczesnych. I mogę powiedzieć, że naprawdę są to nazwiska poważne i poważni goście i poważni zawodnicy. Mam nadzieję, że w ostatniej chwili nie zdezerterują, no bo jeszcze są przed zaśpiewaniem. Lipiec, sierpień mamy nagrywki robić wokali.
1: Także nie mów, kto to będzie, bo możemy zapeszyć.
2: Ja nie wiem, to rzecz niemożliwa.

ciasne buty, to chodzi jak struty. Martwi się i smuci się i biada, lub wpada zaraz w gniew. A u mnie siup, a u mnie cyk, smutek mój smutek momentalnie znikł. A u mnie siup i raz i dwa, i człowiek swój komorek znowu ma.

0: człowiek swój humorek znowu ma. A u mnie siup, a u mnie cyk, smutek mój smutek momentalnie znikł. A u mnie siup i los i dwa, człowiek swój humorek znowu ma.
1: Uwagę należy zwrócić także na nowe helikoptery.
2: Wspomina Kamil Wicik.
1: To jest kolejne wcielenie piosenki Helikoptery Farbenera, jeszcze znanej z lat 80. To właściwie była jedna z pierwszych kompozycji, która powstała w repertuarze. Zaistniała także na, o ile dobrze pamiętam, pierwszej demówce, którą Wojtek Wojda pokazał Muńkowi Staszczykowi z zespołu T-Love. Wojtek i Muńek w latach 80. studiowali w Warszawie, obaj mieszkali w słynnym już akademiku Przykickiego na Grochowie. Wojtek studiował historię, Muńek polonistykę. No i nawet po latach Muńek pamiętał ten utwór. On wyróżniał się jego zdaniem spośród tych innych kompozycji. Więc myślę, że dobrze się stało, że grupa postanowiła tę kompozycję nagrać na nowo, nieco inaczej zaaranżować. W tych nowych helikopterach jest dużo więcej energii, dużo więcej przebojowości i melodyjności. Pojawił się także akordeon, czego nie było w oryginale. Na akordeonie zagrał tata Filipa, pan Witold Grodzicki. No i myślę, że te nowe helikoptery są takim jednym z najjaśniejszych elementów

0: płyty Atomowe Zabawki. Moim z kolei ukochanym akcentem, jeśli chodzi i o tę płytę, i o twórczość Farbenów, jest Rozkołysanka. Piosenka zupełnie inna niż cała płyta i myślę, że unikatowa na skalę całej twórczości, ponieważ jest w niej dużo spokoju, nostalgii, delikatności, baśniowości. Ta kompozycja została zainspirowana filmem Od zmierzchu do świtu Roberta Rodriguez'a, a konkretnie słynnym tańcem Salmy Hayek. Zarówno tekstowo, jak i muzycznie to piosenka, która zabiera nas do zupełnie innego świata. Świata wręcz bym powiedział transu, spokoju, tajemnicy i tęsknoty. Dużo w tych dźwiękach i w tym tekście ciepłych kolorów, spokoju, no i takiej unikatowości, która pozwala nam tę piosenkę zdecydowanie wyróżnić nad inne utwory i myślę, że jest pięknym zwieńczeniem tego albumu, który wytyczył nowy rozdział w całej twórczości Farbenlera.
1: Ja się zainspirowałem bardzo, jak oglądałem film Od zmierzchu do świtu Rodriguez'a.
2: Wspomina Wojciech Wojda.
1: I tam jest taki taniec, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale Salma Hayek jest wampirem, no jak ktoś tylko widział, to wie o czym mówię. No ja tam tańczę taki taniec do takiej hipnotycznej, usypiającej muzyki. I to była dla mnie inspiracja do utworu Rozkołysanka i do dzisiaj uważam, że to jest jedno z lepszych rzeczy, które popełniliśmy jako Farbenlere. Dlatego ja bym ten utwór tutaj bardzo wyróżnił. Tekstowo też ciekawa konstrukcja, trzy zwrotki takie same, a różni się refrenami. No i też Konrad, mój brat, mógł pokazać, że na tej gitarze nie tylko gra punk rocka, ale też potrafi zagrać coś innego, bo tam, można powiedzieć, kunsztowna gitara się pojawia.
2: Słuchając tej płyty, starałem się odizolować od świata, bo stwierdziłem, że dawno nie słyszałem tego albumu. Jak się umówiliśmy, że spotkamy się i porozmawiamy o nim, to ja po prostu go włączyłem w zupełnej ciszy. I kiedy zaczęła się właśnie ta Rozkołysanka, to mi się zamknęły oczy.
1: No bo tam jest też sprytny zabieg, który zrobiliśmy. Do dzisiaj uważam, że jakaś opatrzność czuwała nad nami, żeby to zrobić. Tam jest w tle las. Taki dość głęboki las. Bardzo dobra stereofonia też. To trzeba przyznać, że to bardzo powiększa brzmienie tego utworu. Bo wbrew pozorom, jak żeśmy nagrywali tą płytę i wyłączaliśmy ten las i włączaliśmy, to była różnica kolosalna. Bo ten las to jest absolutnie kwadrofonia. To my czymś zaczerpnęli to skądś tam.
2: Dolby Atmos.
1: To na tej zasadzie, że po prostu bardzo dobre brzmienie. Jak żeśmy to podłożyli pod muzykę, to od razu cały utwór się zrobił bardzo szeroko brzmiący. I w 100% się zgadzam, że tam można zamknąć oczy i można odjechać, bo ten las też robi dużo roboty. Dlatego ja też uważam, że to jest utwór, mi nie wypada tego mówić, ale jeżeli chodzi o twórczość Farbenlera, to jest utwór wybitny. Niewiele takich utworów mógłbym wskazać w naszej historii, a na pewno w pierwszej piątce Rozkołysanka by była. Ubolewa na tym, że na koncertach ogrywamy rzadko, bo to jest utwór, który wymaga oprawy. Muszą być światła, muszą być jakieś fajne dymy czy coś takiego, żeby właśnie ta hipnoza mogła zadziałać. A w takich normalnych koncertach, gdzie tam nie ma za dobrego światła, nie ma za dobrego klimatu, no to wtedy ten utwór nie bardzo siedzi w koncercie. To taka jest jego wada. Ale zalety na pewno przewyższają wady.

Na czym polega fenomen Farbenlere? Przede wszystkim wiąże się z Wojtkiem Wojdą, który jest nie tylko wokalistą i autorem tekstów, ale także menadżerem i bookerem, bo to on organizuje koncerty, to on jest w kontakcie z mediami, to on udziela wywiadów, ale także Wojtek jest szefem kapeli i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dzieli, rządzi, decyduje, ale także bierze odpowiedzialność. Ponieważ na tym etapie Farbenlere już od lat to zespół w pełni zawodowy, to przedsiębiorstwo, to firma, która zatrudnia muzyków, swoich muzyków i osoby, które współpracują z zespołem. To zawodostwo polega na tym, że zespół Farbenlere żyje z muzyki, co jest myślę, że wielkim szczęściem dla członków kapeli oraz osób współpracujących, bo to jest taki luksus, to jest taki komfort, na który nie wszyscy artyści mogą sobie pozwolić. To jest wielka pracowitość całego zespołu, ale przede wszystkim Wojtka, który ma te znakomite kontakty i to on bukuje koncerty i to on sprawia, że grupa po prostu w sezonie, czy to jesienno-zimowym, czy letnim, ma po prostu co robić. To jest też zespół, którego koncerty utrzymują od lat bardzo wysoki poziom. Dużą wagę grupa przywiązuje do brzmienia i poszczególnych instrumentów, ale także i zespołu jako całość. Nawet ci, którzy są nieprzychylni Farbenlere, albo po prostu nie słuchają ich muzyki, przyznają, że tak, że to, co wyróżnia

0: różnia Farbenów na tle innych zespołów, to jest brzmienie, ale też i energia. Energia całego zespołu, a także Wojtka, który po prostu rozsadza scenę i w dalszym ciągu mentalnie jest bardzo, bardzo młodym człowiekiem, bo jest młodym człowiekiem zamkniętym w ciele niespełna 60-latka. Przepraszam, Wojtku, nie wypominam wieku, mówię o faktach. Wojtek w grudniu skończy 60 lat. Kiedyś Ania Ortodoks z Kloster Kellera powiedziała mi, Wojtek to chyba pakt z diabłem podpisał, bo się w ogóle nie starzeje i fizycznie, i jakoś tak osobowościowo, i mentalnie. Myślę, że to prawda. Mam na myśli to niestarzenie się.
1: O powstawaniu płyty Atomowe Zabawki zespołu Farbenlehre opowiadali Wojciech Wojda i Kamil Wicik. Audycję przygotowali Aleksandra Żakowska, Ewa Lipowicz i Tomasz Żonda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Podcast Polskiego Radia.
11: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
10: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
11: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
10: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca.

0: Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczne statystyki utonięć, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby. W całej Polsce temperatura rośnie, a będzie jeszcze goręcej. To czwarta odsłona motoryzacyjnej akcji charytatywnej, startuje Wielka Wyprawa Maluchów. Minionej doby utonęły 4 osoby w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. W piątek, gdy rozpoczynały się wakacje nad wodą, śmierć poniosły 2 osoby. Od początku czerwca utonęło 38 osób, a od 1 kwietnia, gdy rozpoczyna się sezon nad akwenami, utonęło już 78 osób. Na zachodzie termometry wskazują już ponad 30 stopni. Najcieplej jest w Słubicach, gdzie po godzinie 9 były prawie 33 stopnie. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura przekracza 30 stopni, a w kolejnych godzinach będzie jeszcze cieplej. Lekarze apelują, by nie lekceważyć takich temperatur. Doktor Aleksandra Szymańska ze szpitala w Gliwicach przypomina o nawodnieniu organizmu, unikaniu alkoholu i odpowiednim odżywianiu.
5: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbus, a z warzyw ogórki.
4: Upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do udaru cieplnego.
5: Pierwsze objawy, jakie mogą wystąpić, to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, gorączka, a może się też zdarzyć utrata przytomności. Gdyby doszło do utraty przytomności, należy osobę ułożyć w tak zwanej pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.
4: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Moskwa może chcieć przetestować jedność NATO i dokonać prowokacji w Polsce albo w krajach bałtyckich, pisze The Guardian, opierając się na źródłach wywiadowczych dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytowane przez brytyjski dziennik Zachodnie Źródła Wojskowe uważają, że ryzyko rosyjskich prowokacji jest realne i związane z rosnącą presją wywieraną na Rosję przez ukraińskie ataki. W ostatni poniedziałek o możliwych rosyjskich prowokacjach donosił również łotewski wywiad.
6: Według cytowanych przez brytyjski dziennik źródeł, Kreml może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO, czyli Łotwy, Litwy i Estonii. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest w stanie obecnie otworzyć drugiego frontu, jednak może zdecydować się na działania hybrydowe. Mogą to być na przykład ataki z użyciem rakiet, dronów oraz inne prowokacje mające na celu zniechęcenie państw sojuszu do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał The Guardian. Brytyjski dziennik w swoim artykule przypomniał również wypowiedź premiera Donalda Tuska. Tu cytat: podzielamy bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna i w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach można spodziewać się różnego rodzaju eskalacji, powiedział w ostatni czwartek szef polskiego rządu, który na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku wziął udział w spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio.
4: Wielka Wyprawa Maluchów startuje. To już czwarta odsłona tej największej motoryzacyjnej akcji charytatywnej. Fani motoryzacji i Fiatów 126P ruszają, żeby pomagać, mówi dyrektor wyprawy Marcin Małysz.
7: No wystartowała, jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi, a przede wszystkim mamy przed sobą cel, bo to jest najważniejsze, czyli chcemy dalej pomagać, wieziemy dobro, pomagamy. No prawie 13 milionów złotych, które zebraliśmy przez ostatnie 3 lata i teraz no już nawet nie mówimy o rekordach, my mówimy o konkretnych dzieciach, które potrzebują po prostu naszej pomocy i wsparcia.
4: 72 załogi ruszają dziś w południe z Wrocławia.

0: Ja sprzed hali stulecia i jadą w stronę Normandii. Mimo upału nie brakuje dobrej energii, przekonuje uczestnik wyprawy Rafał Sonik.
1: Jak spotykam tych samych ludzi, te same twarze i nowe twarze, ludzi uśmiechniętych, którzy pomagają z uśmiechem, a jednocześnie, którzy jadą maluchami w gigantycznych temperaturach, w zasadzie w upałach afrykańskich, po to, żeby pomóc dzieciom, żeby dzieci szkolić, uczyć, żeby były bezpieczniejsze, to jest w tym trochę heroizmu. A ja mam takie poczucie, że żeby coś znaczącego robić, zawsze potrzebna jest trochę heroizmu. Wtedy to ma naprawdę wielkie znaczenie.
0: Meta wyprawy 6 lipca w Normandii. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś słonecznie i gorąco, od 34 do 39 stopni, na zachodzie nawet 42. Chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich około 30.
3: Autopromocja.
4: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
5: Do śmiechu wcale nie jest nam.
4: Zespół Blauka na żywo w Trójce już dziś, kilka minut po 19.
5: Ona kocha to, co wzięcie, jedynie za rękę.
4: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa!
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
22: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizm

0: zasygnalizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Sunday Morning.

0: Dzień dobry Państwu. Witamy w Sunday Morning. Marek Pawłukiewicz i Piotr Medz. Zaczęliśmy od piosenki dla słuchaczy trójki, bardzo rozpoznawalnej. Ona pojawi się jeszcze dzisiaj raz w zupełnie innej wersji, jako że trochę nietypowo, bo i sesja była nietypowa w poniedziałkowe popołudnie. Dziś w Sunday Morning sesja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Naszymi gośćmi byli Simon Tulson Clark i jego córka Katie Tulson Clark. To oczywiście siła napędowa grupy Red Box. Przed każdym utworem Simon troszkę zapowiadał. Pierwsze dwa pozostawię bez tłumaczenia, bo po prostu nie są potrzebne.
1: We're going to play a song called Green, and this is from our album Plenty.

0: Najpierw Green, a potem Hurricane. Akustyczny duet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ojca i córki. Następną zapowiedź, którą wspólnie zrobili Simon i Katie, już przetłumaczę. Kiedyś podczas koncertu Red Box u was w radiu Katie spała w kołysce obok sceny, a teraz siedzi na tej scenie. Podczas COVID-u przyszła kiedyś do studia u nas w domu, mówiąc: tato, biorę się za gitarę. Nauczyła się sama i po tygodniu przyniosła 3 piosenki. Teraz nagrywamy w domu jej debiutancki album. No to opowiedz coś, Katie, o tym, co zagrasz. Dark Blues. Myślę, że to utwór o strachu. Zawsze staram się, żeby piosenka działała nastrojem. Chcę trafić do waszych dusz. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
1: Very small child and she slept throughout our concert by the side of the stage, but now she's on the stage. During COVID, Katie came down to the studio and said, "Dad, I'm taking a guitar." She didn't play guitar, but she took it upstairs, taught herself, and a week later came down with 3 songs. And now we make her debut album in the studio at home. So Katie's going to tell you a little bit about this song. What are you going to play?
2: I'm going to play Dark Blues, which is a song, I suppose, about dread. And I love it. I think it's really atmospheric, and that's what I always go for. I want to make people feel. So I hope you enjoy it.

0: I w ten sposób mieliśmy w trójce światową radiową prapremierę, jako że czwarta nadprogramowa piosenka tej sesji to utwór pochodzący z albumu, który dopiero powstaje. Z pierwszej debiutanckiej płyty Katie Tulson Clark. Nazywał się Dark Blues. A przed finałowym utworem zaśpiewanym w duecie rodzinnym Simon powiedział tak. Następna piosenka jest dla wszystkich, którzy nas wspierali. Jest was wielu. Wiemy, że kochacie ten utwór, a my zawsze lubimy go wam grać. To trochę inna wersja.
1: This song is for everybody listening today who's ever supported Redbox, and there are many of you. We love that you love this song, and we'll always enjoy playing it for you. Here's a slightly different version.

0: potem poprosiłem Simona, aby opowiedział państwu historię, którą słyszałem od niego przed koncertem w warszawskim klubie Niebo. Historia sprzed wielu, wielu lat. Historia niezwykła.
1: The Jimi Hendrix story, yeah. Of course. When I was a small child, my family lived in a very remote place.

0: on the North Yorkshire Moors in the northeast of England. It was just sheep, hills and us. And one strange day, my sister arrived with a friend who turned out to be Jimi Hendrix. I was about 10 or 11 years old, and Jimmy had just come over from the States with Chas Chandler, who brought him over, who was the bass player in the Animals. He brought Jimmy from the States, and Jimi Hendrix was playing small clubs, and one of those small clubs was in our local town. And my sister got talking to him after the show, and they hit it off, and the next day he arrived in our garden in the summer, and my mother served him English tea in a garden chair. He was very tall, very, very thin, very shy, and extremely polite. But of course, I had no idea at all that he would become the legend that he did. He was just a nice afternoon with a strange man from America.
1: Kiedy byłem dzieckiem, mieszkaliśmy w takim zakątku w północno-wschodniej Anglii. Tylko owce, las i my. Pewnego razu moja siostra pojawiła się w domu z nowym przyjacielem. To był, jak się później okazało, Jimi Hendrix. Miałem wtedy 10-11 lat. Jimi właśnie przyleciał ze Stanów z Chasem Chandlerem, swoim menadżerem, basistą grupy The Animals. Grał wtedy w małych klubach. Jeden z nich był w mieście tuż obok naszego miejsca spoczynku. Moja siostra zagadnęła go po koncercie, coś kliknęło i nazajutrz pojawił się w naszym ogrodzie. Było lato, mama podała mu angielską herbatę. Był wysoki, szczupły, nieśmiały i niezwykle uprzejmy, ale oczywiście nie miałem pojęcia, kim stanie się za chwilę. To było miłe popołudnie z dziwnym kolesiem ze Stanów, w dodatku pierwszym czarnoskórym, którego widziałem w życiu. Zrobiliśmy śledztwo wraz z Simonem i okazało się, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że był to bardzo konkretny koncert w bardzo konkretnym klubie i że wtedy Hendrix miał już na koncie pierwszego singla, którego obie strony brzmią tak –

0: Sunday Morning.
1: Do niezwykłej historii spotkania 10- albo 11-letniego Simona Tulsona Clarka z niewiele starszym Jimi Hendrixem w obecności jego siostry. Pewnie jeszcze wrócimy, bo śledztwo dotyczące dokładnie tego wydarzenia trwa. Simon dodzwonił się do siostry, która próbuje sobie przypomnieć jak najwięcej szczegółów. A teraz w Sunday Morning 30 urodziny. Wypadały dokładnie 19 czerwca. Prawdopodobnie to najważniejszy utwór zespołu Jamiroquai, Virtual Insanity. Drugi singiel z debiutu albumowego Traveling Without Moving. Tak jak wtedy, ukazuje się teraz na żółtym winylowym singlu z dwoma dodatkowymi utworami. Do You Know Where You're Coming From i Bullet.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

To utwór, który wystrzelił w kosmos Jamiroquaya. Dosłownie i w przenośni, bo kiedyś byłem świadkiem ich koncertu, a raczej jego koncertu, bo to tylko Jay, w samolocie na wysokości, uwaga, 8 kilometrów. Zagrał koncert po to, żeby pobić rekord Guinnessa. I pobił. A ja byłem tuż obok. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy Sunday Morning. Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
1: Bo radio to taki dobry towarzysz.
3: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
1: Latem, latem.
3: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
1: I muzyka.
3: Dlatego proponujemy
4: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od 9 do 12.
3: Powspominamy jak...
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy jak jest teraz.
5: Co u Państwa?
3: I zapytamy o plany.
4: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
1: A Państwo?
3: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
5: Justyna.
3: Mateusz.
6: I Michał.
0: Autopromocja.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Misiek,
6: tak?
8: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
6: Ale jak?
8: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
9: A co to jest PBC?
8: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
10: Przystanek Zdrowa Wątroba.
7: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej! Rabat od Media Expert!
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.

0: taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł.

0: złotych. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta uwięziona pod gruzami po wybuchu w domu w Kopydłowie Nowym koło Konina. Atak ukraińskich dronów na kolejną rosyjską rafinerię, tym razem w Słowiańsku w kraju krasnodarskim. Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro na pomoc Wenezueli po trzęsieniach ziemi. Straż pożarna stara się uwolnić kobietę z gruzów zawalonego budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Po 9:00 w mieszkaniu adaptowanym z pomieszczenia gospodarczego doszło do wybuchu. Na zewnątrz wydostał się ranny mężczyzna, a pod zawaloną konstrukcją pozostała kobieta. Jak mówi Sebastian Andrzejewski z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało rannego mężczyznę do szpitala. Drugi zespół LPR czeka na uwolnienie kobiety.
3: Na szczęście kobieta jest przytomna, jest z nią cały czas kontakt, coraz próbujemy się do niej dostać. Pierwsza część budynku jest całkowicie, można powiedzieć, zawalona, dlatego też takie trudne dosyć mamy na tą chwilę działania. Na miejsce właśnie przed chwilą przybyła specjalna grupa poszukiwawcza ratownicza z Poznania. Jedzie również grupa poszukiwawcza ratownicza z Łodzi z psami ratunkowymi. Miejmy nadzieję, że niezwłocznie szybko nam się uda tę kobietę bezpiecznie ewakuować.
2: Na razie nie wiadomo, jak doszło do wybuchu. Prawdopodobnie miało miejsce rozstrzelnienie butli z gazem. To rekordowo ciepły weekend. Termometry mają pokazywać na zachodzie nawet 40 stopni, a na wybrzeżu około 37. Nad brzegiem morza tłum szukających ochłody turystów. O ich sposobie na przetrwanie upałów w Międzyzdrojach pytała Aneta Łuczkowska.
4: Raczej przychodzimy na plażę, żeby się pokąpać w wodzie i żeby się schłodzić po prostu.
5: Ale... Ile razy już byłyście w morzu dzisiaj?
4: Dzisiaj? Chyba 3, ale wiadomo, ważne jest bezpieczeństwo, także SPF, nakrycie głowy, często chowanie się w cieniu. Tak, mamy także skrytkę pod mini pomościkiem, żeby mimo wszystko nie przebywać cały czas na słońcu. No i
5: dużo wody ze sobą wzięłyście?
4: Tak.
6: Lubimy po prostu taką pogodę, więc dla nas to nie jest. Wiadomo, no trzeba mieć wodę, trzeba mieć jakiś parasol, żeby się schować na chwilę, ale tak poza tym woda idealna, w której się można schłodzić.
5: Super. Już Państwo byli w morzu?
6: Oczywiście.
2: Ratownicy mają nad morzem dużo pracy. To głównie interwencje medyczne związane z zasłabnięciami w wyniku przegrzania. Po ataku ukraińskich dronów płonie rafineria w rosyjskim Słowiańsku nad Kubaniem. Pożar obiektu w kraju krasnodarskim potwierdzają źródła rosyjskie. Ukraina już kilkukrotnie atakowała tę rafinerię. Do poważnych uszkodzeń obiektu doszło już 2 lata temu. Prezydent Władimir Zełenski zaznaczył, że do uderzenia doszło w dniu konstytucji obchodzonym w jego kraju 28 czerwca. Rafineria należy do największych tego typu zakładów w Rosji. Przetwórnia była w stanie produkować rocznie około 4 do 5 milionów ton ropy naftowej, co stanowiło 9% rafinacji ropy na południu Rosji. Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla ludności dotkniętej niszczycielskim trzęsieniem ziemi. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w rozmowie z prezydentem Wenezueli. Liczba ofiar kataklizmu wzrosła do ponad 1430. Ostateczna liczba zabitych może być jeszcze wyższa, bo wciąż trwają poszukiwania ocalałych. Wstrząsy wtórne utrudniają akcję ratunkową.
7: Oprócz finansowego wsparcia Komisja Europejska aktywowała mechanizm ochrony ludności cywilnej. Jest on uruchamiany w sytuacjach kryzysowych. Działa tak, że Komisja przesyła do państw członkowskich pilne zapotrzebowanie, a następnie koordynuje oferowaną pomoc. Unijne kraje wysłały już do Wenezueli zespoły poszukiwawczo-ratunkowe, strażaków i personel medyczny. Wsparciem jest także europejski system satelitarny Copernicus. Zdjęcia z tego programu są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu pomagają w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych i przekazywaniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Europa stoi po stronie Wenezueli w tej godzinie próby, napisała na portalu X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Klimat. Na południu Polski jakość powietrza jest dobra albo umiarkowana, na północy głównie dobra. W środkowej części kraju powietrze jest umiarkowanej albo dostatecznej jakości. Wyjątkiem jest podwarszawskie Legionowo, tam powietrze ma złą jakość. Prawie 60% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie słońca. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś słonecznie, będzie gorąco, od 34 do 39 stopni, na zachodzie 42, chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich około 30. Od jutra pogoda będzie się zmieniać, mówi Piotr Szuster z IMGW.

0: Dzikiego Zachodu ochłodzenie. Temperatury mogą wynieść od 26 do 29 stopni, natomiast w centrum i na południu będzie dużo goręcej. W tym rejonie temperatury wyniosą od 33 do 38 stopni Celsjusza. We wtorek na zachodzie, na północy będzie już chłodniej od 21 do 28 stopni Celsjusza, natomiast w centrum, na południu, na południowym wschodzie od 30 do 35 stopni Celsjusza.
1: Ochłodzenie w całej Polsce spodziewane jest w czwartek.
2: Autopromocja.
3: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementy diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
4: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
13: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
14: Zapraszamy.
13: Wielki brat Adam Ferency.
14: Piotr Metz.
15: Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu.
13: Rok 1989.
16: We weren't just marking time, we made a difference.
17: The troops have been firing indiscriminately, but still there are thousands of people on the streets who will not look back.
18: Standing on top of the Berlin Wall, which for years has been the most potent symbol of the division of Europe.
19: This is history. I mean, this is the day where the war is gone. He sees she's crying.

0: Rząd pracuje nad rozwiązaniem, które poprzez wolne ceny na rynku mięsnym doprowadziłoby do likwidacji ostatnich już kartek. Rozmawialiśmy o tym z wicepremierem Kazimierzem Olesiakiem.
1: Możliwe to jest, pod warunkiem.
2: Po wejściu w życie ustawy o działalności gospodarczej Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miejskiego w Gdańsku odwiedzają tłumy gdańszczan. Drzwi prawie się nie zamykają.
3: Z czym się najczęściej zgłaszają? Przede wszystkim handel. Handel w każdej postaci. Dziękuję.

tak oto. Mam tego drugiego na celowniku. Okej, osłaniam cię. Na wodach międzynarodowych niedaleko wybrzeży Libii dochodzi do starcia między amerykańskimi i libijskimi myśliwcami. Maszyny libijskie zostają strącone. Piloci myśliwców F-14 manewrowali tak, aby uniknąć zbliżających się Libijczyków. Zmienili prędkość, wysokość i kierunek. Libijskie samoloty podążyły za nimi. Pryj mnie, mam ich na celowniku. Namierzaj. Dobry strzał. To niezły show.

0: George Herbert Walker Bush.
1: Ja, George Herbert Bush. Przysięgam.
2: That I will faithfully execute the office of President of the United States.
0: That I will faithfully
1: execute the office of President of the United States. And will, to the best of my po zwycięstwie w zeszłorocznych wyborach, George Bush zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozpalmy ogień zaufania i poświęcenia. Razem możemy osiągnąć bardzo wiele. Ronald Reagan. Udało nam się. Zmieniliśmy bieg historii. Żegnajcie, niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki.
3: God bless the United States

0: Mówi członek Rady OPZZ Stanisław Jagiełło.
1: Nie na łapu-capu, pluralizm polityczny i pluralizm związkowy. I skutki tego, jak powiadamy, mogą być różne.
2: Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników okrągłego stołu. Dziękuję za przybycie na to spotkanie. Gotowość do podjęcia

0: wspólnej pracy. Przyjęło nas tu poczucie odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny.
1: To będzie duże, to będzie wielkie, to będzie historyczne, jeśli to zabudujemy.
2: Oczekiwania się skrystalizowały oczywiście w tym sensie, że do tego okrągłego stołu nareszcie doszło.
3: Polepszy się w końcu. Jestem nauczycielką i myślę, że zacznę zarabiać tyle, żeby mi starczyło na życie.
4: Myślę, że w końcu dojdą do porozumienia i będzie się w Polsce jakoś trochę lepiej żyło.
5: Czas monopolu politycznego czy społecznego dobiega końca. Trzeba takiej przebudowy, która państwo jednej partii uczyni państwem narodu i społeczeństwa.
6: Ja mam ograniczone zaufanie.
7: Irański przywódca Ayatollah Khomeini wydaje wyrok śmierci na pisarza Salmana Rushdiego. Rushdie naraził się muzułmanom, wydając szatańskie wersety, w których, jak twierdzą islamiści, obraził proroka Mahometa. Mówi Salman Rushdie. Cały czas powtarzam, że to nieprawda, jakoby ta książka była bluźnierstwem przeciwko islamowi. Wątpię, czy Khomeini albo ktokolwiek inny w Iranie czytał ją. W każdym razie coś więcej niż tylko wyjęte z kontekstu fragmenty. To przerażające. Niektórzy sądzą, że jedna powieść może stanowić zagrożenie dla islamu.

Cesarz Japonii Hirohito nie żyje. Zmarł w wieku 87 lat. Za jego panowania japońskie wojska wyruszyły na podbój Azji. Po przegranej wojnie Hirohito zrezygnował ze statusu cesarza Boga i przekazał władzę wybieranemu w wolnych wyborach parlamentowi. Zagrały starożytne trąby. Kolumna 35 czarnych limuzyn udekorowanych złotymi chryzantemami, godłem japońskiego imperium, rusza w drogę. Dwa pojazdy za samochodem wiozącym trumnę jedzie następca tronu, cesarz Akihito i jego żona Mihiko. Siąpi deszcz. Niebiosa opłakują najdłużej panującego i najbardziej kontrowersyjnego cesarza Japonii, który teraz rozpoczyna swą ostatnią podróż.

Zamieszki w okupowanym przez Chiny Tybecie. Tybetańczycy wychodzą na ulicę z okazji 30. rocznicy powstania przeciwko chińskiej okupacji. Armia brutalnie tłumi demonstracje. Kilka osób traci życie. Ci ludzie zachowywali się niezwykle brutalnie. Siły bezpieczeństwa musiały reagować bardzo szybko. Musieliśmy zrobić wszystko, aby powstrzymać demonstrantów, którzy mogli zagrozić lokalnym mieszkańcom i ich własności. Oni są przerażeni, mówią, że teraz będą aresztowania. Chińczycy będą się mścić, będzie czystka. Słuchając ich, ma się wrażenie, że wrócą lata 60. albo 70. Oni myślą, że to już koniec.

Dzień 11 listopada uznany został jednogłośnie uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości. Charakter tego święta spowodował konieczność rozważania, czy dzień ten ma być tylko uroczysty, czy także wolny od pracy. Łącznie ze świętem odrodzenia 22 lipca święto niepodległości 11 listopada stanowić będzie całościową formę upamiętniania rocznic najważniejszych w dziejach państwa polskiego zgodnie z uczuciami społecznymi. Obie te daty są kamieniami milowymi w historii naszej państwowości.

0: Każdy chce mieć dziś paszport w domu. I to bez względu na to, czy wyjeżdża za tydzień, za pół roku, czy na razie w ogóle nie planuje wyjazdu. Stąd w większości biur paszportowych uciążliwe kolejki.
1: Ja byłem o 8, no to już tu kolega za mnie stał.
2: Proszę pana, jestem traktowany jako ktoś niepotrzebny w tym urzędzie.
3: Książeczkę paszportową musimy obejrzeć, zobaczyć, żeby petent kilka razy w ciągu roku nie przychodził, żeby jemu przedłużać.

Mike Tyson pokonuje brytyjskiego boksera Franka Bruno i zachowuje tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Bruno jest jak podcięte drzewo, prawy sierpowy, teraz hak z lewej, tym razem sędzia Richard Steele przerywa walkę. Mike Tyson pozostał mistrzem świata wagi ciężkiej. Pojedynek kończy się w piątej rundzie. Mówi Frank Bruno. Kiedy wchodzisz na ring z Mike'em Tysonem, możesz spodziewać się brudnej walki i żadnej łaski. Chciałem zachować trochę sił na potem, a on jest bardzo silny. Nic nie mogłem zrobić. W Związku Radzieckim wybory do Zgromadzenia Deputowanych Ludowych. Po raz pierwszy od 70 lat obywatele ZSRR mogą wybierać spośród wielu kandydatów. W Moskwie 89% głosów otrzymuje zwolennik reform i były szef stołecznej organizacji partyjnej Borys Jelcyn.

Dziewiątki. Radio Moskiewskie informowało. W zgodzie z porozumieniami genewskimi Związek Radziecki zakończył wycofywanie radzieckich wojsk z Afganistanu. W kraju tym nie pozostał ani jeden radziecki żołnierz. We środę w południe dowódca radzieckiego kontyngentu, generał Gromów, jako ostatni opuścił.

0: Podczas cotygodniowej konferencji prasowej w Interpresie w miniony wtorek Jerzy Urban poinformował o przekazaniu stronie radzieckiej nowych materiałów w sprawie zbrodni w Katyniu.
1: Uważamy, że wszystko wskazuje na to, że zbrodni tej dokonało stalinowskie NKWD. Strona radziecka, to znaczy radzieccy historycy, analizują ten materiał, trafnie stwierdzając, że to są

0: Tankowiec Exxon Valdez rozbija się u wybrzeży Alaski. W jego ładowniach znajdowało się ponad milion baryłek ropy naftowej. To wcale nie wygląda tak strasznie, jednak konsekwencje tej katastrofy będą ogromne. Rozlana ropa zabiła ptaki, ryby i inne zwierzęta. Przeżyło tylko 20% wydr morskich, które znaleziono na plaży. Takie samo szczęście w nieszczęściu miało 10% ptaków. Nikt jednak nie wie, jak wiele wydr, ptaków i innych stworzeń utonęło pod ciężarem oblepiającej je mazi. Ta katastrofa dopiero się zaczyna.
1: Rock and roll. Historia powszechna.
0: Proszę o pozostanie na stadionie. Proszę pozostać na stadionie choćby przez kilka minut, aż zabierzemy wszystkich rannych. 94 osoby giną, a prawie 200 odnosi rany podczas meczu piłki nożnej pomiędzy Liverpoolem a Nottingham Forest, rozgrywanym w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Do katastrofy doszło, kiedy na zatłoczony już stadion wpuszczono dodatkową grupę kibiców. Z tyłu cały czas przychodzili ludzie, przed nami był wysoki płot, miał około 2-3 metrów, był bardzo wysoki, ludzie krzyczeli, ktoś upadł na ziemię. Nacisk z tyłu nie ustawał, ktoś wołał, żeby rozwalić płot. To wszystko trwało wieczność, ta dwójka, która opadła na ziemię, wyciągała w górę ręce, dosłownie czepiali się życia. My próbowaliśmy im pomóc, ale nic nie mogliśmy zrobić, bo sami walczyliśmy o życie.

0: Zamykając to posiedzenie, w imieniu organizatorów chciałem tu zaprosić na nie przyjęcie, które będzie tu właśnie w sąsiedniej sali. Dziękuję. Uczestnicy obrad uznają misję okrągłego stołu za zakończoną.
1: Nie mam ambicji politycznej, nie mogę kandydować, ale wszystko to pozostawiam kolegom, współpracownikom, wyborcom i innym. Natomiast naprawdę ja, to nie łaszenie się, naprawdę uważam, że powinienem zostać w innym miejscu, powinienem inne rzeczy robić. Są lepsi, są mądrzejsi w tematach i dla nich nadchodzi ten dzień.
2: Sąd Wojewódzki w Warszawie, Wydział 8 Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 1989 roku w Warszawie postanawia wpisać do rejestru związków zawodowych w dziale B Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność z siedzibą w Gdańsku.
1: Dopiero jak to zamienimy właśnie na konkretne, techniczne, pluralistyczne, zabezpieczające, swobodne, wolnościowe, dopiero to będzie historia. I od tego można będzie liczyć, nie wiem, kalendarze i tak dalej.
3: Od 3 dni możemy już kupić w kioskach Ruchu Gazetę Wyborczą. Pierwszy w Polsce po z górą 40 latach wielonakładowy, niezależny dziennik.
4: Podczas wizyty przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa w Chinach dochodzi do protestu chińskich studentów. Mamy nadzieję, że władze przyjmą nasze żądania i spróbują zrozumieć, że mamy dobrą wolę. My po prostu chcemy, żeby Chiny były lepszym krajem. Tysiące studentów wychodzą na plac Tiananmen, niebiańskiego spokoju. Tuż obok odbywa się bankiet, który chińskie władze wydają na cześć radzieckiego gościa. W tej chwili przed tłumem stoi pojedynczy szereg policjantów. Siły porządkowe nie chcą prowokować demonstrantów, jednak tuż za rogiem czekają setki policjantów i żołnierzy. Siedzą w jakichś 20 rzędach, blokują drogę do tylnego wyjścia, w którym za chwilę pokaże się Michaił Gorbaczow. Po wyjściu z budynku radziecki przywódca wsiądzie do limuzyny i pojedzie do swojej siedziby, a demonstranci krzyczą, że chcą rozmawiać. Teraz zaczynają śpiewać. Zaczynają śpiewać międzynarodówkę, rewolucyjną pieśń Światowego Ruchu Komunistycznego.
5: By late evening, about 100,000 people had poured into the square. They turned it into a sea of red and white banners.
4: Do wieczora na plac przyszło jakieś 100 tysięcy ludzi. Zamienili go w morze czerwonych i białych transparentów. Od czasu do czasu kolumny studentów maszerują dookoła i wykrzykują swoje hasła. Żądają wolności i demokracji. Inni zgromadzili się wokół pomników bohaterów ludowych w samym sercu placu, symbolizującym centrum komunistycznych Chin. U stóp pomnika stoi jakiś rolnik, jest bardzo skromnie ubrany. Krytykuje przywódcę Chin Deng Xiaopinga. Mówi, że Deng stracił kontakt z ludem. Tłum nagradza przemawiającego brawami. Myślę, że Deng Xiaoping za bardzo oddalił się od zwykłych Chińczyków, za bardzo się wywyższa, my go po prostu nie znamy. Nie możemy go zrozumieć. Można go porównać do Gorbaczowa? Trudno by było.
6: This is really a problem, big problem.
7: This is Radio Beijing.
4: Tu Radio Pekin.

Zapamiętajcie ten dzień. 3 czerwca 1989 roku. Tego dnia w stolicy Chin doszło do tragedii. Tysiące ludzi, w większości niewinni cywile. Tysiące zginęły zmasakrowane przez wojsko. Żołnierze użyli transporterów opancerzonych i karabinów, żeby rozproszyć tłum. Zginęli także nasi koledzy z Radia Pekin.

Słyszę strzały. Na ulicach prowadzących do głównej drogi, którą można dojść do placu Tiananmen, stoją wściekli ludzie. Z niedowierzaniem wpatrują się w łunę i słuchają odgłosów strzałów. Furious people stared in disbelief at the glow in the sky, listening to the sound of shots. Ludzie cieszą się, widząc płonące autobusy i wojskowe ciężarówki. Straszny tu hałas. Z ciężarówek, które pojechały w kierunku placu, padają strzały. Żołnierze strzelają na oślep, jednak na ulicach są cały czas tysiące ludzi, którzy nie zamierzają ustąpić. Rikszy zbierają rannych, także rowery wykorzystane są do przewożenia rannych do szpitali. W ewakuacji pomagają okoliczni mieszkańcy. Po kilku godzinach strzelaniny i walki z wojskiem tłum nadal stoi na placu Tiananmen. Ludzie krzyczą, żeby żołnierze przestali strzelać. Krzyczą też precz z rządem. Według studentów na placu Niebieskiego Spokoju ginie ponad 2000 osób.

0: Polsce wybory parlamentarne. Pierwsze po wojnie, w których oddany głos naprawdę coś znaczy.
1: Oddajmy jeszcze głos wiceprzewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej Andrzejowi Zollowi.
2: Mieliśmy do czynienia rzeczywiście z wyborami uczciwymi. No mam nadzieję, że będzie to ten Sejm, który uchwali inną ordynację wyborczą, w pełni demokratyczną. Będzie to Sejm, który uchwali konstytucję, z której będziemy wszyscy zadowoleni.
3: Jeszcze nie są ogłoszone wyniki, ale już wiadomo, że koalicja dostała niesamowite lanie. Może więc powiem, jaki jest mój punkt widzenia na przyczyny tego lania, którego rozmiarów nie przewidywaliśmy.

0: zobaczę.
1: Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego Urząd Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
2: Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego Urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
1: Ślubuję uroczyście narodowi polskiemu.
2: Ślubuję uroczyście narodowi polskiemu.
1: Że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam.
2: Że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam.
1: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
2: Będę strzegł niezłomnie
1: jedności
2: narodu.
1: Suwerenności i bezpieczeństwa państwa.
2: Suwerenności i bezpieczeństwa państwa.
1: Ślubuję, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
2: Ślubuję, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
1: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
2: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
3: Tak zwane urynkowienie gospodarki żywnościowej stało się faktem. Od 1 sierpnia decyzją rządu przestały obowiązywać w tym sektorze ceny urzędowe.
4: Rezygnuje, widzę pani, z kupna. Tak, myślę.

0: Myślałam, że nie będzie kolejki, albo nie mała kolejka będzie, ale to duża kolejka.
1: Szynka 6220, a nie widzę.
2: Trudno się przyzwyczaić do tej ceny na razie.
1: Trudno, ale jeść trzeba.
2: Widzę, że pan spogląda bacznie, tak. Przelicza pan.
3: Kolejka znowu jest, no. Kto ma pieniądze, to ma, no. To kupuje.

0: Oto monolitową dotychczas koalicję opuszczają bratnie stronnictwa ZSL i SD. Prasę obiega zdjęcie Lecha Wałęsy z Malinowskim i Jóźwiakiem. PZPR traci bezpowrotnie większość w Sejmie i urzeczywistnia się wizja Adama Michnika z głośnego artykułu w Gazecie Wyborczej Wasz prezydent, nasz premier.
1: Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem.
2: Jak rzadko kiedy, podejmując decyzje personalne, będziemy czuli my wszyscy obecni na tej sali przejmujący powiew historii, do której na trwałe piszemy datę 24 sierpnia 1989 roku jako początek jakościowo nowego, bezprecedensowego na naszym obszarze geopolitycznym sposobu wyłaniania i sprawowania władzy. To też z najwyższą powagą, a nawet ze wzruszeniem przystępuję do punktu 4 porządku dziennego.
3: Sejm głosuje nad kandydaturą Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera.
2: Stwierdzam, że Sejm powołał obywatela Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów oraz powierzył mu przedstawienie wniosków co do składu Rady Ministrów.

0: Samej indywidualnej i zbiorowej egzystencji określa tylko granice swobody jednostki i wspólnot obywateli. Uznając wartość ludzkiej aktywności, nie pozostawia jednak bez opieki słabych i społecznie bezradnych. Trudna sytuacja panuje również w rolnictwie i całej gospodarce żywnościowej. Panie marszałku, proszę o przerwę.
1: Proszę bardzo. Ogłaszam 15-minutową przerwę.
2: Nowy prezes Rady Ministrów zasłabł podczas wygłaszania expose.
0: Bardzo przepraszam, Wysoka Izba. To jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego. Mam nadzieję. I mam nadzieję, że gospodarka też wyjdzie.

0: Wicepremier Leszek Balcerowicz przedstawia w Sejmie plan reformy gospodarczej.
1: Program ten ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, przeciwstawienie się, a następnie zdławienie inflacji. Problem, który dotyka nas wszystkich. Przeciwstawienie się tej groźbie jest niezwykle ważne, bo gdyby kontynuowane były dotychczasowe tendencje, gdyby utrzymało się na przykład miesięczne tempo wzrostu cen z sierpnia, to musielibyśmy się liczyć z tym, że za rok poziom cen byłby kilkadziesiąt razy większy niż obecnie. Nie możemy do tego dopuścić i do tego nie dopuścimy, bo wymaga to wielkich wysiłków od nas wszystkich. Drugim wielkim celem, powiązanym z tym pierwszym, jest dokonanie szybkiej zmiany systemu gospodarczego na system rynkowy, oparty na wypróbowanych z dobrym skutkiem formach własności. Tylko dzięki temu możemy uruchomić procesy wyzwalające ludzką inicjatywę i pozwalające nam stopniową poprawę warunków życia.

Dowódca posterunku granicznego nagle zezwolił ludziom na przejście, mimo że nie mieli wymaganych dokumentów. Ludzie dosłownie szarżują teraz przez małą bramkę w płocie granicznym. Władze Niemiec Wschodnich nieoczekiwanie otwierają granicę z Zachodem. Tłumy szturmują posterunki rozmieszczone w zbudowanym 28 lat temu murze berlińskim. To cudowne. Urodziłam się w tym mieście, a teraz odzyskam w nim wolność. To nie do wiary. Tu dzieje się historia. Mur się wali. Ludzie płaczą. Nareszcie. Stoję na szczycie muru berlińskiego. Przez lata symbolu Europy podzielonej żelazną kurtyną. Zabawa, w której biorę udział, to najlepsza ilustracja obecnych zmian w Europie. Pamiętam, jak budowali ten mur. Miałem wtedy 21 lat. Ludzie przeskakiwali ze wschodniej strony na zachodnią i ginęli, zabijani przez żołnierzy, a teraz przychodzą do nas, bez strachu, wolni. Mężczyzna robi teraz znak na murze. W tym miejscu zacznie wiercić. Inny robotnik już zaczął. To będzie pierwsza wyrwa w murze. Już za chwilę w murze berlińskim powstanie dziura. Do robotnika podchodzi teraz jakaś dziewczyna, przyniosła mu kwiaty. Uśmiechnął się i włożył kwiatek w klapę. W stolicy Bułgarii, Sofii, 100 tysięcy ludzi żąda wolnych wyborów i uchwalenia nowej konstytucji. To dziedzictwo Stalina, my chcemy wolności. Przez 40 lat byliśmy okłamywani. Żądamy radykalnych zmian. Najpierw trzeba zmienić rząd, a potem gospodarkę. Komunistyczne władze Czechosłowacji zgadzają się na wolne wybory. Przywódca opozycji, a teraz także aksamitnej rewolucji, Václav Havel, przemawia na placu Wacława w Pradze. Także komuniści na Węgrzech zgadzają się na wolne wybory. Na Malcie odbywa się konferencja mocarstw. Przywódcy najpotężniejszych państw świata ogłaszają koniec zimnej wojny. Kilka minut temu Rumuni zobaczyli to, na co czekali od lat. Zobaczyli, jak znienawidzony przez nich Nicolae Ceaușescu i jego żona Elena, upokorzeni, wychodzą z transportera opancerzonego. Lektor powoli czytał akt oskarżenia. Ludobójstwo, kradzież dobra publicznego, defraudacja, próba ucieczki. Oskarżeni mieli podkrążone i zapadnięte oczy, jakby nie rozumieli, co się z nimi dzieje. Potem wysłuchali wydanego przez specjalny trybunał wyroku śmierci. Oboje nic nie powiedzieli. Ceaușescu poruszył rękoma, jakby w geście rezygnacji. I tak skończył się 24-letni rumuński koszmar. Władze w Rumunii przejmuje rząd tymczasowy. W czasie dwutygodniowej rewolucji ginie kilkadziesiąt tysięcy osób.

0: panie przewodniczący Izby Reprezentantów, panie prezydencie, szanowni członkowie obu izb kongresu, panie i panowie.
1: Mr. Speaker, Mr. President, members of the cabinet, distinguished members of the House and Senate.
2: My naród.
1: We, the people.

0: Rock'n'roll. Historia powszechna.
1: Autopromocja.
2: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
3: A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
4: Z tej strony Basia Derlak
3: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
4: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
3: Opowiemy wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
4: Słyszymy się w audycji Rezydencja. Dziś od 14 do 16. No cześć!
3: No cześć!
5: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
19: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
20: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
21: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
22: No ale co, Barbara? Rekin!
21: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert,
6: taniej masz. Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 13.

0: Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody na zachodzie i północy Polski. Droga ekspresowa S7 w rejonie Chęcin w Świętokrzyskiem zablokowana, w wypadku zginął tam motocyklista. W Poznaniu obchody 70. rocznicy robotniczego zrywu czerwca 56. Na zachodzie i północy kraju spodziewane jest załamanie pogody, nadciąga front, który przyniesie intensywne burze, grat i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla zachodniej i północnej części kraju. Pogoda będzie bardzo dynamiczna, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
1: Od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa wraz z frontem atmosferycznym. Może dochodzi do gwałtownych zjawisk, burze, intensywne opady deszczu, grad, porwisty wiatr, niewykluczona możliwość wystąpienia trąb powietrznych.
0: Burze spodziewane są także w Tatrach. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje tam od godziny 14 do 20. Choć początek tygodnia będzie chłodniejszy na zachodzie, to upały nie opuszczą całkowicie Polski.
1: Będą nam towarzyszyć upały, tutaj głównie w tej części centralnej i wschodniej. Na zachodzie nieco się ochłodzi, ale nadal te temperatury będą bliskie 30 stopni. I w kolejnych dniach temperatury powyżej 25 stopni będą nam nadal towarzyszyć.
0: Ochłodzenie będzie postępować stopniowo i w czwartek ma objąć cały kraj. 38-letni motocyklista zginął przed południem w wypadku na drodze ekspresowej S7 w rejonie Chęcin w Świętokrzyskiem. Trasa w kierunku Krakowa została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Do wypadku doszło między węzłami Kielce-Jaworznia i Kielce-Południe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w bariery energochłonne. Poznaniacy oddali hołd poległym podczas protestu robotników 70 lat temu. Delegacje zebrały się przed pomnikiem, na którym wypisano nazwiska wszystkich ofiar robotniczego zrywu. 28 czerwca 1956 roku robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciw komunistycznej władzy. Protesty zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. Przeciw ludziom władza wysłała ponad 400 czołgów i dział pancernych oraz ponad 10 tysięcy żołnierzy. W starciach zginęło 60 osób.
2: Pomnik stoi przy ulicy Kochanowskiego, to tu była siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, z której w kierunku robotników padły strzały. Na ulicy Kochanowskiego toczyły się najcięższe walki. Tu na tej ulicy leżało około 1000 rannych osób, mówił podczas uroczystości uczestnik czerwca 56 Włodzimierz Marciniak. Mieszkańcy zebrani przed pomnikiem skandowali cześć i chwała bohaterom. Wcześniej mieszkańcy oddali hołd trzem tramwajarkom, które z polską flagą prowadziły pochód robotników ulicą Kochanowskiego. Także w ich kierunku strzelano. Dziś na skwerze tramwajarek młodzież z Węgier odczytała okolicznościowe przesłanie. Później zabrzmiało ono w języku polskim. Do Poznania na 70. rocznicę czerwca 56 przyjechała delegacja z Węgier z partnerskiego miasta. Magda Konieczna, Radio Poznań.
0: Porozumienie podpisane przez Izrael i Liban może uniemożliwić ściganie zbrodni wojennych popełnionych przez Izraelczyków w Libanie, alarmują prawnicy i organizacje praw człowieka. Podkreślają oni, że jeden z zapisów mocno utrudnia udzielenie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu jurysdykcji w Libanie.
3: Artykuł 13 podpisanego w piątek w Waszyngtonie porozumienia między Libanem a Izraelem głosi, że obie strony zaprzestaną wszelkich wrogich lub negatywnych działań na międzynarodowych forach politycznych lub prawnych. Eksperci alarmują, że sformułowanie to może uniemożliwić ofiarom izraelskiej agresji dochodzenia sprawiedliwości przed sądami i trybunałami międzynarodowymi. Może to też uniemożliwić Libanowi przyznanie jurysdykcji Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Domagają się tego organizacje praw człowieka, które podkreślają, że Izraelczycy w Libanie mogli popełniać zbrodnie wojenne. Chodzi m.in. o przymusowe wysiedlenia, stosowanie bomb fosforowych mogących spowodować ciężkie oparzenia, celowe ataki na ludność cywilną, w tym na pracowników służby zdrowia i na dziennikarzy, a także niszczenie infrastruktury cywilnej kluczowej dla życia ludzi. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na północy Polski, a dziś temperatury mogą sięgać 42 stopni, w nocy 25.
5: Autopromocja.
6: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
7: Do śmiechu wcale nie jest nam.
6: Zespół Blauka na żywo w Trójce już dziś, kilka minut po 19. Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz

0: Tomaszuk, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Salon Ulica Dancing.
9: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa do audycji Salon Ulica Dancing. Ostatniej w czerwcu. Strasznie szybko leci czas. Przed nami wakacje. Jesteśmy już oczywiście po zakończeniu roku, a ja chciałem dzisiaj Państwa zabrać w takim razie na południe Polski, do samego Zakopanego, na Podhale. Dzisiaj jestem tam i o godzinie 16 wygłoszę prelekcję pod tytułem Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem, czyli jazz pod Giewontem? A o godzinie 18 warszawskie kombo taneczne i Trybunie Tutki. Wszystko będzie się działo w willi Oksza, pięknym, zabytkowym budynku przy Zamojskiego 25. Ale mówię do Was, Szanowni Państwo, z naszego studia radiowego i muzycznie dla tych wszystkich, którzy nie mogą dotrzeć do Zakopanego dziś lub którzy chcą dotrzeć. Mam fantastyczną muzykę, którą okraszę komentarzem. Muzykę, oczywiście tę, którą kochamy, ale związaną w jakimś sensie poprzez twórców i wykonawców właśnie z Zakopanem. Więc zacznijmy od Zagrajcie mi. I tutaj kompozytorem jest Jerzy Rozner.

nie zadźwięczy mi znów tej melodii bez słów. Mój świat stracony, zagrajcie mi, może cofnie.

zagrajcie mi, niech rozdzwoni się znów, niech odsłoni się znów.

Jednym z najsłynniejszych lokali zakopiańskich, w których grało się muzykę taneczną, szczególnie w 20. i 30. latach, była słynna restauracja Stanisława Karpowicza, Hotel Sport. Bywali tam wszyscy, od Witkacego przez Makuszyńskiego, Szymanowskiego, cała śmietanka. Oczywiście Rafał Malczewski, kronikarz zakopiański, wspaniały i obieży świat też. Zresztą polecam Państwu bardzo serdecznie książkę Rafała Malczewskiego, syna Jacka Malczewskiego. Książkę pod tytułem Pępek Świata. To są fantastyczne wspomnienia, taka kronika o wydarzeń, osób i miejsc zakopiańskich w czasach przed II wojną światową. W każdym razie, tam u Karpowicza, Krupówki 46, grywał bardzo często zespół siedmioosobowy. Jazz band właśnie Jerzego Roznera. Nazywał się Rosner's Jazz and Tango Orchestra. A Rosner oczywiście grał na fortepianie i czasami na akordeonie. Był bratem Henryka Rosnera, skrzypka, i Leo Rosnera. I oni wszyscy spotkali się w Stanach Zjednoczonych i Henryk i Jerzy mieli duet. Pamiętacie Państwo taką płytę? Kiedyś Państwu prezentowałem na winylu ich duet fortepian ze skrzypcami. Idziemy dalej. Mam teraz dla Was fantastyczne dwa nagrania bardzo ważnego składu związanego z Zakopanem. To znaczy oni bardzo często jeździli, a do jakich miejsc to zaraz Państwu powiem. Orkiestra The Crazy Kiddies. I to będzie Kwiat z Hawajów, a potem My Golden Baby. Zaśpiewa Tadeusz Faliszewski.

скажешь зло ты, ты вспомнишь наше

0: Szepcze, co krzyczy jak dino, słoneczna dziewczyno, o słońce śnie.
1: Crazy Kiddies tworzyło pięciu młodych ludzi pod kierownictwem Franciszka Związka, który pochodził ze Śląska i był oboistą i trębaczem. Oni wszyscy grali w takim lokalu, który jest niezwykle ważny na tej historycznej jazzowej mapie Zakopanego, mianowicie w restauracji czy w knajpie u Trzaski. Franciszek Trzaska przybył, światowiec, przybył do Zakopanego w roku 1919. Prowadził między innymi, proszę Państwa, w Krakowie wcześniej słynną Jamę Michalika.

Kupił cukiernię w Zakopanem na rogu Krupówek i Kościuszki i przerobił ją na wykwintny lokal gastronomiczny z muzyką na żywo. Grali tam przeróżni wykonawcy. Orkiestra Petersburski Gold, oczywiście. Przyjeżdżała tam regularnie. Orkiestra Witolda Elektorowicza. Czy orkiestra pianisty wirtuoza Arnolda Lewaka, łącząca jazz i muzykę poważną. U Trzaski bardzo ważna również orkiestra melodyst Bundzik. A Fred Melodyst to cała historia, proszę państwa. Oczywiście kuzyn braci Goldów i Jerzego Petersburskiego. Bardzo państwu polecam również książkę właśnie Rafała Malczewskiego pod tytułem Pępek Świata. Tam również możemy przeczytać o melodyście dosyć sporo ciekawych, zaskakujących rzeczy. W każdym razie Crazy Kiddies, lider Franciszek Związek i jeszcze dodam, że u Trzaski w Zakopanem odbywały się pierwsze dancingi, zabawy sylwestrowe, przede wszystkim karnawałowe i tam wybierano po raz pierwszy Miss Zakopanego. Te wybory cieszyły się wielką popularnością. Zatem to Crazy Kiddies. I teraz idziemy dalej, ponieważ w tym zespole Crazy Kiddies na gitarze grał Jan Ławrusiewicz, który przeżył wojnę i po wojnie również grał w Polsce w zespołach. To był jeden z najoryginalniejszych gitarzystów w historii tej pierwszej, początkowej fonografii rozrywkowej. Jan Ławrusiewicz prowadził zespół gitar hawajskich między innymi, dokonał sporo nagrań dla Syreny, był stałym gościem zakopiańskich lokali i grywał tam często z Karasińskim, z Crazy Kiddies, z Roznerem, z Melodystem, z kim on nie grał. Zatem posłuchajmy, to będzie orkiestra gitar hawajskich Jana Ławrusiewicza.

0: Naprawdę nikt tak nie grał jak Jan Ławrusiewicz. Polecam Państwu bardzo jego nagrania, jego styl absolutnie unikatowy. Przenosimy się od Trzaski do Morskiego Oka. To prawdopodobnie najbardziej ekskluzywny lokal i w ogóle przybytek przedwojennego Zakopanego. Hotel, restauracja i sala teatralna na 200 osób, której wystrój przygotował sam Stanisław Witkiewicz-Witkacy. Bywali tam na przestrzeni lat po prostu wszyscy, których możemy sobie wyobrazić. Helena Modrzejewska, Ordonka, Eugeniusz Bodo, Karol Szymanowski, etc., etc. Pisarze, Żeromski, Rejmont, Kazimierz Przerwa, Tetmajer oczywiście, Jan Kasprowicz. I tak dalej, i tak dalej. Ale mieliśmy tam też fantastyczny dancing. I tam najczęściej do tańca zespół Karasińskiego i Kataszka. Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka. To był ten zespół, który z Zakopanem związał się po prostu niemal na zawsze, trudno powiedzieć. No, do momentu, do 1939 roku bywali w Zakopanem nader często i grali w przeróżnych lokalach, napisali historię muzyki tanecznej, miejskiej, jazzu tanecznego w Zakopanem. Ale oczywiście nie tylko oni. I chciałbym Państwu opowiedzieć o tym trochę więcej właśnie na spotkaniu w Willi Oksza. Któż tam jeszcze w tym Morskim Oku grał? Natomiast Witold Gombrowicz napisał tak, który też tam oczywiście bywał nieraz. Świt. Pary nie chcą przestać. Tańczą, choć milknie muzyka, więc znowu muzyka zaczyna da capo, czyli od góry. Takie są moje wspomnienia, ostatnie bodaj z Trzaski i z Morskiego Oka. Koniec wreszcie. Jazzbędziści odkładają instrumenty, ludzie ubierają się przy wyjściu, nakładają palta, kalosze, gdy znów coś nimi zakręciło, wirują, muzyka znowu szaleje, fruwają palta, szaliki na roztańczonej publice. Takiej zabawy, jaka czasem wybucha nad ranem w zakopiańskich lokalach, nie zdarzyło mi się oglądać nigdzie indziej.
1: Na tanecznym kongresie turystów spędzili. Co karnawał przyniesie, wszyscy się głosili.
2: Aż wstał jeden Hiszpaniec, hej mistrzowie mili. Mazel tov, ja mam taniec, rumba i bolero trochę.

tańczyć mu cywili. O mój kawajero, tańcz rumborero, ten taniec to jest epoka.

0: tańczy tłum Sewilli.
1: O mój caballero, tańcz rum bolero.
0: Ten samiec, co jest wykonawszy nim Carioca zero.
2: Ole!

siadam co dzień w stylowym tym salonie i czytam listy twoje z dawnych dni. A blask kominka złoci skronie o dawnym szczęściu mówiąc mi. Te listy brzmią radośnie albo smutnie, pisane krwią serdeczną pełną łez. Aż wreszcie list ostatni co okrutnie słowem adieu miłości klasy.

Adieu, kochanko ma. Oczywiście śpiewał Faliszewski, a muzykę tego szlagieru skomponował nie kto inny jak Fred Melodyst. Wcześniej słyszeliśmy Ordonkę i Eugeniusza Bodo. Pomyślałem, że to będzie bardzo symboliczne przy opowieści o morskim oku. Z morskiego oka towarzystwo przenosiło się na jaszczurówkę, ale zanim powiem o jaszczurówce, jeszcze chciałem powiedzieć, że w morskim oku grało oczywiście dużo różnych

fantastycznych zespołów, złożonych z muzyków przybywających między innymi z Warszawy, ale też z Krakowa i ze Lwowa. Bardzo ciekawym zespołem grającym w Morskim Oku był Vivo Band, czyli zespół założony czy złożony z lwowskich muzyków.

0: W każdym razie, jak pisze Krzysztof Karpiński w swojej książce Był Jazz, towarzystwo przenosiło się mniej więcej około godziny 22 na Jaszczurówkę. Podróż dorożką zajmowała 10 minut. Dorożka jednokonna kosztowała złotówkę, a dwukonna 2 złote. No i tam już zabawa szła na całego.
1: A ja ci o tym nie powiem słowa, to już jest jedna z mych głównych wad, że jak się zatnę, to już bywaj zdrowa, nie powiem słowa przez 10 lat. A zresztą po co jest jeszcze wcześnie, co nocy z tobą rozmawiać?

serce, aż mi głosu w gardle brak. Żebyś ty widziała, jak mi się chce usta całować twe. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce krew uciekać.

jak pani pachnie, jak wieczór w bzach. Ja pani dawno już chciałem coś powiedzieć, nie śmiałem, proszę dobrze uważać, ach, żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, aż mi głosu w gardle brak. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce usta całować twe. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, krew uciekłaby ci z lic. Żebyś ty wiedziała,

i przyjmą rządce swej. Szalejny krzyknie rapy petersburski, razem z Goldem gra. Nie zaśniesz w nocy aż do dnia i podczas tańca będziesz myślał, że minęła chwila zła, gdy petersburski z Goldem gra.

Próżno znaleźć przedwojenną wersję tego nagrania, gdy Petersburski z Goldem gra, ale oczywiście to wielki przebój i specjalnie go wybrałem na dziś. Tutaj śpiewała oczywiście Hanka Bielicka. Powojenne nagranie. Ja wybrałem Gdy Petersburski z Goldem gra, żeby podkreślić ich rolę również właśnie na tej zakopiańskiej scenie, czy w tej zakopiańskiej historii. A teraz, proszę Państwa, jesteśmy na Jaszczurówce. Ta restauracja nie miała nazwy. Mówiło się, że idziemy na Jaszczurówkę lub do Jaszczurówki. Jak powiedziałem, towarzystwo przenosiło się tam w nocy. Można było tam spotkać całą plejadę przeróżnych artystów. Witkacy uwielbiał to miejsce, zresztą miał blisko stamtąd do domu. Proszę Państwa, i tam orkiestra Kataszka i Karasińskiego. Słynne wydarzenie, uwaga, nazywało się tak, pod koniec lat 30. Wielkie zgromadzenie szmaciarzy i łachudrów oraz walny zjazd baciarów i oberżystów w Jaszczurówce na balu gałganiarzy. Przeczytałem całą nazwę tej imprezy. Poszłoby się na taką imprezę, muszę przyznać.

To było 4 lutego 1939 roku. Posłuchajmy starszego nagrania. To jest bardzo pięknie podany starodawny jazz w wykonaniu zespołu Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka, którzy z Zakopanem się tak blisko związali. Otello.

Tak, grał zespół Karasińskiego i Kataszka, uważany za pierwszy jazzowy zespół w historii Polski. To oni zaczęli tę historię w roku 1922 w Oazie w Warszawie, ale to inna historia. Jesteśmy w Zakopanem na Jaszczurówce. Zapraszam Państwa serdecznie dzisiaj na 16 do Willi Oksza przy Zamojskiego 25, a później na 18 na koncert Warszawskie Kombo Taneczne i Trybunie Tutki. Opowiem więcej o tych zakopiańskich miejscach i o jazzie w Zakopanem, bo nawet nie zdążyłem tego tak naprawdę zacząć na dobre, a już nasz czas się kończy. Powiem tylko, szanowni państwo, że w 1939 roku odbywał się również słynny FIS w Zakopanem, zawody narciarskie. Karasiński tam przebywał dosyć długo i prawdopodobnie na ten bal gałganiarzy lub z okazji FIS-u właśnie napisał ten fantastyczny przebój Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem. Zatem Karasiński, Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem, i góralskie tango na koniec Igo Kranowski, kompozytor, autor słów. Ludzie związani niezwykle blisko z Zakopanem. Opowiem o tym dużo więcej o godzinie 16 w Willi Oksza na Zamojskiego 25. Zapraszam serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia oczywiście za tydzień. Mówił Jan Emil Młynarski. Wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
3: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
4: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
4: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
3: Justyna.
4: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spod gruzów zawalonego budynku w Kopydłowie Nowym pod Koninem udało się uratować kobietę. Samolot rozbił się w pobliżu lotniska w Nancy we wschodniej Francji. Zginęło 11 osób. W Holandii rośnie liczba dzieci nielegalnie wywożonych za granicę przez jednego z rodziców. Udało się wyciągnąć spod gruzów kobietę, która utknęła w zawalonym budynku w miejscowości Kopydłowo Nowe pod Koninem. Doszło tam do eksplozji w budynku gospodarczym przystosowanym do zamieszkania. Część konstrukcji się zawaliła. Wcześniej jedna osoba z poparzeniami samodzielnie wydostała się na zewnątrz i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wybuchu. Prawdopodobnie miało miejsce rozszczelnienie butli z gazem. Katastrofa samolotu w pobliżu lotniska w Nancy we wschodniej Francji. Zginęło 11 osób. Rozbiła się cywilna maszyna. Na miejscu pracują strażacy. Według lokalnych gazet samolot wiózł grupę skoczków spadochronowych. Synoptycy prognozują, że po południu na zachodzie Polski temperatura może wzrosnąć nawet do 42 stopni. Jak Polacy radzą sobie w takie gorące dni? Pytał o to Mateusz Czmiel.
17: Taki upał, to woda jest potrzebna, zwłaszcza chłodna.
18: Jak sobie pan radzi w ten skwar teraz?
17: Uciekam do samochodu, włączam klimę, a potem siedzę z glutami przed telewizorem.
18: A w mieszkaniu?

0: Jak chłodno,
1: w mieszkaniu tak samo, klimatyzacja non stop. Inaczej się nie da wytrzymać.
2: Piję kawę mrożoną. Super jest.
0: Jak jeszcze sobie radzicie?
2: Chodzimy po fontannach.
0: Daje w kości ten skwar?
2: No bardzo, bardzo, bardzo odczuwalny. Zaraz zawijamy do domu.
0: A w mieszkaniu jak?
3: Kupiłem wczoraj wiatrak na przecenie z 95 na 79, także daje radę. Jest okej, okay, nie?
2: Nie daje. Nie daje.
0: A pani jak sobie radzi z opałami? Że czapeczka jest, parasolka jest, też jest.
4: Okej. Nie można dużo jeść, dużo wody pić. Ja w Australii mieszkam. Jestem przyzwyczajona
0: do upału.
5: Meteorolodzy zalecają unikanie słońca, częste picie wody i ograniczenie wysiłku na zewnątrz. W całym kraju obowiązują alerty najwyższego stopnia. Polski system elektroenergetyczny jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił ostatnio, że przyczyniły się do tego inwestycje z ostatnich lat.
6: Miłosz Motyka zaznaczył jednak, że ekstremalne upały zawsze są wyzwaniem dla systemu.
7: Ale na pewno, tak jak poradziliśmy sobie systemowo z ekstremalnymi mrozami, z rekordowym zapotrzebowaniem na moc wówczas. Taki system, jestem o tym przekonany, bardzo dobrze poradzi sobie w tych temperaturach.
6: Bartosz Derski z portalu wysokienapięcie.pl powiedział, że obecnie w ciągu dnia większość prądu generujemy z fotowoltaiki.
8: To zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
6: Eksperci spodziewają się, że letni rekord poboru mocy może paść jutro. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
5: Służby informują, w Warszawie i okolicach dziś możliwe niskie przeloty wojskowych śmigłowców. Według komunikatu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na terenie stolicy i wokół niej odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez wojska specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Są to cykliczne ćwiczenia, podczas których wykorzystywane są śmigłowce. W Holandii rośnie liczba dzieci nielegalnie wywożonych za granicę przez jednego z rodziców, podało Centrum do Spraw Uprowadzeń Dzieci za Granicę. W zeszłym roku uprowadzono 270 nieletnich, z których większość trafiła do Polski, Syrii i Egiptu. Według unijnego prawa oraz konwencji haskiej zabranie dzieci do innego kraju bez zgody drugiego rodzica to porwanie, które jest karalne.
9: W 3/4 przypadków dzieci zostały wywiezione do Polski przez matki. Matki mówią, że to jest ich dziecko, ale to jest także dziecko ojca. Dzieci mają prawo do kontaktów i opieki obojga rodziców, powiedział mi dyrektor centrum Zoskun Curus. Nielegalne wywożenie nieletnich ma związek z migracją. Po rozwodzie jeden z rodziców chce wrócić do kraju pochodzenia i zabiera dzieci ze sobą bez pozwolenia. Albo wymyśla różne historie, aby to pozwolenie od drugiego rodzica dostać. Na przykład mówi, że musi pojechać do swojego kraju, gdyż ciężko chory dziadek chce zobaczyć wnuki. Albo że chce zabrać dziecko na wakacje. Drugi rodzic daje zezwolenie, a dziecko nigdy już nie wraca. Zanim dojdzie do takiej sytuacji, rodziny często borykają się z poważnymi problemami. Dlatego centrum oferuje rozmowy prewencyjne, które są kluczowe, gdyż w praktyce trudno jest dziecko odzyskać. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na północy Polski. Dziś temperatury mogą sięgnąć 42 stopni, a w nocy 25.
11: Autopromocja.
12: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
11: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i

0: ciężkich nóg, przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Już 8 minut po godzinie 14.
11: Rezydencja.
13: Dzień dobry. W to niezwykle upalne popołudnie. Za konsoletą Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a ze mną dzisiaj duet. No cześć.
14: No cześć.
15: No cześć.
13: No cześć, dzień dobry. Basia Derlak i Jacek Szabrański są dziś gośćmi i gospodarzami rezydencji, czyli właśnie skład No cześć. A temat wyjątkowo ciekawy dzisiaj mamy, bo będziemy słuchać i dyskutować o muzyce dla dzieci. Co to właściwie oznacza, czym muzyka dla dzieci jest i z czym to się wszystko je tak naprawdę. A że wy jako duet nagraliście przepiękną płytę z piosenkami dla dzieci, to może zaczniemy od waszej muzyki, może być?
14: Z przyjemnością.
13: No to no cześć na początek. Karolinka i Syrenka.

0: No ja się czuję taka ukołysana bardzo miło, ululana, że tak powiem. Takie piękne, bardzo spokojne rozpoczęcie. Dziękuję wam za tę piosenkę. No cześć, Karolinka i Syrenka. Tak zaczynamy dzisiejszą rezydencję. Duet No cześć jest z nami w studiu. Waszych piosenek trochę dzisiaj posłuchamy, to na pewno, ale także kompozycji, które jakoś was inspirują, które towarzyszyły wam w życiu, w dzieciństwie właściwie też, od najmłodszych lat, prawda?
1: Tak, z radością pokażemy piosenki, które w jakiś sposób były dla nas takie formatywne, które kształtowały nasze wyobrażenie i myślenie o muzyce w ogóle, ale w przypadku tego naszego konkretnego projektu, jakim jest właśnie No cześć, czyli piosenki dla dzieci i dla rodziców, piosenki, których zadaniem jest łączenie pokoleń, otwieranie dialogu pomiędzy rodzicami i dziećmi, szukanie takich motywów i takich wartości, które są ponadczasowe, które można odkrywać w miarę dorastania, w miarę dojrzewania. Dla tego konkretnego projektu właśnie kilka piosenek było szczególnie ważnych w naszym dzieciństwie i na pewno za chwilę sobie o nich porozmawiamy i je Państwu zagramy. Mhm.
2: Cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj w ogóle na ten temat porozmawiać, bo muzyka i dzieciństwo, dziecięcość to są takie tematy, które naprawdę można w rozmaity sposób ze sobą zszyć. Jest muzyka dedykowana dzieciom, która ma na przykład być kreowana na przykład dla ich rozrywki albo do zajęcia ich czasu, do tańca, na dyskoteki takie dziecięce, ale będzie też mnóstwo takich pieśni z rozmaitych kultur.

0: kultur, które właśnie są stworzone po to, żeby zadać jakiś temat i żeby z tym dzieckiem spędzić jeszcze czas, poobcować po prostu przy odbiorze sztuki. I to nas bardzo z Jackiem interesowałoby.
1: Mm-hmm. Też jest ten motyw, prawda, jak wspomniałaś o różnych kulturach, bo faktycznie my też mamy taką skłonność do tego, żeby poszukiwać w różnych miejscach, również geograficznie. Często te utwory dedykowane dla dzieci miały pewną funkcję, taką edukacyjną. Miały nieść pewien zasób wiedzy, dawać pewne wskazówki, być takim kompasem na życie. Brakuje nam tego we współczesnej muzyce dziecięcej. Często mamy takie wrażenie, że spłyca ten temat, albo w ogóle nie dotyka, nie wchodzi głębiej poza taką warstwę rozrywkową. Mnóstwo bodźców, które trzymają dzieci przed ekranami komórek albo laptopów, kolorowe, skaczące żabki, rytmy techno albo dyskotekowe, ale niewiele z tego wynika. No, my chcieliśmy zrobić coś innego, chcieliśmy poszukać głębiej i zaproponować coś również naszym dzieciom, co z nimi zostanie po prostu na długo.
2: No bo to też nie jest łatwe zadanie, znaleźć taką muzykę, która chwyta, której dzieciaki chcą słuchać, ale też przy okazji taką, która daje jakąś wartość, niesie, tak żeby potem faktycznie dzieci chciały do tej muzyki wracać.
0: To jest trudne zadanie i ja nie wiem, czy nam się udało. Obawiałabym
1: się
0: powiedzieć.
1: Za 30 lat.
0: Natomiast my mamy takie doświadczenie swojego własnego dzieciństwa. Możemy sobie stanąć i pomyśleć, które piosenki słuchałam w dzieciństwie i które po dziś dzień na mnie działają, odnoszą mnie do tych dawnych, beztroskich czasów. I my takie właśnie z Jackiem przygotowaliśmy i miałabym wielką przyjemność na przykład zaprezentować Państwu jedną z takich piosenek, których słuchałam w dzieciństwie i do której wracam po latach i okazuje się, że jest to piosenka, która przetrwała tę próbę czasu. Nadal mi się podoba. I jak się okazuje, bardzo wpłynęła nawet na moje postrzeganie muzyki po dziś dzień. Mogę już o tym, czy tak za wcześnie
2: wywaliłam? Bardzo proszę.
0: Tak? Tak się. Będzie to piosenka Mietka Szcześniaka z takiego długiego słuchowiska pełnometrażowego Hebanowa baśń. Ja w ogóle, jeśli mogę, to od razu taki apel, jeżeli Państwo słuchali Hebanowej baśni, to zbieramy po prostu fanów tej Hebanowej baśni, bo dzisiaj jest tak, że wszystko jest dostępne, ale pewne utwory czy słuchowiska gdzieś pozostały tylko na kaseciakach i na winylach. I ja czasami nie wiem naprawdę, czy to jest jakiś taki wymysł moich rodziców, którzy gdzieś spod lady wyciągnęli taki winyl, czy może jest nas więcej osób, dla których Hebanowa baśń była konstytuująca, ponieważ jest to słuchowisko jazzowe. I na zarówno treść piosenek, zarówno fabuła, jak i muzyka, to jest wprowadzenie dzieci w świat jazzu, które co odczuwam do dzisiaj i czego jestem beneficjentką.
2: No ja przyznam szczerze, że Hebanowej baśni nie znam, więc z przyjemnością usłyszę za moment. Jeśli Państwo mają jakieś wspomnienia właśnie z tym związane, to można do nas pisać. Po pierwsze adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. No i Wasze media społecznościowe także. No cześć, tam także przyjmujemy wszystkie wiadomości od Państwa. No i słuchamy, jak dobrze jest iść. Mietek Szcześniak.

0: Ach, jak dobrze jest iść. Jakie życie jest piękne po prostu.
1: Tak sobie teraz rozmawiamy, że jeżeli rzeczywiście uznamy, że to, co nam się przedstawi w dzieciństwie, będzie nam miało wpływ na naszą dorosłość, no to mamy tutaj na to dowód. Dlatego, że absolutnie no, popieram całym sercem, jak wspaniałą sprawą jest życie, zwłaszcza kiedy trąbka gra perliście. I też tak sobie właśnie rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście te piosenki, które słuchamy w dzieciństwie, fajnie gdyby one nie były błahe, no bo dziecko jest jak gąbka, ono pozyskuje jakieś treści i później bardziej je zapamiętuje niż na przykład człowiek dorosły, który tych informacji ma trochę za dużo. I może się okazać, że taki dwuwers od Mietka Szcześniaka może być po prostu takim mottem na całe życie. Mhm.
2: Dokładnie. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których wzięliśmy się za ten songwriting dziecięco-dorosłe, czyli właśnie próba znalezienia takich utworów, które będą mogły inspirować, będą mogły nieść, będą mogły podawać pomocną dłoń w chwilach zwątpienia, szczególnie właśnie w tych współczesnych, trudnych czasach. Żyjemy na takim trochę styku epok. Te dawne metody, dawne narracje troszkę już przestają być aktywne, przestają działać. Nowe jeszcze się nie wytworzyły, więc jest bardzo dużo takiego hałasu w życiu naszych dzieci. I nie tylko naszych dzieci, nawet dzisiaj przed audycją rozmawialiśmy właśnie o tym, że ciężko nam jest na co dzień funkcjonować tak jako dorosłym w tym świecie cyfrowym, jedną nogą, drugą w realnym, że to jest bardzo takie, wprowadza dużo zamieszania i jakiegoś takiej dysharmonii do naszego życia. Trudno jest w tym znaleźć jakieś takie motywy, które naprawdę są wartościowe, jakościowe i myślę, że szczególnie my jako rodzice mamy wielką odpowiedzialność właśnie wobec pokolenia naszych dzieci i wobec naszych dzieci po prostu, aby z tego bałaganu, z tego chaosu i hałasu wydobywać to, co jest naprawdę wartościowe, co ma jakość. Kiedyś taką funkcję pełniły programy telewizyjne czy radiowe i nie było wiele więcej. Dzisiaj pamiętajmy o tym, że nasze dzieci same redagują sobie programy telewizyjne i radiowe. Same wybierają, decydują o tym, czego będą słuchały. My często tego nie nadzorujemy i w związku z tym tam do tych małych umysłów wsypuje się często dużo jakiegoś gruzu dziwnego.
1: Niebezpiecznego.
2: Czasami nawet niebezpiecznego. No więc szukajmy tego, co ma jakość i co okazuje się ponadczasowe w jakiś sposób.
0: A co z tobą zostało do dziś, z dzieciństwa?
2: No ja mam olbrzymi sentyment do słuchowiska Lato Muminków z absolutnie wspaniałymi piosenkami Tadeusza Woźniaka w wykonaniu różnych artystów. Bogdan Chorążuk napisał tekst do większości z tych piosenek. No i chciałem przedstawić Państwu dzisiaj utwór Dni Niczyje, w nawiasie Włóczy Kije, czyli piosenka Włóczy Kija z Muminków. Utwór, który został ze mną absolutnie na całe życie. Śpiewałem go też moim dzieciom jako alternatywną kołysankę i który cały czas mnie inspiruje i cały czas odkrywam w nim nowe jakieś warstwy znaczeniowe, nowe motywy, nowe jakości.

0: Czy kij był najlepszym przyjacielem Muminka? Był pogodny, wiedział mnóstwo różnych rzeczy, ale nie mówił o nich bez potrzeby. Czasem tylko opowiadał o swoich podróżach i wtedy odczuwało się rodzaj dumy, jakby się było dopuszczonym do udziału w jakimś tajnym sprzysiężeniu. Kiedy pojawiał się pierwszy śnieg, Muminek razem z innymi zapadał w sen zimowy. Włóczyki natomiast wędrował wówczas na południe i dopiero z nadejściem wiosny wracał do Doliny Muminków. Tej wiosny nie wrócił.
1: Hej!
2: A, to ty?
1: Tak mi smutno. Pobawmy się. Pobawmy się, że ja inna i że ty mnie porywasz.
2: Nie wiem, czy jestem w odpowiednim nastroju. W to, że jesteś wyjątkowo piękna, nie potrzebujemy się bawić, bo jesteś piękna. Ale wolałbym cię porwać raczej jutro. A teraz zaśpiewaj. Może gdzieś tam daleko włóczyki usłyszy cię i zrozumie, jak bardzo za nim wszyscy tęsknimy.

0: No i mieliśmy małą wycieczkę do Doliny Muminków. Tak no, się cudowne. Jakoś złożyło.
1: Ale się dzisiaj dzieje. Mam nadzieję, że państwu się podoba ta audycja, bo my tu jesteśmy, no rozpływamy się po prostu.
0: Tak,
1: jesteśmy.
0: Uśmiechamy się od ucha do ucha i się przenosimy w czasie, cały czas do dzieciństwa. Naprawdę miły nastrój tutaj panuje. Dolina Muminków nam się pojawiła. Krystyna Prońko pięknie wyśpiewała Na drogach i bezdrożach. Jesteście trochę włóczykijami?
1: Oj, bardzo. Wyprawa, przygoda to są takie kategorie, które definiują w ogóle podejście, chyba mogę powiedzieć nasze do życia.
2: Absolutnie. No w ogóle jaka piękna metafora życia, która jest drogą, że pewnego dnia sam stałeś się drogą. To jest tak niesłychanie głębokie. I ja to słyszałem po raz pierwszy, jak miałem 3 lata, bezmiennie, cały czas jest to razem ze mną. I ta piosenka, i poprzednia właśnie o Włóczykiju, którego domem jest błyskawica, która tańczy z gromem. To jest coś absolutnie fantastycznego, piękna poezja, która dotyka jakiejś takiej, nie wiem, samej esencji naszego jestestwa, tego kim jesteśmy, jakiejś takiej tajemnicy wielkiej. Bardzo mi się to podoba.
1: To nas bardzo porusza w tej twórczości, zwłaszcza właśnie tej dawniejszej, że jest to wysoka jakość po prostu dobrego słowa. I to jest dla mnie o tyle ważne, że borykamy się czasami, czy zauważamy, kiedy właśnie dobieramy jakieś treści dziecięce do posłuchania przez nasze dzieci, że czasami niektórzy twórcy bardzo spłycają. Na przykład nie, jakby to powiedzieć, nie spodziewają się, nie wiem, jakiegoś szerokiego czy głębokiego odbioru takiej twórczości przez dziecko, bo jest, nie wiem, młodsze. Kiedy okazuje się, że te przykłady pokazują zupełnie na opak, że właśnie, że dziecko może to przyjąć na poziomie poezji, jakiejś duchowości, bo jego abstrakcyjne myślenie jest dużo bardziej szerokie niż nasze człowiecze.
0: Inne. No tak.
2: No właśnie, a propos tego, co mówisz, dzisiaj miałem taką ciekawą przygodę rano, jak wstałem, sięgnąłem zupełnie przypadkiem po tomik poezji Tomasza Jastruna, otworzyłem sobie wstęp i przeczytałem takie zdanie. Przytoczę państwu, bo pomyślałem, że będzie genialnym uzupełnieniem naszego spotkania. Pierwszy wiersz, mówi Tomasz Jastrun, we wstępie. Pierwszy wiersz wypowiedziałem w wieku zapewne 3 lat, pytając, dlaczego jabłko ma tylko głowę? Lepszego już nie napiszę. Tak, poezja ze swoim zdziwieniem światem jest na pewno dzieciństwem ocalonym lub odnalezionym. Jest to opowieść o tym, że mamy w sobie ten aspekt dziecięcy. On nie umiera, on nie ginie razem z metryką, razem z naszym dojrzewaniem. Dochodzą kolejne warstwy, kolejne jakieś nowe ubranka, stajemy się nastolatkami, stajemy się później dorośli, nie wiem, przybieramy kolejne maski życia, kolejne instrumenty, kompetencje, ale to nie znaczy, że to dziecko, ono musi nagle zniknąć. Ono nie znika, ono tam jest cały czas i jest właśnie takim najczystszym, najpiękniejszym zdziwieniem rzeczywistością i też niejednokrotnie takim bardzo celnym rozpoznaniem tego, czym ta rzeczywistość jest.
1: Dlaczego jabłko ma tylko głowę? Jest rzeczywiście bardzo mocną fraszką. Słysząc to, przychodzi mi do głowy, jak często na przykład inspirowaliśmy się tak naprawdę twórczo tym, co mówią nasze dzieci. Naprawdę. Nie tylko te śmiechy, nie tylko te przejęzyczenia, nie tylko te wady wymowy nas jakoś tak, nie wiem, pobudzały, że o, to warto zapamiętać i wspominać, tylko czasami naszym dzieciom też się właśnie w takim strumieniu świadomości takiego dziecka, które obserwuje i mówi, co myśli, wypowiadały te nasze dzieciaki takie zdania, które mogliśmy je wynotować sobie, wydrukować ładną czcionką i do nich wracać teraz na jakiś czas.
2: No tak.

tak, no tak się stało też. Fraza chciałbym być samochodem, którą wypowiedział mój syn, wówczas, nie wiem, 4-letni. Totalnie po prostu rozwaliła mi głowę. Jakby jak to? Chciałbym być samochodem? Znaczy, że co? Tak. A po prostu, no, chciałbym pędzić przed siebie, chciałbym gnać, chciałbym czuć się wolny, nieograniczony.

0: którą wszyscy w sobie mamy.
1: Także zapraszamy, bo teraz chyba nie przygotowaliśmy w playliście piosenki Chciałbym być samochodem, ale jak najbardziej to zdanie jest rozpoczyna naszą piosenkę napisaną właśnie przez dorosłych. Wracając może do tego, że w ogóle dzieciństwo, dziecko, macierzyństwo, ojcostwo w większości kojarzy nam się właśnie z codziennością, a nie z poezją. I z jakimś takim właśnie ciemną czasami tą stroną tej codzienności i że naprawdę trzeba naprawdę stanąć na rzęsach, żeby tę poezję gdzieś znaleźć, no to jakby z takim komentarzem przychodzą mi wszyscy artyści i artystki, którzy piszą taką sztukę, opowiadania, poezję, piosenki, gdzie właśnie ten temat jest dzieciństwa, macierzyństwa, ojcostwa jest właśnie zabrany gdzieś właśnie w te rejony sztuki. I rzeczywiście, jeżeli sobie tak pomyślę, które momenty w moim życiu są najbardziej uduchowione, no to był i poród, i ten strach, kiedy się bałam o dziecko najbardziej, i ten ocean miłości, na który się wypływało. I to są naprawdę rzeczy bardzo uduchowione, bardzo piękne i przynoszące ciarki na całych plecach. To nie jest oczywiście cały czas, ale pielęgnuję te myśli w głowie i nie chciałabym nigdy, jakby nie wiem, zredukować, że powiedzmy, dziecko jest mało interesujące twórczo, że tak powiem. I dlatego chciałam teraz wyłuszczyć taką pozycję. Sen, jawa, zabawa. Panie, które właśnie zabierają się za folklor dziecięcy i nie infantylizują, tylko robią bardzo ciekawą, awangardową muzykę. Serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza panią Agatę Hartz, która tutaj nam zaśpiewa kołysankę Hysiu Hyś. To właśnie z takim wielkim, tak to czuję, wielkim poczuciem, że nie jest to mniej ciekawe, mniej ważne, mniej atrakcyjne. To po prostu folklor dziecięcy może być super materiał do tworzenia.

0: było słychać i żaby, i jakieś komary, i małpy. Bardzo dużo się działo instrumentalnie w tej piosence.
1: Wspaniałe. Sen, jawa, zabawa. Serdecznie polecam, jakbyście państwo mieli czas i ochotę, to jest naprawdę doskonała płyta. I tak jak już mówiłam, która traktuje właśnie temat dziecka i jego twórczości w taki pełnoprawny sposób. Że to jest ciekawe po prostu źródło inspiracji.
2: No tak myślę sobie też przy okazji tego utworu, że właśnie ta twórczość dedykowana dla dzieci była takim właśnie nośnikiem opowieści, przypowieści, wartości, jakimś takim kompasem, jakimś takim, nie wiem, elementarzem pomagającym rozumieć świat otaczający te dzieci. Jest to super fajne, wracać do tego źródła, przypominać sobie, odświeżać to, szczególnie właśnie teraz, kiedy więcej zależy od nas i jesteśmy bardziej autonomiczni w tym i bardziej większą mamy też odpowiedzialność, również jako opiekunowie, ale nie tylko, bo to chodzi też przecież o nas i o nasz dobrostan, o to, jacy my jesteśmy, jak siebie budujemy, czym siebie karmimy, bo to, co mamy w sobie, też po prostu w jakiś sposób emanuje na nasze otoczenie, też przekazujemy to naszym dzieciom, więc warto dbać o tą jakość, którą mamy wokół siebie, również w tej strefie właśnie audio.
0: A co dla was było najtrudniejsze przy tworzeniu w ogóle muzyki jako nocześć?
1: Co było najtrudniejsze?
2: Było łatwo.
1: Wiem, co było trudne, bo było łatwo przy pisaniu, ale trudno już było przy takiej logistyce. Tylko mówiąc teraz trudno przy logistyce, no to posługuje się tą kategorią szybkości, którą tak się bardzo hołubi. Dlatego, że się bardzo często oczekuje, że ktoś napisze piosenkę, potem ją wyda, a potem wydarzy się to w jakimś krótkim okresie.
2: I zagra na narodowym koncert.
1: Tak, 7 najlepiej wyprzedanych. A my właśnie tę kategorię to my sobie odłożyliśmy tam na wysoką półkę, czy tam na niską. W ogóle zignorowaliśmy po prostu. I stwierdziliśmy, że jeżeli piszemy muzykę o świadomym byciu z dzieckiem, to my musimy być świadomymi rodzicami. I nie poganialiśmy nigdy tego. A jak robiliśmy to na dużej wyrozumiałości. Wiadomo było, że mieliśmy dużo obowiązków i jeżeli ktoś rzeczywiście miałby tam się przyczepić, to by powiedział, że robiliśmy tę płytę Ola Boga 6 lat.
0: Dla nas to nie jest aż tak długo.
1: To dziękujemy. Więc może nie, może się wycofam. Nie było trudno. Mieliśmy dużo wyrozumiałość i takie poczucie, że no, ta płyta musi rosnąć też z nami, z naszymi dzieciakami.
2: Tak, tak. Dokładnie tak. Też o tym tak myślę, bo niejednokrotnie też miałem jakieś takie poczucie winy, czy nie wiem, jakaś taka myśl samodyscyplinująca, że to już dawno powinno być skończone, albo już później powinno być wydane. No ale okazało się, że właśnie wszystko dzieje się w odpowiednim tempie i tak jak powinno być. I to jest taki projekt, który musi dojrzewać, który musi właśnie nieśpiesznie rosnąć. Ja myślę, że też dlatego, że gdybyśmy go wydali 3 lata temu, to nie jestem pewien, czy receptywność publiczności byłaby na tyle gotowa, żeby to przyjąć. Mam teraz takie poczucie, że te piosenki są dobrze, są przyjmowane po prostu, są jakoś interpretowane fajnie. Ktoś tego słucha i chce tego słuchać i widzi, że to jest potrzebne. I też ta nasza, nie boję się tego słowa, misja muzyczna, bo jest w tym jakaś misja, jakiś rodzaj takiego, nie wiem, takiej potrzeby większej niż tylko i wyłącznie muzykowanie, ma jakiś odpowiedni kontekst teraz. To też musiało dojrzeć.
1: Puścimy teraz może nasz utwór. Co państwo?
0: Tak.
2: Co państwo?
0: Wszyscy jesteśmy za.
1: Będzie to utwór List w butelce naszego duetu. No cześć. List w butelce to jest chyba mój ulubiony utwór z naszej płyty, który, no właśnie, może zadawać kłam takiemu wyobrażeniu o muzyce dziecięcej jako tak. Jest to po prostu piękny utwór o relacji ojca, który śpiewa swojemu synowi, czy córce, czy w ogóle po prostu komuś, kto drugiej osobie śpiewa kołysankę. Jakby rozumiejąc to, że jesteśmy po dwóch stronach,

stronach Wielkiego Oceanu, doświadczenia na przykład, bo mamy inne doświadczenia z naszymi dziećmi, ale no wierzymy to, że się skomunikujemy za pomocą słów piosenki, jako tym listem w butelce, który rzucamy na ocean czasu.

List w butelce, taka piosenka dość szczególna i piosenka wyzwanie, bo chcieliśmy zawrzeć w niej też próbę zmierzenia się z takim zjawiskiem, no z pewnym faktem, jakim jest przemijanie. Jak o tym opowiedzieć dziecku, jak oswoić ten fenomen? Muzyka przyszła tutaj w sukurs, trochę też słowo. Efektem jest ta piosenka. Cieszę się, że mogliśmy ją dla Państwa dzisiaj zagrać. Natomiast za chwilę

0: Puścimy jeszcze jeden utwór, już tym razem nie nasz, tym razem będzie to amerykańska wokalistka Karen O, piosenkarka znana z zespołu Ye Ye Yes. Co ciekawe, pochodzenia polsko-koreańskiego, nazywa się tak naprawdę Karen Lee Orzołek.
1: Widzisz, absolutnie nie miałam pojęcia.
0: O, to jest orzołek, co jest bardzo, bardzo fajne. Polski akcent. Natomiast Karen O napisała piosenkę Karen O and the Kids. Napisała soundtrack, przepraszam, do filmu Spike'a Jonze'ego, Gdzie mieszkają dzikie stwory. Absolutnie genialnego filmu, który bardzo, bardzo polecam państwu. Stworzonego na podstawie książeczki dla dzieci. Spike Jonze zainspirował się kilkustronicową dosłownie pozycją ilustrowaną dla dzieci, bardzo prostą. I stworzył arcydzieło, w moim przekonaniu, opowiadające o takim wewnętrznym świecie emocji dorastającego chłopca. I Karen O ilustruje swoją muzyką właśnie ten obraz. Jest to takie bardzo serio podejście do tematu dzieciństwa. Bardzo poważne, bo to jest bardzo poważny proces. My sobie nie zdajemy, my często mamy taką tendencję do tego, żeby mówić o tym z pewnym dystansem. Jakoś to właśnie albo infantylizujemy, albo jakoś to troszkę lekceważymy. Natomiast jest to mega istotny proces, który dotyczy nas wszystkich, wszystkich ludzi. I tam w tym filmie on został potraktowany bardzo poważnie. Potwory, które są tytułowe dla tego filmu, to są właśnie te dziwne, wyparte emocje, które mieszkają głęboko w naszej podświadomości. Z nimi też młody bohater musi się zmierzyć. A Karen O ilustruje to swoją fantastyczną muzyką.
1: Jacek Szabrański, Basia Derlak, czyli duet No Cześć. Cały czas jesteśmy tutaj w tym składzie. Do godziny 16 jeszcze trwa rezydencja, tak więc proszę z nami pozostać. A teraz wspomniana Karen O na trójkowej antenie. All is love.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
5: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
16: Podcast Polskiego Radia.
17: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
16: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
17: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
16: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
18: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
19: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
18: No to pa!
6: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Awaria trakcji kolejowej pod Warszawą na linii Modlin-Legionowo wstrzymano ruch pociągów. Katastrofa samolotu we Francji pod Nancy, zginęło 11 osób. Udało się uratować kobietę, która została zasypana pod gruzami po wybuchu w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Na odcinku Modlin-Legionowo na Mazowszu z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej wstrzymany jest ruch pociągów, informuje w komunikacie PKP Intercity. Na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić zatrzymane składy. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Awaria wynika prawdopodobnie z wysokich temperatur, mówił w TVP Info Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
21: Po godzinie 11 zdiagnozowaliśmy brak napięcia w jednym torze, około godziny 12 w drugim torze, więc całkowicie mamy tutaj wstrzymany ruch pociągów. Na miejsce dysponowano już pociągi sieciowe, jeden ze stacji Siedlce, drugi ze stacji Warszawa Wschodnia, więc tutaj ekipy techniczne pracują nad usunięciem awarii, przywróceniem ruchu pociągów najszybciej, jak to będzie możliwe.

0: Zatrzymany został pociąg Intercity Żeromski relacji Kraków Główny, Olsztyn Główny. Około 350 podróżnych zostało wyprowadzonych z pociągu i oczekiwało na dalszy transport. Większość z nich została już wywieziona z miejsca awarii. Drugi z zatrzymanych składów to pociąg relacji Modlin-Warszawa. Ewakuowano z niego około 80 osób. 11 osób zginęło w katastrofie samolotu we Francji. Maszyna rozbiła się koło Nancy na północnym wschodzie kraju. Na miejsce katastrofy pojechał szef francuskiego MSW. Jak informują lokalne władze, w samolocie było 11 osób oprócz pilota, 5 instruktorów i 5 osób, które miały wykonać skoki ze spadochrona. Strażacy wydobyli spod gruzów i przekazali lekarzom kobietę, która została zasypana pod gruzami po wybuchu w budynku w Kopydłowienowym w Wielkopolsce. Dotarcie do poszkodowanej zajęło ekipom ratunkowym 3 godziny, mówi Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie.
1: Cały czas z nią był kontakt, była przytomna. Ewakuowaliśmy ją z gruzowiska i została przekazana ratownikom medycznym. Przekazana została również kontaktowa przytomna z licznymi poparzeniami i przekazana została ratownikom, przetransportowana następnie zespołu ratownictwa medycznego do szpitala.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Prawdopodobnie doszło do rozstrzelenia butli z gazem. Policja w Tarnowskich Górach wyjaśnia okoliczności ataku na 31-letniego mężczyznę nad zalewem Nakło-Hechło koło Tarnowskich Gór. Do zdarzenia doszło w nocy, mówi komisarz Kamil Kubica z tamtejszej policji.
2: Według wstępnych ustaleń policjantów miało tam dojść do awantury pomiędzy grupami osób, w trakcie której jedna z uczestniczek miała ranić 31-letniego zabrzanina w plecy. W chwili obecnej prowadzimy czynności mające na celu dokładne ustalenie całego przebiegu zdarzenia.
0: Ranę opatrzyła partnerka ofiary, a ten rano zgłosił się do ratowników wodnych z prośbą o wymianę opatrunku. Eskalują działania wojenne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mimo podpisania porozumienia pokojowego między Bejrutem a Tel Awiwem, niespokojnie jest również w Libanie.
3: Drugiego dnia amerykańskich ataków na cele w Iranie bomby spadły m.in. na portowe miasto Sirik oraz na wyspę Keszm. Iran uderzał w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, ale rakiety zostały przechwycone przez tamtejsze systemy obrony. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi podczas dzisiejszej wizyty w Bagdadzie zapowiedział, że jego kraj będzie przez następnych 30 dni sprawował wyłączną kontrolę nad cieśniną Ormuz, gdzie trwają prace nad przywróceniem pełnej przepustowości żeglugi. To od ataku irańskiego drona na statek handlowy zaczęła się trwająca od piątku eskalacja. Abbas Araghchi wezwał również Stany Zjednoczone do powstrzymania Izraela przed atakami na południe Libanu, podkreślając, że jest to złamanie pierwszego punktu irańsko-amerykańskiego memorandum. Tymczasem Izrael przeprowadził nowe ataki na południowy Liban, zabijając co najmniej jedną osobę. Stało się to dzień po zawarciu porozumienia ramowego między rządami Izraela a Libanu, które ma na celu zakończenie walk. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Klimat. W większości regionów powietrze jest umiarkowanej albo dostatecznej jakości. Jest też ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza o możliwych niebezpiecznych przekroczeniach poziomu ozonu w powietrzu. Eksperci przypominają, że wysokie stężenie ozonu może powodować podrażnienia dróg oddechowych, kaszel i problemy z oddychaniem. Prawie 58% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Krzysztof Oniewski.
5: I serwis zaczniemy od ostatnich spotkań fazy grupowej na piłkarskich mistrzostwach świata. W meczach nocnych i późnowieczornych naszego czasu Anglia 2-0 wygrała z Panamą, Chorwacja 2-1 z Ganą, Portugalia bezbramkowo zremisowała z Kolumbią, Austria 3-3 z Algierią, Demokratyczna Republika Konga 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Tak jak Argentyna z Jordanią, w ostatnim z wymienionych spotkań jednego z goli dla Albi Celeste wbił Leo Messi. Prowadzone do gry dopiero po godzinie od pierwszego gwizdka. Messi prowadzi w klasyfikacji strzelców z 6 trafieniami na koncie. Kontynuujemy wątek mundialowy, bo skoro jesteśmy po fazie grupowej, to znamy pary 1/16 finału i w związku z wagą imprezy nie zrobimy skrótu najciekawszych, zaprezentujemy wszystkie. Niemcy zagrają z Paragwajem, Francja ze Szwecją, Kanada z RPA, Holandia z Marokiem, Portugalia z Chorwacją, Hiszpania z Austrią, Stany Zjednoczone z Bośnią i Hercegowiną, Belgia z Senegalem, Brazylia z Japonią, Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią, Meksyk z Ekwadorem, Anglia z Demokratyczną Republiką Konga, Austria z Egiptem, Szwajcaria z Algierią i wreszcie Kolumbia z Ganą. Przypominamy, że w fazie play-off przegrywający odpada z turnieju i emocje od dziś szybują w górę. Od dziś, bo pierwszy mecz fazy pucharowej tego wieczora, Kanada gra z RPO od 21. Od 20 nasi siatkarze, ostatni mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, rywalem Argentyna. I kończymy pięknym sportem, jakim jest pływanie na prestiżowych zawodach w Rzymie. Holenderka Marit Steenbergen pobiła rekord świata na 100 metrów krawędzi.

0: program nowy wynosi 51 sekund i 68 setnych i jest lepszy o 3 setne sekundy od wyniku szwedki Sary Sjöström sprzed 9 lat.
1: Od dziś do środy spodziewane są gwałtowne burze z opadami i porywami wiatru od 90 do 100 km na godzinę. W całej Polsce będzie słonecznie, wieczorem zachmurzy się na zachodzie. Jest gorąco, 40 stopni, a najbliższa noc będzie nocą tropikalną z temperaturami przekraczającymi 20 stopni.
2: Autopromocja.
3: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat. Świat piosenek, które poruszają.
4: Do śmiechu wcale nie jest nam.
3: Zespół Blauka na żywo w Trójce już dziś, kilka minut po 19. Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
18: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
19: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: Już 10 minut po godzinie 15.
5: Rezydencja.

0: A takie ładne rzeczy przynosi nam dzisiaj ze sobą duet No Cześć, czyli Basia Derlak i Jacek Szabrański.
1: No cześć, po przerwie.
0: Dzień dobry, no cześć raz jeszcze. Druga godzina rezydencji przed nami z waszymi muzycznymi wyborami. Dzisiaj przysłuchujemy się muzyce dedykowanej dzieciom przede wszystkim, chociaż nie tylko, bo jak już ustaliliśmy, to jest taka kategoria, która... No jest właściwie trochę płynna, nie do końca wiadomo, cóż ta muzyka dla dzieci oznacza. Od czego zaczęliśmy? Francis England.
2: Tak jest, Francis England z piosenką Honey. No i to jest taki utwór, który wybraliśmy też chyba po to, żeby pokazać właśnie, że czasami nie chodzi do końca być może w tym wybieraniu odpowiednich utworów dla dzieci, bo trochę też o tym opowiadamy, o takim zarządzaniu tą strefą audio dziecięcą. Nie zawsze chodzi o to, żeby literalnie ten tekst był po prostu jakimś nośnikiem wielkich opowieści i wielkich mądrości. Super, jeżeli tak się zdarzy i zawsze to jest w cenie. Tutaj mamy czysty jakiś taki, nie wiem, rezonans po prostu miłości macierzyńskiej. Ja to tak odczuwam. Czy po prostu bliskości, ciepła, wspólnego po prostu bycia razem, siedzenia na kanapie, drapania się nawzajem po plecach i po prostu jakiejś takiej dużej wzajemnej czułości. Natomiast chciałem to jeszcze też przy okazji Francis powiedzieć o takim właśnie zjawisku, którego jesteśmy też świadkami i być może też po części jesteśmy uczestnikami. Coś, co w Stanach nazywa się kindy, czyli muzyka indie, muzyka independent, muzyka niezależna, tworzona przez twórców ze sceny indie rockowej, indie popowej, którzy są już na tyle dojrzali, że mają własne dzieci i zaczynają tworzyć piosenki właśnie dedykowane dla dzieci, czy też z myślą o nich. Między innymi właśnie Francis England jest taką wykonawczynią, Karen O. wcześniej. Jest też wokalista zespołu The Presidents of United States of America. Wiem, że on też tworzy takie piosenki.
1: I oni są wierni cały czas swojemu stylowi, nie zmieniają go? Czy...
2: No, tak jak słyszymy, jest tam pewien taki rodzaj, nie wiem, charakterystycznej wrażliwości, bezpretensjonalności, jakiegoś takiego, nie wiem, braku napinki na jakieś, nie wiem... duże rzeczy i to dla mnie to jest bardzo komunikatywne, takie bardzo, zresztą myślę, że też bardzo ciekawym motywem jest to, że oni potrafią pielęgnować to wewnętrzne dziecko i w muzyce zarówno dla dorosłych, tworzonej przez takich artystów jak na przykład, nie wiem, Sufjan Stevens, słychać po prostu tą taką dziecięcość, ten taki zachwyt bezpretensjonalny.
0: I wrażliwość.
2: I wrażliwość. Po prostu rzeczywistością.
1: Nie wiem, czy kolejny przykład będzie jakby ilustracją tego, co powiedział Jacek. Może nie, ale nic nie szkodzi. Chciałam serdecznie Państwa i wszystkich tu zaprosić do odsłuchania piosenki zespołu Wielbłądy. Jest to piosenka z płyty Drzewo. Nazywa się Brzuch Ziemi. I śpiewa nasz, zresztą przyjaciel, nie będziemy tu udawać, że człowieka nie znamy, Gwidon Cybulski. Jest to bardzo

ciekawy artysta i wspaniały zespół, który inspiruje się takim saharyjskim bluesem, więc teraz jak państwo jest gorąco, albo właśnie za zimno od klimatyzacji, to można ten piasek saharyjski trochę poczuć w tej muzyce. Natomiast Gwidon napisał utwór, który jest naprawdę tak dla mnie ważny i poruszający, że mówiąc o tym, tak trochę gorzej mi się oddycha, bo jest naprawdę zabierający dech w piersiach. Więc jeżeli państwo mają okazję i ochotę tak posłuchać i wsłuchać się w całą tę myśl, którą Gwidon przeprowadza przez cały utwór, to bardzo do tego zachęcam. A jeśli nie, bo tam coś się dzieje, dzieci wołają jeść, to zachęcam, żeby do tego wrócić. Brzuch ziemi to jest taka myśl przeprowadzona Gwidona, który wyśpiewuje... takie bardzo, bardzo niemalże naturalistyczne rzeczy o tym, jak człowiek po prostu pojawia się na świecie, jak naradza się na tym świecie i jak przez ten czas, kiedy chodzi po tym świecie, no mamy po prostu jakiś tam moment na to, żeby nauczyć się bycia ojcem, dzieckiem i więcej nie zdradzam.

0: No pył pustynny nam się to teraz unosi w studiu Trójki. Prawdziwe perełki, wielbłądy, brzuch ziemi, płyta drzewo, gdyby ktoś poszukiwał.
1: Bardzo, bardzo piękne rzeczy. Synku, zanim wstaniesz i pójdziesz, mamy czas, by się związać, by nauczyć się kochać, napisał Gwidon Cybulski, którego bardzo pozdrawiamy.
0: Tak jest. Pozdrowienia dla Gwidona.
1: No i rzeczywiście była to też muzyka, która odnosi się do muzyki świata, muzyki korzeni, muzyki etnicznej. Może teraz z tego saharyjskiego piasku przeniesiemy się na mazowiecką wieś, bo ten temat folkloru jest bardzo ciekawy. Mamy taką możliwość, że rzeczywiście trochę się zachowało w źródłach piosenek ludowych, które śpiewano dzieciom. Głównie to są kołysanki, ale też piosenek ludowych, takie, które dzieci śpiewały na przykład do zabawy. I kolejną naszą propozycją będzie właśnie taki ukłon w kierunku tego folkloru dziecięcego. I zajrzymy sobie na taką bardzo ciekawą płytę, dwupłytowy album Cztery domy słońca, przygotowaną przez Kaję i Janusza Prusinowskich, ale również przyjaciół i ich dzieci. O, bo zanim jeszcze puścimy ten utwór, to chciałabym pogadać o czymś takim jak rodzinne muzykowanie, które nie jest łatwe, ale które budzi we mnie wielki szacunek. Próbowaliśmy też to robić u nas w domu. To jak jest energia nastoletnia, to trudno do tego doprowadzić. Ale rzeczywiście imponuje mi to bardzo, że płyta ta jest skomponowana i wykonana przez rodzinę z dziećmi. Oj, takie coś chciałabym Państwu zaproponować. To będzie utwór Maryna i Kądziołeczka i będziemy tam chyba również słyszeć kapelę Niewińskich i ich dzieci. I o tej rodzinności w muzykowaniu i w ogóle wspólnym tworzeniu sztuki wraz ze swoimi dziećmi. To myślę, że możemy potem porozmawiać chwilkę.

0: No, super, super kawałek i przenosi nas do trochę innego świata, do folkloru polskiego. Ja chciałem tylko Państwu zdradzić pewną tajemnicę. Basia jest ekspertką.
1: O nie.
0: Basia na co dzień gra w zespole Chłopcy Kontrabasia i eksploruje od lat polski folklor. Wie bardzo dużo na ten temat i jest niejednym rdzennym polskim artystą i artystką. Widziała się osobiście, rozmawiała, tworzyła i muzykowała. Dlatego szczególnie cenne są takie wglądy w ten świat równoległy, o którym nie zawsze mamy pojęcie, że on w ogóle gdzieś tutaj jest wokół nas, a on tworzy nasz korzeń kulturowy.
1: Tak. Nie, ekspert to nie jest to słowo, ale
0: ekspertka.
1: Lubicie. My się posługujemy w środowisku.
2: Tak, to
1: tak. Nie, lubicielka to jest takie
0: no,
1: śmieszne
0: słowo. Ale macie
1: słowo.
0: Środowisko.
1: To była oczywiście Kaja i Janusz Prusinowscy z kompanią i przyjaciółmi. Płyta, dwupłytowy album Cztery domy słońca, która jest pięknie podzielona na cztery pory roku i do każdej pory roku przypisane są pieśni wykonywane, prawdopodobnie właśnie na polskich wsiach, dotyczące roku obrzędowego, czyli wszystkich, powiedzmy, zwyczajów letnich, jesiennych, zimowych. Natomiast, tak jak obiecałam, chciałabym w ogóle jeszcze raz oddać wielki szacunek wszystkim tym, którzy muzykują ze swoimi dziećmi, jeśli oczywiście to się nie odbywa w jakiś super przemocowy sposób, dlatego że jest to dla mnie super imponujące, że gdzieś możemy się spotkać jako rodzic i dziecko, nie tylko przy stole jedząc, nie tylko odbierając ze szkoły, ale również wykonując razem, po prostu spotkać się na płaszczyźnie sztuki. Bardzo mi to imponuje, co pokazuje właśnie ta płyta, na której muzykujące rodziny z dziećmi wystąpiły.
0: A wy, Basia, muzykujecie?
1: No właśnie, tak już też wspomniałam, nie zawsze, nie jest to łatwo, ale moje dzieci wiedzą, że o tym marzę, więc czasami jak sobie składamy życzenia, to mi na przykład składają życzenia, żebyśmy kiedyś założyli kapelę. Natomiast moja trójka dzieci albo wykonuje muzykę, albo śpiewa. Syn gra na pianinie, na bębenku, trochę na ukulele. Córki raczej śpiewają i tańczą.
2: Ale to wszystko jest na dobrej drodze, żeby stworzyć
1: no właśnie,
2: zespół.
1: Coś się dzieje. Myślę, że trzeba dzieciaki zabierać na koncerty, na potańcówki akurat w naszym tym folkowym środowisku, to po prostu zobaczyć, jak ta muzyka działa na ludzi. Akurat takie potańcówki, gdzie się grała muzykę tradycyjną, ludową, no to bardzo moim dzieciom imponują, że rzeczywiście ktoś wychodzi na scenę, gra właśnie taki obereczek, taką poleczkę, a ludzie pod sceną tańczą. To się wydarza w Polsce. Na przykład teraz jest chyba ten festiwal słynny w Kazimierzu Dolnym, więc takie sceny i takie parkiety się dzieją tu i teraz.
0: Wspomniałaś, że z tym wiekiem nastoletnim jest trochę trudniej przekonać dzieciaki do wspólnego muzykowania, ale w związku z tym, że myśmy nagrywali naszą płytę tak długo, to jeszcze mieliśmy szansę przekonać dzieciaki do tego, żeby wzięły udział w nagraniach, bo jeszcze nie były nastolatkami i zarówno twoje, jak i moje pojawiły się na naszej płycie, tworząc chórki, będąc inspiracjami do napisania tekstów. Ale mamy też jeden utwór, który w całości wykonał mój syn, Jeremi Szabrański. I to będzie jego debiut radiowy dzisiaj. Dzisiaj już jest nastolatkiem.

mi prawdopodobnie, jeżeli słyszę te słowa, to czuję to coś, co właśnie nastolatki nazywają cringe'em. No ale cóż, taka droga. Kieszonkowa miłość przed państwem. Jeremi Szabrański, no cześć.

0: I myślisz, że twój syn czuje jakieś takie małe właśnie skringowanie, że tata puszcza piosenki w radiu, w których śpiewam?
1: No, mam nadzieję, że nie jest to z mojej strony jakieś takie nadużycie wobec jego podmiotowości. No, ale no, taka jest też droga wykonawcy. W ten sposób rośniemy, w ten sposób się rozwijamy, przekraczamy swoje granice komfortu, wychodzimy poza tą strefę bezpieczną. Jest nią również prezentacja swojej twórczości, swojego występu, performance'u na antenie publicznej.

0: No, ale nie ma innej drogi.
1: No
0: tak, naprawdę.
1: No tak.
0: To w ten sposób to wygląda. Piosenka jest ciekawa, bo opowiada, jest taką wynikiem takiej refleksji o tym, czym jest miłość. Dużo się o miłości mówi, dużo się o niej śpiewa. Jak to wygląda z perspektywy dziecka?

0: sercu, czasem gości, czasem nie, czasem ją czujemy, czasem mniej, ale ona gdzieś tam jest w środku zamknięta. A być może jest odwrotnie, być może to my jesteśmy wewnątrz miłości, być może ona jest dużo większa niż my, może przekracza nasze ciało, może jest tym czymś, co nas wszystkich łączy, a może w ogóle jest jakąś taką, nie wiem, energią, jakimś takim niesamowitym rezonansem kosmicznym, którym po prostu wszyscy potrafimy wibrować czasami wspólnie, czując jakąś więź albo jakąś, nie wiem, sympatię albo przyciąganie do siebie wtedy. To jest bardzo ciekawy temat i
1: tak jest.
0: Tutaj Remi się z nim zmierzył.
1: Jest taka uduchowiona bardzo piosenka i ja też ją bardzo lubię, dlatego że lubię te wszystkie momenty w życiu, kiedy się okazało, że właśnie bycie mamą w moim wydaniu to nie były tylko rzeczy codzienne, dobre i złe, tylko właśnie takie bardzo niemalże mistyczne zdanie sobie sprawy, że jestem częścią jakiegoś wielkiego kosmosu, że łączę się w ogóle w doświadczeniu ze swoimi przodkiniami. A w ogóle najśmieszniejsze jest to, znaczy mój mąż mówi, że to jest wynik oksytocyny i gazu rozweselającego, ale ja podczas porodu, kiedy zobaczyłam swoją córkę, to miałam naprawdę wielkie przekonanie, no na równi z przekonaniem, z prawdą, że widząc moje dziecko po raz pierwszy raz w życiu, miałam wrażenie, że myśmy się bardzo długo nie widziały i wreszcie się spotkałyśmy ponownie. No to jeśli nie jest to...
2: piękny moment, nie?
1: No właśnie, ja już nie mogę mówić, no więc, więc te rzeczy są mistyczne czasami, one są spoza świata codzienności i faktów, one są wielką miłością.
0: Tak, ale może są kwantowe, a może...
1: Może gaz rozweselający.
0: Może gaz rozweselający.
1: I oksytocyny.
0: Tutaj powiem taką rzecz, bo to jest potężna historia i wiesz, takie duże, mocne, wiesz, świadectwo twojego, wiesz, twojego przeżycia. Ja mam też bardzo, bardzo podobne, mocne swoje doświadczenie z towarzyszenia mojej żonie podczas porodu. Ale też chciałem, bo wspomniałaś o tym, że właśnie o tym uduchowieniu i tak dalej. To jest w ogóle mega ważne, ale też chciałem tutaj powiedzieć jedną rzecz, że nasze piosenki pisaliśmy z myślą o tym, żeby absolutnie nie dedykować ich jakiemuś, nie wiem, wyznaniu albo jakiejś tradycji jednej, nie wiem, duchowej, bo ten motyw się pojawia tutaj. Raczej chodzi nam o takie sięganie poza potoczność, poza zwyczajność, poza to, co, do czego się bardzo przyzwyczajamy. Szukanie trochę głębiej. Być może to jest, można to odnaleźć w nauce na przykład, bo w fizyce kwantowej ostatnio się fascynuję rewelacjami ze świata właśnie nauki. Każdy ma swoją własną drogę, swoją własną percepcję i własną wrażliwość, ale to, co jest chyba fajne i warte, to żeby być otwartym po prostu na te inne wymiary, na tą naszą głębszą naturę.
2: Otwieramy się w takim razie
0: tak.
2: Na inne wymiary.
0: I mamy tutaj taką też piosenkę dla państwa, tematycznie właśnie powiązaną, z oceanu, The Okie Dokie Brothers. To jest taki też duet cały czas w tym nurcie Kindy. Czyli wracamy do niego. Little Old You. Piosenka bardzo prosta i taka lekka, ale jednocześnie opowiadająca właśnie o tym, że no jesteśmy zbudowani z tych pierwiastków, z których ten świat po prostu lepi się i rozpada od tysięcy lat. To są cały czas te same atomy. Ta sama energia i to doznanie, to jest też piosenka, którą ojciec śpiewa dziecku, jest po prostu pewną rewelacją, pewnym odkryciem i pewnym przekroczeniem.

0: tu się pojawia tyle pięknej muzyki i tyle wątków, takich po prostu rozkmin na temat tego, czy znamy nasze dzieci tak naprawdę zanim się urodzą. Piękne tematy tutaj poruszacie. Ja się naprawdę czuję mocno zainspirowana tym wszystkim.
1: No ten utwór, który mówi o tym właśnie, że jesteśmy całym wszechświatem, jaki to jest głęboko humanistyczne i śpiewane jest do dziecka. Dziecko jest w stanie to przyjąć. To jest niesamowite. To później my dorośli, tworząc swoje takie kategoryczne myślenie o świecie, rozdzielanie, rozłączanie, próbę takiego zrozumienia, racjonalizowania, w jakiś sposób odchodzimy od tego, od tej totalności. Ale dzieci są totalne. Dzieci jak się rodzą, one nie mają poczucia odrębności. Dopiero uczą się, dotykając swoich stópek, swojej twarzy, nie wiem, kołyski. W ogóle, że ta odrębność istnieje. Matki. To jest wtórne tak naprawdę. I tutaj to przypomnienie o tym, że jesteśmy tak naprawdę całym wszechświatem. No bo jesteśmy. Jesteśmy jego częścią, jesteśmy jego emanacją. Po prostu jakby tego nie zwać, można o tym mówić różnie. A tutaj w tej piosence bardzo ładnie właśnie Okidoki Brothers i bez pretensji przesadnej śpiewają.
2: Little old you. Staruszku malutki.
1: Little old you. Mały staruszku.
0: No i co? Teraz widzę, że jakaś taka klasyka nam się
1: no
0: pojawia.
1: Właśnie.
2: No ale cóż, no klasyka. No, czasem trzeba wrócić do Bacha albo do Beatlesów.
1: Tak. No nie, bez Beatlesów by się nie dało. Ale też jest tu taki motyw, który jest dla mnie też bardzo ważny. To znaczy to, o czym już wspominaliśmy, czyli takiego pielęgnowania dziecka w sobie, takiego uznania prawdziwości tego aspektu dziecka mimo dorosłości, który po prostu uzupełnia albo jest w ogóle jakimś podstawowym, jednym z podstawowych naszych aspektów. Piosenka Julia, którą John Lennon napisał do swojej mamy, kiedy ta już nie żyła, ci, którzy nie wiedzą, Julia, matka Lennona, która go nie wychowywała, oddała go pod opiekę swojej siostrze. Zginęła w wypadku samochodowym, kiedy John był nastolatkiem, co było traumą rzucającą cień na resztę jego życia. Natomiast uczucie przetrwało. No, było czymś oczywistym, było czymś dominującym w jego życiu. Oraz wielka tęsknota, ale też wielkie połączenie. Jest tam taka fraza, kiedy on mówi właśnie, że kiedy nie mogę już mówić ustami, za pomocą ust wołam twoje imię za pomocą mojego umysłu. Śpiewam po prostu moim umysłem, wołam twoje imię. Jest to piosenka, która dla mnie jako dla dziecka, bo słuchałem jej jako chłopiec, była absolutnie czytelna, bardzo poruszająca, była czystą miłością.

treścią. Tak jakby to, co on tam chciał zawrzeć, śpiewając tym swoim umysłem, po prostu rezonowało absolutnie z moim. To jest jakaś dla mnie kwintesencja muzyki. Jakaś po prostu ponad tekstem, ponad słowem, jakaś bardzo uniwersalna, nie wiem, ścieżka komunikacji po prostu między ludźmi. Julia, The Beatles, John Lennon.

0: John Lennon i Julia. A przed nami polski wykonawca Jerzy Igor i piosenka Pies. Wybraliśmy ją dlatego, że jest to przykład na to, jak można robić bardzo jakościową, dobrą muzykę dedykowaną dla dzieci, której z radością i z chęcią i z pasją słuchają dorośli. Jerzy Igor jest fantastycznym takim tego przykładem. Justyna, potwierdzasz?
1: No ja uwielbiam Jerzy Igora, więc tak, dołączam się do tych zaprzeczeń.
0: No właśnie, właśnie. Dlatego słuchajcie się państwo, proszę, w ten utwór, w jego harmonię, w melodykę, w aranżację, produkcję. Naprawdę warto. Pies.

0: Jesz, Igor i pies. To tak prawie na zakończenie rezydencji, bo my niestety już do godziny 16 się zbliżamy wielkimi krokami. No cześć, duet był z nami, Basia Derlak, Jacek Szabrański.
1: No cześć.
2: No bo nam bardzo, bardzo miło być z Państwem dzisiejszego popołudnia.
1: Mam wrażenie, że to miała być audycja. Równie dobrze mogła być to po prostu audycja do kołysania się w hamaku, audycja z fajnymi piosenkami.
0: No, tak było, wszystko się sprawdzało.
1: Tak, mimo że jakimś naszym pierwszym założeniem była muzyka dziecięca, po prostu mam wrażenie, że udało nam się tę playlistę tak ułożyć, że była po prostu no, piękna i atrakcyjna. Tak bym widziała sztukę dla dzieci.
2: O, super. To co, na zakończenie może walniemy jakiś nasz
0: coś
2: kawałek.
0: Waszego, tak.
1: Zapraszamy w takim razie na bal mimo wszystko naszego duetu. No cześć. Mhm. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy tutaj się gościć u Państwa w Trójce.
0: Dzięki.
2: Dziękujemy.
0: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. A co?

0: autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia, co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez ekstremalne temperatury problemy na kolei pod Warszawą i Włódzkiem. Poznań albo Wrocław, tam Polska zaproponuje stałą bazę amerykańskich żołnierzy. Powyżej 30 stopni w całym kraju, na zachodzie prawie 40. Ponad 400 osób trzeba było ewakuować z 2 pociągów, które stanęły w okolicach Modlina koło Warszawy. Przyczyną była prawdopodobnie awaria sieci trakcyjnej spowodowana ekstremalnie wysoką temperaturą. Z pociągu relacji Modlin-Warszawa ewakuowano 80 osób, z drugiego Intercity Żeromski-Kraków-Olsztyn ewakuowano 300 osób.
11: Pasażerom była dostarczana jest woda, dostarczana przez Urząd Miasta, Polskie Koleje Państwowe. Strażacy zabezpieczają komfort pasażerów poprzez rozstawianie kurtyn oraz podawana też jest woda w celu schłodzenia prądownic. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
10: Mówi Paweł Plagowski ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić pociągi. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Na odcinku Modlin-Legionowo z powodu braku napięcia ruch został wstrzymany. Utrudnienia na kolei przez upał także w Łódzkiem. Po awarii zasilania co najmniej 2 pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej musiały zmienić trasy. Przewoźnik wcześniej ostrzegał, że ekstremalne warunki mogą wpływać na infrastrukturę kolejową.
12: Z powodu zaniku zasilania 2 połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej pojechały zmienionymi trasami. Skład z Sieradza do Łodzi Fabrycznej został skierowany przez stację Łódź Dąbrowa oraz Łódź Zarzew i podobnie pociąg z Łodzi Fabrycznej do Częstochowy kursujący przez Zduńską Wolę. Na wypadek takich sytuacji przewoźnik wprowadził specjalne zasady zwrotu biletów, które obowiązują do końca czerwca. Dodatkowo łódzka kolej aglomeracyjna zapewnia, że pozostaje w najwyższej gotowości do reagowania. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.

0: Stolice Poznania lub Wrocławia to potencjalne lokalizacje dla stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami Pentagonu, Stany Zjednoczone w ciągu 6 miesięcy podejmą decyzję w sprawie rozmieszczenia żołnierzy USA w Europie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji oraz zapewnieniem finansowania amerykańskiej bazy. Poznań i Wrocław już dziś są wysoko oceniane przez stronę amerykańską, przekazał minister obrony.
1: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Możemy rozwijać te zdolności w tym zakresie. W ogóle na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie, oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego dla wojsk amerykańskich. Trwa przebudowa lotniska we Wrocławiu.
0: Obecnie stacjonuje u nas 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy. Czechy po raz kolejny biją ustanowiony wczoraj rekord temperatury. W Doksanach, około 65 km od granicy z Polską, termometry po 15 wskazały 41,1 stopnia. Poprzedni rekord w tym samym mieście wynosił 49 stopnia. U nas godzinę temu najwyższa temperatura była w Słubicach. Termometry pokazały 38,9 stopnia. Informuje Instytut Meteorologii. Praktycznie w całym kraju temperatura przekroczyła 30 stopni. INGW prognozuje, że w kolejnych godzinach temperatury będą rosły. Na zachodzie może być ponad 40 stopni i może zostać pobity rekord sprzed ponad 100 lat.
2: Mieliśmy rekord w 1921 roku. Tutaj Pruszków, województwo opolskie, rekordowa temperatura 42, najwyższa temperatura.
0: Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Rekordy temperatur podczas obecnej fali upałów padły także we Francji i w Hiszpanii. Zablokowana, popularna wśród turystów droga Hajnówka Białowieża na Podlasiu. Przyczyną tragiczny wypadek ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w pobliżu wsi zwierzyniec, samochód osobowy na łuku drogi uderzył w drzewo. Prowadząca auto kobieta zginęła na miejscu. Policja wyznaczyła objazdy przez wsie Budy i Teremiski. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie i bardzo gorąco, wieczorem zachmurzy się na zachodzie. Przed nami kolejna tropikalna noc z temperaturami powyżej 20 stopni. Od dziś do środy prognozowane są też gwałtowne burze z opadami i porywami wiatru do 90, a nawet 100 km na godzinę.
4: Autopromocja.
5: Halo, słyszymy się?
6: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
7: Zwłaszcza Trójka, towarzyszka.
5: Zwłaszcza zimą.
6: Teraz to latem.
4: Latem, latem.
7: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
5: I listy.
6: I muzyka. I słońce.
4: I muzyka.
7: Dlatego proponujemy
3: Listy na M.
5: Nową audycję w Trójce.
6: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9 do 12.
7: Powspominamy, jak
6: kiedyś to było.
5: Sprawdzimy, jak jest teraz.
4: Co u Państwa?
7: I zapytamy o plany.
3: Listy na M.
5: My będziemy na Myśliwieckiej.
6: Choć nie tylko.
4: A Państwo?
7: Zapraszamy.
5: Agnieszka.
4: Justyna.
7: Mateusz.
6: I Michał.
4: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
14: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
15: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
14: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
15: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
14: Poleca JJ.
15: Krzysiek Skiba.
14: Poleca Polskie Radio.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest.

0: na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Na zegarze 16.07.
7: Studio B.
6: Dzień dobry, Basia Małecka i Agnieszka Łukasiewicz, a to do godziny 17 jest Studio B. Dzisiaj zapraszamy na piosenki, na spotkanie z piosenkami, które brzmią jak lato i takie, wśród których, mam nadzieję, znajdą Państwo swoich ulubieńców na nadchodzące, gorące miesiące. Najpierw zaczniemy pierwszą połowę od paru nowości z Londynu, a później kilka ponadczasowych klasyków mam dla Państwa, ale zacznijmy od piosenki z adekwatnym tytułem Talk to Me Summer.

Talk to Me Summer z nowej epki mixtape'u Nectar Wood pod tytułem Naturally. Nectar ponoć szukała inspiracji w swoim sąsiedztwie, wśród bliskich, wśród przyjaciół, swoich własnych relacji w lokalnej społeczności podczas spacerów, próbując praktykować bycie tu i teraz. I te 9 piosenek zrodziło się właśnie z jej autorefleksji na temat miłości, relacji, straty i, co u niej wyjątkowe, samoakceptacji. Teksty Nektar wybrzmiewają dla mnie nieraz jak takie afirmacje albo zaklęcia, które można sobie brać do serca i długo je w nim nosić. Na tej epce współpracowała z m.in. Bastianem Langbeckiem, to jest songwriter, który od lat współpracuje na przykład z Olivią Dean. Jest też niespodzianka z Eltonem Johnem. No i

Wspaniały Message to London. I w Londynie zostaniemy, bo stąd pochodzi Siku, 21-letni artysta, który inspiruje się m.in. Whitney Houston, Nina Simone, Beyoncé, Prince'em i muzyką gospelową, na której się wychował, ale dla mnie on brzmi najbardziej jak Sam Smith, za chwilę Państwo usłyszą. I proszę zwrócić w tej piosence na piękne, piękne intro. Jest to utwór, który otwiera również wydany 2 dni temu mixtape pod tytułem In the World We Don't Belong.

Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejsze studio B, powiedziała, że ta muzyka jest jak zimny arbuz. Mam nadzieję, że jest też tak u Państwa. A skoro CQ w swoim utworze Does She Know wywołał gospel, to coś jeszcze Państwu zagramy. Corey Henry, artysta znany z Snarky Puppy, Funk Apostles, wreszcie również ze swojej solowej działalności, wraca do swoich korzeni z gospelową epką zrobioną wspólnie, a raczej dla debiutującej Muvy Jeter.

What a Friend, Corey Henry, Muwa, Jeter. A teraz znowu Olimpia Vitalis, którą pokazywałam Państwu 2 tygodnie temu w obłędnym utworze Days i mogą sobie Państwo sięgnąć po niego, zaglądając na przykład do playlisty, którą się zawsze dzielę po audycji w swoich mediach społecznościowych. Basia Małecka się nazywam. I z przyjemnością zaprezentuję Państwu kolejny utwór Olimpii, który ukazał się w ten piątek. Żeby mogli Państwo za jakiś czas powiedzieć, gdy ona będzie już wielką gwiazdą, że pierwszy raz usłyszeli ją Państwo w Trójce. Cudowny, kojący głos i Baby Blues.

Czekam na dzień, kiedy w Warszawie będzie się jednego dnia ukazywało tyle piosenek, tyle pięknych, soulowych piosenek, co w Londynie. I dwa dni temu nie tylko ukazały się mixtape'y, nowe single Nectar Woods i Ku, czy wspomniana Olimpia Vitalis, ale 84. urodziny świętował Gilberto Gil.

Gilberto Gil. Brazylijski songwriter, kompozytor i wokalista. Jego pierwszym instrumentem, na którym grałby, był ponoć akordeon, ale później pojawiła się gitara, która została z nim do końca. Interesowało go łączenie różnych światów. Samby, bossanowy, muzyki afrykańskiej, rocka, muzyki eksperymentalnej. Później w latach 60. dokonał rewolucji, bo muzykę brazylijską, tradycyjną muzykę brazylijską zmieszał z muzyką popularną, Beatlesami, psychodelią, awangardą. A do tego jego utwory były komentarzem społecznym czy manifestem politycznym bardziej. No, ta otwartość miała też swoją cenę, bo w czasach dyktatury wojskowej Gilberto Gil został aresztowany, a następnie zmuszony do emigracji. W Londynie zetknął się jakiś plus z nowymi brzmieniami. Tam poznał reggae, muzykę karaibską, które później włączył do swojej późniejszej twórczości. Więc jest to artysta, który chłonął różne muzyczne style i różne porządki. Gilowi życzymy wszystkiego najlepszego. I teraz jedziemy na inną planetę. Strong Boy, czyli drugi projekt Alice Phoebe Lou, który moim zdaniem najlepiej brzmi właśnie latem. Świetnie się go słucha podczas długich wojaży, w pociągu, w samochodzie. Wiem, bo sprawdziłam.

Pierwsza piosenka to było Honey Thighs, a druga Bittersweet Lion Lahavas. I powiem Państwu, że pracując teraz nad swoją własną płytą, zaczęłam zwracać uwagę na rzeczy, na które wcześniej w ogóle nie zwracałam uwagi. Czyli na przykład jak płyta jest nagrana, czy zarejestrowano ją cyfrowo, czy analogowo, czy na taśmę, czy na komputer. Czy utwory są produkowane w studiu, nagrywane instrument po instrumencie, czy wręcz przeciwnie, nagrywane na setkę, gdy wszyscy w studiu grają jednocześnie, są razem w pomieszczeniu i jednocześnie godzą się na to, że pojawią się jakieś błędy, niedoskonałości. Moim zdaniem to się przekłada na dużo większą autentyczność po tej drugiej stronie, też na jakieś większe emocje, przynajmniej u mnie, jako u słuchaczki. I tym samym dużo bardziej doceniłam tę płytę Lion Lahavas z 2020 roku pod tytułem jej własnego imienia i nazwiska, bo to ona właśnie

Singiel, który Olivia Dean wydała chwilę przed tym, gdy Art of Loving, jej drugi album, wybuchł. Pomost między Messy a wspomnianym Art of Loving, piosenka, która znalazła się na płycie live'owej z grudnia 2024 Live at the Eventim Apollo i o którą pojawia się najwięcej zapytań pod TikTokami z koncertów. Mowa oczywiście o piosence Time. A tej kolejnej nie trzeba przedstawiać. Michael Jackson.

Teraz wszyscy artyści gorączkowo wypuszczają utwory, które mają stać się naszymi letnimi ulubieńcami, tak to nazwę. Ja wierzę, że już jest w czym przebierać, że w klasyce powstało już tyle doskonałych piosenek, że nowych nam wcale nie trzeba. Przykładem tu jest Working Day and Night Michaela Jacksona, a utwór, którym zamkniemy dzisiejsze studio,

Jobę, bo nasze spotkanie dobiegło końca. To w zasadzie antyżyczenie na dzisiejszy wieczór. Turn Up the Sunshine to jej tytuł, wspólny utwór Diany Ross i Tame Impali z filmu animowanego Minionki. Więc słońce niech już może nie przybywa, ale niech ta wspaniała muzyka z Państwem pozostanie. Dziękujemy za dzisiaj. Basia Małecka, Agnieszka Łukasiewicz i słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 16 w Trójce. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym.

0: Chronicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Po fali upałów nad północną i zachodnią Polską prognozowane gwałtowne burze. Spalona kamienica w Chełmie nie nadaje się do zamieszkania. 25 osób bez dachu nad głową. Popularne maluchy wyruszyły w trasę po Europie. To 4. już wyprawa charytatywna na rzecz dzieci.
12: Najważniejsze wyzwanie to bezpiecznie dojechać do celu i zebrać jak najwięcej środków.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w północnej i zachodniej Polsce. Alerty INGW obowiązują na terenie 7 województw. Zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego oraz części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
13: Tutaj ta sytuacja według prognozów, według INGW będzie najtrudniejsza. I mówimy tutaj lokalnie o 40 litrach na metr kwadratowy. To w kontekście intensywnych opadów deszczu. W kontekście wiatru nawet 100 km na godzinę. To są wartości, które już realnie mogą zagrożyć naszemu bezpieczeństwu. I znowu ta podstawowa złota zasada, starajmy się odizolować od tego zagrożenia. Jeżeli to tylko możliwe, zostańmy w domu, no bo to jest ta nasza najbezpieczniejsza przestrzeń.
11: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Od jutra burze mogą występować już na terenie całego kraju. Ostrzeżenia INGW obowiązują do środy. Poznań wspomina bunt robotników, którzy 28 czerwca 1956 roku wyszli na ulicę, żądając godnej pracy i płacy. Hołd uczestnikom tamtych wydarzeń oddano przed historyczną bramą zakładów Cegielskiego. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że gdyby nie poznańska rewolta 70 lat temu, Polska dziś nie byłaby w NATO.
14: Głęboko wierzę, że nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, nie bylibyśmy członkiem NATO, gdyby poznaniacy w 56 roku nie wykazali się tak ogromną odwagą i nie zważając na gigantyczną cenę, którą zapłacili, powiedzieli nie ówczesnemu systemowi.
11: Poznańskie protesty zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. Przeciw robotnikom władza wysłała czołgi, ponad 10 tysięcy żołnierzy, zginęło blisko 60 osób. Z Spalona kamienica w nocnym pożarze w Chełmnie ze względu na duże zniszczenia nie nadaje się do zamieszkania. Dach nad głową straciło łącznie 25 osób.
15: Mariusz Szymański, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Chełmnie. Wyłączyliśmy budynek z użytkowania. Ludzie, którzy tutaj mieszkali, biorą te najbardziej potrzebne rzeczy, a potem będziemy oceniać, co się będzie dalej działo i jaka będzie przydatność.

0: do użytkowania całego obiektu.
1: Jakaś decyzja kiedy może zapaść?
0: Decyzja zapadła już.
1: Potem już po tych oględzinach?
0: Najpierw budynek musi się wysuszyć, wtedy będziemy oceniać jaki jest stan. Będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Dzisiaj, teraz nikt mieszkać tutaj nie może, nikt przebywać tutaj nie może.
2: Dwie rodziny znalazły schronienie w jednej ze szkół, cztery u swoich rodzin. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, ustalą to biegli. 14 osób zginęło w katastrofie śmigłowca w Arabii Saudyjskiej. To maszyna należąca do koncernu naftowego Saudi Aramco. Śmigłowiec rozbił się koło Ras Tanur w pobliżu granicy z Bahrajnem. Ofiary to obywatele Arabii Saudyjskiej. Przyczyna katastrofy nie jest znana, trwa śledztwo. Ponad 5,5 tysiąca kilometrów przez Polskę i Europę sprzed hali stulecia we Wrocławiu wyruszyła czwarta już wielka wyprawa maluchów dla dzieci. Celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych i edukacja z zakresu bezpieczeństwa. Szef wyprawy Marcin Małusz mówi, że tegoroczna trasa będzie największym wyzwaniem w historii.
3: Czeka nas bardzo duże wyzwanie. 5,5 tysiąca kilometrów, z czego 3,5 tysiąca to trasa zagraniczna. Będziemy jechali przez Alpy francuskie, Alpy szwajcarskie, właściwie najwyższe przełęcze, w jakich do tej pory chyba maluchy podróżowały. Będziemy się wspinali na wysokość ponad 2800 metrów. To jest spore wyzwanie dla załóg, spore wyzwanie serwisowe, ale dla nas najważniejsze wyzwanie to przede wszystkim bezpiecznie dojechać do celu i zebrać jak najwięcej środków.
2: W trasę wyruszyły 72 Fiaty 126P. W poprzednich trzech edycjach wielkiej wyprawy maluchów udało się zebrać prawie 13 milionów złotych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Słonecznie i bardzo gorąco, więcej chmur na zachodzie i tam mogą już wystąpić gwałtowne burze. Przed nami kolejna tropikalna noc z temperaturami powyżej 20 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: I prawie 9 minut po godzinie 17.
8: Trzecia strona medalu.
9: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem... Ciepło.
7: W trzeciej stronie medalu dziś w rolach głównych Pyzdra,
10: Krzysztof Oniewski i Kwiczoł,
7: Dariusz Urbanowicz. Zaczniemy od gratulacji dla organizatorów wyścigów na Służewcu, którzy odwołali dziś gonitwy z powodów upałów. Brawo.
10: Może dlatego dziś o koniach wyjątkowo cisza, za to wszędzie słychać i widać mundial, więc i od wizyty w Ameryce rozpoczniemy, bo rusza faza pucharowa.
7: Ale my, jak to my, poszukamy czegoś, co nie jest wcale takie oczywiste.
11: Zapytałem na oficjalnym przyjęciu ówczesnego ministra spraw zagranicznych Guillermo Sterlinga, jakiej drużynie kibicuje. On wtedy się zrobił czerwony. Myślałem, że zejdzie po prostu facet, że mu się coś stanie. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi.
7: A to słowa byłego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Urugwaju, Jarosława Gugały, znanego też z zespołu Poparzeni Kawą 3.
10: A to będzie Argentyńczyk Santiago Brzeziński, który wraz z rodziną osiadł w Warszawie, gra w rugby na WF-ie i kibicuje Albiceleste i oczywiście Leo Messiemu.
12: Jak Argentyna gra, to trzeba stać, oglądać, pokibicować. Zobaczyć ostatniego mundial Messiego. Messi jest o mojego dzieciństwa. Ja cały czas go oglądałem w Barcelonie, w Argentynie, a teraz w Inter Miami.
7: No a teraz znowu szósta bromeczka w tym mundialu. Jest niesamowity. Będzie dziś sporo kolarstwa, bo w Lubawie i okolicach w ten weekend odbywały się Mistrzostwa Polski Szosowców. Będzie zapowiedź Tour de France Henryka Sytnera i spotkanie z Czesławem Langiem przed Tour de Pologne. Tym męskim, ale i tym żeńskim.
13: Tour de Pologne będzie, jeżeli chodzi o premię, o nagrody, najbardziej płatnym wyścigiem dla kobiet na świecie. Nie ma nawet Tour de France takich nagród, ani Giro d'Italia, ani nikt. Czyli naprawdę przebiliśmy całą pulę.
10: Z kolei już jutro rozpocznie się trzeci turniej wielkoszlemowy w każdym tenisowym sezonie. Na wimbledońskich trawnikach liczymy na Kamila Majchrzaka, który w ubiegłym roku grał w Londynie o ćwierćfinał, a niedawno świetnie spisał się na holenderskiej trawie w Sertogenbosch.
14: To był też mój 10. mecz w 13 dni, więc trochę już fizycznie to odczuwałem, plus też nakład emocjonalny, który wiązał się z wygraniem turnieju. No po prostu odczuwałem to zwycięstwo i fizycznie, i mentalnie, i mimo wszystko w dalszym ciągu zagrałem dobre spotkanie z Lecheczką, natomiast on też grał bardzo dobry mecz.
10: No to co tam jeszcze przygotowaliśmy, panie Darku?
7: W studiu odwiedzi nas mistrz Xawery Biedermann i to proszę posłuchać, dopiero trzeci w historii...
10: Stuletniej.
7: Trener zapaśniczej sekcji, która wczoraj właśnie świętowała setne urodziny. Porozmawiamy o tenisowej emanacji dla całych rodzin, czyli pickleballu. Dobrze ja to mówię?
10: Bardzo dobrze.
7: Pickleballu. Tak. Postawimy też żagle na śródziemiu.
10: No, tam w okolicach Aten.
7: Mhm. No i zachęcamy do telefonowania w każdej sportowej sprawie. Zaraz zapoznamy Państwa ze stawieniem par jednej...
10: 16.
7: To jest 16 czy 32? Ja nie wiem, ile tam...
10: 16. Jedna 16.
7: Dobrze. Pierwszej fazy pucharowej na mundialu, więc będziemy może... próbowali tutaj ocenić, kto przechodzi dalej. Dwie dwójki, siedem trójek.
10: Tak jest, to zanim przedstawimy tę parę, to podpowiemy, że dziś na mundialu pierwszy mecz fazy playoff. Kanada grała do 21 z RPA. Pozostałe pary 1-16 to...
7: Niemcy zagrają z Paragwajem.
10: Francja ze Szwecją.
7: Holandia z Marokiem.
10: Portugalia z Chorwacją.
7: Hiszpania kontra Austria.
10: Stany Zjednoczone z Bośnią i Hercegowiną.
7: Belgia z Senegalem.
10: Brazylia z Japonią.
7: Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią.
10: Meksyk z Ekwadorem.
7: Anglia z Demokratyczną Republiką Konga.
10: Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka.
7: Australia kontra Egipt.

0: Szwajcaria zagra z Algierią.
1: I wreszcie Kolumbia z Ganą.
0: A Sebastian Ogier wygrał rajd Akropolu. To 8. runda samochodowych mistrzostw świata WRC. Drugie miejsce zajął Beltieri Neville. Trzeci Japończyk Takamoto Katsuta. Liderem cyklu pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans.
1: A teraz jednoślady, też motorsport. Japończyk Ai Ogura wygrał wyścig o Grand Prix. Przepraszam.
0: Nie śmiej się.
1: Przepraszam. Holandii. To 10. runda motocyklowych mistrzostw świata MotoGP. Trzeci Hiszpan Jorge Martin i on został nowym liderem cyklu. Prowadzący dotychczas Włoch Marco Bezzecchi nie ukończył rywalizacji. Drugi dojechał dzisiaj Hiszpan Raul Fernandez.
0: Ciekawe, czy Japończycy by się nie śmiali z twojego nazwiska, gdybyś wygrał MotoGP.
1: Śmiali się do rozpuku. Byłem, wiem, przedstawiałem się nieraz.
0: Belg Zizou Bergs triumfował w tenisowym turnieju ATP Wiesbaden. To oczywiście był turniej na nawierzchni trawiastej. Ostatnia impreza podprowadzająca pod Wimbledon. W finale pokonał Francuza Hugo Humberta 6-3-6, 6-1 i 6-4. Dla 27-letniego Bergsa to pierwsze zwycięstwo w turnieju tej rangi w karierze. A dlaczego ma na imię Zizou? Darku?
1: No wiadomo.
0: No bo jego rodzice uwielbiali Zidana.
1: A to ja mam jeszcze jedną informację, bardzo ważną, bo w ostatnich dniach dużo się działo w kolarstwie, nie tylko dlatego, że wiadomo, szykujemy się do
0: Tour de France.
1: Tour de France i Tour de Pologne, ale w Lubawie i okolicach odbyły się Mistrzostwa Polski. Dziś wyścig elity. Kacper Maciejuk, mistrzem Polski 2026, zawodnik Woster Teamu. Bardzo, bardzo gratulujemy.
0: Bardzo. Może dla Kacpra? Kacper, tak dobrze?
1: Kacper, na pewno teraz będzie się spieszył do domu, żeby obejrzeć meczyk wieczorny. No Kanada, RPA.
0: No dobrze, no to może posłucha tego dobrego utworu.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Wielki. Mesiarz z granie. I teraz będzie okazja, do Argentyny.

0: 17 minut po godzinie 17 rozpoczynamy taki teraz dłuższy wątek, oczywiście poświęcony Mundialowi.
1: Mundial w Trójce.
0: I z przyjemnością witamy po raz pierwszy w tej audycji na żywo Marikę Górecką. Dzień dobry, Mariko.
2: Dzień dobry.
0: Wiele obiecujemy sobie po Marice. Wierzymy, że zasili niebawem redakcję sportową. Dzisiaj tak trochę w formie rozgrzewki będziemy rozmawiali o wątku portugalskim. Interesujesz się piłką iberyjską, Portugalią także. Jak oceniasz występy Portugalii do tej pory w fazie grupowej?
2: Jestem trochę...

0: rozczarowana, bo jednak tak naprawdę jedyny przekonujący mecz Portugalii, no to ten wysoko wygrany z Uzbekistanem, czyli dużo niżej notowanym przeciwnikiem. No wczoraj ten mecz z Kolumbią zakończył się bezbramkowym remisem, chociaż warto było zarwać część nocy na obejrzenie tego meczu, bo bramek brakowało, ale była intensywność, mnóstwo szans tak naprawdę wykreowanych od początku spotkania. No
1: kto
0: i stawka tego
1: więcej
0: meczu.
1: Tych szans?
0: Jedna Kolumbia.
1: A, widzisz.
0: Tak, Kolumbijczycy i naprawdę wielu zawodników zaprezentowało się świetnie. Bezbarwny Ronaldo wczoraj akurat. Myślę, że na niego tam wczoraj mocno stawiano, że on faktycznie trafi do bramki, bo tak jak powiedziałam, to stawka tego meczu była bardzo wysoka. No i myślę, że Kolumbia zasługiwała na to, żeby jednak wygrać to spotkanie.
1: Dotarłaś do jednego z Portugalczyków, tak?
0: Tak jest. Rozmawiałam z moim kolegą Ricardo Rosą, na co dzień mieszkającym w Algarve. On bardzo przeżywa mundial. Zresztą możemy posłuchać, co ma do powiedzenia na temat formy Portugalii. Wierzę, że możemy wygrać. Mamy najlepszą reprezentację od lat. Wielu świetnych zawodników na każdej pozycji. Mamy atuty, żeby odnieść sukces. Mecze w fazie grupowej były słabe. Powinniśmy grać lepiej. Mam wrażenie, że drużyna nie jest jeszcze w pełni zgrana. Jest potencjał na poprawę. Jeśli wygralibyśmy mundial, nie mam wątpliwości, że kraj dotknąłby paraliż. To byłaby największa impreza w historii. Nikt nie poszedłby kolejnego dnia do pracy. Dlatego jest w nas dużo entuzjazmu.
2: João Neves.
0: Myślę, że João Neves wykonuje świetną robotę w środku pola. Potrafi odpowiednio zrównoważyć grę zespołu. Do tego jest bardzo zdeterminowany, wnosi mnóstwo energii do drużyny.
1: Bardzo ci za to dziękujemy, natomiast musimy cię poprosić jeszcze o twoją perspektywę na najbliższe spotkanie Portugalii, pierwsze w fazie pucharowej. Portugalia gra z Chorwatami.
0: Z Chorwacją, tak. Zgadza się. Ja czekam, aż Portugalia, w ogóle te europejskie drużyny tak pokażą pełen swój potencjał, bo jak na razie tylko Francja zaprezentowała się na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie, a i Portugalia, i Hiszpania, no na razie odrobinę rozczarowują.
1: Norwegia świetnie.
0: Tak, Norwegia akurat tak, ale jednak w tej czołówce, jeśli chodzi właśnie o taką czołówkę europejską, no to myślę, że tutaj są jeszcze duże rezerwy.
1: Bardzo ci dziękujemy. Zgodzisz się na pewno także ze mną, że Urugwaj wypał mocno poniżej oczekiwań, nie wyszedł z grupy.
0: Tak, tak.
1: To dla Urugwajczyków prawdziwy dramat.
0: Zgadza się, no jest duże rozczarowanie, duża krytyka spadła zresztą na Marcelo Bielsa, na bramkarza reprezentacji Urugwaju, także no tak, myślę, że jest tam duże, duże rozczarowanie.
1: Nie przez przypadek wywołaliśmy wątek urugwajski, bo posłuchamy, jak w Urugwaju przeżywa się futbol. Opowie o tym Jarosław Gugała, był ambasador Polski w Urugwaju właśnie.
3: Futbol i Urugwaj to są bardzo dwie bliskie dziedziny. Tam wszyscy grają w piłkę. Nawet przy drogach szybkiego ruchu, na pasach zieleni na środku, ludzie kopią piłkę i jeszcze nigdy podobno się nie zdarzyło, żeby jakiś samochód tę piłkę zniszczył, bo wszyscy wtedy zwalniają i zostawiają tę możliwość. Więc jest pod tym względem pełne szaleństwo. Mieszkając w Urugwaju, większość ludzi musi się określić, czy jest za Peñarol, czy za Nacional. To są dwie takie najbardziej znane tam drużyny. Ja sobie wymyśliłem, jak mnie pytali o to, bo mnie też o to pytali zawsze, że była taka drużyna Huragan Buceo, tak? Buceo to taki stary mały porcik w Montevideo. Huracan to się nazywa tam po hiszpańsku. I pytali mnie, a pan jakiej drużynie kibicuje? Peñarol czy Nacional? Ja mówię, nie, ja Huracan Buceo. I wtedy patrzyli na mnie z taką troską, z takim w ogóle
1: politowaniem
3: jakby, ale a dlaczego? A ja mówię, a dlatego, że ja tam mieszkam po prostu. A, okej, okay. I to taka była ulga, czyli że nie wariat, tylko lokalny patriota. No to jeszcze można dość, znaczy upośledzony, ale jakoś da się to przeżyć w tym wszystkim. Z piłką nożną miałem największą wtopę moją. Chciałem być miły, będąc ignorantem futbolowym. Zapytałem na oficjalnym przyjęciu ówczesnego ministra spraw zagranicznych, Guillermo Sterlinga, jakiej drużynie kibicuje. Właśnie, czy on jest Peñarol, czy Nacional. On wtedy się zrobił czerwony. Myślałem, że zejdzie po prostu facet, że mu się coś stanie. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. I wybuchł wtedy i powiedział, że on rozumie, że ja jestem obcokrajowcem i mogę tego nie wiedzieć, ale w normalnych warunkach dostałbym w twarz za to pytanie, bo w Urugwaju wszyscy wiedzą, że rodzina Stirlingów kibicuje Nacionalowi. Tam to jest po prostu śmiertelnie istotna kwestia. Moja córka jeździła konno w Urugwaju i chodziła do takiego klubu założonego przez polskich ułanów po II wojnie światowej. To się nazywa Carrasco Polo Club. Carrasco to jest dzielnica, w której jest lotnisko, takie nasze Okęcie.

0: I to jest taka fajna dzielnica Montevideo. Ten klub został założony w ten sposób, że przyjechali polscy ułani, z Grudziądza zresztą wszyscy. Ułan z Grudziądza, tyłek z Mosiądza, tak się mówiło przed wojną. I zwrócili się do miejscowych biznesmenów, że oni zrobią im tam klub jeździecki. Mogą nawet też klub polo. Tylko żeby ktoś im kupił te pola i zainwestował w to, a oni wtedy resztą się zajmą. No i tam ci powiedzieli, no nie, no ale tak to w ciemno to wam nie damy tych pieniędzy. Musicie pokazać, że umiecie jeździć. I sprawdzimy was. Ściągniemy tutaj dobrą drużynę, jakąś czołową z Ligi Polo z Argentyny. Argentyna była wtedy mistrzem świata w polo. No i my ściągajcie kogo chcecie. Ściągnęli ci nasi, roznieśli ci ułani tę drużynę polo z Argentyny. I tam ci powiedzieli, wow, no to robimy, robimy. I w ten sposób powstał Carrasco Polo Club. Głównym padok, tam takie miejsce, gdzie się skacze, gdzie się jeździ na koniach, to się nazywa Picadero. Picadero to jest właśnie ten padok po polsku, chyba to miejsce. Antonio Męczarski. Antoni Męczarski był jednym z tych ułanów, który tam potem pracował, był instruktorem jazdy konnej. Cała szkoła jazdy konnej w Carrasco Polo Club to jest efekt działania polskich ułanów, którzy po II wojnie światowej osiedli w Urugwaju. I tutaj przechodzę teraz do, o tych koniach mówię w związku z piłką nożną. Kuzyn albo brat trenera reprezentacji Urugwaju, słynnego trenera piłkarskiego, jaki Tabarez.
1: Legenda.
0: Legenda. Jego kuzyn, czy jego brat wręcz, był uczniem Antonio Męczarskiego, tego od koni, i potem uczył moją córkę skoków na koniach. Takie, proszę pana, rzeczy się dzieją z tym Urugwajem.
2: Mówił Jarosław Gugała. Szkoda, że Urugwaj już odpadł. Nie będziemy mieli pretekstu, żeby jeszcze go podpytać o to, co tam się dzieje futbolowo.
3: To prawda. Ciekawa opowieść. Bardzo mi się podobał ten wątek jeździecki z polskimi ułanami z Grudziądza. Też mam sentyment, bo mój dziadek był po szkole grudziądzkiej, kawaleryjskiej.
2: Proszę bardzo.
3: Więc ciekawe, czy grał w polo. Nic o tym nie wiem. Wiem, że skakał i to nieźle, ale...
2: W każdym razie zostajemy w Ameryce Południowej.
3: Tak, ja z kolei w tym tygodniu spotkałem się z Santiago Brzezińskim. To jest rugbysta AZS-u AWF Warszawa. I być może nie byłoby w tym nic dziwnego, jeśli nie to, no bo nazwisko na to nie do końca wskazuje, ale imię już trochę bardziej. To Argentyńczyk, który wraz z rodziną sprowadził się kilka lat temu do Polski. No i jak do tego doszło, to opowie sam Santi.
4: Dzień dobry najpierw. Jak skończyłem w szkole w Argentynie, to powiedziałem rodzicom, że chcę wjechać gdzieś za granicą studiować. No i jak moi dziadkowie się urodzili w Polsce, to moi rodzice powiedzieli, dobra, to przylatujemy sobie do Polski i idziemy tam zamieszkać. Najpierw mieliśmy mieszkać w Gdańsku, ale się okazało, że mama tu w Warszawie znalazła pracę i tu przyjechaliśmy mieszkać.
3: No i właśnie, nie tylko mieszkają, ale i robią fajne rzeczy, bo grają w rugby, bo to jest ich rodzinny sport.
4: Starszy wujek grał, mój ten średni wujek też grał, mój tata też grał, ja gram, mój kuzyn gra i też mój brat. Teraz wszyscy w UEFA, ale ja teraz z bratem pod koniec lipca będziemy wjechać do Irlandii na 10 miesięcy grać.
3: Rozmawialiśmy też o piłce nożnej, nie tylko o rugby. Jak się okazuje, oczywiście sam Santiago jest wielkim fanem Leo Messiego, bo z nim się wychowywał. Rodzice i stryjowie, ojciec to wszyscy oczywiście wyznawcy Diego Maradony, a kilka dni temu przypadła równa 40. rocznica ręki Boga, czyli tej słynnej bramki, którą Maradona strzelił Anglikom. I o tych okolicznościach troszeczkę też porozmawiałem z Santim.
4: Mówi się cały czas i nawet specjalnie jest otworzona do tego piosenka. Tam jakiś zespół otworzył piosenkę, się ma Mano Dios, i to jest właśnie gada o tym, jak Maradona robił gola z ręką. No, śpiewa, że on biegał na boisku, że dostał środkowanie i że właśnie strzeliłby bramka z ręką.
5: A to jak ty to traktujesz? Oszustwo? Powinien się przyznać, czy nie?
4: Dla mnie Argentyna wygrała, więc dla mnie jest okej. Okay.
5: Sędzia uznał.
4: Sędzia uznał.
3: Sędzia uznał. Cała prawda, to oczywiście był mecz też z podtekstami, no bo tu chodziło przecież o wojnę, o Falklandy, Malwiny. Mhm. 4 lata wcześniej Argentyna musiała podpisać kapitulację, no i dlatego też być może sędzia uznał, bo wiadomo było, że to bardzo ważne dla Argentyny.

0: Argentyńczyków. No dobrze, to temat tutaj oficjalny, jeśli chodzi o Mundial, kończymy. Zachęcamy do dzwonienia, bo to jest jakże ważna tematyka obecnie.
1: 22,7 trójek w każdej sportowej, okołosportowej sprawie. Natomiast teraz rzeczywiście przede wszystkim wątki mundialowe. Kto wygra, kto przejdzie zwycięsko na razie przez pierwszą fazę playoff.
2: Mundial w trójce.
0: Za chwilę będzie o zapasach, ale zanim zapasy, to jeszcze piosenka, która wywołana przed chwilą, no bo jakby nie było ręka Boga, to wielkie, wielkie święto. Zaczynamy.

0: No i rozdzwoniły się telefony.
1: Skoro w każdej sportowej sprawie to Andrzej stały słuchacz w sprawach ułańskich. Ułani z Grudziądza mieli uda jak z Mosiądza. Taka żurawiejka była tego pułku. A podejrzewam, że jak to w wojsku, pewnie jest wersja bardziej niecenzuralna, że może chodzi o inne części ciała, ale to tylko moje domysły.
2: Jarosław Gugała mówił, ułan z Grudziądza, tyłek z Mosiądza. To cytujemy to, co padło w tej rozmowie, także pewnie są różne wersje.
3: Od żurawiejki się śpiewało na bardzo konkretną melodię.
2: Zaśpiewasz?
3: No tak.
2: 22-7-3, proszę państwa, czekamy na Xaverego Biedermana, legendę zapasów sekcji Legii Warszawa. Za moment się pojawi. W oczekiwaniu posłuchamy za to naprawdę bardzo ciekawej rozmowy, bo forma Kamila Majchrzaka rośnie. Wygrał pierwszy turniej ATP w karierze, awansował do pierwszej 50 światowego rankingu i przymierza się do kolejnego wielkoszlemowego wyczynu na trawie Wimbledonu. Tam w pierwszej rundzie zagra z Chilijczykiem Tabilo, a tuż przed wylotem do Londynu z pierwszą rakietą w naszym kraju rozmawiał Adam Malecki.
4: Kamil Majchrzak w trzeciej stronie medalu. Kamil, witaj.
5: Dzień dobry.
4: Sukcesy przychodzą. Trawa przynosi fajne efekty. W Dębosz wygrany turniej. Zwycięstwa dają poczucie stabilności, prawda? I pomagają w tenisie.
5: No zdecydowanie tak. Na razie dalej jestem na etapie układania tego i takiego przetwarzania, bo wcześniej od razu po turnieju nie miałem takiej okazji, bo jechałem na kolejny turniej. Z jednej strony byłem bardzo szczęśliwy i no, taki trochę zadowolony i spełniony, ale z drugiej strony no, przygotowywałem się już pod kolejne spotkanie, więc teraz miałem chwilę, żeby to sobie ułożyć.

0: żyć. No oczywiście z tego turnieju, no pomijając tytuł i punkty i wszystko, no to wziąłem bardzo dużo pewności siebie i takiego przekonania, że z najlepszymi to, że mogę rywalizować, to wiedziałem od dawna, natomiast tutaj faktycznie pokonywałem i to 3 z rzędu zawodników w top 10, więc jest to dla mnie bardzo ważny sygnał, że faktycznie już nie tylko jestem w stanie z nimi rywalizować, ale też wygrywać, więc mam nadzieję, że ta taka też delikatna zmiana mentalna będzie mi pomagać w przyszłości w tych meczach i że na Wimbledonie będę w stanie w dalszym ciągu prezentować bardzo dobry tenis po tym dobrym okresie na trawie jako przygotowaniach do Wimbledonu.
1: A który z tych meczów z Deminorem, Miedwiediewem i Ożerem Aliasimem był największym wyzwaniem?
0: No wszystkie były ogromnym wyzwaniem. Tak naprawdę wszystko się zaczęło od meczu z Felixem. Zagrałem bardzo dobre spotkanie. Mimo że rywal czwarty na świecie, to w grze, zwłaszcza jak dochodziło do gry z głębi kortu, to prezentowałem się lepiej i potrafiłem mu bardzo utrudnić życie i finalnie wygrać spotkanie. I po tym meczu bardzo uwierzyłem i w mój tenis na trawie, i zwłaszcza w tych warunkach, w tych miejscach, na tym korcie, z tymi piłkami, w tej pogodzie, co też przełożyło się na mecz z Medvedevem, którym akurat wiedziałem, co mnie czeka, bo grałem z nim w tym roku w styczniu i przegrałem w 3 setach, więc wiedziałem, że będę w stanie powalczyć i tak też faktycznie było i też dzięki temu meczu awansowałem do mojego pierwszego finału, najpierw w turnieju ATP, natomiast w finale czekał Deminaur, który jest no, wyjątkowo trudnym zawodnikiem do mierzenia się i do rywalizowania, jest bardzo szybki, jest bardzo wybiegany, uwielbia grać tempem przeciwnika, plus samemu je podkręcać, więc no tak z czysto tenisowego aspektu to było zdecydowanie najtrudniejsze spotkanie dla mnie, bo też wcześniej w poprzednich meczach nie byłem w stanie z nim do końca nawiązać równej walki, grałem dwa razy przegrywałem dość gładko i miał te mecze pod kontrolą, więc tego meczu się najbardziej obawiałem, natomiast grałem bardzo dobre spotkanie od samego początku do końca, grałem odważnie, też zdyscyplinowanie taktycznie i myślę, że to wszystko mi bardzo pomogło odnieść to zwycięstwo i to, że też wytrzymałem lepiej ciśnienie w końcówce niż rywal.
1: No i z Otto Virtanenem wygrałeś, którym przegrałeś w Challengerze w Birmingham.
0: Akurat śmiesznie się złożyło, że najpierw graliśmy ze sobą w tym półfinale, gdzie przez opady deszczu skończyliśmy w niedzielę, żeby we wtorek ponownie grać w Holandii, więc tak może dla szerszej publiczności nie jest bardziej znany, natomiast też trawa jest jego ulubioną nawierzchnią. On wtedy bronił tytułu w tym Birmingham. Potem graliśmy jeszcze raz ze sobą w Hertogenbosch. No w Birmingham miałem piłkę meczową, nie wygrałem spotkania, przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Holandii w Hertogenbosch 6-7, 6-4, 7-6, więc na 6 setów 3 dni zagraliśmy 5 tiebreaków, no więc to wiele mówi o tej zaciętości naszej rywalizacji, natomiast finalnie cieszę się, że akurat wygrałem to drugie spotkanie i to też dodało dużo pewności siebie, zwłaszcza przed drugą rundą, ale i kolejnymi starciami, bo rywal jest naprawdę dobry na trawie.
1: Bo tam w Londynie już chyba paliwa zabrakło, prawda, na Lecheczkę?
0: No to był też mój 10. mecz w 13 dni, więc trochę już fizycznie to odczuwałem, plus też nakład emocjonalny, który wiązał się z wygraniem turnieju. No po prostu odczuwałem to zwycięstwo i fizycznie, i mentalnie i mimo wszystko w dalszym ciągu zagrałem dobre spotkanie z Lecheczką, natomiast on też grał bardzo dobry mecz, grał w sposób taki właśnie, żeby nie pozwolić mi grać po mojemu, że tak powiem, i nie dawał się absolutnie wciągnąć w moją grę. Ma bardzo dobry sezon, jest wysoko 12 bodajże na świecie.
1: Jakimi myślami podchodzisz do Wimbledonu? No bo ustabilizowałeś bardzo formę. Tak sobie myślałem ostatnio, że jak złapałeś te kontuzje wtedy mięśni żebrowych, to tak naprawdę byłeś na takim etapie, gdzie wydawało się, że ten poziom rzeczywiście złapałeś taki najwyższy, który prezentujesz teraz, prawda? Jest równa forma, nie mówię o nawierzchni ziemnej, bo tam też, prawda, wracałeś po kontuzji, także tak. Czujesz, że teraz jest tak, jak powinno być i że może być jeszcze lepiej?
0: No dla mnie najważniejsze jest, żebym był zdrowy, bo jak jestem zdrowy, to faktycznie mam okazję już nie tylko prezentować dobry poziom, ale też się w dalszym ciągu rozwijać, mimo że jestem już powoli z tych bardziej wiekowych zawodników.
1: Dojrzałych.
0: Dojrzałych, tak. To w dalszym ciągu na razie czuję, że mogę się bardzo rozwijać w moim tenisie i mam czysty obraz i wiem, w jaką stronę chciałbym, żeby on podążał, więc to jest dla mnie najważniejsze, więc tego zdrowia na początku tego roku brakowało. Od wcześniej wspomnianego US Open w Australii miałem problem z piersiowym z kolei, potem z kolanem, przez co opuściłem cały sezon praktycznie na ziemi i wróciłem na 2 turnieje tylko. No dla mnie

0: Najważniejsze jest właśnie, żeby było zdrowie, bo to daje dużo spokoju, dużo komfortu i faktycznie wtedy można mieć ustabilizowaną formę, bo jestem w ciągu, rozgrywam mecze, więc też układ nerwowy jest przyzwyczajony do tego, więc no dla mnie zdrowie jest najważniejsze.
1: Pamiętam rok temu, jak twój trener mówił, że jeszcze pracujecie nad twoim rozkojarzeniem, które

0: Zdajesz się być taki przepracowany w głowie.
1: Tak, wszyscy mają spadki koncentracji, natomiast ważne jest, żeby one się nie przerodziły w złość, to po pierwsze, a po drugie, żeby nie trwały za długo, więc lepiej sobie z tym radzę.
0: A frajdę przynosi ci cały czas gra w tenisa?
1: Ogólnie tak, zwłaszcza na trawie, bo to jest jeden z takich ostatnich bastionów jeszcze, w których można trochę więcej artystycznego grania wprowadzić i nie trzeba tyle fizycznej siły wkładać, co na mączce, co też mi bardzo odpowiada, bo umiem wykorzystać jej walory, umiem się na niej dobrze poruszać, dobrze pozycjonować. Moje zagrania są bardziej efektywne. Generalnie dobrze się na niej odnajduję.
0: Artysta Kamil Majchrzyk.
1: Brzmi nieźle, nie chcę się też tak oczywiście nazywać. No gdzieś jestem w stanie moje dobre czucie w rękach, czucie gry, czucie sytuacji wykorzystywać na niej i czasami to tak faktycznie może wyglądać.
0: Jak budzisz się w Kijowie, widzisz 46 na świecie, to chyba przyjemne.
1: Zdecydowanie bardzo przyjemne.
0: Jak... Czyli lubisz poniedziałki.
1: Przynajmniej od 2 tygodni tak. Zawsze moim celem było top 50, już od kilku lat starałem się je uzyskać. Teraz mi się to już udało, więc no dlatego ten już drugi poniedziałek jest taki przyjemny i taki udany. No teraz będę starał się atakować dalej i wyżej, bo uważam, że zawodnik rośnie wraz ze swoim graniem, więc zobaczymy, gdzie teraz ten sufit będzie ustawiony.
0: Powiedz jeszcze na koniec, jak wygląda to życie w turze? Towarzyszy ci żona, bardzo cię wspiera. To jest mimo wszystko ciężkie życie, takie życie na walizkach?
1: Tak, no cały rok jest okraszony wyjazdami. Żona nie lata ze mną na każdy turniej, ale też na wiele z nich, więc dzięki temu możemy się trochę widzieć i spędzić czasu razem. No jest dla mnie niezastąpioną osobą, czy w organizacji, czy w pomocy, też nawet z fizjoterapią i ze wszystkim, więc bardzo jest przyjemnie, jak może ze mną jechać na turnieje. Też często ze mną lata trener Christopher Kass albo Kuba Ulczyński, z którym też będę robił teraz parę turniejów. No, otaczę się fajnym zespołem, fajnymi ludźmi. W takiej atmosferze jest naprawdę możliwość do rozwoju, więc sam jestem bardzo ciekawy, co przyniesie nasza przyszłość.
0: O czym opowiadał fajny Kamil Majchrzyk. Bardzo ci dziękujemy, że znajdujesz czas dla Radiowej Trójki. Zawsze ci kibicujemy. Także wszystkiego dobrego, Kamil.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.
2: A pytał fajny Adam Malecki. Bardzo fajnie. 22 i 7 trójek.
3: Wiadomości mundialowe, a nie było wyników z laty.
2: No to już mówimy.
4: To takie niedopatrzenie.
2: Tak, najpierw te wieczorne. Z wczoraj jeszcze Chorwacja, Gana 2 do 1, Anglia, Panama 2 do 0.
4: Kongo, Uzbekistan 3 do 1, Kolumbia, Portugalia 0-0.
2: Algieria, Austria 3-3 i Argentyna, Jordania 3 do 1. Kolejna bramka Leo Messi.
4: Miał nie grać, a jednak wszedł i strzelił.
2: Po godzinie.
4: Tak.
2: Proszę Państwa, teraz posłuchamy Green Day, a za moment już zapowiadana rozmowa z legendą zapasów warszawskiej Legii, Xaverem Biedermanem. Dziu.

0: I jak już zapowiadaliśmy, Ksawery Biderman jest z nami w studiu. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj odbyła się uroczysta gala stulecia sekcji zapaśniczej Legii Warszawa, jedna z najbardziej utytułowanych sekcji w historii. No trudno się dziwić, 100 lat to naprawdę kawał czasu. Pan od wielu, wielu lat, można powiedzieć, trenerze, prowadzi naszych zapaśników, szkoli ich na najwyższym poziomie. Co słychać w naszych zapasach?
1: No w tej chwili nie za wesoło. Poziom się, ja mówię o zapasach polskich w tej chwili, poziom się, no powiem, bardzo obniżył polskich zapasów. No ale mam nadzieję, że nowe władze w polskim roku napaśniczym, nowi trenerzy spowodują, że te zapasy znowu zaczną istnieć na matach nie tylko polskich, ale...
0: W świadomości w ogóle ludzi, prawda? Bo mam wrażenie, że to ożywa tak naprawdę ta świadomość tylko podczas Igrzysk Olimpijskich, a tam ostatnio bez większych sukcesów. Chociaż Tadek Michalak oczywiście w Tokio wywalczył brąz, ale to też taki trochę wyjątek potwierdzający niestety taką regułę, że raczej u nas kobiety w stylu wolnym, a klasycy...
1: No
0: nie
1: właśnie,
0: do końca. Bo to jest legijna specjalność, prawda? Styl klasyczny.
1: Tak, zapasy w stylu klasycznym są legijną specjalnością, ale tu nawiązał pan do kobiet. To nie tylko w zapasach kobiety ratują nam skórę mężczyznom,
2: to prawda?
1: Bo ostatnie igrzyska pokazały, no 10 medali zdaje się, tak dobrze mówię, zdobyły kobiety. Na 11 chyba. No nie wiem, czy się nie mylę, ale no, kobiety dominują, tak. A jeżeli chodzi o tą popularyzację zapasów, no to takim tego najlepszym przykładem jest Andrzej Wroński, który wielokrotnie wspominał, że on zaskoczył po obejrzeniu walk finałowych w Igrzyskach Olimpijskich, gdzie Kazimierz Lipień zdobywał medale. I to było taką jego impulsem do tego, żeby zacząć uprawiać zapasy. No i efekt był taki, że został najlepszym zapaśnikiem w historii
0: dwukrotny mistrz olimpijski, Seul i Atlanta.
1: Mistrz świata. Chyba pięciokrotnie mistrz Europy, o ile się
0: absolutna,
1: nie mylę.
0: Absolutna legenda i to właśnie zawodnik Legii Warszawa. O co chodziło z tymi igrzyskami w Atlancie? Bo ja przypomnę, Andrzej Wroński, drugie złoto, Włodzimierz Zawadzki, złoto wszystko Legia.
1: Tak.
0: I Jacek Fafiński, srebro. Z czego wynikała ta eksplozja wtedy?
1: W ogóle w tamtym okresie duża grupa zapaśników, polskich zapaśników musiało odsłużyć służbę wojskową, trenując warszawskie Legii. No, pod opieką legendarnego trenera, pana Bolesława Dubińskiego, który miał naprawdę wyczucie, tak zwany trenerski nos do wyłapywania takich perełek. I właśnie ta mocna grupa, z tej mocnej grupy zapaśników wówczas trenujących w Legii, wyrośli Zawadzki, Wroński, no i Jacek Fafiński.
2: Panie trenerze, natomiast pan mówi głośno o tym, że nie byłoby tych sukcesów wymienionych przed chwilą zapaśników, gdyby nie ci, którzy byli w drugim i w trzecim szeregu.
1: No właśnie, może się pochwalę, że przy okazji jubileuszu setnej rocznicy działalności sekcji zapaśniczej, porwałem się, że tak powiem, i napisałem książkę o właśnie zapaśnikach Legii. I książka ta głównie poświęcona jest właśnie tym, jak pan wspomniał, drugim, trzecim numerom.

0: Bo w obecnych czasach no, wystarczy nacisnąć guzik Enter i w Google wyczytamy wszystko o Wrońskim, o Zawadzkim, o Papińskim, o Piotrze Stępniu, o Andrzeju Malinie. Natomiast nic się nie mówi o tych chłopakach, o tych zawodnikach, którzy, przy których ci mistrzowie podnosili swój poziom, swoje umiejętności. I właśnie w tej książce chciałem poświęciłem dużo miejsca, wymieniłem z nazwiska. No nie wszystkim się udało, zawodzi pamięć, prawda, nie wszystkie komunikaty zawodów się zachowały, ale myślę, że 90% tych zawodników, dzięki którym nasi mistrzowie osiągnęli wyniki, jest tutaj w tej książce wymieniona.
1: Panie trenerze, pan jest związany z Legią od którego roku?
0: Ja jestem związany z Legią od 1966 roku i zaczynałem w sekcji gimnastycznej warszawskiej Legii. W ten czas gimnastycy trenowali przy ulicy 29 listopada.
2: A tam chyba cały czas trenują.
0: Tam, gdzie kiedyś grali siatkarze, koszykarze. Na tym, to jest hala sportowa. Wcześniej to była ujeżdżalnia. Jeszcze za czasów marszałka Piłsudskiego tam ułani.
2: Ułańsko-Szwoleżerski.
0: Tak, dokładnie. I właśnie tam działała sekcja gimnastyczna i tam zaczynałem. Po 2 latach też za namową kolegów warszawscy zapaśnicy nie mieli nigdy szczęścia do takiego stałego miejsca prowadzenia treningów.
1: Tułaliście się po Warszawie.
0: Tak, po Warszawie się tułali, tak. I w 68 roku została do użytku oddana sala pod kortami tenisowymi tutaj po sąsiedzku.
2: No tak. Na stadionie.
0: Tutaj u was, tak. I tą salę dostali zapaśnicy i sekcja zapaśnicza, trenerzy ogłosili nabór młodzieży właśnie do sekcji. A że było to blisko, bo ja tu mieszkałem daleko właśnie tam na 29 listopada. Koledzy mówią, słuchaj, jest nowa sekcja niedaleko, idziemy na zapasy, można się poprzewracać, będziemy silni, sprawni. No i tak się zaczęło. I od 68 roku do chwili obecnej jestem w strukturach sekcji zapaśniczej warszawskiej Legii.
1: A pan jest cały czas w treningu, pan znakomicie wygląda, trenerze.
0: No dziękuję bardzo, staram się. No trzeba dawać przykład młodzieży.
1: Tak jest.
2: No właśnie, to lada chwila taki poważny jubileusz, 60-lecie, za 2 lata. Kolejny pretekst do świętowania. Brak okazji też okazja, ale taka okazja to wybitna okazja.
0: Przepraszam, 60-lecie.
1: Pańskiej historii
2: w zapasach
1: w Legii.
0: Tak, zgadza się.
1: To już się zapraszam na ten jubileusz. Panie trenerze, na zakończenie proszę powiedzieć, jaki jest tytuł tej książki, ci, którzy chcieliby ją kupić, bo to jest ważna sprawa.
0: Książka nosi tytuł Dziedzictwo Mistrzów 1926-2026, 100 lat sekcji zapaśniczej Legii Warszawa.
1: Kto żyw po tę książkę? Ksawery Biderman, legenda trenerska sekcji zapaśniczej Legii Warszawa, był gościem Trójki. Dziękujemy, panie trenerze.
0: Dziękuję bardzo.

0: Halo, halo, 22 i 7 trójek.
1: Na przełomie roku 89-90 jako oficer elektryk byłem na statku dalekomorskim na łowisku i tam staliśmy tydzień czasu właśnie w Urugwaju i sobie zszedłem z trapu i zagrałem piłkę nożną. Gdziekolwiek człowiek się spojrzał, tam młodzież, starsi grają w piłkę nożną. Mam doświadczenie, coś pięknego. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, no mam nadzieję, że Francja jednak pokaże pazury i będą na bardzo wysokie lokacje, ale też Argentyna.
2: Wracamy ze zjazdu rodzinnego i w kontekście mundialu dość romantycznie kibicujemy Norwegii, ponieważ nie do końca wierzymy w jej sukces, ale przede wszystkim składamy wyrazy uznania koszykarzom 3x3, którzy w Kołobrzegu w ten weekend grali kolejny z questów w Polsce. I przy okazji chciałem serdecznie pozdrowić moją żonę, która prowadzi nas szczęśliwie do domu.
0: Pozdrawiamy panią małżonkę, wszystkiego dobrego, szerokości. A teraz też sport, z którym szerokość się życzy, mianowicie kolarstwo. 4 lipca ruszy Tour de France. No a kto może zapowiedzieć najlepiej ten wyścig?
3: Legenda Polskiego Radia.
0: Henryk Sytner.
4: W pięknej sali Pałacu Kongresowego w Paryżu zaprezentowana została trasa 113 edycji Tour de France. Podano wszystkie miasta etapowe, a także profile wybranych odcinków. Tour de France, największy wyścig kolarski na świecie, odbywa się od 1903 roku, kiedy rozegrano pierwszą edycję. 64 kolarzy wyruszyło na liczącą 2428 km trasę, poprowadzoną w formie 6 etapów wokół Francji. Pierwszym w historii zwycięzcą został Maurice Gorin, a prestiż tej imprezy zaczął szybko rosnąć. Najwięcej razy po wygraną sięgał w niej Lance Armstrong, ale siedmiokrotny triumfator tego wyścigu z lat 1999-2005 został po latach wykreślony z tabeli zwycięzców w związku z dopingowym procederem. Na czele tabel wszechczasów znajduje się teraz czwórka zawodników mająca po 5 tytułów w swoim dorobku, a są to prawdziwe legendy Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault oraz Miquel Indurain. Eddy Merckx może się poszczycić największą liczbą dni w koszulce lidera. Najlepszym góralem i najwięcej razy zostawał Richard Wiereng, a najlepszym sprinterem Peter Sagan. Oficjalna lista startowa Tour de France 2026 obejmuje 22 zespołu i największe gwiazdy światowego peletonu. Wśród najważniejszych kolarzy tegorocznej Wielkiej Pętli znajdują się Tadej Pogacar i walczący o obronę tytułu Jonas Vingegaard, a także Remke Evenepoel i Jasper Philipsen. Pełne składy wszystkich 22 drużyn można śledzić na oficjalnej stronie listy zawodników Tour de France.
3: Mówił Henryk Sytner, legenda Polskiego Radia, a my już zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji, kilka minut po 18.
5: Autopromocja.
6: Halo, słyszymy się?
7: No, chyba tak.
5: Bo radio to taki dobry towarzysz.
8: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
6: Zwłaszcza zimą.
7: Teraz to latem.
5: Latem, latem.
8: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
6: I listy.
7: I muzyka. I słońce.
5: I muzyka.
8: Dlatego proponujemy
9: Listy na M.
6: Nową audycję w trójce.
7: Od poniedziałku do czwartku.
5: Od 9 do 12.
8: Powspominamy jak...
7: Kiedyś to było.
6: Sprawdzimy jak jest teraz.
5: Co u Państwa?
8: I zapytamy o plany.
9: Listy na M.
6: My będziemy na Myśliwieckiej.
7: Choć nie tylko.
5: A Państwo?
8: Zapraszamy.
6: Agnieszka.
5: Justyna.
8: Mateusz.
7: I Michał.
5: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po ponad 100 latach jest nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce. Bardzo duże zagrożenie pożarowe w 5 województwach. W serwisie także ranking polskich plaż. Jest nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. Poprzedni został przekroczony w Toruniu i w Słubicach.
12: W Toruniu zanotowano 40,3 stopnia Celsjusza, natomiast w Słubicach 45 stopnia Celsjusza. Oczywiście jeszcze dane będą podlegały sprawdzeniu i parametryzacji. Natomiast na tą chwilę 43 stopnie w Toruniu i 45 stopni w Słubicach.
11: Mówi nam rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem, który wyniósł 40,2 stopnia. Ekstremalnie wysoka temperatura zwiększa ryzyko pożaru w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla części 5 województw. Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Lubuskiego, Opolskiego i Świętokrzyskiego. Ale przez upały i przesuszoną ściółkę ryzyko dotyczy niemal całego kraju.
13: Niezależnie od tego, że właśnie na te kilkadziesiąt powiatów alert został wydany, ponownie ta sytuacja w lasach w całym kraju jest trudna. I musimy pamiętać o tym, żeby najlepiej w ogóle nie przebywać w lesie. Po pierwsze ze względów naszych zdrowotnych, po drugie, żeby nie narażać lasu na potencjalny pożar.
11: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa na terenach zielonych.
14: Przypominamy, aby w tym okresie nie rozpalać ognisk i nie korzystać z otwartego ognia w lasach i na terenach zielonych, nie pozostawiać odpadów ani innych materiałów łatwopalnych i zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje i pożary pod numery alarmowe.
11: Mówi Natalia Zapawa z katowickiej dyrekcji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postawiło w stan gotowości Straż Pożarną i Policję. Jutro zostaną podpisane umowy na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. Nowe jednostki będą wyposażone w system, który pozwala na pozostawanie pod wodą przez wiele dni bez konieczności wynurzenia się, aby ładować akumulatory. To będzie wielki dzień dla marynarki wojennej, która dziś obchodzi swoje święto, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Spotkamy się w Gdańsku i w Gdyni na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych, gapfillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić, szkolić do zawładnięcia nowymi okrętami podwodnymi.
11: Umowa zostanie podpisana na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko. Pierwszy szwedzki okręt podwodny trafi do Polski w 2030 roku. Świnoujście jest dla aktywnych, Mikoszewo dla

0: szukających natury. Tak przynajmniej uważają internauci, którzy głosowali w rankingu polskich plaż. W Mikoszowie można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie to bardziej zatłoczone, mówi zastępca wójta gminy Tomasz Gajewski.
1: Plaża Mikoszewska jest szczególna, dosyć mocno jest zanieczyszczona pozostałościami organicznymi, którą wyrzuca morze, jak również Wisła, ale to jest to naturalny urok tego miejsca. Jesteśmy w Mikoszewie, nie sposób ominąć parku rezerwatu Mewiałacha, park krajobrazowy nie w dalekiej odległości, jak również strefa ochronna. Piasek czyściutki, miękki.
0: Z kolei plaża w Świnoujściu jest największa w Polsce. Jest tam miejsce na różne sportowe projekty. Na świnoujskiej plaży odbędą się m.in. Mistrzostwa Ratowników Wodnych i Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. A ranking zorganizował magazyn Travelist.pl i Polska Organizacja Turystyczna.
2: Klimat.
0: Dobra jakość powietrza w województwach pomorskim i świętokrzyskim, a także miejscami na południu kraju, poza tym umiarkowana lub dostateczna. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Trzeci najwyższy alert przed upałem obowiązuje niemal w całym kraju. Tylko na północy są to ostrzeżenia drugiego stopnia. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie i bardzo gorąco, więcej chmur na zachodzie i tam mogą wystąpić już gwałtowne burze. Przed nami kolejna tropikalna noc z temperaturami powyżej 20 stopni.
4: Autopromocja.
5: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
6: Do śmiechu
5: zespół Blauka na żywo w Trójce już dziś, kilka minut po 19. Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej, aż o 600 zł.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: A, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
20: Halo, halo, czy nas słyszycie?
19: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
21: Abemus Papa.
19: Plebiscyt polskieradio.pl.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to

0: Mebevit B Complex skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 9 minut po godzinie 18.
5: Trzecia strona medalu.
4: Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Telefony od Państwa pod numerem 22 i 7 trójek odbiera Elżbieta Różycka. A Pan jak się nazywa?
6: Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz.
4: A ja się nazywam Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę sportowego czasu w Radiowej Trójce, jak co niedziela o tej porze. Tarku, najważniejsze informacje takie, które zeszły w ostatniej chwili to?
6: No właśnie, sukces było o Legii Zapaśniczej, teraz będzie o pięciobojowej. Jako że w Puchar Świata w Budapeszcie się odbywa. Trzecie miejsce miałem być, tak, bo będzie się decydowało, czy pięciobój w ogóle się utrzyma w programie Igrzysk Olimpijskich. Łukasz Gutkowski, miejsce trzecie, Małgorzata Karbownik, miejsce jedenaste. Pięciobój, no nie wiem, czy nie powinna być zmieniona nazwa na coś innego, bo już nie ma koni, zamiast koni sami zawodnicy skaczą po przeszkodach, więc to takie troszeczkę już jest niepięciobojowe, ale...
4: Naprawdę skaczą sami?
6: Tak, no bo to są te wyścigi takie OCR, takie przeszkodowe, więc to już zmienił charakter ten sport zupełnie.
4: Darek Urbanowicz, jak słychać, bardzo mocno zaangażowany ciągle w pięciobój, bo sam był pięcioboistą, zresztą jakiego sportu nie uprawiał. Na pewno nie jeździł bolidem Formuły 1, jeżeli chodzi o Grand Prix Austrii, to wygrał je Brytyjczyk George Russell, drugi był Holender Max Verstappen, a trzeci Włochan Hakimi Antonelli.
6: Sprawdźmy, jak poszło naszym wioślarzom w Lucernie, jeden ze bardziej spektakularnych pucharów świata, wspaniały akwen. Najlepiej spisała się nasza dwójka podwójna, Julia Rogiewicz, Wiktoria Kalinowska ufiniszowały na miejscu piątym.
4: Dzisiaj oglądałem w TVP Sport regaty, wioślarstwo ogląda się kapitalnie. Wracamy jeszcze do motorsportu. Sebastian Ogier wygrał rajd Akropolu. To ósma runda samochodowych mistrzostw świata w WRC. Drugi był Balcktieri Neville. Trzeci Japończyk Takamoto Katsuta. Liderem cyklu pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans. Wspominaliśmy, że numer telefonu do nas 120-27 trójek.
7: Ja jestem kibicem Wisły Kraków. Jestem jednym z najstarszych socjos. Moi znajomi i koledzy, którzy już nie żyją z Wisły Kraków, którzy grali, na przykład Adam Musiał, grali w Mistrzostwach Świata i żal mi jest bardzo, że w tej chwili nic nie zostawić. No a cieszę się też, że Wisła weszła do ekstraklasy.
4: Gratulujemy. Wisełka
6: z powrotem. Trzy krakowskie drużyny w ekstraklasie. Wieczysta, Krakowia i Wisła. To jest coś spektakularnego. Ja w kontekście Wisły kolegowałem się ze świętej pamięci Andrzejem Iwanem. Świetna postać i naprawdę odcisnął na mnie duże piętno, takie pozytywne, i dla mnie Wisła w tej chwili, jak sobie myślę, to jest po prostu od razu Andrzej przed oczami.
4: Piękne wspomnienie. 20-27 trójek w każdej sportowej i około sportowej sprawie. Na razie gramy.
8: Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj RPA pokona Kanadę 2-1.

0: Kwadrans po godzinie 18 to trójka i trzecia strona medalu i kolejni goście: Agnieszka Kołogrecka, Basia Gąsiorczyk i Tomasz Gąsiorczyk. Rodzina, dzień dobry, sportowa.
1: Tak, pickleballowa.
2: Dzień dobry.
1: Witajcie. Cześć.
0: Pickleballowa. No to Agnieszko, zaczynamy od tego, że wytłumaczysz, czym jest pickleball, bo nie wszyscy muszą wiedzieć.
1: No pewnie nie, ale pickleball już jest coraz bardziej popularny w Polsce, a tak naprawdę jest to najszybciej rozwijający się sport rakietowy na świecie. Narodził się w Stanach Zjednoczonych. Jest to połączenie tenisa ziemnego, ping-ponga i badmintona. Sport rakietowy gra się lekkimi rakietkami, taką perforowaną plastikową piłką, i to, co jest fantastyczne, to, że może grać każdy. Od dzieciaka po seniora, i to takiego naprawdę wiekowego seniora, bo najstarsi gracze w Stanach Zjednoczonych mają nawet 80-90 lat. U nas w naszej grupie jest na przykład Mike, który ma ponad 70 lat. Ile on dokładnie ma? 76? 3. I też gra, jest, i powiem wam, że tak wymiata, że naprawdę... Także tutaj to jest taki sport, gdzie nie ma bariery wieku, nie ma bariery kondycji, bo może każdy wejść i praktycznie po 20-30 minutach wstępnego instruktażu można zagrać mecz i przede wszystkim mieć z tego
3: taki próg
1: zabawę.
3: Wejścia jest chyba stosunkowo łatwy, prawda? Bo w tenisa, żeby zagrać i dokładnie mieć frajdę, to jest kilka długich miesięcy indywidualnych treningów.
0: Absolutnie.
3: Bardzo kosztownych. Szkoda gadać.
4: Grać nie jest potrzebna ta...
3: Bliżej do mikrofonu.
4: Żeby zacząć grać, nie jest potrzebna ta zaawansowana technika, bo żeby zacząć odbijać i zagrać ten pierwszy mecz, to jest 20 minut takiego wstępnego wyczucia piłki i normalnie piłka się mieści w korcie i można mieć z tego zabawę.
3: A to jest, mi się to kojarzy troszeczkę z taką tenisową grą, zabawą na karat, na te najmniejsze pola, prawda? Bo to jest ograniczone, ten kort nie jest taki wielki jak w tenisie. Tomku.
2: Tak, to jest kort, gramy na korcie do badmintona, natomiast jeżeli chodzi o sam jakby wysiłek energetyczny, to no nie jest to tak jak mówisz sport, łatwiejszy tenis albo łatwy sport, dlatego że według Forbesa single w pickleballa jest najbardziej wyczerpującym sportem rakietowym. I porównali, że tak powiem, jak kilka sportów, także to jest tak naprawdę prawdziwy sport, gdzie palimy prawdziwe kalorie, ale różnica jest taka, że mamy po prostu dużo fanów. Zresztą badania również pokazują, dlaczego ludzie przychodzą na pickleballa, tak? Część dla zgubienia brzucha, część dla rywalizacji, ale 60% osób deklaruje, że dla fanów. I dlatego to jest taki popularny sport i fajny.
0: W związku z tym, że na tej antenie od dawna zajmuję się długowiecznością, to sporty rakietowe są generalnie najlepszymi sportami dlatego, żeby żyć długo w dobrym zdrowiu, bo ważne są też relacje. W pickleballa gra się w 4 osoby?
1: Można grać albo w singla, czyli 1-1, albo w debla, czyli 2-2.
3: To jak wy gracie, jak was jest troje?
0: No, nie, jest jeszcze jedna.
1: Jeszcze jedna siostra.
2: I dużo ludzi, którzy przychodzą i z nami grają.
1: Tak, mamy fantastyczną grupę ludzi.

0: którzy są zakochani w pikabolu. Także tutaj naprawdę...
1: A jak rośnie popularność tego sportu w naszym kraju?
0: Rośnie i to bardzo szybko, bo my teraz uruchomiliśmy na torze Stegny takie sezonowe, 9 sezonowych kortów do pickleballa i słuchajcie, każdego dnia przychodzą nowe osoby. Jest to na tyle fajny i ciekawy sport, jest taką nowością i ciekawostką, zwłaszcza przez to, że w Stanach Zjednoczonych jest on turbo popularny, ale nie tylko, bo w Azji także. Także przychodzi codziennie, mamy kogoś nowego i te osoby, które przychodzą, to naprawdę wszyscy mówią wow, super. Wczoraj na przykład mieliśmy, przyszła trójka młodych ludzi, obok na korcie grała rodzinka takich ludzi w naszym wieku. W którymś momencie ja zaproponowałam, że dobra, to weźcie, zagrajcie wspólny mecz. Oni najpierw tak się krygowali, a później super, fajnie, na koniec sobie przybijali piątki i stwierdzili, że no wszyscy, tak? Jedni byli drugi raz, ci młodsi byli pierwszy raz, powiedzieli super zabawa.
2: Jak wygląda mecz? Liczy się punkty tak jak w tenisie, czy tak jak nie wiem, w badmintonie, czy w jak...
0: Bardziej tak jak w ping-pongu. Aha. Zwykle set gem liczy się do 11.
3: I tak jak w starej siatkówce.
0: Tak.
3: Czyli punkty zdobywamy przy swojej zagrywce. Tak, że w momencie, gdy wygramy punkt przy podaniu przeciwnika, zyskujemy szansę na przejęcie zagrywki i na zdobycie punktu.
1: To ja mam... Mów.
3: Tak, ale gramy do 11, co też jest fajne, dlatego że w ciągu tej godziny albo dwóch, gdzie gramy, to mamy możliwość, żeby zagrać z różnymi ludźmi w różnych teamach. Także naprawdę, że tak powiem, ta rotacja i ta socjalizacja generalnie, ten jakby aspekt społeczny jest też, tak powiem, jak bardzo fajny w pickleballu.
1: No widzę, że Basiu, uśmiechasz się. Rzeczywiście jest to fajne, że grasz z ludźmi w różnym wieku. I w ogóle jeszcze jedno pytanie od razu zadam ci dwa. Zaraz skończysz 18 lat. Pickleball nie jest pierwszym sportem, który kojarzy się do wyboru przez nastolatkę.
4: No to znaczy, ja grałam w tenisa od totalnie małego dziecka. I moi rodzice znaleźli tego pickleballa.
1: Zarazili cię.
4: No, może tak powiedzieć, bo poszłam raz, no i już tak chodzę regularnie, gram w turniejach, jeżdżę i się zaangażowałam w rozwijanie tego.
1: A co z tymi przeciwnikami, którzy są często dużo starsi od siebie, to jest fajne?
4: No, takie bardziej socjalizujące. No fajnie się gra, fajnie jest poznawać nowych ludzi przez to, że uprawia się sport.
1: No pewnie, że tak. Mhm.
2: To podobno jakiś turniej się szykuje, lada chwila.
0: No właśnie.
2: Poproszę tu informację, bo rozumiem, że tak już tak, bo jeszcze nie zapytamy.
0: Ja mam jeszcze tyle do powiedzenia, że ja się boję, że się czas skończy.
1: Nie, jest jeszcze trochę czasu, mów.
0: Słuchajcie, 17-19 lipca wspólnie z Legią Tenis organizujemy Pickleball Polish Cup. Mhm. To jest duży międzynarodowy turniej. Naprawdę będzie to druga edycja tego turnieju. W zeszłym roku pierwszy raz w sierpniu odbyła się. Teraz robimy to w lipcu. To, co jest istotne, jest to turniej, w którym zbiera się punkty do światowego rankingu, ponieważ jest to turniej rangi World Pickleball Championships, więc tutaj naprawdę przyjeżdżają zawodnicy z całej Europy i nawet dwa dni temu robiliśmy takiego posta i okazało się, że już mamy 16 różnych narodowości. Mhm. Są naprawdę i z całej Europy, Wietnamczycy, ze Stanów Zjednoczonych
3: Z Palestyny.
0: I mamy, no i rzeczywiście ta czołówka jest bardzo, bardzo dobra. Będzie mocne granie. Ale jest to turniej nie tylko dla profesjonalnych zawodników, bo mamy również kategorie amatorskie. Mamy kategorie takie dla osób amatorów średnio zaawansowanych.
2: Czyli można przyjść z ulicy i zagrać w turnieju?
3: A jak?
4: Dokładnie, zapraszam. Mamy kategorię 5-0.
2: Już mi się podoba.
0: Rozumiem, że cię zapisać.
1: On będzie z ulicy, bez zapisu.
3: Mamy też kategorie juniorskie, mamy też kategorie 50+, dlatego że ten sport jest bardzo popularny również wśród seniorów, to co Aga mówiła na początku. Także dla każdego znajdziemy generalnie miejsce, poziom, także serdecznie zapraszamy.
1: Rywalizujecie z padlem, czy wcale nie?
3: Wcale nie.
1: Który jest tak popularny, zwłaszcza ostatnio.
3: Wcale nie, nie rywalizujemy z padlem. Padel jest sportem rakietowym, czyli należy generalnie do rodziny.
1: Do waszej rodziny.
3: Tak, tak, naszych ulubionych, tak jak tenis, nie obrażamy się. Fajnie, że ludzie, tak jak wspomniałeś, te sporty rakietowe przedłużają życie, także im

0: więcej ludzi gra w sporty rakietowe, tym będzie bardziej zdrowe społeczeństwo i wszyscy będą bardziej szczęśliwi.
1: A przez to, że tam dużo kontaktów jest, no to jeszcze można pomyśleć o demografii, prawda? No bo to... Czy to...
2: Ale my, słuchajcie, robimy pod koniec lipca, robimy Singles Day, bo żeśmy stwierdzili, że to jest fantastyczna w ogóle forma właśnie poznawania nowych ludzi. Jeśli się z kimś dogadasz na korcie, no to kurczę, w domu też się dogadasz.
1: I jeszcze Basia się zarumieniła troszeczkę.
3: Dokładnie, ja mojego chłopaka poznałam na Piklu.
4: Proszę bardzo, tak się mówi, na Piklu, tak?
3: Tak. No Pikl, taki skrót, powiedzmy.
0: I jeszcze jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ta druga nasza potencjalna połówka się rusza na korcie, czy nam, co nam się podoba.
1: Czyli mu
0: się
1: zaopróbowałeś najpierw na korcie.
4: Czy ma potencjał.
1: Kto wygrał ten pierwszy mecz, Basiu?
3: Na pewno ja, bo on przyszedł taki, tak...
4: Z ulicy.
3: On był takim początkującym i tak...
4: Czyli mówiąc kolokwialnie, go opędzlowałaś, tak?
1: Jak ma na imię?
3: Krzysio.
1: Krzysiu. Fajny z ciebie chłopak.
4: Ale pewnie się podciągnął Krzysztof, już gra lepiej, co?
3: No tak, gramy razem w mikście.
4: A, no to super. To życzymy wam wygranej w tym turnieju. Świetną jesteście pozytywną rodziną pickleballową, czyli 17-19 lipca.
2: Lipca.
1: Daleko nie mamy, chyba trzeba będzie zajrzeć.
4: Zajrzymy na
2: 100%. Tak, korty Legia Tenis.
0: Koniecznie. Gramy w piątek 17 gramy miksty, w sobotę 18 single, no i deble kończymy w niedzielę.
4: Jesteśmy na 100%. Agnieszka Kołogrecka, Basia Gąsiorczyk i Tomasz Gąsiorczyk. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
0: My również dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: I do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.

0: 20-27 trójek.
1: Chciałem powiedzieć, że ja będę dzisiaj kibicował Kanadzie. Moim zdaniem wygrają 2-0, a kibicuję dlatego, że jak kiedyś mówiłem w trójce, to są biało-czerwoni.
0: Czekamy na inne telefony pod numerem 20-27 trójek. Teraz odejdziemy od mundialu.
2: Tak, odejdziemy od mundialu i porozmawiamy z człowiekiem, który w biało-czerwonych barwach osiągnął mnóstwo, jako że był wybitnym kolarzem amatorem, potem pierwszym polskim prawdziwym zawodowcem. Wiadomo już, o kim mowa. Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, wielokrotny triumfator najróżniejszych wyścigów kolarskich, no ale dziś człowiek, który zarządza największym polskim wyścigiem narodowym, czyli Tour de Pologne. No i od kilku lat również bardzo mocno stawia na Tour de Pologne kobiet. O tym wszystkim rozmawiałem właśnie z Czesławem Langiem. Trzecia strona medalu, no i gość specjalny, gość wyjątkowy. O tej porze roku dużo się mówi o kolarstwie, ale zanim o kolarstwie, to zapytam Czesława Langa o mundial, bo tutaj aż huczy ze wszystkich nośników na temat tego, co się dzieje na Mistrzostwach Świata. Czesław Lang.
3: No na pewno zawsze mundial budzi wielkie, wielkie emocje i też no, tak jest, to jest takie wydarzenie, że no, jest wiele też niespodzianek, prawda, że mamy swoich faworytów, gdzieś ci faworyci odpadają i tak dalej, także ja kibicuję, chociaż dużo jestem w ruchu, dużo jestem w podróży, także nie mogę oglądać wszystkich meczy, no ale na pewno no, będę trzymał tutaj kciuki, bardzo mi się podoba Brazylia i Argentyna. Nie wiem, jaki był wynik meczu Niemcy-Ekwador.
2: Niemcy przegrały 1-2.
3: 1-2, właśnie w tym momencie, jak był ten wynik, to musiałem wyjść, mówię, czy jak to się czy zmieniło, czy nie.
2: Ekwador bajkowo zagrał drugą połowę, tak. A Niemcy już tak trochę o pietruszkę grały, bo były pewne wyjścia, więc a Ekwador grało wszystko, więc
3: no tak.
2: Też inna trochę motywacja. Być może dlatego.
3: No właśnie. No.
2: Ale oglądasz, zarywasz noce?
3: Nie zarywam nocy, przyznam się szczerze. Tyle mam ciężkiej pracy, że jestem ciągle w niedoczasie i w niedospaniu, ale jak gdzieś tam jakieś powtórki, niepowtórki, to teraz jest tak bardzo łatwo, czy to w różnych mediach.
2: Trudno tego uniknąć. No. Czesław Lang, to oczywiście musi być rozmowa o kolarstwie, no bo jakżeby inaczej, wicemistrz olimpijski, dyrektor Tour de Pologne. Ostatnio odbył się wyścig Tour de Suisse i pierwszy tak naprawdę wieloetapowy wyścig, który się odbywał równolegle dla kobiet i dla mężczyzn. Jak twoje dyrektorskie spojrzenie na, no bądź co bądź, trochę konkurencyjną imprezę? Czy coś takiego jest do wklejenia, przeklejenia na polskie warunki? Czyli Tour de Pologne kobiet i mężczyzn miałyby się odbyć na przykład równolegle?
3: No wiesz, to zależy, jakbyśmy to chcieli pokazać, prawda? No bo my tutaj, jeżeli chodzi o Tour de Pologne mężczyzn, World Tour, no pokazujemy etapy od początku do końca, czyli 5 godzin transmisji dziennie.
2: Tam też tak było, bo od 10 rano jeździły panie, a panowie po południu bardziej.
3: Po południu, tak, no to, i teraz to się te anteny u nas inaczej się odbiera kolarstwo, nie wiem, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii czy w Szwajcarii, inaczej trochę u nas, jak ja bym poszedł do telewizji i powiedział, że chcę zająć im 7 godzin dziennie kolarstwa, to chyba by mnie pogonili i nie wiem, czy by to udźwignęli, prawda? Także myślę, że dla nas lepiej, jak to jest rozbite, bo to też właśnie jedno drugiego nie zjada. No wyobraź sobie teraz, że siedzisz przed telewizorem 7 godzin i oglądasz transmisję, no nie wytrzymasz tego, to też no, tak się trochę rozmywa. No, sport to są emocje. To nie to, że siedzi gdzieś tyle czasu, prawda, i patrzy 7 godzin, aż w końcu ktoś tam wygra, nie? Dlatego tak jak widzisz, jak my organizujemy Tour de Pologne, czy Francuzi Tour de France i tak dalej, oprócz walki kolarzy, gdzie jest na najwyższym poziomie, też ciągniemy ten drugi taki wątek promocji swojego kraju poprzez właśnie sport, poprzez kolarstwo, że jedziemy, pokazujemy. I nie każdy musi się interesować tak bardzo wynikiem sportowym, ale nie wiem, w tym roku na przykład startujemy z Gdyni, która ma swoje stulecie, prawda? Z Gdyni jedziemy przez Kartuzy, jedziemy przez Parchowo, gdzie jest premia specjalna bytów, też jest lotna premia. Później miejsce mojego urodzenia, Kołczygłowy, tam zrobimy taką strefę mojego imienia, no bardzo pięknie. Myślę, że fajnie pokażemy miejsce, w którym się urodziłem, gdzie zaczynałem swoją karierę sportową.
2: A co to będzie za strefa? Co tam się będzie działo? Bo tak jestem.
3: A co się będzie działo? Tak, zaczynamy pierwszą premią specjalną w Parchowie i tam już się kolarze ścigają.
2: Bo to są twoje rewiry kaszubskie.
3: No właśnie, to jest region, gdzie się wychowałem.

0: gdzie się urodziłem, stąd taka strefa, takie jak inne wyścigi też miałam takie fajne strefy. No i później wjeżdżamy do Bytowa. W Bytowie też jest lotna premia, ale to jest też miasto, w którym był i jest klub Baszta Bytów.
1: Słynny,
0: Baszta Bytów jest moje liceum ogólnokształcące, do którego chodziłem, czyli wielu przyjaciół, wielu znajomych. No jest takie miasto, gdzie się wychowałem, gdzie zaczynałem swoją karierę. Kołczy Głowy też, miejscowość, w której się urodziłem. Kilometr dalej też kupiłem gospodarstwo. Kupiłem dom, mieszkam tam, tam jestem i to jest też tam tak dla mnie wielki, wielki zaszczyt, bo jest szkoła mojego imienia i vis-a-vis tej szkoły robimy też premię specjalną, żeby to ładnie, ładnie ograć i stamtąd wyjeżdżamy, już jedziemy w kierunku województwa słupskiego, tam też będzie rozegrana premia specjalna starostwa słupskiego i Polanów, lotna premia. I już dojeżdżamy do Koszalina. Górska premia, też fajna, też pyta się, co się dzieje. Akurat Chełmska Góra.
1: Etap także, imienia Czesława Langa.
0: Taki sentymentalny, ale etap będzie liczył 200, prawie 40 km. Różnica wzniesień ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Czyli wiesz, jak na pierwszym etapie to jest walka o koszulki, nie? O klasyfikację.
1: Tour de Pologne mężczyzn oczywiście na początku sierpnia, ale wcześniej weekend ze ściganiem, przedłużony trochę weekend ze ściganiem pań. Trzy etapy tradycyjnie już na Lubelszczyźnie i no, widziałem, że lista startowa się troszeczkę już zaczyna zapełniać. Lotte Kopecky, tak. Absolutna gwiazda światowego peletonu żeńskiego, już się zapowiedziała. Ktoś z Polski? Wiadomo, kto wystarczy?
0: No, na pewno będą starali się jak najlepsze składy i też dopuszczamy reprezentację Polski, tak jak i w Tour de Pologne dla mężczyzn też może wystartować reprezentacja Polski. To jest taki wyjątek, taką dziką kartę. Tutaj też i no, tutaj jest całe wyzwanie dla Polskiego Związku Kolarskiego, dla polskich klubów, żeby stworzyć taką silną reprezentację dziewczyn, które będą chciały powalczyć. A myślę, że te takie renomowane zawodniczki też, no myślę, że też takim trochę magnesem, może nie do końca, ale organizujemy ten wyścig, to tak realizacja telewizyjna na poziomie tak jak Tour de Pologne dla mężczyzn. Jak
1: no tak, to taka miniaturka, troszeczkę w mniejszym wymiarze, ale tak,
0: dwie godziny z każdego
1: etapu,
0: oprawa, wszystko, TVP, sport, Eurosport do 70 państw, idzie transmisja, to jest bardzo ważna wartość dla zespołów, prawda, bo jak masz sponsora, to chce widzieć, gdzie się ścigasz, chce cię oglądać, nie? To jedno, a jeszcze mając partnera Lotto, no totalizator sportowy, no tutaj pani prezes Beata Stelmach, siedziałem z nią, rozmawiałem, marzyła o tym, żeby zrównać pulę nagród, tak jak mają mężczyźni. No i naprawdę Tour de Pologne będzie, jeżeli chodzi o premie, o nagrody, no najbardziej płatnym wyścigiem dla kobiet na świecie. Nie ma nawet Tour de France takich nagród, ani Giro d'Italia, ani nikt. Czyli naprawdę przebiliśmy całą pulę, także że postanowiliśmy zrobić coś wyjątkowego.
1: Magnes szczególny, to roztocze Lubelszczyzna piękne, to już znamy z poprzednich sezonów. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, no ale dziś już obecnie dyrektor Tour de Pologne, no i za chwilę, już za chwilę zaczniemy tym bardzo mocno żyć w polskim radiu i w Trójce w szczególe.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na trasie.
1: Tak jest. Wzdłuż trasy. Do zobaczenia. Dzięki.
2: Z Czesławem Langiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz, który przebiera nogami już na wyjazd na Tour de Pologne. Mogę zaryzykować taką tezę? Przepraszam, to się więcej nie powtórzy.
1: Tak. Halo, halo?
3: Polanicy Zdrój będą Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim od 16 chyba do 19 lipca.
2: Co ty na to?
1: To prawda. Chyba.
2: 20-27 trójek.
4: Mimo żaru lejącego się dzisiaj za oknem i dbania o długowieczność i o swoje zdrowie zamiast się gdzieś smażyć na słońcu, wybieram tradycyjną formę słuchania trzeciej strony medalu, czyli w domu. I chciałbym poprosić piosenkę Deszcz na betonie, bo dzisiaj był temat też ułanów z Grudziądza, a mi się Grudziądz kojarzy z naszym Bronisławem Malinowskim.

Chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie

0: zakochani. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powiece świecą. Wyglądam jakbym lapiał jakieś 70.

0: zdolności neurotyczne. Życie jednak było nieco szybsze.
1: Jesteśmy.
2: Maciej Gnatowski, znany z naszej anteny, znakomity żeglarz, szykujący się do wielkich rzeczy. Zaraz będziemy o tym rozmawiali. No i w jakiejś mierze ten telefon, który do nas zadzwonił, koresponduje z wizytą Maćka.
3: Ja chciałem się podzielić bardzo dobrą informacją z Chodzieży, gdzie odbywały się motorowodne Mistrzostwa Świata. I mamy Mistrza Świata Polaka. Cezary Strumnik został złotym medalistą, a jego kolega z teamu UKS Przygoda Chodzież wicemistrzem świata, tak więc dwóch Polaków na podium w Mistrzostwach Świata Motorowodnych, które zakończyły się w Chodzieży. Dodam, że tutaj również rozgrywały się zawody Hydro GP. Marcin Zieliński jest liderem Mistrzostw Świata w Formule 500, ale tu jeszcze do rozegrania mamy jedną eliminację pod koniec sierpnia w Rusę.
4: Polska jest potęgą motorowodniacką i kropka. To wiadomo, ja kiedyś byłem na takich regatach dużych dookoła Gotlandii, no i śpię po wachcie. Nagle budzi mnie ryk silnika. Mówię, no tak, pewnie coś się stało, przegraliśmy te regaty, włączony silnik. A potem się okazało, że po prostu silnik jest włączany nie po to, żeby napędzać łódkę, jacht, tylko by po prostu ładować akumulatory. No dobrze, rozmawiamy o żeglarstwie, bo to piękny sport. Tydzień temu też było żeglarstwo. O co chodzi?
2: No bo jest idealny czas do żeglowania. Dzień dobry, Maćku.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Maciej Gnatowski już zapowiadany. Zastanawiam się, jak rozpocząć tę rozmowę, bo ty oczywiście już jesteś w tak zwanym szwungu. Szykujesz się do... Chyba z grubej rury zaczniemy. Szykujesz się do...
5: Sydney Hobart.
2: I to już jest postanowione, że popłyniecie?
5: Tak, mogę już dzisiaj z radością głosić, że potwierdziliśmy nasz udział. Zabezpieczyliśmy łódkę, popłyniemy na łódce TP52. No i strasznie się cieszę.
4: No bo to szybko będzie.
5: Będzie bardzo szybko, mam nadzieję. Mhm. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z właścicielem łódki i jakby mamy już potwierdzony czarter. No i wspólnie będziemy robili wszystko, żeby jak najlepsze miejsce zająć.
2: Uśmiechasz się całym sobą, natomiast wy między sobą rozmawiacie w takim kodzie żeglarskim. Wytłumacz mniej zorientowanym, bo to jest taka łódka, będzie szybko, mówi Darek. Wytłumacz, w czym rzecz.
5: TP52 to jest 16-prawie-metrowy jacht, Transpac 52-stopowy, także taka Formuła 1 w żeglarstwie. I no, bardzo się cieszymy, że udało się taką łódkę zabezpieczyć. Pojedziemy w 13 osób. Także cała tutaj moja załoga z kampa, którą serdecznie pozdrawiam, leci ze mną. No myślę, że to takie spełnienie marzeń.
4: Właśnie, ale przetrenujecie coś na tej łódce wcześniej, czy będziecie pływać na czymś innym jako trening?
5: Wybieramy się na Middle Sea, tylko też jeszcze nie mogę potwierdzić łódki, bo...
4: Middle Sea Race to taki wyścig dookoła Sycylii.

0: drugi w uproszczeniu.
1: Tak, też 600 milowy.
2: Bo trzeba zrobić, to też trzeba dodać, prawda, żeby wystartować w Sydney Hobart. No, trzeba mieć porobione właśnie tego typu starty, uwiarygadniające jakość.
1: Dokładnie, dokładnie. To CV żeglarskie trzeba sobie przygotować, plus jeszcze trzeba mieć taki wyścig kwalifikujący już na miejscu w Sydney, także wybieramy się w pierwszych tygodniach grudnia już. Wyścig zaczyna się 26 grudnia, Boxing Day, a my wybieramy się już w połowie grudnia, żeby się przygotować, sprawdzić łódkę i zrobić treningi i też ten wyścig kwalifikujący.
2: Zadam teraz pytanie wbrew sobie, bo ja wiem po co, ale chciałbym to od ciebie usłyszeć. Po
3: ale przepraszam, że ci przerwę. Jeszcze proszę państwa, Dariusz Urbanowicz, który mówi te słowa, brał udział w Sydney Hobart. Takich mamy dziennikarzy tak, na pokładzie.
2: Ćwierć wieku temu, to prawda. Dawno i nieprawda.
3: Prawda.
2: Prawda, ale dawno. Po co tam lecieć? Jakby, jakie jest twoje wyobrażenie na temat tych regat i właśnie, dlaczego one są atrakcyjne?
1: No, myślę, że to są taki Mount Everest żeglarstwa, tak? W tym żeglarstwie wyczynowym no jest to taki, po pierwsze, to jest druga strona świata. Są to takie najbardziej prestiżowe regaty z cyklu Rolex i myślę, że też, no można powiedzieć, że takie najtrudniejsze, tak? Bo mamy ten wyścig z Sydney w Australii do Hobart na Tasmanii, gdzie ta cieśnina Bassa się zaczyna pomiędzy Australią a Tasmanią.
2: A tam powietrze w tej cieśninie dostaje szwungu z tej autostrady dookoła Antarktydy.
1: Taki lejek tego oceanu się zaczyna i z paru tysięcy metrów głębokości robi się nagle 60, więc te fale po prostu robią się monstrualne. No jest to taki...
3: A monstrualne, czyli jakie?
1: Do 15 metrów. W tym takim tragicznym, w 98 to były fale po 20 parę metrów.
3: Proszę sobie wyobrazić, to jest taki wieżowiec warszawski, nie tylko warszawski, 10-piętrowy, nie?
1: Tak. Także to,
3: taka jest fala. Może być.
1: To myślę, że takie spełnienie marzeń żeglarskich dla nas.
2: Ja tam przeżyłem 48-godzinny sztorm pod wiatr i to było bardzo ciężkie, ale to, co najciekawsze, że potem ten sztorm się skończył, wiało lekko i wcale nie było lżej na pokładzie, bo jak wieje mniej, to znaczy, że tam się naprawdę zaczyna dużo dziać.
1: Bardzo dużo się dzieje i też to są takie regaty, gdzie te 628 mil można prowadzić.
2: Czyli prawie 1200 kilometrów.
1: Tak, i już na tej rzece Derwent w ostatnie metry można stracić prowadzenie, bo ktoś nas wyprzedzi na ostatnich paru minutach. Tak, tam jest chyba najbliższy wynik był o 7 sekund, tak, różnicy. Także.
3: Maćku, pamiętam, jak kiedyś mi powiedziałeś, że kochasz żeglarstwo za to, że tam naprawdę dochodzi do prawdziwych męskich przyjaźni, bo tam często jeden drugiemu ratuje życie.
1: Do wszystkich przyjaźni, może nie bądźmy tylko, że męskich, ale do przyjaźni, ale myślę, że to ważne, z kim się żegluje, szczególnie takie regaty, gdzie jednak to ryzyko jakieś jest i jest to ocean i no jest to ryzyko, prawda? Każde regaty są ryzykiem i fajnie mieć przyjaciół obok siebie i fajnie mieć ludzi, którym się ufa i wiadomo, że jeśli coś by się stało, można na nich liczyć.
3: A samych takich będziesz miał wokół siebie, sprawdzonych w boju?
1: Wszystkich sprawdzonych, tak. Pływamy razem już parę lat dobrych, więc mamy razem jakieś sukcesy i porażki, więc jesteśmy przygotowani, myślę, mentalnie, zobaczymy, czy fizycznie i czy sprzęt.
2: No właśnie, Skamp to kawał historii polskiego żeglarstwa de facto.
1: A dziękuję bardzo. Staramy się. Staramy się.
3: Przybliżcie trochę. Znowu jakiś wasz wewnętrzny kod.
1: No, jesteśmy dwukrotnymi brązowymi mistrzami Europy w ORC. Jesteśmy mistrzami Polski. W 2024 roku wygraliśmy takie regaty dosyć prestiżowe, Palma Vela w Hiszpanii. Gotland płynęliśmy, no może bez sukcesów większych, ale też zakończyliśmy, płynęliśmy Middlesea, więc jakby no trochę tych regat żeśmy po Europie sobie tutaj zrobili wspólnie i to jest takie, myślę, taki bucket list nasz od początku był, żeby tam pojechać i spróbować swoich sił.
3: Już się bardzo, bardzo cieszymy na to, że będziemy wam kibicować na przełomie roku właściwie lat, natomiast jest plan na to, żeby też ktoś z trójki został wydelegowany i żeby towarzyszył tym regatom.
1: Bardzo liczymy.
3: Trzymamy cię za słowo, że ktoś z nas będzie mógł relacjonować te wydarzenia na żywo. Darek Urbanowicz w ogóle jest, to się zaprasza na pokład, tak mi się wydaje. Co, Darku? Dałbyś radę?
2: Nie wiem, czy bym dał radę. Już raz się tam bałem i się modliłem, żeby
3: nie patrzyłem.
2: Już się raz tam tak bałem, że myślałem, że prosiłem Pana Boga o to, żeby mnie ktoś zabrał z tej łódki. Tam ciężko może być. Nie musi, ale może być ciężko. To są naprawdę trudne regaty, bo jak tam wieje, to wieje zazwyczaj, że tak powiem, od dziobu, co też nie ułatwia zadania. Prąd z kolei pcha łódkę do przodu, więc to tam się dzieje, pikiełko takie.
1: No dokładnie.
3: Maciej Ignatowski, Maćku, serdecznie ci dziękuję.

0: 22 i 7 trójek.
1: Chciałem podać wynik meczu 1/16 finału RPA Kanada. 3-0 dla Kanady.
2: Brawo dla biało-czerwonych. No to co?
0: Zostajemy w Ameryce Północnej.
2: No to zostajemy i sprawdzimy, co się dzieje na mundialu od kuchni. Dobrze powiedziałem?
0: Tak, jak to będą kulisy z perspektywy północnoamerykańskiej.
3: Po rozegraniu 60 spotkań, a miało to miejsce w ostatni czwartek, tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już pobiły rekord frekwencji w historii tego turnieju. Według obliczeń amerykańskiego dziennika USA Today do czwartku włącznie mecze trwającego turnieju obejrzało 3 605 357 kibiców. Na ostatnich mundialach z udziałem 32 drużyn rozgrywano 64 spotkania. Poprzedni rekord frekwencji na mistrzowskim turnieju ustanowiono w 1994 roku, kiedy to na trybunach zasiadło 3 587 538 widzów. FIFA zakładała, że tego lata wpływy ze sprzedaży biletów i tzw. pakietów gościnności wyniosą 3 miliardy dolarów. Jednak biorąc pod uwagę, że średnia cena wyjściówki wynosi obecnie 913 dolarów, a rekord łącznej frekwencji na jednym turnieju o Mistrzostwo Świata został już pobity, wydaje się prawdopodobne, że szacunki te zostaną przekroczone. Ceny biletów są astronomiczne, co wynika ze stosowania mechanizmu dynamicznej wyceny oraz procedury masowego odsprzedawania wejściówek po zawyżonych cenach. Największym zainteresowaniem fanów cieszą się mecze Argentyny z Leo Messim oraz Portugalii z Cristiano Ronaldo. W sobotę przed meczem Portugalia-Kolumbia najtańsze zweryfikowane bilety z drugiej ręki na głównych platformach sprzedażowych kosztowały 3300 dolarów. Jedną z najbardziej opłacanych ofert były dwa miejsca na dolnym poziomie trybun na wysokości środka boiska, dostępne za kwotę 5500 dolarów. Zainteresowanie biletami na to spotkanie wyraziło 5 milionów osób, a sam mecz należał do najdroższych pod względem cen wejściówek, zakończonych właśnie rozgrywkach grupowych. To jedna z przyśpiewek tańczących i niesamowicie spontanicznie bawiących się na meczach kibiców RPA. Republika Południowej Afryki zagra dzisiaj z Kanadą i pierwszy raz w historii któraś z tych reprezentacji znajdzie się w 1/8 piłkarskiego mundialu.

0: Jalo, przemierzając miejsca, gdzie odbywa się turniej, wielokrotnie spotykałem kibiców RPA. Co mówią o mistrzostwach i samym dzisiejszym meczu?
1: Beautiful people.
0: Ludzie bardzo ciepło nas przyjmują, kibiców z południowej Afryki. Szczególnie doświadczyliśmy tego w Meksyku. Gdy gospodarze dowiadują się, skąd jesteśmy, są podekscytowani i starają się coś więcej o nas dowiedzieć. Uważam, że jesteśmy w stanie dzisiaj wygrać. Będziemy tak groźni jak nigdy dotąd. Oglądacie najlepsze wydanie Republiki Południowej Afryki. Uważam, że udowodnimy, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć, na przykład awansować do ćwierćfinału. Mundial to wiele ciekawych historii, a to jedna z nich. Najstarsza piłka nożna świata odbyła podróż ze Szkocji do Miami. Futbolówka, której wiek szacuje się na około 500 lat, została znaleziona na zamku Stirling w komnacie niegdyś zajmowanej przez Marię, królową Szkotów. Ten najstarszy na świecie egzemplarz piłki nożnej został po raz pierwszy zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych. Piłka licząca prawdopodobnie około 5 wieków jest jednym z najcenniejszych szkockich zabytków. Wykonano ją z grubych płatów skóry, zszytych ze sobą i wywiniętych na drugą stronę w celu uzyskania gładszej, bardziej aerodynamicznej powierzchni. Jej wnętrze stanowi świński pęcherz. Eksponat został wypożyczony ze Szkocji. Futbolówka miała swoje 5 minut sławy, gdyż została zaprezentowana podczas meczu amerykańskiego mundialu pomiędzy Brazylią a Szkocją. USA, USA, USA, USA. A w Stanach Zjednoczonych Amerykanie chłoną mundial. Tak będzie do czasu, do kiedy grać będą piłkarze USA. Po awansie z pierwszego miejsca z grupy, ale porażce w ostatnim meczu pierwszej fazy mundialu z Turcją, to jednak amerykańscy kibice nie robili specjalnego problemu z tej przegranej. Przegraliśmy, ale i tak była super zabawa. Byliśmy teraz w Los Angeles, a w zeszłym tygodniu w Seattle. Było cudownie, znakomite doświadczenie. To było dla mnie wielkie przeżycie i znakomite doświadczenie. Dla gospodarzy istnieje jednak jeden poważny powód do niepokoju przed meczem 1/16 finału Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną, który odbędzie się w środę 1 lipca na stadionie w Los Angeles. Problem ten ponownie dało sobie znać w ostatnim meczu fazy grupowej, przegranej właśnie przez USA z Turcją. Amerykanie przedłużyli serię przegranych z rywalami z Europy do 10 meczów, a serię spotkań bez zwycięstwa do 12. Bilans drużyny w starciu z zespołami ze Starego Kontynentu w ostatnich 12 spotkaniach to 0 zwycięstw, 2 remisy i 10 porażek. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski.
2: Ciekawe, czy Janek Pachlowski wie, ile będzie w meczu, bo jakby słuchał audycji, to by wiedział, że będzie 3-0. 3-0 spodziewamy się też w meczu Polska-Argentyna. Oczywiście w siatkóweczkę w Gliwicach. Świetny turniej w wykonaniu naszych
3: I 5 setów wczoraj nie było.
2: No właśnie.
3: Bo oni lubią grać 5 setów.
2: No ale to chyba treningowo gra.
3: No mam nadzieję.
2: Cały czas te 5 setów.
3: Wczoraj były 4, dzisiaj pewnie będą 3, tak uważasz? W każdym razie o 20. Proszę się włączyć. Ci, którzy kochają siatkówkę, jak Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą audycję, ona na pewno nie odpuści, kiwa głową, będzie oglądać. Mhm. Zerkamy też przez szybę na drugą z wspaniałych kobiet, które towarzyszyły nam w tej audycji, Elżbietę Ryżycką. Elu, czy ty będziesz oglądać siatkówkę?
2: Będzie.
3: To my też. I bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za te dwie ostatnie godziny. Wracamy jak zwykle za tydzień o stałej porze o 17.
2: Dariusz Urbanowicz
3: i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Przypominamy, dzisiaj na Mundialu Kanada gra z RPA od godziny 21.
2: I będzie 3-0.
4: Autopromocja.
5: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizację

0: lokalizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uszkodzona nawierzchnia trasy ekspresowej Lublin-Warszawa, droga w kierunku stolicy, została zamknięta. Negocjacje w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce weszły w kolejny etap, informuje szef MON-u. Padł rekord, najwyższa temperatura w historii zarejestrowano w Słubicach. Zamknięta droga ekspresowa Lublin-Warszawa powodem uszkodzenie nawierzchni między Kurowem a Rykami w kierunku Warszawy. Służby zorganizowały objazdy na węźle Żyżyn, prowadzą drogami wojewódzkimi 824 i 839 do węzła Skrutki. Już ponad 300 awarii sieci kolejowej od rana odnotowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Rekordowe upały doprowadziły do zrywania sieci trakcyjnej i odkształcania się szyn. Spółka PKP Intercity musiała odwołać kilka połączeń. Najgorsza sytuacja jest na linii ze stolicy do Gdańska.
6: Przejezdność przez wiele linii jest utrudniona, to szczególnie na linii Warszawa-Gdańsk, na linii Wrocław-Katowice w tej chwili oraz na linii Kołobrzeg-Poznań oraz Łódź-Warszawa. To na tych liniach ruch w tej chwili odbywa się często po jednym torze. Były takie godziny również, kiedy fragmenty linii były w ogóle wyłączone.
5: Jak dodaje rzecznik przewoźnika Michał Wrzosek, rekordowe temperatury powodują opóźnienia. O czasie dojeżdża do celu niewiele ponad połowa pociągów.
6: Opóźnionych jest ponad 40% pociągów. W naszym przypadku PKP Intercity ten odsetek jest trochę mniejszy, ale trzeba pamiętać, że pociągi PKP Intercity jeżdżą w długich relacjach przez całą Polskę. One są najbardziej narażone na opóźnienia. Takie opóźnienia, które my teraz notujemy, to są do 170-200 minut.
5: Do tej pory przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową w 15 przypadkach. Poznań lub Wrocław mają największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w naszym kraju weszły w kolejny etap. Obecnie nad Wisłą stacjonuje rotacyjnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
7: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
8: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
7: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
8: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
7: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet 15 tysięcy dolarów rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów temperatury. 40,5 stopnia odnotowano w Słubicach. Drugą najwyższą temperaturę zarejestrowano w Toruniu. INGW czeka jeszcze na potwierdzenie tych danych.
9: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
5: Mówi rzeczniczka INGW Agnieszka Prasek. Na granicy z Polską najwyższy w historii odczyt temperatury zanotowały niemieckie służby.

0: służby meteorologiczne. 41,7 stopnia pokazały termometry w Koszen. Eksperci spodziewają się, że temperatury będą tam jeszcze wyższe.
1: Koszen leży nad Nysą Łużycką, niedaleko lubuskiego Gubina. To, że historyczny rekord temperatury padł właśnie na wschodnim krańcu kraju, świadczy o zmianie epicentrum upałów. W czwartek i piątek czerwcowe rekordy temperatur w Niemczech były bite na zachodzie, w Zabrücken czy francuskiej granicy. Wczoraj 41,5 stopnia zmierzono w Saksonii-Anhalt, landzie w środkowej części kraju. To był już nie tylko rekord czerwcowych odczytów, ale w ogóle najwyższa temperatura w historii pogodowych pomiarów. Dzisiaj najgoręcej jest na wschodzie, co oznacza, że front przewędrował w stronę Polski. Wieczorem spodziewane są burze i deszcze, które jednak mają przynieść tylko minimalne ochłodzenie w poniedziałek. Od wczoraj przybywa pożarów, choć większość z nich obejmuje nieduże tereny. Pogoda jednak utrudnia gaszenie, a dodatkowym problemem są niewybuchy. W Neustrelitz, w graniczącej z Polską Mecklenburgii Pomorzu Przednim, płonie las blisko poradzieckiego poligonu. Jeden z większych pożarów trawi pogranicze Saksonii i Brandenburgii, również graniczących z Polską. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek przeważnie słoneczny, tylko na północnym zachodzie i zachodzie więcej chmur. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i gwałtowne burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 28 do 32 stopni na Pomorzu Zachodnim i Zachodzie, na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga

0: pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Mateusz Tomaszuk.
4: Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich zgromadzonych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale witamy również tych, którzy nas słuchają i oglądają na stronie i na YouTubie Trójki. Wspominałem wielokrotnie Georginie i Piotrowi, że ten dzień nadejdzie. Może nie za 5, może nie za 10 minut, ale może trzeba będzie poczekać te metaforyczne 100 godzin, bo jeżeli coś się na coś bardzo czeka i tak zawzięcie, tak z wielką miłością podchodzi do tego, co się robi, no to rzeczywiście można spełnić marzenia. Człowiek wtedy znajduje się w miejscu, którym marzy. My o tym, Piotrze, rozmawialiśmy wielokrotnie. Ten dzień dzisiaj właśnie ma miejsce. W piątek zdobywali swój muzyczny Everest, no a dzisiaj zdobędą studio imienia Agnieszki Osieckiej. Drogie panie, drodzy panowie, przed państwem Blauka.

Dobry wieczór. Jesteśmy dzisiaj naprawdę bardzo szczęśliwi, że możemy zagrać w tej pięknej sali. Witamy wszystkich słuchaczy przed odbiornikami i też Państwa tutaj z nami. Fajnie, że chcieliście przyjść na nasz koncert. Ja stwierdziłam, że nie będę dzisiaj się bawić w jakąś bardzo zaawansowaną konferencjerkę, bo chciałabym, żebyśmy skupili się na tym, co dzisiaj jest dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na muzyce. Będziemy grać utwory z albumu Volta i mam nadzieję, że będziecie się czuć wspaniale, pięknie, gorąco już jest, więc my postaramy się, żeby było wam też czasami chłodniej.

Mówiłam, że nie będę zbyt wiele.

dzisiaj mówić, ale ten utwór akurat chciałabym zapowiedzieć, bo te wszystkie piosenki, które wcześniej zagraliśmy, były już miały swoją premierę rok temu na albumie Volta, a dzisiaj premierowo zagramy utwór, o którym Mateusz już wcześniej wspomniał, czyli Everest, który zapowiada już nasz trzeci album. No i życzę wam miłego odbioru.

Dziękujemy wam bardzo.

Mateusz powiedział wcześniej, że Georgina i Piotr, tak, to Blałka. Od Blałka się zaczęła, od duetu. A z nami na scenie jest Michał Gołąbek na gitarze. Wspaniały. Kochany. Dominik Ossowski na perkusji. Piotr Lewańczyk, gitara basowa. Ja nazywam się Georgina Tarasiuk. I teraz damy wam popalić.

Słuchajcie, ja wiem, że nieśmiało tak pięknie tutaj klaszczecie, to jest super. Chciałam wam zaproponować taką małą zabawę. Mamy piosenkę, która nazywa się Bójka i ma taki bardzo prosty refren. I myślę, że może chcielibyście się nauczyć albo znacie. Jesteście za? Jak to? Tak? Słuchajcie, to leci tak.

0: No po takich emocjach to trudno będzie się schłodzić. Koncert Blauki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przygotowali Kasia Siewruk, Przemek Nowak i Kuba Sosulski. Mateusz Tomaszuk, dobrego wieczoru.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max.

0: Rozdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rozdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rozdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Problemy na kolei, uszkodzona nawierzchnia ekspresówki czy pasa startowego, ekstremalna temperatura daje się we znaki. Prezydent proponuje, by 28 czerwca był dniem działaczy opozycji antykomunistycznej. Czesi kolejny rok z rzędu wybierają Polskę na wakacje. Padł nowy rekord ciepła w Polsce, w Słubicach. W województwie lubuskim temperatura wyniosła 40,5 stopnia. Ekstremalne temperatury dają się we znaki m.in. pasażerom pociągów.
4: To jest rekordowa fala upałów, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku Pruszków województwo opolskie właśnie przeszedł do historii.
4: Mieszkańcy Torunia do rekordu podchodzą z dystansem.
6: Mamy za darmo Majorkę, o, tak bym powiedziała.
7: Trzeba do nas przyjeżdżać na wakacje.
4: Powodów do śmiechu nie miało jednak wielu podróżujących pociągami. Upał spowodował awarię torów i sieci trakcyjnej, mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
8: Czy to jest problem z torami, czy ta awaria sieci trakcyjnej, wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały.
4: Wszystkie trasy kolejowe w Warszawie i okolicach są już przejezdne. Jednak awarie spowodowały przestoje pociągów, dlatego niektóre składy nadal są opóźnione. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Przez upał zamknięty został jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku Chopina. Pojawiły się na nim pęknięcia.
9: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
3: Mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki. Możliwe są niewielkie opóźnienia lotów na stołecznym lotnisku. Do odwołania zamknięta jest trasa ekspresowa Lublin-Warszawa. To przez uszkodzoną nawierzchnię między węzłami Żyżyn-Skrutki na Lubelszczyźnie w kierunku stolicy, informują policja i służby drogowe. Przyczyną ma być garb, który utworzył się na fragmencie drogi ekspresowej w rejonie miejscowości Żerć. Według drogowców w kolejnych godzinach mógłby się powiększyć. Kierowcy jadący od strony Lublina kierowani są przez węzeł Żyżyn na drogi wojewódzkie. Prezydent chce, by 28 czerwca był dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Dodał, że liczy na poparcie rządu.
10: Wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i poznański czerwiec roku 56 i marzec roku 68 i grudnie roku 1970. Tym, którzy strajkowali w czerwcu 70. roku i głęboko wierzę, że ten dzień w polskim kalendarzu historycznym będzie momentem pewnego kompromisu w polskim parlamencie.
3: Pielęgnowanie wolności, niepodległości i tradycji jest naszym moralnym, patriotycznym, ludzkim obowiązkiem. Obecnie znowu walczy się z genem wolności, bo neoimperializm rosyjski atakuje, mówił z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów rocznicy czerwca 56. Poznańskie protesty 70 lat temu zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB, a przeciw robotnikom władza wysłała czołgi i ponad 10 tysięcy żołnierzy. Zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych kierunków wyjazdów. Trend ten utrzymuje się od kilku lat, a liczba Czechów wybierających się na urlop do naszego kraju systematycznie rośnie.
11: Dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan powiedział, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad 480 tysięcy Czechów. Zaznaczył, że statystyki obejmują jedynie gości nocujących w większych hotelach, dlatego rzeczywista liczba czeskich turystów była wyższa. W tym roku działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju.
12: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. Jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają

0: wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin i Lubelskie.
1: Zdaniem Pawła Trojana zainteresowanie wyjazdami mogą zwiększyć nowe połączenia lotnicze między Słowacką, Bratysławą, a Gdańskim i Warszawą, z których korzystają także Czesi. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Poniedziałek będzie przeważnie słoneczny, tylko na północnym zachodzie i zachodzie więcej chmur. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i gwałtowne burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 28 do 32 stopni na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39.
4: Autopromocja.
5: Halo, słyszymy się?
6: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
7: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
5: Zwłaszcza zimą.
6: Teraz to latem.
4: Latem, latem.
7: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
5: I listy.
6: I muzyka. I słońce.
4: I muzyka.
7: Dlatego proponujemy
8: Listy na M.
5: Nową audycję w Trójce.
6: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9 do 12.
7: Powspominamy, jak
6: kiedyś to było.
5: Sprawdzimy, jak jest teraz.
4: Co u Państwa?
7: I zapytamy o plany.
8: Listy na M.
5: My będziemy na Myśliwieckiej.
6: Choć nie tylko.
4: A Państwo?
7: Zapraszamy.
5: Agnieszka.
4: Justyna.
7: Mateusz.
6: I Michał.
4: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dobry wieczór na antenie Polskie Radio Poznań w programie trzecim.
8: Wszystkie książki świata.
2: Zaczynamy rozmowę o książkach z Festiwalu Malta, który właśnie dziś się kończy. Kolejne wydanie programu Wszystkie Książki Świata, w którym, przypomnę, rozmawiamy tylko z pisarkami i pisarzami ze świata. Nasze dzisiejsze spotkanie, jak zawsze, gdy chodzi o spotkania na Malcie, z polskiego na angielski i w drugą stronę będzie tłumaczył Waldemar Łyś. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
2: A ja się bardzo cieszę. I'm very honored to have you here in the studio. Tara Menon, hello.
11: Hello, thank you for having me.
2: Tara jest, proszę Państwa, pisarką urodzoną w Indiach, wychowywała się w Singapurze, mieszka, pracuje, wykłada w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, a gościmy ją w Polsce przy okazji naszego polskiego wydania debiutu Tary, książki Pod wodą, która ukazała się w przekładzie Aleksandry Weksej. Opowieść o przyjaźni, opowieść o sile natury, opowieść o tragedii, opowieść o żałobie i o tym właśnie będziemy rozmawiać dzisiaj w naszej audycji. Tara, chciałbym zacząć od pytania, które jest oczywiste po lekturze książki. Czy widziałaś na własne oczy, czy byłaś świadkinią takiej tragedii jak tsunami w Tajlandii w 2004 roku?
11: No, I haven't. The book isn't at all autobiographical, but I was living in Singapore in 2004, which was unaffected by the tsunami. But obviously, every single one of the surrounding countries was affected by it. And people in my school lost a sibling, a parent, teachers lost a husband. So it had a profound influence on my imagination.
10: Nie byłam świadkiem takiej tragedii, ale w 2004 roku mieszkałem w Singapurze, który sam w sobie był bezpieczny i nie tam skutki tego tsunami nie dotarły, ale i moi nauczyciele, i moi koledzy ze szkoły, wszyscy mieli kogoś w rodzinach, kto albo w jakiś sposób został dotknięty tą tragedią, albo wręcz stracił w niej życie.
2: Trudna do wyobrażenia tragedia, chociaż zachowały się nawet zapisy wideo z tych wydarzeń, z tego nieszczęścia. Dziesiątki tysięcy ludzi, których pochłonęła fala, która się wdarła na wyspy, na ląd. Jak się odnalazłaś w tej sytuacji, kiedy ludzie, którzy cię otaczali, opowiadali o tym, że stracili bliskich, że trudno im sobie wyobrazić to nieszczęście, które stało się udziałem tych, których już nigdy nie zobaczą.
11: So the first thing I want to say is that 250,000 people died on December 26, 2004. It's an incomprehensible number of people. And actually I think because I found it so difficult to comprehend, I wanted to try and understand what that would look like. And so I did a lot of research.

0: And I watched the videos, but I also read the newspaper accounts of the day in the weeks after. And then I read a lot of survivor testimonies of what it felt like to be in it, what it felt like after. This was very difficult research to do. I actually was doing some of it in March of 2020, and I had to stop because when the pandemic happened and the news of our time was also news of death, I found it too difficult to live in this imaginative space of mass death.
1: Jeśli chodzi o ścisłość, to 250 tysięcy ludzi postradało wówczas życie. Wówczas, czyli 26 grudnia 2004 roku. Jest to liczba absolutnie trudna do wyobrażenia. Zetknęłam się oczywiście potem z licznymi opisami tego, co się wówczas wydarzyło. Śledziłam na bieżąco prasę, śledziłam również prasę przez całe tygodnie, które przyszły po wypadku, ponieważ były one pełne opowieści o tym, jak się ta cała tragedia rozwijała w różnych miejscach. Dokonałam bardzo, bardzo dogłębnych badań, bardzo, bardzo starannie prześledziłam wszystkie dostępne źródła na temat tej tragedii, kiedy przygotowywałem się do pisania książki, która tak naprawdę wzięła się z prostego pytania, jak ja bym się odnalazła w takiej sytuacji, kiedy tracę kogoś tak bliskiego. Jak może człowiek poczuć się w takiej sytuacji. Moja kwerenda poprzedzająca napisanie tej książki była szalenie trudną rzeczą, a rzecz odbywała się jeszcze na dokładkę w marcu, po części odbywała się w marcu 2020 roku, kiedy to, wiadomo, na świecie szalał COVID. Doszłam do wniosku, że dwa grzyby w barszcz to troszeczkę za dużo, dwie tragedie w jednym, to było troszeczkę za dużo w tym momencie i w związku z tym moje przygotowania do napisania książki uległy zastopowaniu.
2: Powiedziałaś o tym researchu. Za chwilę wprowadzimy słuchaczki i słuchaczy w świat powieści pod wodą, ale na mnie, już to powiem od razu na początku naszej rozmowy, to w jaki sposób oddajesz tamten czas w Tajlandii, to co się ma wydarzyć i się wydarza, zrobiło ogromne wrażenie. Nie bez powodu zapytałem o to, czy byłaś świadkinią. To jest bardzo sugestywne. Te setki świadectw, filmy, wspomnienia, znakomite, jakkolwiek to brzmi, oddanie tragedii, losów ludzi, którzy stali się ofiarami tsunami. Co w tym researchu zrobiło na tobie największe wrażenie? Co sprawiło, że utwierdziłaś się w przekonaniu, że musisz tę powieść napisać?
0: So one of the things that's so interesting, given how many people survive, is that there are two things that people say almost universally about the day. One thing is they say it was a beautiful day. Almost every single survivor of the tsunami, it feels very important to them to say, like, the sun was out, the sky was blue, the water was blue, everything was really perfect. And so this, I think, really captured my attention. The idea that it felt like it was completely out of nowhere. It was just like a paradise. And then the paradise turned into a complete nightmare. So this was one thing. And then the other thing is that the people who were in first wave and then the second wave, who were actually caught in the tsunami, they used this language, which was, it felt like being in a washing machine with nails inside it. So I was interested in these two sort of almost cliched ways of thinking about this day and thinking about how can you use those cliches to actually capture something.
1: W tych wszystkich relacjach z tsunami i jego pokłosia, z którymi mieliśmy do czynienia, było ich przecież bardzo wiele, dwie rzeczy wyróżniały się w sposób bardzo szczególny, ponieważ większość z ludzi, którzy przeżyli tę tragedię, o nich wspominała. Pierwszą rzeczą, jaką wszyscy ludzie wydawali się podkreślać, to było to, że był to przepiękny dzień. Wszyscy mówili, jak pięknie świeciło słońce, jaki piękny był błękit nieba, jak pięknie wyglądało morze. I nagle ten obrazek raju zmienił się w obraz czegoś, co było przerażające, koszmaru. I to było właśnie to skojarzenie czegoś absolutnie pięknego z czymś absolutnie koszmarnym. To było

0: To była jedna z tych rzeczy, która zdecydowanie przykuła moją uwagę. Natomiast drugą, którą również można było w większości relacji, na którą można się było natknąć w większości relacji z tamtych wydarzeń, było określenie, że ludzie czuli się jak w pralce, jakby wirowali w pralce otoczeni gwoździami. Użycie tego typu obrazów bardzo silnie wpłynęło na mnie i postanowiłam wykorzystać właśnie tego typu obrazowanie w mojej powieści.
1: But the next thing that I want to say, which maybe contradicts what I said just now, is that actually there were a lot of warning signs. The animals acted very strangely, the birds left, the sea retreated in this quite spectacular way. And so even though it felt to many of the people there, especially many of the tourists there, that this was an event that came out of nowhere, actually there were a lot of changes in the way the kind of sea was behaving and the animals were behaving. And so I wanted to include some of those changes in the narration of the book to show that there, if we are paying better attention to the world around us, like maybe we can actually anticipate a little bit better a tragedy, a disaster like this one.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, która stanowi swego rodzaju zaprzeczenie tego, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli tego, że tragedia wzięła się znikąd. Otóż były bez wątpienia znaki na niebie i ziemi, które można było potraktować jako ostrzeżenie przed nadchodzącą falą tsunami. Dziwne zachowanie zwierząt. Cofnięcie się, bardzo spektakularne, cofnięcie się morza. To są wszystko oznaki, które dzisiaj o tym wiemy, znamionują tragedię, ale wówczas, a zwłaszcza jeśli mówimy o turystach, było to uznawane za coś absolutnie spektakularnego, ale nikt tego nie wiązał z niebezpieczeństwem. Dlatego postanowiłam, że zawrę te elementy w mojej powieści poniekąd po to, żeby zwrócić ludziom uwagę, że na takie rzeczy właśnie trzeba zwracać uwagę.
2: O naturze, o jej sile będziemy dziś rozmawiać też w audycji za kilka minut, ale PS do tego, co powiedziałaś. Po lekturze Pod wodą dzieliłem się z kilkoma osobami znajomymi wrażeniami z tej książki. Mówiłem o tym, co silnie na mnie oddziaływało w trakcie czytania. I jedna z osób, która nie czytała jeszcze twojej książki, ale słyszała, o czym jest i jaką historię przedstawiasz, powiedziała, że słyszała o 10-letniej dziewczynce z Tajlandii, która właśnie w szkole dowiedziała się, jakie są sygnały nadchodzącego tsunami. I ona, zorientowawszy się, że nie słychać ptaków, zwierzęta są niespokojne, jest taka cisza przed burzą, ostrzegła całą wioskę. I z tego miejsca, w którym ona żyła, wszyscy przeżyli, bo zrozumieli, że to dziecko wie ze szkoły, że coś się za chwilę wydarzy. To jest jakaś opowieść o zwycięstwie nauki i edukacji nad arogancją czy ignorancją, która także w twojej powieści jest obecna.
1: So yeah, this story actually, it's an English girl, her name is Tilly, and she had learned about the tsunami in geography class, although maybe there's also another example of a Thai girl, and she told her father, there's a tsunami coming, I've learned about this, last month I learned about this, and her father kind of didn't believe her, and then she said, no, really, it's coming, and so he told everyone on the beach, and she saved like 150 lives because she told them. And I think there's something, I mean, it's a story that I think still gives me goosebumps, but there's something both beautiful and terrible about it. So the thing that's beautiful is that it's a child who is able to pay attention in a way that as we grow older, we grow less and less able to pay this kind of attention. This is the beautiful part. But the terrible part is precisely this, which is that actually, if we're not oblivious, if we are paying attention, it would have been a preventable, I mean, I'm sure some people would have died, but certainly not the numbers. And now, when you go to Thailand or Indonesia or any of these countries, there are tsunami warning systems, there are evacuation paths, and nothing like that existed. And if these basic things existed and people were paying attention, there would have been a hugely smaller loss of life.
0: Przypomina mi to historię pewnej angielskiej dziewczynki imieniem Tilly. Być może mówimy o tej samej, być może była to podobna historia, która swojemu ojcu na plaży powiedziała, że wszystkie oznaki wskazują na to, że nadchodzi tsunami, że miałam to na lekcjach geografii miesiąc temu. I ojciec, który był

0: Był początkowo niechętny, ale ostrzegł ludzi na plaży i w ten sposób powiada się, że ocalił dobre 150 osób. Cała ta sytuacja jest i piękna, i tragiczna. Piękna dlatego, że dziecko wykazało się ciekawością świata i swoją otwartością na świat, którą my z czasem mamy niestety taką tendencję do tego, by zagubić. Natomiast straszny aspekt tej sprawy to to, że na dobrą sprawę cała ta historia była do przewidzenia i można było bardzo wiele istnień ludzkich ocalić. Dzisiaj, kiedy się pojedzie do Tajlandii, istnieje cała infrastruktura zapobiegająca skutkom tsunami. Rzeczy, których wówczas oczywiście nie było, a wystarczyło chwilę się zastanowić, że takie coś się może zdarzyć i rozwiązania nasuwały się same. Ale potrzebna była ta tragedia, żeby można było pewne oczywiste rzeczy zrozumieć.
1: No to zajrzyjmy do środka pod wodą. Teo, kogo uczyniłaś głównymi bohaterkami tej książki i dlaczego właśnie je dwie?
2: The narrator of the book is a girl who becomes a woman called Marissa. And the other protagonist of the book is her best friend, whose name is Ariel. And Marissa and Ariel, they grow up in Thailand mostly on this quite idyllic small island where they grow up with marine biologists and other kinds of scientists who are studying the natural world. And then, this is not a spoiler, Ariel dies in the tsunami, and the other half of the book is Marissa 8 years later in New York, and she's an adult woman, she's very lonely.
0: Główną narratorką powieści jest Marissa, która początkowo jest młodą dziewczynką, potem jest już kobietą. Jej najlepsza przyjaciółka dopełnia tę parę imieniem Ariel. Rzecz dzieje się w Tajlandii, gdzie obie mieszkają na wyspie w otoczeniu biologów morskich i w otoczeniu przyrody, którą ci badają. Nie zdradzę zbyt wiele z powieści, twierdząc, że Ariel w którymś momencie ginie, a ginie właśnie w tsunami. Dalej mamy do czynienia z Marissą w Nowym Jorku 8 lat później, kiedy jest już dorosłą kobietą i wspomina Ariel, wspomina czas, który spędziła z Ariel i jest, czuje się bardzo samotna, nie może tej straty przeboleć.
2: One way of answering your question is that I made two people the kind of center of the book, because this is fundamentally a book about friendship, and it's about the relationship between these two girls as they are children and then as they are becoming teenagers and are teenagers. But another way of answering your question is that Marissa, who some people would say is like the main protagonist of the book because she's the narrator of the book, is an extremely observant character. She notices everything around her. And the reason that she is this way is because she's grown up around all sorts of scientists whose main job is to look and notice and observe things. And so I wanted a character who can see the world very clearly. And I made her this way because she's had this childhood, this education in looking and watching.
0: Uczyniłam dwie dziewczyny bohaterkami mojej powieści, która tak naprawdę jest o przyjaźni. One się zamieniają z dzieci w nastolatki. Marissa, główna postać, główna dlatego, że jest narratorką powieści. Zależało mi na tym, żeby główna bohaterka posiadała zmysł obserwacyjny, a Marissa posiada ten zmysł, dlatego że wychowuje się w otoczeniu naukowców, którzy mają takie, a nie inne podejście do życia, którzy właśnie to życie potrafią opisywać. Chciałam, żeby właśnie tego typu postać była głównym narratorem całości.
1: Mówisz o tym, że to jest przede wszystkim książka o przyjaźni. I tak, to jest książka o przyjaźni, ale też o żałobie po przyjaźni. Lub też może inaczej, o przyjaźni, która trwa, mimo że jedna z osób będących elementem tej przyjaźni już nie żyje. Są różne szkoły patrzenia na przyjaźń. Czy twoim zdaniem to jest najważniejsze, najsilniejsze uczucie, jakie człowiek może odczuwać, jakie nam podarowano? Bo często słyszę, że bez przyjaźni nie ma miłości.
2: Yeah, so the book in some ways is making an argument about how sometimes societies don't value friendship as much as they value other kinds of relationships. So as much as they value familial relationships, as much as they value romantic relationships. And I've always found this quite strange. And the main reason that I find it strange is because friendship is a relationship.

0: relationship that is extremely emotional in the way that, for instance, a romantic relationship is emotional, but also friendship is a rational relationship, which is that you choose it. And unlike certain kinds of relationships, like a marriage, for instance, the exit cost of friendship is quite low. So the exit cost of marriage is very high. You have to get a divorce. You have to separate your whole life. But the exit cost of a friendship is quite low. So the fact that people have friendships for decades means that they are continuing to choose each other. And for me, as for some of the very famous Greek philosophers like Aristotle, it would make sense that this is actually a relationship that we should valorize more than any other kind.
1: Uderza mnie, jak niewielki nacisk społeczeństwo kładzie na zjawisko przyjaźni. A w zasadzie, jak duży nacisk kładzie na inne rodzaje związków międzyludzkich, niejako kosztem przyjaźni. Mam na myśli związki rodzinne, jakieś relacje romantyczne. Przyjaźń jest zjawiskiem niesłychanie emocjonalnym, ale jest również zjawiskiem racjonalnym, ponieważ kiedy mówimy o przyjaźni, mówimy również o dokonywaniu pewnych wyborów. W odróżnieniu od małżeństwa, z którego wyjście często jest rzeczą bardzo kosztowną, wyjście z przyjaźni, że użyję takiego określenia, jest rzeczą znacznie tańszą, znacznie mniej kosztową. Przyjaźń jest to, zwłaszcza w wypadku, kiedy trwa dekadami, jest to konieczność dokonywania ciągłego wyboru. Jest to konieczność ciągłego wybierania tej drugiej osoby jako przyjaciela. Jest to, że użyję określenia Arystotelesa, ciągłe waloryzowanie.
2: A jaka jest twoja własna definicja przyjaźni? Nie będę pytał, jaką jesteś przyjaciółką, bo tego nie wiem i nie doświadczę. Spotykamy się pierwszy raz w życiu, nie wiemy, może jedyny. Ale co dla ciebie w przyjaźni jest najistotniejsze? Oraz czy twoim zdaniem przyjaźń można mnożyć? W tym sensie, że możemy bardzo podobnym uczuciem, zaufaniem darzyć więcej niż jedną osobę. Często ludzie nadużywają słowa przyjaźń, opowiadając o kumpelstwie, kolegowaniu się, tak jakbyśmy bardzo chcieli mieć wielu przyjaciół. A może wystarczy mieć jedną osobę, ale taką, która by się za nas dała pokroić.
0: In reverse order, I think that you certainly can have more than one, even though Marissa and Ariel seem to subscribe to a model where there's one best friend and this is a special relationship. I think it's unlike maybe monogamous romantic relationships, I think friendship, you can have more than one. But I would 100% agree that I think people overuse this term friend. And actually, for me, that should be a very special term that's reserved for a certain kind of relationship that's very different from acquaintance or colleague or, you know, social buddy or something like that. Because for me, what defines what friendship is a kind of, so let's say the very obvious things first. So the very obvious things are there's somebody that supports you, that you can rely on, that you have a good time with, that makes you laugh. But I think that I would say that there's something much kind of higher spiritually in a true friendship, which is that it's a kind of connection between, like, souls, to use a very high word, that feels like a kind of meeting of both, like, minds and hearts. And there's something difficult to really describe in its total, but it is a kind of meeting of, it's a profound, meaningful connection between two people that suddenly, let's say, to put a number on it, I think if you have more than three of those, you're extraordinarily lucky, and I don't think anyone could have more than 10.
1: Zacznę odwrotnie. Uważam, że można doświadczyć więcej niż przyjaźni z więcej niż jedną osobą, chociaż jest to zjawisko stosunkowo rzadkie, ale nie sądzę, żeby zjawisko przyjaźni było aż tak monogamiczne, by wykluczało możliwość przyjaźni z innymi ludźmi. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że ludzie zdecydowanie nadużywają tego terminu przyjaźń, mówiąc o znajomości, mówiąc o kolegach, a nie przyjaciołach.

0: uważam, że określenie przyjaźń powinno zostać zarezerwowane niejako dla bardzo szczególnych związków, które no, charakteryzują się oczywistymi cechami typu wzajemne wsparcie, typu możliwość polegania jednej osoby na drugiej, typu na chęci spędzania wolnego czasu z tą drugą osobą, typu fakt, że druga osoba jest w stanie nas rozbawić, również jest tego typu przesłanką. Prawdziwa przyjaźń jest swego rodzaju połączeniem dusz, połączeniem, że się tak wyrażę górnolotnie, umysłów i serc. Jest to oczywiście uproszczenie, ponieważ przyjaźń jest uczuciem zdecydowanie trudnym do określenia. Jest bez wątpienia natomiast uczuciem pełnym treści. Jest to związek pełen treści pomiędzy dwojgiem ludzi. Uważam, że jeżeli ktoś może nazwać trzy osoby swoimi przyjaciółmi, to już jest dobrze. Natomiast jeżeli jest w stanie nazwać 10 osób swoimi przyjaciółmi, to już jest absolutnie rzecz wyjątkowa.
1: I to jest bardzo optymistyczny scenariusz, Taro, ale ja bym teraz chciał z kolei odwrócić spojrzenie, sposób patrzenia i zapytać cię o to, co jeśli się nie uda. Bo kiedy ma się jedną, trzy, maksymalnie 10 bliskich osób, które uważasz za przyjaciela, przyjaciółkę, przyjaciół, to nie dokonujesz wtedy bilansu zysków i strat. Coś poświęcasz, coś ekstra dostajesz od tej drugiej osoby, od tej grupy. To jest wspaniały system naczyń połączonych, ale myślę, że jak tu we trójkę siedzimy w studiu Radia Poznań w tej chwili, skąd nadajemy dzisiejszą audycję, to wiemy, że przyjaźń może też okazać się wielkim zawodem. I wtedy ten, komu zależało, kto inwestował, czuje rodzaj żałoby po tym, co błędnie, jak się okazuje, nazywał przyjaźnią. I to jest jeden rodzaj takiego lęku, smutku, poczucia utraty. Piszesz też o drugiej żałobie po przyjaźni i to jest przypadek twoich bohaterek w Pod wodą. Jest nawet taki fragment w twojej książce, w której ktoś wyraża taką myśl, że może już należy przestać tęsknić za tą przyjaciółką, która zginęła. Przecież to nie był nikt bliski z rodziny, żadnych więzów krwi. Ile może trwać ta żałoba? A 8 lat po stracie Ariel, jej najbliższa przyjaciółka, ta jedyna właściwie, ciągle czuje jej obecność, ciągle jej się wydaje, że jest gdzieś obok niej, ciągle z nią rozmawia. Więc wydaje mi się, że jednak wbrew temu, co jak rozumiem z optymizmem powiedziałaś, że koszty utraty przyjaźni mogą być mniejsze niż na przykład rozwodu, to konsekwencje te niefinansowe mogą być znacznie większe i bardziej długotrwałe.
2: Yeah, so certainly there are many ways in which friendships can end or disintegrate or get less intense, let's say, but even end. And I think that this is a novel that focuses on one kind of ending, which is that one of the friends dies. Like this is a very sort of abrupt, violent ending to a friendship. But also the novel is documenting a time in one's life in which actually, even if Ariel had lived, they're coming to some kind of end of their friendship because they're going to be 18, they're going to go away to different universities. There's like an feeling in the novel, I think, also of this kind of end of childhood that they are going to this intense period of their friendship that they've had that would have ended anyway. And in fact, the novel just it happens to be about a different kind of ending.
0: Istnieje bardzo wiele sposobów, na jaki, w jakie przyjaźń może się skończyć, w jaki sposób, wiele sposobów, w jaki ona może się rozpaść. Akurat w tej powieści ta przyjaźń kończy się śmiercią jednej z bohaterek, ale jeśli spojrzeć na to w oderwaniu od tragedii, która ma miejsce, mówimy o bardzo intensywnym okresie w życiu i wydaje mi się, że można się doszukać w powieści również pewnych sygnałów, że gdyby nawet bohaterka przeżyła, Ariel przeżyła, wówczas również ta przyjaźń nie pozostałaby nietknięta, ponieważ dziewczyny wchodzą w taki wiek, dochodzą do pełnoletności. Zapewne by się to wiązało z jakimiś wyjazdami do szkół i zapewne owa przyjaźń uległaby pewnemu, co najmniej pewnemu rozluźnieniu.
2: It's also true that

0: Marissa, 8 years later, is still intensely grieving Ariel. And what I wanted to do in the novel, what I tried to do, was depict a friendship that is so profound, so intense, so devoted to one another, these girls are, that the reader will feel that it's understandable that she's still grieving 8 years later, even if people in her life feel this is strange. Like, how can you still be grieving a friend? One of my ambitions was to show that there are certain kinds of friendships that are so intense and beautiful and defining of a person that actually, when you think about it, it makes a lot of sense that somebody would still be grieving 8 years later in the way that they might be grieving a parent or a child or a sibling 8 years later. And we think that's understandable. I wanted to show, in this case, it's understandable that she's grieving her friend for so long.
1: Kiedy Marisa wyraża swój żal po stracie Ariel, tak jak wspomnieliśmy, pojawiają się oskarżenia innych postaci, że to trwa za długo, że ileż można rozpaczać po stracie, po czyjejś stracie. A ja chciałam, moją ambicją było zawarcie w tej powieści opisu przyjaźni, która jest na tyle głęboka, na tyle intensywna, że nie powinno nikogo dziwić, że 8 lat po tragedii Marisa nadal odczuwa ogromny żal po stracie Ariel. Mimo, że otoczona jest ludźmi, którzy twierdzą, że jest to dziwne, że tak długo nie można żyć w żalu. A mnie zależało właśnie na stworzeniu obrazu takiej przyjaźni, gdzie fakt, że 8 lat po stracie przyjaciółki Marisa nadal rozpacza, nikogo nie dziwi. Podobnie jak nikogo nie dziwi fakt, że rozpaczamy po stracie rodziców, po stracie rodzeństwa, po stracie dzieci. Dlaczego miałoby to dziwić w przypadku najlepszej przyjaciółki?
2: Często się słyszy, że debiut, pierwsza książka, sporo mówi o osobie, która ją napisała. Twój debiut Pod wodą jest, jak sama mówisz, w dużej mierze historią o przyjaźni. Dlaczego właśnie ten temat, za chwilę już przejdziemy do natury, obiecuję. Dlaczego właśnie ten temat jest tym głównym w zasadzie w twojej debiutanckiej powieści i jak myślisz, Taro, co to mówi o tobie?
0: I'll give you one answer first, which is that I think that my friendships are some of the most important, profound relationships of my life. And I think that many people often think about friendships as extra relationships, as superfluous relationships to the fun. And I'm married, very happily married. I have a great husband. But I think that my life, in terms of how fulfilling it is and how beautiful it is that way a lot because of my friends.
1: Dla mnie uczucie przyjaźni jest uczuciem szalenie intensywnym, jest bardzo uczuciem bardzo mocnym. Wiem, że istnieje spora grupa ludzi, dla których takie pojęcia jak przyjaźń są zjawiskami dosyć powierzchownymi. Dla mnie nie. A mówię to jako mężatka, jako szczęśliwa mężatka, której życie szczęśliwe przyjaźni zdecydowanie uzupełniają.
0: But the second thing that I would say is that actually I don't think that this novel is fundamentally about friendship. I think that what this novel shows about me, which I've already said, it's not an autobiographical novel, but I completely agree that all first novels and maybe all novels actually reveal something about their writers. I think that this is a novel in which the main character is struggling to understand how can people live ordinary lives when we live in a world of such tragedy. And for me, this is a question that I think about every day. I don't understand how we can go to dinner, have drinks, meet friends, things that I do every day, and also live in a world of war and natural disaster and unbelievable tragedy of every kind. And we often don't think about it. We just have lunch.
1: Drugą rzeczą, do której chciałbym się odnieść, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest fakt, że nie zgadzam się chyba do końca z tym, że jest to powieść o przyjaźni. Owszem, jest to bardzo, bardzo istotny element tej powieści, ale nie jest to powieść autobiograficzna. Zgadzam się oczywiście z

stwierdzeniem, że powieść coś ujawnia o osobie piszącego, ale moim zdaniem ta powieść nie jest tylko i wyłącznie o przyjaźni, a chciałam przy tej okazji zastanowić się nad troszeczkę inną kwestią, mianowicie w jaki sposób my jesteśmy w stanie funkcjonować w świecie, wieść nasz zwykły żywot w świecie,

0: wojny, czy to będą jakiegoś innego rodzaju tragedie. W jaki sposób my jesteśmy w stanie mimo wszystko pójść sobie na kolację, wypić sobie drinka ze świadomością, że wokół nas takie rzeczy się dzieją? Czy ta świadomość z nami jest?
1: Ja myślę, że być może odpowiedzią na twoje pytanie jest prosty fakt tego, że ludzie czasem wolą odwrócić oczy. Ile nawet najbardziej wrażliwa osoba byłaby w stanie dni, miesięcy, lat przeżyć, ciągle myśląc o tym, że otacza nas zło, piekło wojny, my to mamy za wschodnią granicą od lat, że to naszą, ludzi winą jest to, że w Curychu, z którego właśnie przyjechałaś w połowie czerwca było 37 stopni, że zabija się kolejne gatunki zwierząt, a piękne ryby, manty, o których piszesz, mają wycinane skrzela, bo ktoś sobie chce z tego robić jakieś cudowne lekarstwa, nie wiadomo na co. Ludzie nie chcą o tym myśleć, bo w dużej mierze to właśnie my sami jesteśmy źródłem tych wszystkich tragedii, które spotykają świat.
2: Yeah, I think that people do want to get away from it all, and it's a completely understandable impulse. I mean, it feels impossible to live one's daily life and constantly think about this. But I suppose that what I feel is that in some ways it's our moral obligation to think about the kind of horrors and tragedies of the world, not just war, as you mentioned, but also this very kind of man-made climate catastrophe that we are seeing every day. I mean, yeah, where I'm in Poland right now, I was in Switzerland, I was in Spain and Italy, and 38, 40 degree weather in June in these countries was unthinkable 10 years ago. But this is part of the climate catastrophe. And it is actually the kind of thing that feels quite small. Like, oh, you can endure a few days of heat, like just go to a pool, have a cold shower. But this is the kind of slow creeping destructive effects of what we have done to the planet that I think that we actually are obligated to pay more attention to.
0: Oczywiste jest, że ludzie chcą uciec od tego typu bardzo niesympatycznych, bardzo przykrych zjawisk. Nie można żyć ciągle karmiąc się świadomością, że wokół dzieją się rzeczy tak tragiczne. Ale wydaje mi się również, że spoczywa na nas pewien moralny obowiązek, żeby mieć świadomość przynajmniej, że pewne tragedie, już nie wspominam o wojnach, nie wspominam o tych ginących gatunkach zwierząt, ale nasze małe katastrofy czysto ekologiczne. W ciągu ostatnich paru tygodni odwiedziłam Polskę, wcześniej była Szwajcaria, Hiszpania, Włochy. Wszędzie doświadczyłam niespotykanie wysokich temperatur, jak na czerwiec. 30 z górą stopni to nie jest rzecz, która zdarza się, która przynajmniej nie powinna zdarzać się nagminnie. Można powiedzieć, że tego typu zjawiska da się przetrzymać przez kilka dni, że potem się pogoda unormuje. Od tego mamy baseny. Należy zwrócić uwagę na to, że są to zmiany, które nie są dramatyczne, których nie da się porównać do tragedii, o której mówiliśmy wcześniej, ale one przesączają się do naszego życia i zaczynają wywierać coraz bardziej negatywny wpływ.
1: I jeszcze jedna rzecz na zakończenie już naszej rozmowy w tym wydaniu audycji. Taro, ja muszę powiedzieć, że na mnie bardzo duże wrażenie zrobiło umiejętne oddanie napięcia. 26 grudnia 2004 roku na plażach Tajlandii. Sytuacja, kiedy ptaki zniknęły, nie ma ryb w wodzie, zwierzęta w panice uciekają, na przykład słoń, dezorientacja ludzi i to budowanie napięcia, przekonania, że coś za chwilę się wydarzy. A potem moment uderzenia. I to, o czym mówiłaś, fala, która zagarnia ludzi i w której ci ludzie są ranieni przez porywane parasole, stoiska z jedzeniem, autobusy, wszystko się miesza. Człowiek staje się elementem tego wirowiska, które zalewa plażę i wdziera się w głąb lądu. Niezwykle sugestywne. Wiem, że

0: to wynika z twojego researchu, ale jak ci się to udało? Jak ci się udało to, że człowiek czyta ten fragment książki i najpierw sobie w głowie, w końcu, to wszystko składa, że przecież kiedy w naszych miastach idzie na burzę, to też jest cisza, ptaków nie słychać, natura się przygotowuje, ucieka. Jak ci się to udało opisać tak sugestywnie? I czy masz wrażenie, że ta książka w związku z tym, że jest tak bardzo dojmująca momentami, może stać się rodzajem przestrogi dla tych, którzy wciąż nie zauważają zmian, których jesteśmy i świadkami, i uczestnikami, i współtwórcami.
1: Thank you so much for saying that, that this like feeling of suspense and a feeling of it being real. It took, yeah, a lot of research and a lot of work to feel like I had felt happy with the, especially those passages, the moments before and the first wave itself. So the first thing to say is, yes, I think I want the book in some ways to serve as a warning for what happens when, one, we don't pay attention, and two, when we continue to mistreat the planet in the way that we have. But of course, it's important to remember that the tsunami itself is not a climate change event. Like, the tsunami itself is the result of an earthquake causing a huge wave. This can happen all the time. But having said that, the book is very much about the kind of effects of climate change in different ways. But I want to go back to this feeling of suspense, because in some ways, the reader is in more of a position of awareness than any other human that's inside the pages of the book. Because the reader from basically page one knows this is going to happen. And so the book, I think, is filled with a sense of dread and suspense about this tsunami that we know is coming as the reader. And what makes it worse or more tense is the fact that we know no one else, that the people in the book don't know that it's coming. And so actually having there be no suspense in the sense that the reader knows it's going to happen is what creates more of a sense of suspense. Like that, there's a kind of contradiction, I think, in how the book works in this way.
2: Dziękuję przede wszystkim za te słowa, że udało mi się uzyskać taki efekt. Fakt, było z tym związane bardzo, bardzo wiele tak zwanego researchu, bardzo wiele kwerend i sporo pracy. Zwłaszcza pierwsza fala przedstawiała sobą bardzo, bardzo wielką trudność. Był to bardzo trudny opis. Owszem, chciałabym, żeby moja książka była również postrzegana jako swego rodzaju ostrzeżenie dla nas, ale chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że tsunami trudno jest rozpatrywać w kategoriach efektu zmian klimatycznych. Jest to zjawisko znacznie szersze, dotyczące całego naszego nastawienia do sposobu, w jaki traktujemy planetę, ale akurat w tym przypadku jest to oczywiście skutek trzęsienia Ziemi. Generalnie budowanie napięcia, skoro ten temat się pojawił, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie osoby czytające książkę wiedzą praktycznie od samego początku, co się wydarzy. Znają historię, wiedzą, co się zdarzy. Napięcie pojawia się wówczas, kiedy zostaje to skonfrontowane z innymi postaciami z książki, które nie mają o tym jeszcze zielonego pojęcia.
0: Tara Menon gościła w tym wydaniu wszystkich książek świata. Książka, przypomnę, nosi tytuł Pod wodą. To jest powieść, debiut Tary na polski. Przełożyła ją Aleksandra Weksej, a nasze spotkanie w studiu Radia Poznań, skąd na zakończenie festiwalu Malta tegorocznego nadawaliśmy, nasze spotkanie tłumaczył Waldemar Łyś. Dziękuję bardzo.
2: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Tara, thank you so much.
1: Thank you so much for having me.
0: A ja oczywiście mam dla Państwa egzemplarze Pod wodą, książki, o której napisano wiele miłych i ważnych słów w gazetach na całym świecie. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym i o tym, żeby jakoś mnie jednak przekonać, że ta książka może być dla Państwa ważną lekturą. książki@polskieradio.pl. Nasze spotkanie w Poznaniu realizował Krzysztof Jankowski. Bardzo dziękuję. A w Warszawie nad wszystkim czuwała Agnieszka Łukasiewicz. Michał Nogaś, dziękuję.

0: świata.
1: Za tydzień będziemy nadawać z Krakowa, a gościem audycji będzie wybitny chilijski poeta Raul Zurita, który przybędzie do Polski, by odebrać nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Dobranoc.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 czerwca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uratował dwójkę dzieci, sam utonął. Tragiczny wypadek wydarzył się w Międzywodziu. Upały paraliżują ruch na kolei. Część pociągów odwołana. Problemy też na stołecznym lotnisku i na ekspresówce S-17. Prezydent Ukrainy złożył w parlamencie projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami bohaterów. Tragedia w Międzywodziu w województwie zachodniopomorskim. Utonął 42-latek, ratując dwoje dzieci. Jak podają policjanci, mężczyzna zauważył, że jego dzieci niebezpiecznie oddalają się od brzegu, więc ruszył za nimi, by je ściągnąć w bezpieczne miejsce. Dzieciom nic poważnego się nie stało. Niestety podczas powrotu mężczyzna znalazł się pod wodą. Mimo szybkiej reakcji służb nie udało się uratować 42-latka. PKP Intercity odwołuje część pociągów i organizuje zastępcze autobusy dla niektórych połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami. Najwięcej opóźnień jest na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK mówi, że infrastruktura przegrywa walkę z upałem.
1: Czy to jest problem z torami, czy to awaria sieci trakcyjnej. Wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały niebotyczne, których dawno w Polsce takich temperatur wysokich nie było. My jako polskie linie kolejowe, jako zarządca infrastruktury doskonale wiedzieliśmy, że te temperatury nadchodzą, aczkolwiek w żaden sposób nie można było zapobiec temu, co by nie się działo.
0: Podróżnym czekającym na pociąg Bartosz Pietrzykowski zaleca korzystanie z aplikacji Portal Pasażera. Informacje są tam na bieżąco aktualizowane. Przez upał zamknięty został jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku Chopina. Pojawiły się na nim pęknięcia. Możliwe są niewielkie opóźnienia rejsów. Służby mają naprawiać pas nocą. Uszkodzenie nawierzchni przyczyną zamknięcia drogi ekspresowej S-17 Lublin-Warszawa między Kurowem a Rekami w kierunku Warszawy. Jak mówi rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Minkiewicz, pojawiła się nierówność zagrażająca bezpieczeństwu.
2: Z tego powodu wyłączyliśmy z ruchu jezdnię w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Żyżyn i Skrótki, to jest około 7 km. Kierowcy mogą korzystać z objazdu starą drogą krajową numer 17 przez drogi wojewódzkie numer 824 i 839. Na miejscu prowadzimy działania mające na celu ustalenie przyczyny powstania nierówności. Po ich zakończeniu podjęte zostaną niezbędne prace naprawcze.
0: Jak dodaje Łukasz Minkiewicz, odcinek ten jest objęty gwarancją udzieloną przez wykonawcę drogi. Dziś w Słubicach padł nowy rekord ciepła, a w historii pomiarów termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. Upały stopniowo ustępują, ale jutro ma być jeszcze gorąco. Mieszkańcy Łodzi w większości szukają ochłody w cieniu parków i nad wodą.
3: Gdzie można się w Łodzi schronić przed gorącem, według Was?
4: No to tutaj właśnie, w cieniu gdzieś, albo w domu.
5: W domu to nie jest najlepsza opcja, bo jednak w domu też jest teraz gorąco.
3: A na przykład takie miejsca, żeby się pokąpać, według Was?
5: No do Arturówka też można pójść.
4: No jest na Kopach Chwala.
3: Jutro będzie jeszcze gorzej. Jakie ma Pani sposoby na to, żeby się schłodzić?
6: Absolutnie żadne, bo pracuję cały dzień, ale w klimatyzowanym chociaż.
0: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiał Adam Łużyński. Wołodymyr Zełenski chce, by Ukraina miała swój panteon bohaterów. Prezydent podczas Dnia Konstytucji mówił, że panteon ma upamiętniać wszystkich bohaterów, którzy walczyli o wolną Ukrainę w różnych stuleciach. Złożyłem w parlamencie projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami bohaterów, którzy w różnych stuleciach zainspirowali Ukrainę do bycia zawsze zjednoczoną i na zawsze wpisaną w naszą historię. Nikt nie będzie nam mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować.
7: Nie będzie nakazywać nam, jak żyć, jak mówić, kogo nam lubić, komu być wdzięcznymi i jakich herojów szanować.
0: Prezydent Zełenski ogłosił też budowę w Kijowie pomnika Iwana Mazepy. To jeden z hetmanów kozackich, żyjących na przełomie XVII i XVIII wieku na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej obojga narodów.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w większej części kraju jest umiarkowana lub dobra. W Ciechocinku, Legionowie, Piastowie i Krzyżówce w Wielkopolsce dostateczna. Ponad 21% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie przed pożarami w lasach znów wysokie w całym kraju. Jedynie w części województw zachodniopomorskiego i śląskiego jest ono średnie. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport. Dariusz Urbanowicz.
10: W Gliwicach istne szaleństwo, ale zanim raport z Ligi Narodów, to jeszcze raport z Twittera, obecnie X-a. Fabrizio Romano, publikujący tam, że wiarygodne informacje transferowe, ogłosił, że Robert Lewandowski na początku tygodnia podpisze kontrakt z Chicago Fire. Polski napastnik

0: Wizytował klub z Wiecznego Miasta 2 tygodnie temu. Mimo 28 milionów followersów i powszechnego uznania branży piłkarskiej, wciąż jest to informacja nieoficjalna. Zarobki Lewego? Takie pytania się od razu pojawiają. Wszystko wskazuje, że to będzie znacznie powyżej średniej krajowej. A teraz już Polska-Argentyna na zakończenie ostatni mecz gliwickiego turnieju Ligi Narodów. Uwaga, uwaga, po pierwszym secie to Argentyńczycy prowadzą 1-0, ale nasi nie sprzedali tanio skóry. Ten set skończył się wynikiem, uwaga, 50-48. A na Mundialu właśnie zaczął się pierwszy mecz fazy pucharowej, jak mawiają w Ameryce playoff. Przegrywający odpada. Po 6 minutach gry Republika Południowej Afryki remisuje z Kanadą 0-0. Wielki sukces polskiego pięcioboisty Łukasza Gutkowskiego, który zajął 3. miejsce w Pucharze Świata w Budapeszcie. Małgorzata Karbownik była 11. Pięciobój nieco się zmienił, nie ma już jazdy konnej, jest za to ludzki bieg przez przeszkody. Polskie osady wioślarskie. Poza podium Pucharu Świata w Lucernie męska 8 finiszowała na 6. miejscu, tak samo jak żeńska 4 podwójna. Najlepiej spisały się Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska, które zajęły 5. miejsce. Niespodzianka na Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym, w koszulce z biało-czerwoną banderą przez najbliższy rok będzie jeździł Kacper Maciejuk.
1: Stosowałem też wcześniej takie treningi cieplne, tak zwane heat training, delikatnie się przygotowując, czyli w ciepłe dni ubierałem się ciepło po prostu, a na szczęście miałem tak zwany dzień konia, w którym nie przeszkadzał mi aż tak ten upał. Dużo się schładzałem, dużo piłem, było to bardzo ważne na wyścigu dzisiaj właśnie, ten lód, żeby był cały czas pod dostatkiem, gdzieś tam na ten kark czy na klatkę, żeby to schładzało temperaturę ciała.
0: A na czym polega niespodzianka? Na tym, że Kacper Maciejuk jeździ w polskiej grupie kontynentalnej Woster Team. Skrajne upały, jak słychać, nie przeszkodziły mu w zdobyciu złotego medalu ze startu wspólnego, a brat Kacpra Maciejuka, Łukasz, ściga się w Proturze w barwach grupy Movistar.
2: Noc bezchmurna na południowym wschodzie. W innych regionach może się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Niewykluczone są też burze, lokalnie z gradem. Noc ciepła, będzie od 19 do 23 stopni. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 17.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 21:08.
7: Młody polski jazz.
8: Ania Lalka.
6: Maciek Jankowski, Agnieszka Łukasiewicz. Zaczynamy.

0: Niedziela po 21 oznacza jedno, w duszy znowu grami jazzik. Jazzik, czyli utwór z longplaya, nazwa od Kota Coolera i Tuwima, czyli raperów, którzy weszli we współpracę z producentem Pstykiem, ewidentnie zakochanym w jazzowych bitach jak my.
1: Ja przypominam sobie ten kawałek z naszych playlist jakichś takich podróżniczych, jak gdzieś jechaliśmy na jakiś festiwal w ubiegłym roku, na pewno słuchaliśmy tego kawałka, nie jestem w stanie umiejscowić tego dokładnie w czasie, ale było to jeszcze długo przed tym, jak audycja Młody Polski Jazz się pojawiła, więc już wtedy kiełkowało.
0: To może teraz jakieś takie kulisy. My dużo jeździmy razem na festiwale, szczególnie w te wakacje. Dzisiaj wróciliśmy z Bieszczad. Pozdrawiamy wszystkich z tamtych okolic. Akurat nie jazzowy festiwal, ale zawsze w trasie gra nam jazzik właśnie Młody Polski Jazz.
1: No i dzisiaj oczywiście do 22 będzie nie inaczej, natomiast artysta, który teraz nam zagra, no właściwie tak jedną nogą w Młodym Polskim Jazzie, bo dużo więcej tam się dzieje, no i oczywiście to zaplecze w postaci dorastania w Kolumbii, to już chyba wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Grywa solo, grywa z big bandami, grywa z Janem Młynarskim. Marcin Masecki.
2: Damas y caballeros, esta es la historia de Pachito Eche, también conocido como Francisco Echeverri.

0: Echeverri, dyrektor generalny Hotel Granada en la ciudad de Bogotá.
1: No dobra, nie do końca jazz, bolero latynoskie, ale no warto przypominać, co Marcin Masecki tworzy, szczególnie, że nowości, bo Pacito Eche to właśnie taki singiel główny nowego wydawnictwa od Boleros i Masecki.
2: No zwłaszcza, że o patrz, z tych upałów, z tego wszystkiego, od klimatyzacji właśnie, aż chrypka się robi. No właśnie chciałem wspomnieć o tym, że no pogoda aż prosi o to, żeby sięgnąć po Maseckiego. Ja tylko cieszę się, że mamy klimatyzację w studiu, a te pomiary w wysokości 41-40 stopni, no to aż wołają po prostu o kolumbijskie brzmienia. Choć dzisiaj nie będzie ich dużo, właściwie to już tyle, jeżeli chodzi o Kolumbię, ale będziemy na pewno trochę tych słonecznych, dusznych nagrań prezentować dziś do 22 w Młodym Polskim Jazzie. I teraz wracamy do wydawnictwa, które już się pojawiło dawno, dawno temu.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa o Marcinie Maseckim, ponieważ jakieś połączenie z Młodym Polskim Jazzem jest i to

0: najnowsze, ponieważ wczoraj wystąpił w Łazienkach Królewskich w nowo otwartym amfiteatrze 2.0. Piękna przestrzeń, bardzo polecam wybranie się, koncerty są często darmowe. Grał tam m.in. z Jankiem Pieniążkiem, którego bardzo często prezentujemy bardzo często jego brzmienia perkusyjne w różnych odsłonach. Młody jazzman m.in. w Kosmonautach możemy go słuchać. Ale teraz oddaję ci pałeczkę, wracamy do słonecznych brzmień, już tym razem stricte jazzowych.
1: Generacja Jazz konkretnie. 2023 rok, wtedy się ta płyta ukazała. My też zapowiadaliśmy kolejną jej odsłonę. Zresztą mówiliśmy też o tym, że można było jeszcze do niedawna się zgłaszać, jak się miało mniej niż 30 lat i grało się młody polski jazz. To akurat Klawo z tej płyty sprzed 3 lat.

0: Pizka. Tak się mawia teraz. Bo to Pizza oczywiście, czyli utwór, który zaczyna płytę Generacja Jazz, chociaż nie tylko, bo to zespół Klawo oczywiście. Z tej składanki akurat dziś wyciągnęliśmy tę wersję.
1: No, tak się zastanawiam, co jedzą dobrego nasi słuchacze. My dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że apetytu trochę brakuje w taką pogodę, ale nie zapominajcie o tym, bo to jest też bardzo ważne poza wodą. Proszę się odżywiać i jeść arbuza. My sobie zajadaliśmy właśnie w drodze do Trójki.
0: A te rozkminy na temat tego, co jedzą słuchacze Młodego Polskiego Jazzu, absolutnie nie są nieuzasadnione, bo przecież my od dłuższego czasu już dostajemy informacje mailowe na mpj@polskieradio.pl. Kulinarne informacje.
1: Kulinarne i zwierzaczki, ale nie no, o muzyce oczywiście też nam wszystko piszcie. mpj@polskieradio.pl. Ale taka luźna atmosfera, bo i utwór bardzo luźny, utwór Wyluz, czyli Klawo i Michał Aleksander.

0: Michał Aleksandrowicz i Klawo oraz Wyluz. Czujesz luz, Maciek?
1: Cały czas, zwłaszcza po Bieszczadach teraz. No trudno jest spędzić kilka dni, no dobra, trzy dni, no zwłaszcza, że byliśmy tam w okolicznościach pracowych, więc no nie było to takiego, nie było takiego pełnego bieszczadzkiego luzu, no ale trudno jest odrobinę się chociaż nie wyluzować przy takich okolicznościach przyrody. No a to już zespół, który też w sumie całkiem niedawno widzieliśmy na żywo. Zespół, o którego live sesję w sumie jeszcze walczymy i myślimy, że może się ona ziścić za jakiś czas. Immortal Onion.

0: Płyta Owady od zespołu Opady to zdecydowanie coś, co spodoba się tym, którzy kochają jazz, ale może jeszcze nie są gotowi na bardzo długie utwory i lepiej odnajdują się w tych dwóch, trzech minutowych. To właśnie taka jest ta płyta.
1: I to jest też element charakterystyczny młodego polskiego jazzu. Nie każdego, oczywiście, ale też bardziej jest większość materiału, albo duża część tego materiału, który ukazuje się na młodej polskiej scenie jazzowej, skierowany właśnie do takiego odbiorcy, który no chętnie sięga po rzeczy tego typu. 3-4 minuty, na przykład nagrania hip-hopowe, czy około hip-hopowe, to wszystko się na tej płaszczyźnie skleja.
0: No, ale teraz coś, co z kolei zadowoli tych drugich.
1: No właśnie, inny, zupełnie inny biegun, przeciwny biegun. Czyli tercet Kamili Drabek, trochę bardziej ukłon w stronę tej klasycznej odmiany jazzu, ale cały czas młodego polskiego.

0: W audycji Młody Polski Jazz kontrabasistka Kamila Drabek i jej tercet z utworem Etr. To akurat aranżacja Drabek, ale kilka utworów z albumu Tak bym chciała kochać już to kompozycje legendarnego jazzmena Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. No słychać też to zamiłowanie do klasycznych standardów jazzowych. Taki też jest Młody Polski Jazz.
1: I bardzo klasyczny jest to skład, bo na kontrabasie wspomniana Kamila Drabek, czyli bandliderka tego składu, jest tutaj także w ekipie saksofon, Marcin Koniczkowicz i Kacper Kazimierski na perkusji. A to zespół, który już jakiś czas temu mieliśmy zagrać w Młodym Polskim Jazzie.
0: No to teraz No Material.

0: Niestety wiele wskazuje na to, że ten zespół już nie istnieje. W 2023 roku wydali płytę Now You Know i z niej właśnie przymierze prawie na koniec młodego polskiego jazzu.
1: Dziękujemy za ostatnią godzinę. Ania Lalka,
0: Maciej Jankowski
1: i Agnieszka Łukasiewicz, a żegnamy się String Theory od Unleashed Corporation.

0: autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 28 dzień czerwca. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lewy bliski transferu do Chicago Fire ma podpisać kontrakt w ciągu 24 godzin. Prezydent na uroczystościach poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wydarzeń. Pod Warszawą zaginął uczestnik wyścigu rowerowego. Trwają poszukiwania. Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire przesądzony, informuje agencja DPA. Reprezentant Polski oraz klub MLS mieli uzgodnić 2-letni kontrakt. Dokumenty mają być podpisane w ciągu 24

0: godzin. Według Sky i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. DPA podaje, że piłkarz mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca. Kontrakt kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski z klubem z Barcelony wygasa z końcem czerwca. Chylę czoła przed Wami, bohaterowie poznańskiego czerwca 56, mówił w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 70. rocznicy tamtych wydarzeń. Podkreślał, że mimo podłoża ekonomicznego były to protesty w obronie godności i wolności Polski.
1: Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł, drodzy Państwo, jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
0: Po raz pierwszy w PRL-u robotnicy zorganizowali wówczas strajk generalny i wyszli na ulicę, demonstrując niezadowolenie i sprzeciw wobec sytuacji w kraju. Do strajkujących z zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów Stalina, dołączyli robotnicy z innych fabryk i mieszkańcy miasta. Protesty zostały krwawo spacyfikowane. W licznych walkach zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. 71-letni rowerzysta zaginął podczas Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Trwają poszukiwania, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
2: Działania są prowadzone od momentu zakończenia wyścigu kłada ratowniczego, który z ostatnim zawodnikiem jedzie i kończy wyścig. Nie mieliśmy odbicia chipów tak zwanych, czyli pomiaru czasu na mecie pana Kazimierza. Postanowiliśmy go niezwłocznie szybko szukać, więc pojechały nasze kłady, pojechał ratowniczy, jeszcze raz medyczny pojechał na trasę. Nie możemy go kompletnie nigdzie namierzyć, pomagają tu nam wszyscy przyjaciele, cała społeczność polarska, policja, OSP, marki, nie tylko, straże leśne zaczynają tu przyjeżdżać, więc poszukamy pana Kazimierza.
0: W akcję zaangażowanych jest prawie 100 osób. Nigdy wcześniej w Polsce nie zanotowano tak wysokiej temperatury. 40,5 stopnia w Słubicach, w Toruniu było 40,3 stopnia. Co na to, torunianie?
3: No cóż, taki mamy klimat, co poradzić. Trzeba się jakoś dostosować i przeżyć to wszystko. Z rodziną pojechaliśmy nad morze i właśnie teraz wróciliśmy, a mamy też to szczęście, że akurat w mieszkaniu mamy klimatyzację. Także czy to jest rekord do dumy? Niekoniecznie. Medal ma zawsze dwie strony.
4: W Toruniu padł rekord ciepła.
5: Mamy za darmo Majorkę, o, tak
6: teraz
5: bym powiedziała.
6: Trzeba do nas przyjeżdżać na wakacje, a nie za granicę.
5: Bo dużo narzekamy, że jest zimno.
6: Także cieszmy się tym słońcem teraz.
7: Mi to, wie pan, nie przeszkadza. Ja tam lubię akurat ciepło. Na budowie bym nie chciał pracować, ale dla ludzi starszych to jest na pewno gorzej. Ale ludzie wyjechali, nie? Za miasto przeważnie. Jest turystów dużo mniej. Nie jest źle. Co jakiś czas musi padać taka rekordowa temperatura.
0: Ostatni raz tak gorąco było w Toruniu w 1959 roku, kiedy termometry pokazały 38,2 stopnia. Kolejny dzień z rekordem ciepła w Czechach. Po raz pierwszy w historii pomiarów temperatura u naszych południowych sąsiadów przekroczyła 41 stopni.
8: W Doksanach termometry pokazały dziś po południu 41,9 stopnia. To o 1 stopień więcej niż wczoraj, kiedy w tej samej miejscowości na północnym zachodzie Czech po 14 latach padł nowy krajowy rekord temperatury. Według synoptyków największe upały utrzymają się jeszcze jutro na Morawach i Śląsku, gdzie będzie obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego 3 stopnia. Do Czech właściwych od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, przynoszący przelotne opady deszczu i burze. Ochłodzenie będzie jednak nieznaczne. W poniedziałek temperatura w Pradze ma przekroczyć w najcieplejszym momencie dnia 33 stopnie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W pogodzie idą zmiany. Jutro co prawda wciąż będzie upalnie, szczególnie w centrum i na wschodzie, ale prawie wszędzie możliwe burze lokalnie z gradem i mogą być one gwałtowne. Temperatura maksymalna w poniedziałek od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu około 22.
10: Autopromocja.
11: Halo, słyszymy się?
12: No, chyba tak.
10: Bo radio to taki dobry towarzysz.
13: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
11: Zwłaszcza zimą.
12: Teraz to latem.
10: Latem, latem.
13: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
11: I listy.
12: I muzyka.
14: I słońce.
10: I muzyka.
13: Dlatego proponujemy
14: Listy na M.
11: Nową audycję w Trójce.
14: Od poniedziałku do czwartku.
10: Od 9 do 12.
13: Wspominamy, jak
14: kiedyś to było.
11: Sprawdzimy, jak jest teraz.
10: Co u Państwa?
13: I zapytamy o plany.
14: Listy na M.
11: My będziemy na Myśliwieckiej.
14: Choć nie tylko.
10: A Państwo?
13: Zapraszamy.
11: Agnieszka.
10: Justyna.
13: Mateusz.
14: I Michał.
10: Autopromocja.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze Agnieszka.

0: Agnieszka Darek i Darek. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje program. Darek Pieruch jest wydawcą Linii Nocnej. No, ja się nazywam Dariusz Bugalski. I zapraszam Państwa.
1: Linia Nocna.
0: Troszkę może chłody na początku.

I to są wodospady. I to jest ta muzyka piękna z misji. Yo-Yo Ma, Morricone i strumień. No właśnie szukamy ochłody, prawda? Nie wiem jak państwo, no ja bym chyba, jak jest 35 stopni jakoś chyba nadal, to ja bym chyba nie dzwonił do radia. Nie miałbym tyle determinacji, ale może, jakby państwo mieli ochotę, to zapraszam. No i też piszcie. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale dzisiaj, no przede wszystkim szukamy ochłody. Proszę docenić to, że nie wypowiadam słowa chill out, tylko właśnie ochłoda, bryza, strumień, wachlarz, sombrero, wodospad, wiatrak i tak dalej, i tak dalej. Takie sprawy. I taka będzie ta muzyka. A co do pomysłu, gdyby jednak państwo zechcieli napisać albo zadzwonić, no to mam pewien pomysł, no ale to za chwileczkę. Teraz Miles i Summertime.

Agnieszka, co da robi dzisiaj? Ta woda, ochładza strumień. No i taki mail, to może ten mail teraz, pani Bogumiła. Byłam na wycieczce na Podlasiu. Zachwyciłam się tamtą krainą. Nocowaliśmy w Augustowie. Jakoś mi się przypomina, że pan z tamtych terenów pochodzi. To prawda. Uśmiecham się, jak wspominam rejs Doliną Rozpudy. Cisza, cudowna zieleń, tafla wody gładziutka. Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę. Lekkości w sercu panu życzę. Bardzo dziękuję. I dla pani, i dla państwa. No właśnie sercowcy mają się chyba, mają chyba trudno szczególnie, prawda? Więc ja pozdrawiam państwa, dbajcie o siebie, pozdrawiam cię Elu. Elżbieta jutro ma zabieg, trzymajmy za nią kciuki. No i, no właśnie, tak pomyślałem. Audycja przeciąg, audycja strumień, audycja ochłoda, audycja wachlarz, sombrero, chłodnik, to jest chyba ważne słowo dzisiaj, no nie tylko. To może teraz jeszcze tak powoli rozkręcając się, bryza, J.J. Cale.

J.J. Cale, oczywiście. Call me the breeze. Bryza. No, ale ja myślę o chłodniku jeszcze. Co państwo powiedzą na chłodnik? Wczoraj byliśmy z wizytą Beaty i Maćka. Maciek okazał się maestro chłodnika. Jakie państwo mają przepis na chłodnik? Ja tak zupełnie poważnie. Dosłownie, ale też i w przenośni. Recepta na upał. Może tak. Jeden pęczek botwinki z większymi buraczkami, 500 ml bulionu jarzynowego, ewentualnie wody, 400 g kefiru siodłego i tak dalej, i tak dalej. To taki tutaj przepis znalazłem. No ale rozmawiajmy. Gdybyście chcieli, gdybyście mieli jeszcze ochotę, energię, no to zapraszam. Recepta na te straszne upały. Jak dajcie radę? No, ja spróbuję zgodnie z taką maksymą. Anthony de Mello napisał kiedyś takie słowa bardzo ładne. Codziennie w pracy powinniśmy uszczęśliwić jednego człowieka, nawet gdybyśmy mieli to być właśnie my tym człowiekiem. No to mam nadzieję, że jakoś ta muzyka i ta nasza rozmowa ewentualna przyniesie trochę

0: chłodzenia, ochłody, ochłody. Ja Państwa zapraszam, 2 2 7 3 i dariusz.ugarski@polskieradio.pl. No właśnie, i zaraz porozmawiamy. Chlub do wody. I pan Krzysztof czeka. Dobry wieczór.
1: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Witam pana i słucham.
1: Pan Dariusz mnie natchnął taką myślą z mojego dzieciństwa, że podstawową potrawą w takie upalne lata to był chłodnik z botwingą u moich dziadków w Otwocku.
0: No to proszę,
1: to było to niezapomniane smaki.
0: No to proszę powiedzieć.
1: A drugi jeszcze taki właściwie nie ze smak, co zapach. To była susząca się na sznurkach bielizna w lesie sosnowym, w którym dziadkowie mieszkali. I potem tą bieliznę się zanosiło do Magla. Magil to, jakby dzisiaj powiedzieć, było takie centrum prasowe.
0: Centrum prasowe. To ma pan no to... rację. Ma pan rację. No, o dziadkach słówko jeszcze niech pan powie. O dziadkach może słówko jeszcze pan powie, bo to takie ważne postacie. A chyba już się rozłączy.
1: No to już historia. Dobra, dziękuję za wysłuchanie i słucham następnych.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No to posłuchajmy teraz następnych i to będą Beatlesi.

0: Pan Jacek, dobry wieczór. Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No, słucham pana.
1: To było dawno. To było 40, pewnie 43 lata temu, kiedy zostałem powołany przez ojczyznę do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Aha, aha. Moja jednostka stacjonowała nad jeziorem. Ale chcę powiedzieć, że to, co mówię, to chciałbym, żeby troszkę ochłodziło.
0: No, dobrze.

0: słuchaczy i pana. Chciałbym, żeby powiało troszeczkę chłodnym powietrzem. Otóż był taki moment pod koniec listopada, kiedy poszedłem właśnie nad to jezioro, które było sztucznym jeziorem, spiętrzonym przez tamę. I wiało już mrozem, a na powierzchni jeziora pojawiły się takie krupy, takie, to się, ktoś, kto lubi gotować rosół, wie, że w którymś momencie na powierzchni pojawiają się takie właśnie, tak? I usłyszałem muzykę sfer niebieskich, bo ten lód, ta lodowa krupa tak szeleściła, jak nie wiem, czy święty Tomasz z Akwinu miał takie doświadczenie właśnie. I nigdy potem już nie miałem takiego doświadczenia, które by łączyło meteorologię z teologią, ale przywołuję je tutaj przed Panem, przed Państwem, bo ono wieje chłodem, czymś, co jest jasne, białe, krystaliczne, zimne. Niech powieje.
1: Trochę powiało, dziękuję bardzo. Mistrz opowieści, pan Jacek, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam bardzo, pozdrawiam.
2: Linia nocna.
1: No i pani Bogusia, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam, panie redaktorze, jak zwykle świetna muzyka, chłodząca.
1: No jest.
3: Temat chłodząca, również tak. Na czasie, jak najbardziej. I teraz tak, długo mam mówić, czy krótko?
1: No, ciekawie.
3: Aha,
1: proszę wybrać wariant.
3: Dobra, to powiem najpierw tak. Z czasów mojego dzieciństwa, mojej mamy chłodnik to była po prostu zupa owocowa.
1: No tak,
3: To się gotowało, wiadomo, z owoców, chłodziło się trochę zaciągnięte, jak się u nas po wielkopolsku mówi, zaciągnięte kiślem, albo kisielem, czy kiślem, kisielem chyba, albo kartoflanką, mąką ziemniaczaną. No to ta mama kładła białko, nie? Tak jak miała czas, to zrobiła. To było takie sobie, powiedzmy. Ja robię klasyczny chłodnik, to znaczy jogurt plus kefir, plus rzodkiewka, ogórek, szczypiorku dużo, słodzę to miodzikiem, plus buraczki, albo botwinkę mam, albo takie przetworów moich zimowych, takie już poszatkowane. No i do tego jajko się daje i to jest, doprawia się solą, pieprzem i to jest, mówią, że jest dobre, pyszne, bym powiedziała. A teraz powiem, jak ja się chłodziłam z moją córką. I w ogóle to powiem tak. Wczoraj z powodu upału wylądowałam na SOR-ze. Ale że już jestem leciwą kobietą, jak to się mówi, z PESEL-em takim sobie 7 z przodu, więc wynikało to stąd, że nogi nie chciały mnie nosić po prostu. Tak się osłabiły. Ale dotarłam jakoś na ten SOR, potem trafiłam na miłego pana doktora i tak dalej, badania, kropóweczka. Potem przyjechała moja córka rehabilitantka, zabrała mamę po 5 godzinach, już było ciemno. No, w związku z powyższym docowała u mnie. A że sama kupiła basen, który napełniła wodą, a mieszkam, jak wiecie, mam południowy stok, mieszkam w Wielkopolsce. Pod orzechem to wszystko się odbywa. Tam mamy stolik, leżaki i tak dalej, i tak dalej. Ja moczyłam sobie nogi, a córka mnie ćwiczyła tę nogę, to by była sprawniejsza. I potem zrobiłam oczywiście obiad i córka tak patrzy na mnie: mamo, no cudowne uzdrowienie. Wczoraj byłaś na torze, a dzisiaj biegasz szybciej niż ja.
1: Pani co, ja panią podziwiam. Pani się uśmiecha i mówi to pani w taki sposób, a wczoraj była pani na SOR-ze, to nie?
3: A wczoraj, no wszyscy, druga córka to samo mówi: mama, cudowne uzdrowienie.
1: Cudowne uzdrowienie.
3: Syn siedzi akurat w Norwegii, tam sobie, że tak powiem, żegluje, śmieje się z nas, bo u nich 10 stopni, a u nas 40. I po prostu prostu, no taka już jestem. Taka już jestem, to zasługa genów.
1: No dziękuję pani bardzo, że pani wnosi te geny.
3: Także pozdrawiam.

0: Pozdrawiam wszystkich, bądźmy pozytywni i kochani. Ja pamiętam z dzieciństwa, takie lata były i wtedy rolnicy się cieszyli, że jest taka pogoda, bo mogą sprzątnąć zboża, a to się wszystko ręcznie robiło. Mhm. Obkaszało się pola ręcznie kosą, potem się wiązało, to potem ta powiązałka przyjechała, potem się ustawiało takie tam stogi takie małe, potem się zwoziło, muciło, mało, tak, wszystko ręcznie było, te wolki z tym zbożem, pamiętam jak mój tato wnosił, naprawdę, naprawdę, i ja mówię, że to było tak, rolnicy się cieszyli i czasowicze, bo każdy miał swoją część tym upale. A teraz trochę tak tragizujemy. No trzeba się nauczyć żyć w takich warunkach. Chłodzić się wodą, wiadomo, 3 litry wody trzeba wypić. Mimo, że ja piłam, ale też organizm, że tak powiem, zastrajkował. Mhm. I w cień, no trochę, wczoraj była taka dyskusja u nas tu w Poznaniu, że za dużo tych drzew się powycinało starych, a jednak te drzewa cień dają, prawda?
1: Prawda, prawda. Pani Bogusiu, dziękuję serdecznie. Pozdrowienia
0: dla córek. Pozdrawiam, ściskam i dziękuję, dziękuję. Również proszę pozdrowić swoją rodzinkę. Dziękuję. I w ogóle pozdrawiam wszystkich i cieszę się, że mogłam porozmawiać. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam panią. No moja rola to jest ochłoda dzisiaj, ale też łączenie różnych wątków. I jakoś tak mi się wydawało, że to może będzie trudne, no, że ktoś będzie mówił o chłodniku, a ktoś będzie mówił tam, nie wiem, o czymś. A tutaj dwa takie, no, różne bardzo, dwie różne opowieści, a jednak metafizyka je łączy, prawda? Tak krupa na jeziorze, metafizyka, pan powiedział o tym, pan Jacek, no i cudowne uzdrowienie pani Bogusi. No właśnie, ale proszę dbać o siebie, dbajmy o siebie, jeszcze jutro mamy trudny dzień. No, a teraz posłuchajmy sobie czegoś na ochłodę. Tak patrzę na tę playlistę. Wiecie co? Wiesz, Agnieszka? Dajmy może Gregory Porter. O, to jest ulubiony artysta mojej żony. Ania, pozdrawiam cię. Ania słucha. No i posłuchajmy, jakie to piękne.

Przepiękne, prawda? Audycja, hasło, przepis na chłodnik, no, czyli recepta na upał, czyli inne różne hasła, strumień, wachlarz, sombrero, wodospad, no nie, ale pomyślałem o truskawkach z lodówki, albo o śliwkach z lodówki, no śliwki to akurat nie teraz jeszcze, ale mam tutaj arbuz, o właśnie Agnieszka mówi, tak, tak, prawda, ale pomyślałem o śliwkach z wiersza, takiego znanego wiersza chyba, William Carlos Williams, w tłumaczeniu Julii Hartwig. I ten wiersz jest taki. Chcę ci tylko powiedzieć, że zjadłem śliwki, które były w lodówce i które zapewne przeznaczyłaś na śniadanie. Wybacz mi. Były wyborne. Takie słodkie i takie zimne. Prawda? Cudowny wiersz. No niby o niczym, ale właściwie o tym najważniejszym. No to ja Państwa zapraszam. Gdybyście chcieli, to zadzwońcie. Nie namawiam, bo naprawdę wiem, że to wielkie wyzwanie, jak jest tak gorąco. Ale proszę. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdybyście chcieli Państwo napisać. No to mam takie piękne nagranie Paolo Fresu, włoski trębacz i jego kwintet, i grają arię Händla w takim pięknym bardzo wydaniu.

0: Pani Justyna, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Składam uszanowanie do redaktorów.
0: Bardzo dziękuję, wzajemnie.
1: Za wspaniałą audycję i wrażliwość.

0: Tam jest taka cudowna scena, kiedy Oliveira po utracie największej miłości swojego życia wraca do Argentyny z Paryża. Trafia na sakramenckie Gorąc. Nie pamiętam już w tej chwili, czy on wtedy zamieszkał u Tality i Travelera, czy wynajmował mieszkanie, chyba wynajmował mieszkanie w kamienicy, gdzie ci jego przyjaciele mieszkali. Z oknem na południe był makabryczny skwar, on nie zasłaniał tych okien. Znalazł w tym mieszkaniu pudełko gwoździków, które były skrzywione. I wymyślił, że będzie prostował te gwoździki, wyobrażając sobie w tym sakramenckim upale młotkiem, będzie prostował te gwoździki, wyobrażając sobie, że zdobywa bodajże Antarktydę. To jest cudowny rozdział. Pot leje mu się i zasłania w oczy, tak? A on wtedy myśli, że to właśnie śnieg tak walnął mu po prostu w twarz. Jak trafia tym młotkiem we własny palec, no to wtedy po prostu myśli o tym, że no już mam odmrożenia. Może to jest jakiś sposób, panie redaktorze.
1: A wydaje mi się, że nie jest zupełnie.
0: I w takim razie może starszych panów pada śnieg na przykład?
1: Ależ państwa, bardzo pani dziękuję. To jest piękna historia. Ja nie pamiętałem tego. Już dawno czytałem tę grę w klasy, ale warto sobie przypomnieć. I bardzo sprytny zabieg w postaci koncertu życzeń. No, zobaczymy, co da się zrobić, ale na razie porozmawiajmy z panem Andrzejem. Panie Andrzeju, dobry wieczór. Halo?
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Dobry wieczór.
2: Korzystając z tej okazji, że udało mi się do państwa zadzwonić, chciałem podzielić się swoim przeżyciem, czy też smakiem dzieciństwa, który kojarzy mi się ze żniwami. Mianowicie chłopak z miasta, jadący na wieś do cioci o godzinie 4 rano. Nie mogliśmy się doczekać już, kiedy zaczną się te żniwa wreszcie i kiedy będziemy mogli wiązać snopki i pomagać. Wygrzewające się za skrońce gdzieś tam na ścieżkach, które mieniły się niczym jak błyskotki po prostu. Nie wiedzieliśmy za bardzo, co to jest później za skrońce. No i ta pomoc nasza i te dzieciaki, zaangażowanie, wszystko. Ale przychodzi moment taki, że godzina 4, 5, zaczyna się robić gorąco. No i co dalej? Chce się pić. I wtedy na pomoc przyjeżdża ciocia z kanką. Z kanką z zimnej komody, tak zwanej z takiej spiżarni. A w tej kance zbożowa kawa.
1: Tak.
2: Niezapomniany smak dzieciństwa.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja też pana pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Agnieszka, wybierz jakiś ładny utwór. Bardzo cię proszę, Agnieszka Łukasiewicz. Zdaje się na twój gust. Co zagramy? Drżę z niepokoju i z ciekawości. No. To. Willie Nelson? Tak, dobrze. Willie Nelson, bardzo proszę.

0: ukochany Willie Nelson. Mój ukochany Willie Nelson. I też, no, ochłoda, prawda? Ochłoda, cudowna ochłoda. Porozmawiajmy. Pani Anna, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Z drogi też, prawda?
1: Tak. Wracam od przyjaciółki. Mieszkamy obie w Szczecinie, ale na dwóch końcach miasta. Więc jak się odwiedzamy, to potem jest kawałek do przejechania i można radio słuchać w trasie. Właśnie usłyszałam, jak pani dzwoniąca chwilkę temu opowiadała o grze w klasy.
0: Tak, tak.
1: A ja dzisiaj u przyjaciółki na stole na ogrodzie, jak do niej przyjechałam, to zobaczyłam właśnie tą książkę, więc mi się połączyły wątki. My siedziałyśmy dzisiaj, upał był wielki w Szczecinie, ponad 40 stopni, a my siedziałyśmy pod wielką sosną i było tak przyjemnie w cieniu. I jadłyśmy hummus, który zrobiła moja przyjaciółka Kasia, i jadłyśmy go z młodymi marchewkami i z ogórkiem, i to też jest fajny sposób i fajny smak na taki gorący czas. A jeszcze tak mi się skojarzyło, bo pan przed chwilką opowiadał o żniwach. My jesteśmy z Kasią domowymi piekarkami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć.
0: Można, jak pani powiedziała, to znaczy, że można.
1: Pieczemy swoje chleby, więc te żniwa i zboże to kojarzą mi się z tym, że my z przyjaciółką sobie wysyłamy zdjęcia chlebów upieczonych. Czasami ta nasza korespondencja wygląda tak, że to jest ileś różnych wiadomości o tym, co się u nas dzieje, a potem nagle zdjęcie upieczonego świeżo chleba. I jakby ktoś przejrzał tą naszą korespondencję, to tych chlebów jest tam sporo. Tak trochę mówię bez ładu i składu. Myślę, że to się może wydawać dziwne osobom, które słuchają, ale jakoś tak poczułam, że potrzeba, żeby zadzwonić i się tym podzielić.
0: Bardzo pani dziękuję.
1: Miałam bardzo przyjemny wieczór i chowanie się w cieniu pod drzewami to jest, myślę, najlepszy sposób na takie upały.
0: Proszę panią Kasię pozdrowić.

0: być przy okazji kolejnej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czyli właściwie opowieść o przyjaźni to była, prawda?
1: Tak, trochę tak.
0: Która może być rozgrzewająca, może być chłodząca, to zależy jaka jest potrzeba. Cudownie. Tak. Pozdrawiam. Szerokiej drogi. Szerokości, pozdrawiam. Zdaje się, mówią kierowcy tirów, więc szerokości. Pani życzy.
1: Dziękuję. Już wyjeżdżam do domu, więc teraz się schowam i podróż się skończy. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru.
2: Linia nocna.
0: No jeszcze pan Robert, prawda? Dobry wieczór.
3: Tak, tak. Dobry wieczór. Bardzo mi miło również. Cieszę się tym bardziej, że to po raz kolejny udało mi się do państwa dodzwonić, do pana dodzwonić. Parę miesięcy temu mieliśmy przyjemność zamienić parę zdań. Dzisiaj jestem na trasie między Toruniem a Gdańskiem. Idzie burza z lewej strony, z zachodu, więc można się spodziewać zmiany. Ale chciałem przepiękną historię opowiedzieć, która mnie dotyczyła. Wychowany byłem, narodziłem się w 65 roku, więc 20 lat po wojnie. I wychowany byłem w opowieści o braciach mojej mamy. Jeden z nich był pilotem 64. Brygady w 39 roku. Ma zestrzelenie kara się Messerschmitta, potem przez Syberię, przestrzelone nogi, Afrykę, Portugalię, dostał się do Anglii, był bohaterem dywizji 305. Niestety zginął. I wtedy, kiedy mama mi o tym opowiadała jako młodemu chłopcu, ja byłem tymi opowieściami po prostu przesiąknięty, obiecałem jej, jako mały chłopak, mama, zabiorę cię na grób twojego brata. W momencie, kiedy jej to obiecałem, możliwość spełnienia tej obietnicy równała się zero. Dotyczyło to po prostu tego, że nie mogliśmy wyjeżdżać za granicę. W momencie, kiedy już trochę dorosłem i zaczęła się pojawiać takie okienko możliwości, mama już była starszą osobą, to były 90 lata po ziemi, słuchaj, jest teraz ta możliwość, wsiadasz do samochodu i jedziemy. Zabrała swoją starszą siostrę, panie miały razem 160 lat. I wziąłem z sobą młodego siostrzeńca. I pojechaliśmy samochodem. Podróż trwała 3 godziny. Brat mojej mamy pochowany jest w miejscowości Abbeville. To jest wybrzeże francuskie. Tak, jechaliśmy w olbrzymich upałach przez 3 dni, bo odwiedzaliśmy rodzinę, która po raz pierwszy po wojnie się spotykała. To było w ogóle pierwszy raz, moja mama użyła paszportu i wyjechała za granicę, więc dla niej to było niezwykłe przeżycie. I w momencie, kiedy z Paryża wyjeżdżaliśmy już w ostatni odcinek, żeby dostać się do jego cmentarza, z tego wielkiego upału zrobił się coś, czego ja do dzisiaj nie doświadczyłem. Znaczy, im bliżej byliśmy kanału La Manche, tym większe brązowe chmury były coraz niżej, prawie zawadzając o dach samochodu. I lało tak strasznie, że wycieraczki nie były w stanie tej wody po prostu usunąć z szyby. I moja mama, ja czułem to napięcie w niej rosnące, ona rozumiała, czuła, że po raz pierwszy będzie w tym miejscu, o którym marzyła przez kilkadziesiąt lat, bo to był jej ukochany brat i to były te emocje coraz większe. Ja to czułem, że ona siedząc z tyłu w tym samochodzie już nie wytrzymała i zaczęła płakać z ciocią, czy ze swoją siostrą. Tak. I to było bardzo takie emocjonalne przeżycie. I ja usłyszałem, jak ona powiedziała, Boże, ja raz w życiu jadę do Michałka, a tu taka pogoda jest. I zaczęła płakać. No i potem jedziemy dalej, próbujemy sobie poradzić z pogodą. I słyszę, że babcie z tyłu coś robią, coś mówią, coś szeptają. I zobaczyłem, że mają różaniec w ręce. One miały różańce, to dla nich to była norma. I zaczęły śpiewać piosenkę, której ja nie rozumiałem, no mój Boże, co się tu dzieje w ogóle. Z młodym chłopcem, który jest tysiącem, mieliśmy wtedy do tego stosunek taki, no może nie lekceważący, ale jakby no, z dużym dystansem do tego typu historii się odnosiliśmy i być może nie docenialiśmy, co się może za chwilę wydarzyć. Przyjeżdżamy do miejscowości Abbeville i na wzgórzu jest olbrzymi cmentarz. Po drodze było tysiące, setki cmentarzy z Normandii, z pierwszej wojny i mama cały czas się denerwowała, że to już tu. Ale dojeżdżamy do Abbeville, wchodzimy, po prostu leje tak, że jest katastrofa. Nie byliśmy na to przygotowani. Wychodzimy z samochodu, mówimy, trudno, jakoś wejdziemy. Otwieramy bramę cmentarza i robi się dziura w niebie.
0: Ojej.
3: I świeci słońce. I szukamy grobu, bo to są setki grobów wojennych, a tam są tylko 2 groby polskie. To właśnie ta załoga tego samolotu. I, no i tam się działy przepiękne, cudowne, metafizyczne rzeczy, takie naprawdę mocne. Ja później, jak już to wszystko się uspokoiło, jak już ten młody mój siostrzeniec mówi, nie do wiary, co tu się wypowiada.

0: za jakieś czary. I potem mamy, jak wszystko się uspokoiło, zapytałem: mamo, co to było? Co wyście zrobiły z ciocią? Co wyście śpiewały? Bo słyszałem, że śpiewacie, ale był taki huk w samochodzie, z tego deszło. Ona mówiła, to była piosenka, pieśń, którą ludzie na wsiach, w kościołach, rolnicy, śpiewali, żeby Bóg dał im pogodę, bo jeśli nie będzie pogody, nie zbiorą plonów, umrą. I to była ludowa, kościelna pieśń, którą one wtedy śpiewały, odmawiając jednocześnie różaniec. I to się stało i ja po prostu tam byłem i to widziałem, nawet mam zdjęcia i pokazywałem potem na różnych rodzinnych spotkaniach, że takie coś się stało. Czy to był przypadek, czy nie? Nie wiem, ale może warto byłoby w audycji zapytać słuchaczy, czy może ktoś zna albo słyszał, bo ja już teraz nie pamiętam słów tej pieśni, tej modlitwy, ale być może ktoś z Państwa ją zna, bo być może można byłoby ją użyć na upały i sytuację odwrócić.
1: Dziękuję Panu najserdeczniej. To wspaniała opowieść. Dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do usłyszenia. No właśnie, do usłyszenia. Po 11 kilka minut się spotkamy, prawda?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 czerwca. Minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Kobieta zmarła na terenie zamkniętego kąpieliska w Chełmie. Przyczyną mógł być upał. Motocyklista przewrócił się na rondzie w Poznaniu tuż przed kolumną szefa MON-u. Iran odwołał udział w rozmowach technicznych z powodu ostatnich amerykańskich ataków. Upał prawdopodobną przyczyną śmierci kobiety na terenie zamkniętego kąpieliska w Chełmie. Poinformował o tym prezydent miasta Jakub Banaszek. Jeśli się to potwierdzi, będzie to pierwsza ofiara rekordowej fali gorąca w Polsce. Dziś padł nowy rekord ciepła. W Słubicach było aż 40,5 stopnia Celsjusza, a w Toruniu 40,3 stopnia. Ochłodzenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. Jutro fala upałów przesunie się nad centrum i wschód kraju. Z kolei na zachodzie temperatura nieco spadnie i pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasak.
4: Od zachodu już będzie nieco chłodniej. Tam pojawią się i burze, intensywne opady, porwisty wiatr, grad, niewykluczone superkomórki burzowe, które będą przemieszczać się także do centrum kraju.

0: Częstowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Incydent w pobliżu kolumny samochodów ministra obrony w Poznaniu. Motocyklista przewrócił się na rondzie tuż przed autami. Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy limuzyny wracały z uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Pojazdy zatrzymały się, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wysiadł z samochodu, by sprawdzić, czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy. Informację potwierdził rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej, który powiedział, że między autami a jednośladem nie doszło do kontaktu, a motocyklista przewrócił się sam. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. Iran nie wziął udziału w dzisiejszych rozmowach technicznych z powodu ostatnich ataków USA na kraj i niedotrzymania warunków porozumienia przez Amerykanów. Informację przekazała państwowa telewizja Iranu. Stany Zjednoczone zaatakowały dziś kolejne cele w tym kraju. Irański minister spraw zagranicznych zapowiedział, że Iran będzie przez następnych 30 dni sprawował wyłączną kontrolę nad cieśniną Ormus. Po kilkunastu godzinach strażacy dogasili pożar w Mszczonowie na Mazowszu. Od 5 nad ranem palił się zakład gospodarki odpadami. Ponad 120 strażaków brało udział w akcji, informuje Jarosław Belina ze Straży Pożarnej w Żyrardowie.
1: Trzeba było co chwila wymieniać ratowników pracujących przy pożarze. No ze względu na skrajny upał i ryzyko przegrzania się. Zakończone działania, wszystkie zastępy wróciły do bazy. Teraz już na miejscu będzie pracował policja i wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
0: Nikt nie został poszkodowany. Pożar strawił około 400 metrów kwadratowych powierzchni zakładu, połowę budynku. Na razie nie są znane przyczyny, to wyjaśni śledztwo. 200 filmów będzie można obejrzeć podczas lubuskiego lata filmowego w Łagowie. To już 55. odsłona imprezy. Najlepsze obrazy zostaną nagrodzone złotymi, srebrnymi i brązowymi gronami.
2: Trzy konkursy w tym roku tradycyjnie. Konkurs główny filmów fabularnych, konkurs krótkich filmów fabularnych i konkurs filmów dokumentalnych. I codziennie zapraszamy wszystkich o godzinie 13 do zamku. Tam będą prowadzone wywiady z dwoma twórcami dziennie. Duża sala Leśnik. Tam głównie odbywają się filmy konkursu głównego i konkurs dokumentów. Mała sala Leśnik. Tam znajdziemy krótkie formy, jeśli chodzi o prezentację. Amfiteatr codziennie o 22:00. Będziemy mogli tam zobaczyć panoramy kina polskiego.
0: Zapraszała organizatorka festiwalu Weronika Nowak. Lubuskie lato filmowe potrwa do soboty. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc bezchmurna na południowym wschodzie. W innych regionach może się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Niewykluczone też burze, lokalnie z gradem. Noc również ciepła, będzie od 19 do 23 stopni. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 17.
4: Autopromocja.
5: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Dariusz Bugalski, witam Państwa ponownie i zapraszam.
8: Linia nocna.
7: Hasło? Chłodnik. Dosłownie albo w przenośni, czyli recepta na upał. Zapraszam Państwa. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i dwie dwójki. 7 trójek. No, chciałem powiedzieć na rozgrzewkę tę piosenkę, bardzo przepraszam. No, ku ochłodzie nad King Cole.

0: window. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Jedna z moich absolutnie ukochanych piosenek, nie wiem, pierwsza dziesiątka, to jest właśnie ta. Proszę Państwa, ja zaniedbuję Państwa piszących. Okropna rzecz się dzieje. Pan Aleksander, trepki, to jest ten sposób, ładnie Pan napisał. Pan, kto to jeszcze? Pan Adam z Gołdapi. Przepis na upał w moim wykonaniu to woda z miętą i dużą ilością lodu. O tej porze jest lepiej, więc wystarczy balkon i pańska audycja. Pozdrawiam, pozdrawiam. No, nasza audycja, nasza audycja. No i jeszcze kto? A jeszcze Mariusz. Rano widziałem wilgę i śpiewała na deszcz. To chłodzi mnie ta nadzieja. Pozdrawiam, pozdrawiam chłodno. No dobrze, chłodno. Dzisiaj chłodno. No, o właśnie tak. Jeszcze kto to napisał? Pan Piotr z Siemiatycz też nas pozdrawia. I pani Agata. Jeszcze przeczytam ten mail z dłuższy. Proszę Państwa, no to zapraszam. Ja nie spodziewałem się, że będą Państwo dzwonili w ogóle w taki upał, ale naprawdę nie doceniłem Was. Może na znowu chciałbym być na rozgrzewkę. Jeszcze mail od pana Eryka, który napisał jako pierwszy. Słońce jeszcze było na horyzoncie, to jest kontekst, więc czytam. Słońce już prawie na horyzoncie, ja czekam na audycję i tak przy historycznie rekordowych upałach, które właśnie przeżywamy, jedni narzekają, drudzy się zachwycają. No nie wiem kto, no ale dobrze. Pomyślałem, że warto spojrzeć na nie właśnie z tej dobrej strony. Jak mawiał Churchill, pesymista widzi trudność w każdej szansie, optymista widzi szansę w każdej trudności. Niech więc to słońce staje się dla nas źródłem dobrej energii, nie tylko na najbliższe dni, a może i nawet na całe tygodnie, miesiące, lata. Życzę panu i wszystkim słuchaczom spokojnej, inspirującej audycji i wielu dobrych rozmów. No tak się właśnie dzieje, dziękuję. Dziękuję, to się spełnia. No to ja Państwa zapraszam, a my sobie jeszcze troszeczkę się będziemy wychładzali. Akurat, o właśnie, Ali Farkature i Raj Kuder.

0: Przepraszam, że wchodzę w wokal. Bardzo, bardzo Państwa przepraszam. Pan Krzysztof, dobry wieczór. Halo?
1: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, tak, dobry wieczór. Halo, halo?
1: Jeszcze raz dzwonię, ale przypomniało się takie dzieciństwo.
0: Aha.
1: Smakowite wspomnienie.
0: No, no.
1: Wypaliśmy nad

0: tej porze roku dosyć szeroko się rozlewał, ale płytko. Aha. Myśmy tam brodzili po tych łąkach razem z bocianami, zabami, żeby się schłodzić. Aha. A pod wieczór zachodziliśmy do takiego pasterza, który piekł chleb w takim prawdziwym piecu chlebowym.
1: Aha.
0: I wynosiliśmy te bochny do naszej gospodarzy. I aha, tutaj od dołu schłodzeni, a na górze głodni, zjadaliśmy te bochny chleba pod wieczór. Tak to było.
1: Co było bardzo niezdrowe, ale bardzo przyjemne.
0: Bardzo niezdrowe, ale było pięknie. Były lampy naftowe.
1: Tak.
0: I nic innego.
1: Aha, dziękuję panu.
0: Cyganie jeszcze byli. Ale to się już nie mówi cyganie.
1: No nie mówi. No to zaraz.
0: Teraz się mówi Romowie, tak?
1: No tak, tak. Pozdrawiam pana. Dziękuję serdecznie. I jeszcze...
2: Linia nocna.
1: Linia nocna i pani Monika. Dobry wieczór. Halo?
3: Halo?
1: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Monika z Poznania, a właściwie z Lubonia pod Poznaniem.
1: Darek z Warszawy, a właściwie z Augustowa. Dobry wieczór. No to proszę opowiadać.
3: Już mogę opowiadać, tak?
1: Tak, no pewnie. Proszę.
3: Więc jak sobie jedziemy teraz z mężem samochodem do Poznania, z takiego krótkiego rejsu właściwie do Kruszwicy, uh-huh, i z powrotem do Łuszczewa. No jakby w temacie chłodu tutaj próbowaliśmy złapać ten chłód pod drzewami jedynie. Jakoś się to udawało, chociaż było ciężko. Teraz wracamy, no to ten chłód mamy w samochodzie, ale chciałam opowiedzieć o takim wspomnieniu z dzieciństwa właściwie. Chłodu, kiedy chodziliśmy na taki ogródek działkowy do siostry mojej babci i tam schładzaliśmy się w wannie, która była kamienną wanną. Miała taki specyficzny zapach i tam jedynie myliśmy sobie nogi po całym pobycie. Nie schładzaliśmy się cali, tylko te nogi jakoś takie były ważne, żeby je umyć i schłodzić. Mhm. A cała wanna była otoczona, wpadło mi teraz słowo...
1: To chyba
3: paprociami. Także takie wspomnienie z dzieciństwa, takiego chłodu przyszło mi na myśl, kiedy tutaj słuchałam sobie w samochodzie państwa audycji.
1: Naszej audycji?
3: Tak, tak.
1: No tak. Proszę męża pozdrowić, szerokiej drogi bezpiecznej życzę.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze chcę powiedzieć, przekazać pozdrowienie od pani Jolanty. Ona nie chciała powiedzieć tego sama, ale prosiła, rozmawia z Darkiem Pierogiem, prosi o, no chodzi o troskę o zwierzęta, w te upały, no nie tylko, ale w te upały szczególnie, no a Darek też jeszcze mówi o ptakach, żeby tam jakąś wodę wlać w jakąś miseczkę i postawić, te ptaki się bardzo teraz męczą. No to ja państwa zapraszam, teraz co my tutaj zagramy teraz, o... A to Agnieszka, to jej twórczy wkład. Agnieszka Łukasiewicz, dziękuję Agnieszka. No przyda nam się trochę chłody i trochę tych właśnie dźwięków. Dobrze, to teraz Van Morrison będzie śpiewał, a właściwie mówił. A potem pewnie państwo. No zapraszam, 2 2 7 3. No i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To ja wtedy udzielę swojego wokalu. A teraz wokalu udziela nam Van Morrison.

Van opowiada o tych letnich nocach na Hindford Street i o muzyce i słuchanej w radiu i o tym, że o tej ciszy o 11:30. To popatrzcie na zegary. To jest jakiś cud, prawda? No to nie planowaliśmy tego, że nadal

akurat tę piosenkę o tej porze. No 3-4 minut brakuje do 11:30. To może teraz mail piękny. Pani Agata. Muszę, przewijam go, on jest dość długi. Ale każde zdanie jest warte przeczytania. No, to jest opowieść o tym... No, zaczynam. Przeskakuję dwa zdania i czytam dalej. W sobotę uciekliśmy z Krzyśkiem na Klimczok. No, tylko 650 metrów wyżej niż nasz cygański las. A jednak chłodniej, rześko, z wiaterkiem na szlaku. Siedzieliśmy sobie przy schronisku i wspominaliśmy poprzedni dzień, koniec roku szkolnego, nasz Witold, 18-letni, któremu matematyka nie poszła, nie zadbał, no i tak dalej. No i poprawka. No i ten Witold właśnie w ten piątek, inaugurację wakacji, założył elegancką koszulę, krawat i poszedł odebrać jajko niespodziankę od wychowawczyni, zamiast świadectwa. No i poszedł porozmawiać z panem profesorem od matematyki właśnie o zagadnieniach, o terminach i o matematyce, co to mu właśnie nie poszło. Nie bądź na mnie zły, powiedział pan profesor. Ja nie chcę cię oblać. Chcę, żebyś się pouczył w czasie wakacji, tej matematyki pouczył. A nam było ciepło. Czuliśmy dumę, że nasz mały Wituś to taki odważny, cywilnie odważny facet z klasą. Cudownie ciepło w sercach, w ten upał, chłodny na Klimczoku. A potem Kasia. Kasia przysłała zdjęcia swoich odnalezionych dzieci. Kasia i Staszek dostali kwalifikacje na rodziców adopcyjnych i spotkali Seweryna i Olivera. Dwóch chłopców, którzy właśnie na nich czekali w domu dziecka i już wiedzą wszyscy czworo, że się nareszcie odnaleźli. Taki upalny, gorący weekend, no, jednocześnie chłodny na Klimczoku. Jak przyjemnie, ciepło w sercu. I tak mi dobrze, I'm feeling so good. Pani Agata nas pozdrawia z Bielska. Bardzo dziękuję. No i zapraszam. No, napiszcie, zadzwońcie, bardzo proszę. Hasło chłodnik dzisiaj. Chociaż no, jak słyszymy, te chłodniki mają bardzo różną wymowę, o tak powiem. No to ja Państwa zapraszam i dla ochłody Bill Evans, jego trio.

właśnie ku ochłodzie i dla otuchy. Właśnie jestem, a propos tej otuchy, to ja jestem pełen podziwu dla Państwa. Optymizmu, hartu ducha, no naprawdę. Te upały dały mi w kość, no i też czerpię energię z tych Państwa opowieści. No jeszcze, ja mówiłem o tym tydzień temu, ale jeszcze raz o tym powiem, bo to jest taka stoicka, piękna opowieść też z pewną dawką humoru. I też a propos gorąca. Jak jechałem pociągiem i taki konduktor, pan z wąsem, taki bardzo, bardzo energiczny, ale też właśnie taki stoicki jakoś w tej energii, bo zaraz o tym powiem. Rzecz dotyczy upału i klimatyzacji, która tam działała albo nie działała i tam były przepychanki między pasażerami, czy to trzeba otworzyć okno, czy nie, bo jest klimatyzacja, ale czy nas, no i tak słabo, czy tam mocno i tak dalej. I on przechodzi, sprawdza te bilety, no i właśnie jest w ogniu tej dyskusji i z takim kamiennym spokojem mówi: klimatyzacja jest taki wynalazek, czy dobry? Rzecz się dzieje na Podlasiu, więc to jest językowa sprawa. Czy dobry? Nie dla mnie oceniać. Oceni historia. Uważam, że to cudowne. I właśnie ku ochłodzie, też może z jakimś taką wskazówką, że może w tym stoicyzmie jakoś odnaleźć otuchę i ochłodę. No jeszcze jutro mamy trudny dzień. No to posłuchajmy ku ochłodzie. Jest taka piękna płyta, no ale zresztą posłuchajmy najpierw.

To Gianluigi Trovesi i Umberto Petrin grali. No i teraz może mail, żeby też państwa tu właśnie nie pomijać. Dobry wieczór, panie Darku. Świetna audycja. Dziękuję. I dalej to zagadkowe. I fantastycznie się zwisa do tej selekcji. Agnieszka, to rozumie, że co chodzi? Tak patrzę na Agnieszkę, też widzę, że nie bardzo. Dobrze, ale cokolwiek. Fantastycznie się zwisa do tej selekcji, choć by osiągnąć stan chłodnika, daleka droga. Miałem dziś robić rzeczy, a wyszła mi miła niedziela wypłaszczenia. Spędzona ze znajomymi, zwieńczona kąpielą w jeziorze Żarnowieckim, oprawiona wspaniałym zachodem słońca. To wszystko na koniec zwieńczone przyjemnymi dźwiękami z radia, głaszczącymi me pofałdowane mózgowie oraz

fajnymi historiami. Wszystkiego dobrego życzę, przesyłając nieco niższe temperatury z nadmorza. Pomyślności, Eryk. Panie Eryku, dziękuję bardzo. No i teraz tak, posłuchajmy, wyciszajmy się, trochę ochłody jeszcze. To teraz Pat Metheny i Brad Meldow.

0: Teraz coś Państwu przeczytam i powiem jeszcze wcześniej, bo tajemnica pamiętnika. Kiedyś z Darkiem Pierogiem, moim szanownym kolegą, rozmawialiśmy na temat poezji. Naprawdę tak rozmawiamy na różne tematy. No i Darek mówi, no i tak jakoś skracając tą historię, Darek mówi, to niemożliwe, żeby teraz ktoś czytał pana Tadeusza tak dla przyjemności. Ja mówię, ja czytam. On mówi, nie wierzę, ale naprawdę. I teraz Państwu coś przeczytam. To jest po prostu zachwycające. No bo to jest audycja strumień, audycja wodospad, audycja, no, prawda, strumień. To będzie to hasło. I posłuchajcie, to jest po prostu zjawiskowo piękne. Chodzi o stawy, ta słynna scena ze stawami, ten opis stawów. Dręczono nas tym na lekcjach polskiego, ale jakby tak już no, odrzucić tę traumę, może jednak przejść do porządku dziennego nad nią i posłuchać, jakie to piękne. To jest tak, z tych stawów. Z nich dwa strugi, jak ręce związane pospołu, ściskają się. Strug dalej upada do dołu. Upada, lecz nie ginie, bo w rowu ciemnotę unosi na swych falach księżyca po złote. No tak, księżyca po złote, pewnie jak słuchaliśmy tego utworu, to była księżyca po złote, prawda? Pewnie ją było widać. Woda warstami spada, a na każdej warście połyskają się blasku miesięcznego garście. Światło w rowie na drobne drzazgi się roztrąca. Chwyta je i w głąb niesie toń uciekająca, a z góry znów garściami spada blask miesiąca. Myślałbyś, że u stawu siedzi świta zianka. Jedną ręką zdrój leje z bezdennego dzbanka, a drugą ręką w wodę dla zabawki miota, brany z fartuszka garście zaklętego złota. No to jest fenomenalne. Jeszcze trochę. Dalej. Z rowu wybiegłszy strumień na równinie, rozkręca się, ucisza, lecz widać, że płynie, bo na jego ruchomej, drgającej powłoce wzdłuż miesięczne światełko drgające migoce. Jako piękny wąż, żmudzki, zwany Giwojtosem, chociaż zdaje się drzemać, leżąc między wrzosem, pełznie, bo na przemiany srebrzy się i złoci, aż nagle zniknie z oczu, we mchu lub paproci. Tak strumień kręcący się chował się w olszynach, które na widnokręgu czerniały kończynach, wznosząc swe kształty lekkie, niewyraźne oku, jak duchy na wpół widne, na poły w obłoku. No ja mam naprawdę ciarki. No dobrze, to jeszcze zdążymy porozmawiać. Pani Elżbieta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie.
1: Znamy się już.
0: No tak, tak, znamy się, tak.
1: No. Ja skończyłam karmić moje stado zwierząt okolicznych.
0: Bo pani mieszka
1: na Fuerteventurze.
0: Tak, na Wyspach Kanaryjskich, tak pamiętam.
1: To jest jedna z Wysp Kanaryjskich. Mhm. Słuchałam audycji, ktoś tam ciągle narzeka na upały.
0: Nie, no właśnie jestem zadziwiony, no, że dzisiaj jakoś tak się nie dzieje.
1: Ja
0: byłem przekonany, że tu nikt nie zadzwoni, nikt nic nie powie, ja będę tutaj puszczał piosenki tak ku wytchnieniu i tak dalej. Ale pani słyszała, jakie piękne opowieści.
1: Tak, tak.
0: I jak dużo stoicyzmu w tych opowieściach.
1: No. Ja kiedyś narzekałam na opały, bo jeździłam do Polski latem, a było tak jak państwo macie w tej chwili okropnie. Ale mam przyjaciół w Afryce, w czarnej Afryce.
0: Tak.
1: I oni czasami mnie odwiedzają tutaj, bo Fuerteventura leży właściwie geograficznie w Afryce i na skrzyżowaniu światów. I ci moi przyjaciele czasami tutaj mnie odwiedzają i rozmawialiśmy właśnie o upałach, o tym, co to jest zimno i dlaczego tutaj mieszkasz, a dlaczego nie. Bo my byśmy chcieli mieszkać w Polsce, my na pewno. No dobrze, to raz zaprosiłam parę, jedną parę małżeńską, w odwiedziny i stwierdzili, że zdecydowanie lepiej się w Polsce żyje, bo wy macie zimno, ale na zimno macie ogrzewanie,

0: macie ciepłe ubrania, czapki, buty i normalnie funkcjonujecie.
1: No tak.
0: A my na wsi, w Zimbabwe to było akurat, oni byli w Zimbabwe, my to możemy cały dzień od rana do wieczora leżeć pod drzewem i czekać, aż upał zejdzie, bo tylko wtedy możemy żyć albo wcześniej rano, tuż po wschodzie słońca, albo tuż przed jego zachodem. I wtedy inaczej spojrzałam na ten upał.
1: No tak.
0: On, nasz upał ma w perspektywie jesień, długą zimę, długą wiosnę i tylko kawałeczek lata. A oni biedni mają to lato na okrągło.
1: No tak.
0: I nic nie mogą na to poradzić. Poza tym, że mogą, no, tak jak powiedzieli, mogą rozebrać się i poleżeć pod drzewem, aż słońce zajdzie. Nie narzekajmy na upały.
1: Dziękuję pani bardzo.
0: To się szybko skończy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam i dobranoc.
1: Dobranoc, pozdrawiam. Bardzo państwu dziękuję. Za tydzień się spotykamy, pewnie, mam nadzieję, prawda? Może będzie trochę chłodniej jednak. No i aha, jeszcze z tym się okazało, co to znaczy to zwisanie z listu pana Eryka. Zwisanie to jest stan swoisty nieważkości, a może nawet błogostan, kiedy już danego dnia nie trzeba nic robić, a zmysły są kołysane takimi miękkimi melodiami odprężenia i zadowolenia z dnia, który przeminął. No, cóż za poetycka sytuacja na koniec. Dziękuję bardzo. No i do usłyszenia. Bardzo ci dziękuję, Agnieszko. Agnieszka Łukasiewicz i Darku też, Darek Pieruk. No i Dariusz Bugalski, ja się nazywam i dziękuję i zapraszam za tydzień.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 czerwca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z powodu upałów zwiększone ryzyko zatrucia czadem, ostrzega RCB. Prokurator ponownie przesłucha lekarza ze szpitala południowego. Chodzi o oskarżenia pod adresem szefa SOR-u. Nocą na lotnisku Chopina ma być naprawiany jeden z pasów startowych. Pojawiły się pęknięcia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zwiększonym ryzykiem zatrucia czadem przez upały. Rozesłano alert. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc, czytamy w ostrzeżeniu. Instytut Meteorologii przypomina, że nad Polską nadal utrzymuje się bardzo gorąca masa powietrza. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Padł rekord ciepła. W Słubicach zanotowano 40,5 stopnia Celsjusza. W prokuraturze dziś kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o jego wypowiedzi w Kanale Zero, gdzie mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów spowodowanych zaniedbaniami i błędami medycznymi na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka w warszawskim szpitalu południowym. Pierwsze przesłuchanie miało się odbyć w czwartek, ale doktor odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że doktor Jędrzejewski postawił brutalne, ciężkie oskarżenia.
1: I chciałbym, żeby prokuratura, jeśli one się pokażą prawdziwe, wyciągnęła pełne konsekwencje prawne wobec tych, którzy potencjalnie według Jędrzejewskiego robili krzywdę pacjentom i innym ludziom. Jeśli zaś nie, chciałbym, żeby prokuratura wyciągnęła twarde konsekwencje wobec wszystkich tych, którzy wprowadzają opinię publiczną w błąd w tak wrażliwym temacie, jakim jest system ochrony zdrowia.
0: Adrian Zandberg z Razem mówi, że sprawa ta pokazuje,

0: powoduje brak zmiany standardów.
1: Że to nie jest coś dziwnego, że 5 minut po przesłuchaniu świadka premier leci na Twittera i jako zwierzchnik ministra sprawiedliwości, czyli prokuratora generalnego, wypowiada się w sprawie wiarygodności czy niewiarygodności świadka. To są te standardy, które mieliśmy mieć.
0: Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że sprawa Szpitala Południowego to afera, która dopiero zaczyna się rozwijać.
2: Ja spodziewam się tego, że prokuratura teraz zachowa się w sposób poprawny, a nie tak, że jak poprzednim razem było, w ciągu kilku godzin wzywa człowieka na przesłuchanie. Pan doktor ma być ze swoim pełnomocnikiem, prawnikiem i obrońcą, no i będzie składał zeznania w tym zakresie.
0: Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora chirurgii w Warszawskim Szpitalu Południowym, prezydent stolicy złożył wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień. Wielki dzień dla marynarki wojennej. Podpisanie umowy na zakup 3 okrętów podwodnych w ramach programu Orka zapowiada szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Spotkamy się w Gdańsku i w Gdyni na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych gapfillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić się, szkolić do zawładnięcia nowymi okrętami podwodnymi.
0: Umowa zostanie podpisana przy okazji polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych. Pierwszy okręt podwodny trafi do Polski w 2030 roku. Iran i Stany Zjednoczone zgodziły się na przerwanie działań wojennych i wznowienie rozmów na temat cieśniny Ormus, donosi portal Axios, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika. Według niego obie strony planują się spotkać we wtorek w Katarze. Iran nie wziął wcześniej udziału w rozmowach technicznych. Władze tłumaczyły to niedawnymi atakami USA na kraj i niedotrzymaniem warunków porozumienia przez Amerykanów.
4: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które pozyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Mówił rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki o nieczynnym jednym z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły i dziś w nocy służby mają je naprawiać. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Uwaga na burze. Pojawią się na zachodzie i będą się przesuwać w stronę centrum. Może im towarzyszyć grad. Wciąż gorąco od 28-32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie na wybrzeżu około 22 stopni.
6: Autopromocja.
7: Halo, słyszymy się?
8: No, chyba tak.
6: Bo radio to taki dobry towarzysz.
9: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
7: Zwłaszcza zimą.
8: Teraz to latem.
6: Latem, latem.
9: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
7: I listy.
8: I muzyka. I słońce.
6: I muzyka.
9: Dlatego proponujemy
10: Listy na M.
7: Nową audycję w trójce.
8: Od poniedziałku do czwartku.
6: Od 9 do 12.
9: Wspominamy, jak
8: kiedyś to było.
7: Sprawdzimy, jak jest teraz.
6: Co u Państwa?
9: I zapytamy o plany.
10: Listy na M.
7: My będziemy na Myśliwieckiej.
8: Choć nie tylko.
6: A Państwo?
9: Zapraszamy.
7: Agnieszka.
6: Justyna.
9: Mateusz.
8: I Michał.
6: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Samo H.

0: Jacek Hawryluk, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie nocną porą. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Samocha. A dziś Samocha w towarzystwie Janusza Muchy, który jest już w naszym studiu przy Myśliwieckiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: W czerwcu na naszym rynku ukazała się książka zatytułowana Hałas, wspomnienia przesterowane, której bohaterem jest niemiecki muzyk Alexander Hacke. Znany przede wszystkim jako ważna postać berlińskiej sceny muzycznej i długoletni członek zespołu Einsturzende Neubauten, ale nie tylko, bo artysta związany był z wieloma innymi grupami, m.in. Crime and the City Solution, Miranda Sex Garden, Jever Mountain Boys czy Terra Nova. Od 20 lat Hacke pozostaje w związku z Amerykanką Daniele De Picciotto, z którą tworzy duet w życiu i na scenie Hacke and De Picciotto. Książka pojawiła się w płytowym wydawnictwie Gustav Records, którego specjalnie przedstawiać Państwu chyba nie muszę. Gustav Records od lat, a dla mnie od zawsze, otwiera nowe muzyczne horyzonty i jako firma płytowa i firma dystrybucyjna. Gustav Records, czyli siedzący obok mnie Janusz Mucha, czyli idąc dalej tłumacz i inicjator wydania tej książki. Januszu, chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali o twoim bohaterze. Nie będziemy opowiadać o szczegółach jego życia, bo lepiej oczywiście sięgnąć po Hałas i wszystko się wyjaśni, ale kilka ważnych wątków myślę, że możemy podjąć. W katalogu Gustav Records muzyka niemiecka, wytwórnie niemieckie były obecne od samego początku, jeśli dobrze pamiętam, i płyty krautrockowe, i nagrania Einsturzende Neubauten, także cała nowa fala niemieckiego postroka, Tarwater, Torokokorot, Lalipuna i tak dalej, i tak dalej. Zatem to, że wydałeś wspomnienia, specjalnie mnie nie dziwi, choć przyznaję, rzuciłeś się na głęboką wodę. Skąd pomysł wydawcy Janusza Muchy, by zostać tłumaczem, choć od razu dodam i wyjaśnię, Janusz jest także germanistą.
1: No jestem z zawodu, z wykształcenia germanistą, zawód nieuprawiany za bardzo w sumie tak profesjonalnie przeze mnie, od bardzo, bardzo dawna, ale no języka używam na co dzień w kontaktach z artystami niemieckimi i z wytwórniami, i często bywając w Niemczech. Oczywiście tłumaczenie, a znajomość języka to są dwie różne rzeczy i dwie różne umiejętności. Dlatego troszeczkę z taką nieśmiałością tę książkę tłumaczyłem, bo to jest pierwsza moja taka większe tłumaczenie, obszerniejszy tekst. W ubiegłym roku, w kwietniu, Alexander Hacke ogłosił przem i wobec, że odchodzi ze swojego najważniejszego w sumie zespołu, Einsturzende Neubauten. Było to zaskoczenie dla fanów, dla mnie, dla słuchaczy, chyba dla wszystkich naprawdę, bo on był filarem takim, który się zauważało i na scenie, i zauważało się go też dźwiękowo. Dźwięk jego gitary basowej był bardzo charakterystyczny.
0: No, był w zespole od 1980 roku tak naprawdę,
1: tak,
0: w tym środowisku.
1: Prawie od samego początku. I ponieważ taką ogłosił nowinę, ja wpadłem na pomysł, żeby zrobić z nim wywiad do magazynu Korek, który wówczas uprzykowaliśmy, 10 numer. On grał wtedy koncert właśnie jako Hacke de Picciotto, miał grać przed Jesus Lizard. W Korku już był gotowy wywiad z Davidem Yeo. No postanowiliśmy jakby dołączyć ten drugi wywiad, dwóch głównych jakby takich bohaterów tego wieczoru.

0: rolu. Próbowałem go w tym wywiadzie podpytać o motywy, o powody. No tak trochę nie chciał za bardzo zdradzić do końca, o co chodzi. Ale przygotowując się do tego wywiadu, wiedziałem, że była ta książka kiedyś wydana. Bo wydanie pierwsze ukazało się bodajże w 2015 roku. Usiłowałem dotrzeć, żeby się przygotować lepiej do wywiadu, usiłowałem dotrzeć chociażby do PDF-a, do wersji cyfrowej. No nigdzie nie można było tego znaleźć. Było to nie do znalezienia. Zapytałem go o to w tymże wywiadzie. On mówi, no to słuchaj, mam dla ciebie bardzo dobre wieści, bo jesienią, bo to w ubiegłym roku było, jesienią ukazuje się wersja niemiecka poszerzona z dodatkowym rozdziałem, a później jeszcze wersja angielska. No i tak od słowa do słowa zakiełkował mi taki pomysł, że no jeżeli ja tego nie przetłumaczę, to być może nikt tego nie przetłumaczy i ta książka jakby zostanie tylko gdzieś tam w bardzo wąskim kręgu tych, którzy czytają czy to po niemiecku, czy po angielsku. Odezwałem się po jakimś czasie do niego właśnie z pytaniem, czy wersja polska to jest dla niego coś, co chciałby widzieć. On bardzo, bardzo się ucieszył. Skontaktował mnie z wydawnictwem, no i później już poszło w miarę szybko wszelkie tego typu, wszelkie sprawy formalne, no tylko, że trzeba było to tłumaczyć.
1: No tak, no to na tym to polega. Czyli mamy w tej chwili wersję oryginalną, drugą wersję niemiecką, mamy wersję polską i wersję angielską.
0: Angielską, tak. Mhm.
1: Czy to prawda, że Hacke pisał oryginał ręcznie?
0: Tak. Przynajmniej tak o tym mówi. On pisał tą książkę głównie w czasie tego swojego czasu nomadycznego, jak on to nazywa, kiedy oni wyjechali razem z Daniele de Picciotto z Berlina i w zasadzie byli cały czas w drodze. Oczywiście w międzyczasie grał też w Neubauten na trasach, ale no tak jak to muzycy, niektórzy spędzają większość czasu w drodze i oni postanowili, to już nie będę zdradzał z książki, ale postanowili, że w zasadzie zostawiają to swoje mieszkanie w Berlinie, oddają je, pozbywają się większości rzeczy i będą żyć w drodze. I te płyty, i większość tych płyt nagranych przez Hacke, najpierw sygnowanych jako Alexander Hacke, później wspólnie z Daniele de Picciotto, właśnie były nagrane w trasie, często w Stanach lub w Europie, gdzieś pomiędzy koncertami. I on pisał tą książkę po prostu w międzyczasie, w zeszycie. Gdzieś w busie, siedząc z tyłu, gdzieś na pustyni w Stanach Zjednoczonych, gdzieś, mówi, na Brooklinie u znajomego w mieszkaniu, kiedy tam przez kilka tygodni mieszkali. Mówił, że dlatego ręcznie, bo na komputerze, gdyby zaczął pisać, to nigdy by jej nie skończył. Bo co chwila chciałby ją poprawiać. Mhm. Natomiast to, co jest napisane ręcznie, na papierze, zostaje i już nie chciał tego zmieniać. I to jest też powód, uważny czytelnik na pewno zwrócił uwagę już od samego początku, że Hacke stosuje bardzo długie zdania. Naprawdę takie, no czasami aż przesadzone, przesadnie długie. Bo to jest właśnie efekt tego pisania ręcznego, takiego wręcz, można powiedzieć, strumienia świadomości. Zastanawiałem się, czy je skracać, ale postanowiłem jednak zostawić w takich właśnie czasami tasiemcowych dosyć konstrukcjach długich. Ogólnie język niemiecki lubi długie konstrukcje, ale to jest jednak nawet jak na język niemiecki przesadzone, ale postanowiłem to zachować właśnie, żeby zostawić ten styl jego opowiadania, takiej ballady trochę, taki jakby no, siedział w zasadzie obok i opowiadał to.
1: Dla mnie zaletą tej pozycji jest taka, powiedziałbym, kalejdoskopowa forma tych wspomnień, bo główne rozdziały podzielone są na drobne akapity, cząstki, które mają swoje tytuły i od razu przenoszą nas do konkretnych tematów, osób, zjawisk, problemów. To trochę tak jak zdałem sobie sprawę z płytami dzisiaj. Słuchamy od początku do końca, ale często też wybieramy sobie fragmenty. Czyli możemy czytać w całości, ale możemy też szukać poszczególnych tematów. I to jest kompletnie inna forma narracji niż chociażby autobiograficzna opowieść Patti Smith, Chleb Aniołów, która się niedawno ukazała. Akurat czytałem je równolegle. I tutaj mamy jakby kompletnie inną opowieść. Czy ta kalejdoskopowość, podział na wiele wątków, skakanie od tematu do tematu, to ułatwiały ci pracę, czy wręcz przeciwnie?
0: W zasadzie to mi ułatwiało, ponieważ było więcej takich oddzielnych historii, które niekoniecznie ze sobą zawsze były powiązane. Więc mogłem po kawałku zabierać się za ten tekst. Postanowiłem też nie czytać całej książki na raz, tylko tłumaczyć po rozdziale. Przeczytać jeden rozdział i go zacząć tłumaczyć, po to, żeby też czasowo się jakby lepiej spiąć i żeby

0: żeby to się wszystko udało, bo jeżeli bym przeczytał samą książkę, no to już nie miałbym takiej ciekawości, co będzie dalej.
1: A miałeś kontakt w trakcie pracy nad tłumaczeniem z bohaterem? Czy
0: bardzo sporadyczny. On rzadko odpowiada w sumie na maile i bardzo tak lakonicznie. W związku z tym, jeżeli chciałem na przykład, w kilku momentach mnie tam wyjaśnił parę rzeczy, ale generalnie to musiałem sobie jakoś radzić sam. Ewentualnie w pewnych kwestiach typowo techniczno-muzycznych takich, pytałem na przykład Mikołaja Trzaskę albo Patryka Zakrockiego, czy dobrze rozumiem pewne sformułowania, nawet nie chodziło o niemiecki, tylko o rozumienie pewnych zjawisk czy terminów muzycznych, prawda? Bo to było dla mnie największym chyba wyzwaniem, te jego dywagacje o technice, o tym, jak się zmieniała technika nagrywania na przykład, o jego grze, o samym tworzeniu, o graniu na scenie, kiedy wchodził w takie szczegóły dosyć istotne, no i nie chciałem być nieprecyzyjny.
1: Tak, tam jest kilka kolejnych akapitów poświęconych technice nagrania, od samplingu poprzez techniki gitarowe, nagraniowe
0: i o tym, jak to się zmieniało nagle też, kiedy on zaczynał całkowicie analogowo, a później nagle cała technika przeszła na technikę cyfrową. I też jakby opisuje tą rewolucję, która i dla niego, i dla wielu wówczas się zdarzyła.
1: Rozpoczęliśmy od zespołu Einsturzende Neubauten, utwór Jugend z płyty Halbermensch, która pojawiła się w 1985 roku. To proponuję teraz kolejną formację, w której Hacke brał udział i w której grał, czyli Crime and the City Solution.

0: Crime and the City Solution. W składzie zespołu Alexander Hacke, All Must Be Love. Berliński etap grupy trwał od 1987 do 1991 roku. Hacke twierdził, że zespół rozpadł się w tamtym czasie z winy lidera, z którym później chyba nie chciał mieć zbyt wiele wspólnego. Uważał,
1: no tak,
0: że przed Crime and the City Solution otwierała się wielka przyszłość i wszystko to zostało zaprzepaszczone. Przypomnijmy, Alexander Hacke był podstawowym muzykiem tego składu i równolegle grał w Einsturzende Neubauten. Razem ze mną w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia Janusz Mucha, wydawca i tłumacz książki Alexander Hacke, Hałas, wspomnienia przesterowane. Nie zdradzimy wiele, mówiąc, że są to wspomnienia przede wszystkim muzyka, artysty, który odtwarza swoją biografię tak mniej więcej od drugiej połowy lat 70., bo Hacke należy do rocznika 1965.
1: Tak.
0: Te wspomnienia bywają zaskakujące, bo Hacke już jako nastolatek wsiąkł w berlińską scenę muzyczną, ale nie tylko muzyczną, bo interesował się i wciąż interesuje się wieloma innymi dziedzinami, sztukami plastycznymi, technikami nagraniowymi, o czym mówiłeś. Interesował się historią, językami, różnymi zjawiskami nadprzyrodzonymi. W młodości fascynował się Bruce'em Lee i Ludwigiem van Beethovenem, ale o tym przeczytają państwo dokładnie we wspomnieniach. Januszu, czy było coś, co szczególnie cię zaskoczyło, czy zaintrygowało w tej opowieści?
1: Zaskoczyła mnie wielość tak naprawdę tych osób, z którymi on miał do czynienia, z którymi współpracował, bo przygotowując się wcześniej do wywiadu, już jakby zrobiłem takie sobie badanie wewnętrzne większe i jakby poszczególne rzeczy mnie aż tak bardzo nie zaskakiwały. Natomiast jakby ta wielość tych wszystkich wątków, które są nagromadzone, że można by tym życiorysem tak naprawdę obdzielić przynajmniej kilkoro artystów, trochę mnie zaskoczył swoją szczerością, bo pisze o swoich prywatnych, emocjonalnych przeżyciach i ta szczerość, kiedy przyznaje się do porażek swoich, no to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo to jest ciężko się przyznać tak publicznie, że się coś naprawdę schrzaniło, mówiąc kolokwialnie.
0: Ja przyznaję, najbardziej byłem ciekawy tych wspomnień z lat 80., z pierwszych lat działalności chociażby zespołu Einsturzende Neubauten. To jest oczywiście ważny zapis. Mówię już o całej książce berlińskiej sceny muzycznej, tego jak funkcjonowała, jak się zmieniała, w jakich warunkach także żyli muzycy. To jest niezwykle istotne. To, w jaki sposób on zmieniał te mieszkania, gdzie się pojawiał, z kim mieszkał i tak dalej, na co go było stać, a na co nie. Niestety to także opowieść o nałogach, uzależnieniach, ale to jest także kawał, no powiedziałbym, prywatnego życia.

0: bohatera i kobiet także, które pojawiały się u jego boku. I tutaj mam takie wrażenie, oczywiście ta szczerość, o której mówisz, ona jest bardzo istotna, ale tak, pierwszą miłością naszego bohatera była Christiane F., czyli Christiane Vera Fel-Sherinow, czyli główna bohaterka biograficznej książki My dzieci z dworca zoo oraz filmu pod tym samym tytułem. Christiane, która po opublikowaniu książki stała się postacią bardzo znaną w całych Niemczech. No tak,
1: już
0: Niemczech.
1: Można powiedzieć celebrytką.
0: No właśnie, nie chciałem używać tego słowa, ale rzeczywiście tak, bo ona, rodzina zdaje się ją wywiozła do Hamburga. Hacke poznał ją w wieku bodaj 15 lat, całkowicie się w niej zakochał, choć początkowo nie wiedział, kim ona jest, kogo spotkał na swojej drodze i to Blixa Bargeld powiedział mu, że to jest najsłynniejsza ćpunka. No tak. I wtedy już wiedział. Ale nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, bo ja odniosłem takie wrażenie, że Hacke w tej historii jest nieco skąpy. To znaczy tak jakby nie chciał nam wszystkiego powiedzieć o tej relacji, jakby coś ukrywał, albo chciał zachować większość z tych historii dla siebie. I tak było chociażby z Angelą, również kolejną ważną w jego życiu kobietą, z którą miał także syna. Tych historii z chłopakami, że tak powiem, jest całe mnóstwo. Natomiast tutaj nie. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Myślę,
0: oczywiście
1: że
0: inaczej to wygląda
1: oszczędzić.
0: W przypadku Danieli.
1: Tak. Myślę, że chciał oszczędzić takiego jakiegoś rozprawiania się może i pokazywania błędów z jednej, z drugiej strony, takiej wiwisekcji, bo aż tak daleko faktycznie w tym nie idzie. On też mówił w wywiadzie, że też nie chciał, żeby ktoś przez tą książkę czuł się źle. Ktoś z jego przyjaciół, z jego znajomych, z tych ludzi, których spotkał na swoim życiu i których opisuje, nie chciał nikomu robić przykrości w żaden sposób. Więc może to też wynika z tego, że chciał pewne rzeczy właśnie zachować, jednak bardziej te intymne szczegóły jednak zachować.
0: Bo jako 15-latek jedzie na koncert z Einsturzende Neubauten do Hamburga, później przenosi się do Christiane, tej Christiane, o której wszyscy mówią, a właściwie relacji z tego związku nie dostajemy oprócz podróży do Stanów.
1: Tak jest podróż do Stanów, gdzie tak naprawdę
0: dowiadujemy się, że się rozstają gdzieś tam później.
1: Tam najważniejszą informacją jest ta, że Christiane wraca do nałogu, do heroiny. I to jest jakby najważniejsza informacja z tego wyjazdu. A wyjazd do Stanów był tylko i wyłącznie przez to, że ona była zaproszona na promocję w związku z promocją swojej książki
0: i filmu, bo ona tam powiedział, że po raz pierwszy stanął na czerwonym dywanie. No, on był jako osoba towarzysząca.
1: Tak, ale go nie zobaczył, tego filmu.
0: Ciekawy jest także opis, właściwie brak opisu tego, co zdarzyło się na przełomie lat 80. i 90. Mówię o upadku muru w Berlinie. I Hacke, tutaj zacytuję może, pisze tak. W ciągu ostatnich 10 lat zbudowałem sobie swój świat, który znajdował się poza społeczeństwem. Noce spędzałem w bezpiecznym zaciszu jakiegoś zaplecza w jednym z lokali naszej sceny, a poranny powrót do prawdziwego życia miasta był dla mnie zawsze koszmarem. Gdy tylko o świcie wychodziłem na ulicę, konfrontowałem się z ludźmi myślącymi zupełnie inaczej. Na zewnątrz jest wrogo, nazywał się jeden z numerów Neubauten, który najlepiej wyrażał to odczucie. Nasz sukces potwierdził, że wcale się w tym względzie nie myliłem. Wydawało się pewne, że utrzymywanie kontaktów ze zwykłymi obywatelami nie jest absolutnie konieczne, nie mówiąc już o realizowaniu tego samego rodzaju kariery. Teraz, czyli po upadku muru, miała się nagle zwiększyć liczba tych, którzy durnie deklarują, piłka nożna jest naszym życiem i dla których pieprzenie, żarcie i telewizja oznaczają bez żadnej ironii szczęście małego człowieka. Nie mogłem sobie wyobrazić niczego gorszego.
1: Tak, on był załamany tym, że nagle będzie więcej ludzi wokół niego. Tego tłumu bał się trochę, bo faktycznie on był, no, był takim outsiderem, był wyobcowany ze społeczeństwa trochę, na własne życzenie, bo tak chciał, bo z tym czuł się dobrze. I to podejście jego do zjednoczenia Niemiec, do upadku muru, a później zjednoczenia Niemiec jest faktycznie no, niespotykane, nietypowe, bo rzadko tego typu opinie się słyszy. Ja do tej pory nawet nie słyszałem takiej opinii, więc to dla mnie faktycznie było dużym też zaskoczeniem. On jakby no chciał zachowania tego swojego status quo, a przez to, że nagle całe społeczeństwo się zmienia, no to także niestety jego status quo też się mogło szybko zmienić. I jego sytuacja nie tylko społeczna, ale też muzyczna, artystyczna.
0: Nie ma tutaj takich refleksji dotyczących tego, co działo się wówczas w Berlinie. Mówię o tych kwestiach już może bardziej

0: politycznych.
1: Bo on nie wychodził.
0: Tak, on był gdzieś tam zamknięty cały czas. Tego tutaj nie ma. Są oczywiście jakieś takie, powiedziałbym, małe rzeczy z jego punktu widzenia, w których brał udział. Czy to jakiś festiwal antyfaszystowski, tak, czy jakieś manifestacje, które nagrywał, czy miejsca, w których się pojawiał i spotykał różnych ludzi. Natomiast to jest wszystko skala mikro, tak bym powiedział. Natomiast tej skali makro tutaj w ogóle nie pokazuje.
1: No, chyba się postanowił skupić właśnie na tej skali mikro, na swoim życiu i na swoich odczuciach. I ponieważ nie uczestniczył w zasadzie w tych wydarzeniach politycznych, no to postanowił je tylko o nich, wspomnieć tak, no, dosyć oględnie.
0: Januszu, to w takim razie, które z muzycznych wcieleń Aleksandra cenisz prywatnie najbardziej?
1: No myślę, że oczywiście Einstürzende den Neubauten, no bo to jest, i on przyznawał także w tym wywiadzie, który już udzielił po odejściu, że ten zespół to jest dla niego rodzina i zawsze pozostanie najważniejszy. Bardzo chętnie wracam do nagrań Jewel Mountain Boys, czyli takiego efemerycznego składu, który powstał na początku lat 90., gdzie Hacke zaczął grać kawałki country po prostu. Znaczy covery głównie innych utworów w wersjach country. I to ostatnio, jak sobie przypomniałem o tej płycie, to wracam do niej bardzo często.
0: No to wracamy i wybieramy utwór z repertuaru, uwaga, uwaga, zespołu
1: Motorhead.

Dokładnie tak to brzmi. Yever, Mountain Boys, Ace of Spades, płyty Bury the Battle with Me, która pojawiła się w 1994 roku. Utwór z repertuaru grupy Motorhead, a w zespole Yever, Mountain Boys Aleksander Hake, którego wspomnienia przesterowane właśnie ukazały się w tłumaczeniu Janusza Muchy, który dziś wpadł do trójki do audycji Samocha. Januszu, to był taki zespół, mówię o Yever, Mountain Boys, który chyba trochę powstał dla

0: zabawy, a jednocześnie, żeby pokazać, że jednak Aleksander Hakel lubi piosenki, bo to było, no, mam wrażenie, coś przeciwnego do tego, co robił wcześniej.
1: Tak, to była taka przeciwwaga trochę, można powiedzieć, bo on zresztą opisuje w książce dokładnie, w jaki sposób i dlaczego powstał ten zespół.

0: abstrakcyjne rzeczy, tak miał inne strojenie zupełnie w Neubauten. Wtedy jeszcze grał w Neubauten na gitarze, nie na basie. Więc po prostu postanowił, że on kocha te piosenki Johnny Cash'a i inne. I on chce je grać. Skrzyknął kilku kolegów, muzyków z Berlina. No i powstała pierwsza płyta, jedyna w zasadzie. To jest jedyna dlatego, że z powodu tragicznej śmierci jednego z członków zespołu.
1: Płyta ukazała się w 1994 roku, dokładnie w urodziny naszego bohatera, jak wspomina w swojej książce. A my mamy dla państwa niespodziankę. Januszu.
0: No tak, dla słuchaczy przywiozłem 3 egzemplarze książki.
1: Zatem jeśli mają państwo ochotę na prywatny kontakt ze wspomnieniami przesterowanymi, to bardzo proszę jacek.hawryluk@polskieradio.pl. 3 egzemplarze czekają na państwa. Januszu, myślę, że od tego tematu nie uciekniemy. Wspominałeś, no wspominaliśmy obaj oczywiście zespół Einsturzende Neubauten. Hacke był w zespole niemal od początku. Znał Blixe Bargelda z berlińskich barów, skłotów, festiwali antyfaszystowskich. Wprawdzie ominął go pierwszy koncert Neubauten w kwietniu 1980 roku, bo jako bodaj 15-latek wyjechał swoją pierwszą trasę, ale już na pierwszy koncert poza Berlinem, czyli do Hamburga, pojechał. Później z tego składu wypadł, ale był cały czas w ekipie Einsturzende Neubauten. Nie grał na pierwszych płytach i singlach, nie koncertował, pracował przy konsolecie, wrócił do składu koncertowego w połowie lat 80. No ale de facto związany był z tą formacją 45 lat. No to jest szmat czasu. Jaki to był związek Alexander Hacke, Blixa Bargeld? Kumpelski, przyjacielski, myślę, czy czysto zawodowy?
0: Myślę, że na początku bardzo kumpelski, bardzo przyjacielski, bo to też widać, bo Hacke, gdy opisuje pewne osoby, sytuacje, to tak jakby opisywał je z punktu widzenia tamtego czasu. I on o Blixie pisze dosyć ciepło, jeżeli chodzi o te pierwsze lata. Ale też oszczędnie w sumie, bo jest jakby przedstawienie go, skąd on się wziął i jest też wytłumaczenie, skąd się wzięła nazwa Einsturzende Neubauten. Z tego, co widać było później, na przykład na koncertach, jeżeli się przychodziło, no to ja odczuwałem jakąś granicę między nimi. Nie wiem tak naprawdę, co się działo. Może to też miało jakiś wpływ na odejście Hackego. No, Blixa jest niekwestionowanym liderem, założycielem, wokalistą.
1: Ale zawsze powtarzał, że dyrektorem muzycznym był Hacke.
0: Tak, dyrektorem muzycznym na scenie. Mhm. Na scenie był Hacke. Natomiast tak naprawdę wydawało mi się, że jednak wszystkim zarządza jednak Blixa.
1: Trudna miłość.
0: Tak. Trudna, szorstka przyjaźń.
1: Zwróć uwagę, 45 lat razem i jednak decyduje się na odejście. Coś musiało się zdarzyć, bo wiesz, no w takim wieku i z takim stażem to jednak podejmuje się decyzję bardzo świadomie, zwłaszcza, że przeżył wiele. Razem przeżyli wiele.
0: Tak. Dlatego wtedy to był dla mnie impuls do tego wywiadu i dzięki temu też ta książka powstała.
1: To teraz kolejny, mam nadzieję, miły przerywnik i kolejna opowieść muzyczna z życia naszego bohatera. W połowie lat 90. Alexander Hacke wyprodukował płytę zespołu Miranda Sex Garden.
2: Das für ihr Mädchen, Herr Jakob Schmidt. Wenn ihre Hüfte keinen Schwung hat, sind sie auf 50 Dollar Dreck aus Weltblech.
3: 30 Dollar.
2: 30 Dollar.

0: Havana Lead z spółki Brecht Weil, Miranda Sex Garden z płyty Fairy Tales of Slavery, wytwórna Mute Records, rok 1994. Produkcja Aleksander Hake, czyli nasz bohater. Januszu, co zmieniła w życiu Aleksandra Hake kolejna kobieta, Amerykanka Daniele De Picciotto, z którą wziął ślub w 2006 roku i z którą wspólnie tworzy i nagrywa muzykę. Dodajmy, że jest to reżyserka, która w 1989 roku wraz z ówczesnym partnerem organizowała w Berlinie pierwszą Love Parade.
1: Tak, czyli osoba, która ma już swoje, kolokwialnie powiem, za uszami, jeżeli chodzi o scenę berlińską przynajmniej. Była bardzo aktywna tam i ta znajomość i później małżeństwo z Daniele, myślę, że zmieniło Aleksandra diametralnie. Dzięki temu odstawił wszystkie swoje nałogi. I dzisiaj no już tylko przy piwie bezalkoholowym z nim można posiedzieć. Stawił wszystkie nałogi, stara się żyć bardzo zdrowo, więc to jakby, mam nadzieję, jest najważniejszym takim, najbardziej pozytywną sytuacją.
0: Zwłaszcza, że w ciągu życia balansował jednak na krawędzi i to
1: na
0: wszystko odnajdą państwo
1: bardzo,
0: w tej książce.
1: Bardzo ryzykownie, tak. I o tym też piszę, że mógł wiele razy praktycznie już z tego nie wyjść, albo po prostu skończyć tragicznie wręcz. Z drugiej strony, tej nieprywatnej, tylko muzycznej, no to jest to jego duet, który teraz nazywa się Hake de Picciotto od kilkunastu lat. Z nią nagrywa wspólnie płyty, z nią też właśnie w tym czasie swoim nomadycznym też jeździł po świecie i nagrywał kolejne płyty z różnymi muzykami. To też dzięki temu te płyty zawsze były takie no, mocno eklektyczne, gdzie pojawiali się bardzo, bardzo różni muzycy z całej sceny, bardzo szerokiej. I do dzisiaj razem nagrywają, komponują. Właśnie 10 lipca ukazuje się nowa płyta Lichtung w Mute Records także i zespół jest dalej aktywny.
0: Fragment tej płyty u nas przedpremierowo pojawi się już za chwilę. Januszu, moglibyśmy rozmawiać znacznie dłużej, ale odsyłamy zdecydowanie do książki, bo ona otwiera wiele szuflad, a przede wszystkim to, o czym powiedziałeś, absolutnie zgadzam się z tym, ten świat Aleksandra Hake był znacznie większy i szerszy niż tylko grupa Einsturzende Neubauten, z którą jego kojarzyliśmy przede wszystkim i to jest także ogromny walor tej pozycji. To na zakończenie ogłoszenia parafialne. Aleksander Hake, Hałas, wspomnienia przesterowane, tłumaczenie Janusz Mucha, wydawnictwo Gustaw Records. Gdzie można zaopatrzyć się w tę pozycję?
1: No, zaopatrzyć się można w co niektórych małych księgarenkach niezależnych, ale także w sklepie Gustaw Records internetowym naszym.
0: W najbliższą sobotę, 4 lipca, na festiwalu Inne Brzmienia, który odbywa się pod naszym patronatem, dojdzie do spotkania na szczycie, czyli
1: Aleksander Hake.
0: Brawo.
1: Jarosław Szubrycht.
0: Brawo.
1: No i moja skromna osoba.
0: Proszę wpaść na to spotkanie. Koncertu nie będzie, Aleksander.
1: Koncertu nie będzie. Przyjedzie tylko i wyłącznie na spotkanie. Pogadanka. Mhm. Jeszcze nie do końca wiadomo, jak będzie przeprowadzona językowo. Nad tym z Jarkiem dyskutujemy.
0: Ewentualnie sztuczna inteligencja wam pomoże.
1: Nie, myślę chyba, że nie. Że będziemy analogowo.
0: Analogowo. W finale, tak jak zapowiedzieliśmy, fragment nowej płyty, która ukaże się 10 lipca. Jedna rzecz, bo zapomniałem. Zawsze byłeś fanem twórczości Aleksandra Hake. Czy po przetłumaczeniu wspomnień miłość eksplodowała, czy wręcz przeciwnie? Wiesz co i jak, więc na zachodzie bez zmian.
1: W zasadzie nie eksplodowała jakoś bardziej, ale cieszę się, że poznałem tyle szczegółów.

0: szczegółów i tyle detali. Jest mi jakby, czuję go jakby był moim kumplem bliskim. Chociaż nie jest oczywiście, ale czuję tak, jakbym go znał po prostu od bardzo dawna i mógł z nim rozmawiać na wiele tematów.
1: Kawał roboty. Dzięki za to.
0: Dziękuję
1: za
0: pięknie.
1: Tę pozycję. Moim gościem był Janusz Mucha. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Samocha wraca za tydzień.

Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na trójkową audycję muzyczną Dym na wodzie. A jeśli zaczynamy ją nagraniem zespołu Deep Purple, no to musi być jakiś szczególny powód. No i jest. Oto 29 czerwca 1948 roku urodził się Ian Paice, współzałożyciel i od prawie 60 lat perkusista Purple. Wybitny w realizacjach studyjnych i koncertowych.

dziś urodziny dobrego i cierpliwego perkusisty. Ian Paice grał we wszystkich składach zespołu Deep Purple i dzielnie znosił dawne kłótnie swoich kolegów. Za 3 dni premiera najnowszego albumu Purple Splat. Kilka wypuszczonych przedpremierowo nagrań z pewnością Państwo znają. Pozostałymi zajmiemy się za tydzień. Program trzeci, Dym na wodzie. Sprawdziłem, jak to było z koncertami Joe Bonamassy w Cork na cześć irlandzkiego gitarzysty Rory Gallaghera. Otóż były 3 wyprzedane występy rok temu. 30 lat po śmierci Gallaghera, ten najważniejszy miał miejsce 3 lipca, była na nim rodzina Gallaghera i wtedy nagrano muzykę, która trafiła na płytę Joe Bonamassa, The Spirit of Rory Live from Cork. Did you

Joe Bonamassa ma w tym roku liczne plany koncertowe. Jesienią będzie ponownie w Polsce. Z pewnością na tych występach będzie prezentował wybrane utwory ze swojej najnowszej płyty. No a gdyby Państwo chcieli wrócić do oryginalnej muzyki Rory Gallaghera, to płyta podstawowa nosi tytuł Irish Tour 74. Dym na wodzie, zmieniamy klimat muzyczny. Mam oto dla Państwa psychodeliczny blues rock z Bawarii w wykonaniu grupy Muddy Waters.

blues rock z Bawarii. No to nie jest sensacja, bo Niemcy, Holandia, Dania, kraje skandynawskie to wciąż bardzo poważny rynek dla bluesa. Są tam liczne koncerty i festiwale i wielu oddanych i zasobnych fanów. Wprawdzie grupa Muddy Waters powstała i rezyduje w Monachium, ale to trzyosobowy skład wywodzący się z tradycji amerykańskiego bluesa, rocka i psychodelii.

lat 60. Mają już kilka płyt na koncie, ta najnowsza nosi tytuł Neon Soul. Usłyszeli Państwo utwór tytułowy, a za chwilę jeszcze jedno nagranie z tego albumu Letters on a Line, grupa Muddy Waters.

To skład zaledwie trzyosobowy, a słyszeli państwo, jakie brzmienie. Dwóch chłopaków i dziewczyna, i to ona zagrała na mandolinie w utworze Letters on a Line. Niemiecka grupa Muddy Waters, nowa płyta Neon Soul. Gdyby mieli państwo ochotę na więcej, to poproszę o liścik internetowy, adres dym@polskieradio.pl. Nowa płyta Muzyka z Norwegii zawsze jest warta uwagi, napisał do mnie tydzień temu pan Krzysztof z Poznania. No ja też cenię skandynawskie płyty, zwykle wartościowe pod względem artystycznym i akustycznym. Jeszcze raz przynoszę państwu płytę, którą firmuje David Gilmour Północy, Björn Riis.

zwany nie bez powodu Davidem Gilmorem Północy. Norweski gitarzysta Bjørn Riis znany przede wszystkim jest jako lider zespołu Erbek. No ale on ma także swoje solowe życie i w ubiegłym roku wydał kolejny ciekawy album Fimbulwinter, po czym ruszył w trasę koncertową, a teraz z tych europejskich występów wydano koncertową epkę pod tytułem Lifandi, co w języku staronorweskim znaczy żyjący, a w domyśle grający na żywo. Płyta z czterema utworami, do prezentacji pozostał jeszcze jeden. To tytułowa kompozycja z płyty Bjørna Riisa Fimbulwinter, wykonana na żywo.

Fim Bul Winter, czyli bardzo sroga zima, która w nordyckiej mitologii miała poprzedzać Ragnarok, koniec świata wikingów. No, taką twórczość proponuje ostatnio Björn Ries. Nie wiem, dlaczego nie wydał całego albumu koncertowego, tylko epkę, no, ale taka widocznie była decyzja wytwórni. Dym na wodzie w programie trzecim. Przed nami raz jeszcze obszerna reedycja hybrydowego albumu supergrupy lat 60. zespołu Cream, Wheels of Fire. Dziś spotkanie ostatnie. Na piątym kompakcie mamy ciekawostki.

No tak brzmiały w muzyce lata 60. giganci blues rocka nagrywali także takie piosenki. Co więcej, to kompozycja Erika Claptona. Singiel wydany w kwietniu 69 roku. Piosenka Anyone for Tennis. Utworu nie było na longplayu, trafił za to do filmu The Savage Seven. Dalej już na piątym kompakcie z albumu Wheels of Fire, tego rozszerzonego wydania, mamy alternatywne miksy stereo. Cream prezentuje się w nich jako poszukująca grupa z awangardowym podejściem do brzmienia, zwłaszcza w kontekście ówczesnej typowej muzyki rozrywkowej.